Brad Meldau na fortepianie i Berlińska Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Clarka Rundela. Tak rozpoczął się koncert 14 lipca zeszłego roku, a było to preludium i fuga e-moll Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Igora Strawińskiego. W dalszej części tamtego występu zabrzmiał ricercar z Ofiary muzycznej Jana Sebastiana Bacha, tym razem w opracowaniu orkiestrowym Antona Weberna.

Richard Carr i improwizacja z Muzycznej ofiary Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu orkiestrowym. Grali Brad Meldau na fortepianie, Berlińska Radiowa Orkiestra Symfoniczna, całość prowadził Clark Rundel. W dalszej części tamtego wieczoru zabrzmiał 19 kontrapunktus ze sztuki fugi Bacha.

Kontrapunkt 19 ze sztuki Fugi Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu orkiestrowym Clarka Rundela. On też poprowadził berlińską radiową orkiestrę symfoniczną, a na fortepianie improwizował Brad Meldau. Przed nami muzyka Ludwiga van Beethovena i interludium z Sanctus, z Missa Solemnis D-dur, op. 123, również w autorskim odczytaniu.

Brad Meldau, berlińska radiowa orkiestra symfoniczna, którą prowadził Clark Rundel. To było interludium z Sanctus, z Missa Solemnis de Dur Ludwiga van Beethovena. Przed nami utwór solisty tamtego wieczoru w Berlinie, czyli koncert fortepianowy samego Brada Meldau, zadedykowany Herbiemu Hancockowi. W partii solowej oczywiście sam kompozytor.

był koncert fortepianowy Brada Meldau zadedykowany Herbiemu Hancockowi. W partii solowej kompozytor, a razem z nim Berlińska Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Clarka Rundela. Tak miał zakończyć.

skończyć się. Koncerty w Berlinie 14 czerwca zeszłego roku. Ale proszę uzbroić się, bo oto przed nami pierwszy z trzech bisów.

Improwizacja na temat Things Behind the Sun Nicka Drake'a. To był beat numer 2, a teraz beat numer 3. Improvisation Waltz for JB. Gra Brad Meldau.

Improvisation Waltz for JB grał Brad Meldau i był to trzeci i niestety ostatni bis amerykańskiego pianisty na koncercie w Berlinie 14 czerwca 2025 roku. Teraz natomiast przenosimy się do kościoła seminaryjnego w Paradyżu, gdzie 20 sierpnia 2011 roku trio En Papier wykonało serenadę op.

Po serenadzie opus 8 Ludwiga van Beethovena po raz ostatni wracamy do Jana Sebastiana Bacha w dzisiejszej muzycznej nocy Euroradia. Przed nami Christlag in Todesbanden, czyli czwarta kantata w nagraniu sprzed niespełna 30 lat. Śpiewa Balthasar Neumann Chór, gra Pythagoras Ensemble, a całość prowadzi Thomas Hengelbrock.

Minęła czwarta, a Państwo słuchają muzycznej nocy Euroradia w programie drugim Polskiego Radia. Grzegorz Dąbrowski, witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. A rozpocznie ją kwintet fortepianowy Pstrąg Franciszka Schuberta w tonacji A-dur, napisana przez 22-letniego kompozytora w 1819 roku. Przy okazji tego kwintetu, oprócz lirycznego, wokalnego pierwowzoru, często zwraca się uwagę na nietypowy skład, ponieważ zwykle fortepian dołączany był do składu klasycznego kwartetu smyczkowego. Tutaj jednak Schubert obsadził pojedynczo skrzypce i wsparł linię basową, dołączając kontrabas. Allegro vivace, andante scherzo presto, andantino i finałowe allegro giusto. Grają na skrzypcach John Harding, na altówce Ferdinand Erblich, na wiolonczeli Stefan Metz, na kontrabasie Henk Guldemont i na fortepianie Menahem Pressler.

To był kwintet fortepianowy A-dur Pstrąg Franciszka Schuberta. Grali John Harding na skrzypcach, Ferdinand Erbich na altówce, Stefan Metz na wiolonczeli, Henk Guldemont na kontrabasie i Menachem Pressler na fortepianie. I na zakończenie naszego spotkania kwintet Denty op. 43 Karla Nielsena. Gra zespół Cinque Venti.

Zespół Cinque Venti wykonał kwintet dęty op. 43 Karla Nielsena. Tym utworem kończymy muzyczną noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony tydzień. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.

Elżbieta Grin-Stasik melduje się u Państwa jak zwykle w piątkowy poranek. Na powitanie proponuję canzone a tre Marcina Mielczewskiego w nagraniu zespołu Agaty Sapiehy Il Tempo.

zespół Il Tempo i Canzona a tre Marcina Mielczewskiego, kompozytora wczesnego baroku, ale dodajmy kapelmistrza na dworze królewskim Władysława IV i Jana Kazimierza. Doświadczenie muzyczne w kapeli królewskiej zdobywał także następny bohater dzisiejszej fantazji polskiej. To Andrzej Hakenberger, urodzony na Pomorzu, katolik, od 1602 roku przez 5 lat był członkiem kapeli króla Zygmunta III Wazy. Dalsze lata swego żywota związał wprawdzie z luterańskim kościołem Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, ale swoje kompozycje, 8-głosowe motety ze zbioru Sacri Modulorum, dedykował biskupowi gnieźnieńskiemu Wawrzyńcowi Gębickiemu. Z kolei cykl polichuralnych kompozycji Armonia Sacra Hakenberger ofiarował Zygmuntowi III Wazie. Proszę, wsłuchajmy się w bogactwo brzmienia tej fascynującej muzyki. Oto motety na dzień zesłania Ducha Świętego Andrzeja Hakenbergera. Pierwszy śpiew 8-głosowy, 2 następne prowadzone w 10 głosach, wreszcie 2 śpiewy na 3 chóry, śpiewy 12-głosowe. W finale tej sekwencji wykonań zabrzmi też tekst Magnificat, kompozycja 8-głosowa. Wykonawcy: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Muzyka Fiorita, to zespół instrumentów barokowych z Bazylei, dyrygent Jan Łukaszewski.

poliuralna muzyka Andrzeja Hakenbergera w stylu weneckim. Przypomnę, wykonania są dziełem kameralistów Jana Łukaszewskiego i zespołu Musica Fiorita z Bazylei. Do tych nagrań wrócimy jeszcze w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Teraz, mając w uszach muzykę Magnificat Hakenbergera, przenieśmy się do współczesności i posłuchajmy, jak te natchnione wersy zainspirowały nieżyjącego od 2013 roku jednego z najznakomitszych naszych twórców ostatnich dziesięcioleci, jak zainspirowały Wojciecha Kilara. Ponad 50 minut trwająca kompozycja Magnificat to partytura na głosy solowe, chór i orkiestrę. Kilar ukończy utwór w 2006 roku, 20 lat temu. Dzisiaj wybieram z tej siedmioczłonowej partytury część pierwszą Magnificat, śpiew części trzeciej Quia respexit humilitatem oraz część piątą Fecit potentiam. Wykonawcy: Izabela Kłosińska-Sopran, chór i orkiestra Filharmonii Śląskiej, dyryguje Mirosław Jacek Błaszczyk.

Wojciech Kilar. Zabrzmiały pierwszy, trzeci i piąty człon kompozycji Magnificat, utwór z 2006 roku, a wykonawcy Izabela Kosińska, sopran, chór i orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. I powracamy do kompozycji Andrzeja Hakenbergera, do barokowych kompozycji pisanych w stylu weneckim, w stylu cori spezzati. Przypomnijmy w tym momencie, otóż trzy churalne śpiewy dla wzmocnienia ich przestrzenności wykonywane były przez śpiewaków z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego bądź w stylu a cappella. Rozmieszczane były owe zespoły w kilku miejscach świątyni. Takiego właśnie wnętrza świątynnego poszukiwali autorzy projektu Jan Łukaszewski i nasz radiowy kolega Lech Dudzik. Ostatecznie wybrano sanktuarium nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krośnie. I posłuchajmy teraz oto 12-głosowy motet Vulnerasti Cormeum oraz 8-głosowy śpiew Veni in Ortum Meum. Ponownie kameraliści Jana Łukaszewskiego, zespół Musica Fiorita z Bazylei, dyrygent Jan Łukaszewski.

0: polichoralne motety Andrzeja Hakenbergera. Zabrzmiał 12-głosowy motet Vulnerasti cor meum oraz śpiew 8-głosowy motet Veni in ortum meum. Przypomnę wykonawców: Polski Chór Kameralny z Hola Cantorum Gedanensis, zespół Musica Fiorita z Bazylei, dyrygent Jan Łukaszewski. I w takiej właśnie aurze dźwiękowej kończymy dzisiejszą Fantazję Polską. Elżbieta Gryń-Stasik, do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Pan Jezus mówi dziś w Ewangelii: światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Światłem ciała jest oko. Święty ojciec Stanisław Papczyński, w którego sanktuarium posługuje w Górze Kalwarii na Mariankach, mówił tak: cokolwiek doleci do oczu, to natychmiast utkwi w sercu. Dlatego też Chrystus we wcześniejszym fragmencie kazania na górze nauczał: słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Święty Stanisław Papczyński uważał, że przez chrzest Bóg czyni z nas swoją mistyczną świątynię, swoje mieszkanie. Tak jak drzwi materialnej świątyni służą jej ochronie i bezpieczeństwu, tak też jest z drzwiami świątyni mistycznej, to znaczy z naszymi oczami. Dlatego nasz święty zapisał, że nieustannie grzeszy się tam, gdzie te drzwi świątyni mistycznej są wciąż szeroko otwarte i bez wyjątku dla wszystkich dostępne. Święty Stanisław uważa, że gdy tylko coś odrażającego i złego przez oczy wlatuje do duszy, natychmiast odlatuje stamtąd najwyższe piękno i dobro, to znaczy opuszcza nas sam Bóg. Dlatego święty zalecał, aby strzec swoich oczu i nie wpuszczać przez nie do serca wszystkiego, co popadnie. Kiedyś pustelnicy i mnisi nosili na głowach kaptury, aby się nie rozglądać na boki, aby nie widzieć wszystkiego, ale koncentrować się na tym, co najistotniejsze, to znaczy na samym Bogu. Dzisiaj, kiedy ekrany otaczają nas z każdej strony, kiedy często w domu przekaz telewizyjny płynie przez cały dzień i przez całą dobę można nie wypuścić z ręki smartfona i oglądać wciąż nowe obrazy, niezwykle aktualna jest zachęta do strzeżenia swoich oczu i do ograniczenia obrazów, które wchłaniamy. Święty ojciec Stanisław Papczyński zaleca, aby strzec nie tylko oczu, ale też i uszu, które nazywa oknami naszej mistycznej świątyni. Tak jak w przypadku oczu, tak też w przypadku uszu potrzeba czuwania i troski, aby wpuszczać do naszego wnętrza rozmowy i słowa przynoszące Boga, dobro, piękno, a bronić się przed rozmowami złymi, osądami, obmowami, plotkami itd. Święty Stanisław przestrzega: bardzo łatwo się wybrudzisz, gdy będziesz otwarty na słuchanie wszystkiego. Powtórzmy słowa Jezusa: światłem ciała jest oko. Jeśli

0: Więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zapowiada się piękny dzień. To piątek, dziś 19 czerwca. Imieniny obchodzą Julianna, Michalina i Romuald. To 170 dzień roku. I długi dzień, choć jeszcze nie najdłuższy, do niego brakuje nam mniej więcej minuty.
1: Pogoda.
0: Słonecznie, ciepło, a nawet upalnie, czyli taka pogoda, na którą wielu z nas czekało, już bardzo wakacyjna. Maksymalna temperatura 32 stopnie Celsjusza. Tak ma być na zachodzie naszego kraju w najcieplejszym momencie dnia. Nad morzem chłodniej 22 stopnie, a w centrum 26. W przeważającej części kraju słonecznie, na zachodzie może trochę pokropić, mogą pojawić się burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali, potem będzie rosło.

0: Ezra Collective na Dzień Dobry. A Dzień Dobry, mówi Państwu Poranna Zmiana w Dwójce. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. W Poranku Dwójki, jak zawsze, mamy dla Państwa płytę tygodnia, najświeższe wiadomości kulturalne i przeglądy prasy, ale również poezję na start dnia i rekomendacje to pewnie gdzieś na zaś. W tym tygodniu rekomendacjami dzieli się z nami Elżbieta Dzikowska, a na koniec cyklu poleca wystawę
1: wspaniałego rzeźbiarza, którego poznałam niegdyś w Paryżu, ale spotkałam go również w Peru i w Stanach Zjednoczonych.
0: Poza tymi stałymi punktami programu, aktualne tematy. W jazzowej rozmowie spotkanie z prezydentką Europe Jazz Network, Karoliną Józwą, która opowie Państwu o tegorocznej edycji festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Łodzi, ale też o International Jazz Platform, czyli najlepszym miejscu do rozwijania muzycznych skrzydeł, do jakiego mogą się dostać młodzi improwizujący artyści, o ile uda im się do tej inicjatywy zakwalifikować.
2: Mało jest jakby takich zgłoszeń przypadkowych. Przez to, że jakby przez lata rozwijamy, jakby komunikujemy to w bardzo konkretny sposób i również mentorzy też, myślę, i mentorki wskazują, jaki to jest kierunek muzyki improwizowanej, to tych przypadkowych zgłoszeń jest raczej mało.
0: To w Łodzi, a w Krakowie na Brackiej nie pada deszcz, za to w Krikotece trwają konkursowe emocje, to w związku z siódmą odsłoną Seifert Competition. My o 8:30 połączymy się z Anetą Norek, która jest prezeską Fundacji imienia Zbigniewa Seiferta. Spytamy o wspomniane emocje, ale także po pierwszym półfinale sprawdzimy, jakie są szanse Polaków. Bo może i na mundialu nas nie ma, ale w tym konkursie skrzypcowym bliżej nam do faworytów. Wczoraj poznaliśmy nominację do jubileuszowej, bo 25. nagrody imienia Norwida, a w Poranku Dwójki przyjrzymy się im dokładnie. To w ostatniej godzinie naszego spotkania. A jeszcze przed siódmą usłyszą Państwo o najnowszych planach koncertowych Studia Jazzowego Polskiego Radia. Ruszyły próby z Ulem Ortenem Waganem, który stworzył nowy repertuar dla naszego Big Bandu.
3: Jego twórczość została transplantowana w mury i w skład, który powstał mu właśnie specjalnie na tą okazję, więc możemy popracować nad muzyką, która jest bardzo oryginalna, ponieważ jest to niezwykły kompozytor i wyjątkowy bandleader.
0: A to był głos Macieja Obary, jednego z członków Studia Jazzowego Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 6:00 zbliżamy się do kalendarium.

0: Jak zawsze przed kalendarium w dwójce słuchamy artystów związanych z bieżącą datą, a zatem za nami Guy Lombardo i jego zespół. Ten bandleader urodził się 19 czerwca 1902 roku. Guy Lombardo znany nie tylko z gry na skrzypcach i prowadzenia jazzujących orkiestr, również znany z tego, że zawsze miał świetnie skrojone garnitury.
1: Kalendarium.
0: W dzisiejszą podróż do przeszłości zaprasza Państwa Jakub Jamrozek, a zaczynamy od kalendarza świąt nietypowych.
2: O te informacje nikt nie pytał, a każdy potrzebował. Dziś najważniejsze święto każdego kociarza, czyli Dzień Kota Garfielda.
3: Siemanko!
4: Garfield! Garfield to pomarańczowy kocur, tłusty kot, mieszkający w domu swojego pana Johna, choć oczywiście jak to z kotami bywa, nie do końca wiadomo, kto jest panem, a kto do kogo należy. Jak wiecie, koty bardzo często uważają, że to one rządzą całymi domami i mieszkaniami, więc nie wiadomo, czy Garfield należy do Johna, czy John należy do Garfielda. Jedzenie Garfieldowi dostarcza jego pan John. W tym domu mieszka także piesek Odie. Czasem pojawiają się także dziewczyny, z którymi John próbuje się umawiać. Garfield skutecznie je przepłasza, bo Garfield uważa, że John powinien należeć tylko do niego.
2: Nie wiem, czy akurat koty w sposób szczególny, ale ogólnie zwierzęta to na pewno. Uwielbia Krzysztof Trebunia-Tutka, muzyk, założyciel i lider zespołu Trebunie-Tutki. Urodził się dokładnie 56 lat temu w Zakopanem.
5: Wszystko, co mnie otaczało, było góralskie, bo to, czym górale wtedy się zajmowali powszechnie, czyli grabienie sianka, sadzenie ziemniaków. Już w rodzinnym domu nie mieliśmy gazdówki tak zwanej. Nie mieliśmy krów, konia. Bardzo mi tego brakowało, więc hodowałem króliki. To mnie pasjonowało, ale też chciałem grać. Tylko nie tak jak ojciec Władysław Trebunia-Tutka grał muzykę góralską, był mistrzem tej tradycji góralskiej, grał na skrzypcach, na kozie, na fujarkach. Ja chciałem grać na gitarze i najlepiej w zespole rockowym.
2: Marzenia o karierze rockmana zostawiamy jednak na moment za sobą, bo przenosimy się teraz na operową scenę. Dokładnie 100 lat temu w Warszawie odbyła się prapremiera opery Król Roger Karola Szymanowskiego.
6: Czy to na pewno opera? Czy to trochę oratorium? Czy to jakieś misterium sceniczne? Kim jest ten pasterz? Bo to chyba w tym miejscu już warto byłoby poruszyć ten wątek. Że...
7: No jest na przykład, może być Dionizosem.
6: Sam Szymanowski mówił, że

0: może być również w pewnej mierze figurą Chrystusa.
1: Brzmi tajemniczo, ale wszystko się wyjaśni, kiedy sięgną Państwo po podcast Anatomia Opery Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Jeden z odcinków poświęcony jest właśnie królowi Rogerowi Karola Szymanowskiego. Muzyka obok Kota Garfielda dominuje nasze dzisiejsze kalendarium. Tak będzie do końca, bo 63 lata temu rozpoczął się pierwszy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Jego laureatką została między innymi Ewa Demarczyk za piosenkę Czarne Anioły.

0: Wynagrodzeni zostali też Bohdan Łazuka i twórcy piosenki o okularnikach Agnieszka Osiecka i Jarosław Abramow.
1: Te informacje i fragmenty z archiwum Polskiego Radia przygotował dla nas Jakub Jamrozek.

Prawie 20 minut po szóstej. Słuchają państwo jazzowego poranka dwójki, a skoro jazzowy, to znaczy, że piątek, a jak piątek, to premiery kinowe kolejne przed nami. Dziś ta, no chyba powiem, najważniejsza w roku, na to się przynajmniej zanosi. Dziś do kin wchodzi Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego po kolejnym sukcesie w Cannes, ale także przez to, że z filmu na film popularność Pawła Pawlikowskiego jest coraz większa, to wydaje mi się, że Ojczyzna może przebić Idę czy Zimną wojnę, jeśli chodzi o weekend otwarcia, choć pogoda w tym wypadku reżyserowi nie pomaga. Mimo wspaniałej aury warto rozważyć wizytę w klimatyzowanym kinie, by z Ojczyzną się zapoznać. A jeśli chcą państwo wcześniej dowiedzieć się co nieco na temat tego filmu, czegoś poza tym, że muzykę skomponował Marcin Masecki, a zdjęcia zrobił Łukasz Żal, to zachęcamy do słuchania dzisiejszej rozmowy z Januszem Wróblewskim w audycji Wybieram dwójkę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie brana na tapet w związku z dzisiejszą premierą. No a państwu zostawiamy rozważenie, czy wybrać się do kina w ten słoneczny i upalny weekend, czy odłożyć to na później. W każdym razie warto tę pozycję poznać. Matthew Halsall zabiera nas w swój muzyczny świat.

0: Muzyka Matthew Halsala budzi dość delikatnie. Mamy nadzieję, że właśnie tak gładko wejdą Państwo w ten dzień. Jest 6:25.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Zacznijmy od cytatu. Mój strach przed każdą rolą jest olbrzymi. Czy dam radę, czy sprostam wymaganiom? Z tym strachem wygrywa jednak ciekawość, która każe mi ryzykować, wchodzić, sprawdzać. Mówiła w jednym z wywiadów Danuta Stenka. Dziś w Sopocie, podczas gali otwarcia festiwalu Dwa Teatry, razem z Andrzejem Sewerynem aktorka odbierze wielką nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Słuchacze na pewno pamiętają laureatkę z wielu ról w słuchowiskach czy z serialu radiowego W Jezioranach, a także z audycji, w których opowiadała o pracy w teatrze, filmie, telewizji i radiu. My w skromnym wyborze przypominamy w tym tygodniu mistrzowskie interpretacje Danuty Stenki. Na zakończenie tego cyklu słuchamy wiersza Julii Hardwik.
2: Obłóczyny. Zobaczyłam je wiosną, tłumiąc okrzyk zachwytu. Drzewo wiśni, kopuła kwiatów, tak lekka jak śnieżna piana. Tort weselny, tak słodki, że dwoje zakochanych ukrytych właśnie w altanie gałęzi kosztowało pod nią najczulszej esencji słodyczy. I pachniało, pachniało. A choć kwiaty spadały wciąż i wciąż łagodną zawieruchą, zdawało się, że w tej bieli będzie już na zawsze. Pod tą wiśnią kwitnącą śnił się sen jakiś i łagodność, w której skąpane serce czuło się znów niewinne i zarazem tak lekkie, że najlżejszy powiew mógłby je unieść w powietrze. Czas wiosny minął i zmieniły się warty kwiatów. Po żonkilach nastał czas gladioli. I w miejsce zwiewnej bieli pojawił się nad krępym pniem skórzasty namiot zieleni, solidny i prawie żołnierski, pod którym znalazła teraz kwaterę grupka młodzieńców rozbrykanych jak młode źrebaki.
0: Danuta Stenka. Już za chwilę laureatka wielkiej nagrody. A na festiwal Dwa Teatry dwójka wybiera się oczywiście razem z Państwem, a może Państwo razem z dwójką. Wiele festiwalowych wątków w najbliższych dniach, w tym audycja Dwójka na miejscu, prowadzona wprost z Sopotu, to już jutro o 15:00, ale także w niedzielę Strefa Literatury wprost z festiwalu Dwa Teatry. Weekendowe słuchowiska także związane z naszym festiwalem. Proszę się przysłuchiwać, chociażby w sobotę słuchowisko, w którym usłyszymy laureatkę i laureata wielkiej nagrody, czyli nie tylko Danutę Stenkę, ale także Andrzeja Seweryna, mam na myśli. Słuchowisko Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza w adaptacji reżyserii Szymona Kuśmidra. To wszystko już w ten weekend.

weekend weekendem, ale miłośnicy porannej poezji zastanawiają się, co w naszym cyklu Wiersz na Dzień Dobry od poniedziałku, to ja zdradzę, co mi tam. W przyszłym tygodniu naszym poetyckim towarzyszem będzie barokowy twórca Jan Andrzej Morsztyn.

przy klawiaturze fortepianu Filip Wojciechowski, rozpromieniony jak poranne słońce. Nie wiem, czy państwo też mieli takie wrażenie, słuchając właśnie takiej interpretacji walca szopenowskiego. No, takiego pozytywnego podejścia, nie tylko do muzyki, życzymy i państwu. Poranek dwójki, @polskieradio.pl to adres mailowy, pod którym jesteśmy do państwa dyspozycji. I gramy dalej, wciąż pozytywnie, czemu nie, Ibrahim Malouf ze swoim zespołem Hold Your Peace. 6:33.

0: Ibrahim Malouf i brzmienie jego trąbki. Obecnie mieszka w Paryżu, ale jest artystą pochodzenia libańskiego. My natomiast wracamy do Polski, do stolicy, bo tu w Warszawie, w odnowionym skrzydle pałacu w Wilanowie, można oglądać wystawę zatytułowaną Rubensiana. Fascynacje kolekcjonerskie w Polsce od XVII do XXI wieku. Dlaczego malarstwo Rubensa intrygowało tak wielu artystów i kolekcjonerów? W tym Stanisława Kostkę-Potockiego, który sukcesywnie włączał Rubensiana do zbiorów sztuki pałacu w Wilanowie. O Rubensie i jego obecności w polskich kolekcjach mówi profesor Dorota Folga-Januszewska, historyczka sztuki i muzeolożka.
1: Rubens był taką postacią, która z jednej strony stworzyła kilkakrotnie wielkie warsztaty malarskie, w której kształcono młodszych i też wyspecjalizowanych w niektórych dziedzinach artystów, a z drugiej strony sam Rubens, zarówno w wypowiedziach zapisanych, jak i cytowanych przez różnych innych autorów tego czasu, miał niezwykłą i bardzo głęboką formę szacunku dla rzeczy stworzonych wcześniej. Słynny pobyt Rubensa w Prado, kiedy on skopiował wszystkie obrazy Tycjana, które były w zbiorach habsburskich, doprowadziły do tego, że później w XVIII wieku czasami nie wiedziano dokładnie, który tak naprawdę z tych obrazów jest Tycjana, a który Rubensa, ale w pracowniach Rubensa kolejnych wiadomo było, że to powielanie, powtarzanie, kopiowanie nie jest formą komercyjnego pomnażania sztuki, tylko jest formą procesu rozumienia tego, co się maluje. I Rubens, który mówi tak, właściwie żebym mógł tworzyć, muszę poznać twórczość Leonarda, muszę poznać twór,

0: Kwadroczęta i cinquecenta włoskiego, ale żeby to zrobić, muszę zdobyć zarówno wiedzę techniczną, warsztatową, jak i wiedzę, która ma charakter interpretacji, zrozumienia, pojęcia. I teraz następna refleksja. Rubens zakłada, dobrze, to ta interpretacja musi jednak być współczesna, to znaczy każde pokolenie tych uczących się artystów, obserwując swój świat, musi tym obrazom nadawać wymiar, formę, kształt, która jest rozpoznawalna przez im współczesnym, żeby to emocjonalnie przeżywali. I to jest właśnie chyba przyczyna, dla której te Rubensiana w Muzeum Wilanowskim mają tak bardzo ważną rolę, dlatego że pierwsze wielkie zakupy do kolekcji zarówno Izabeli Lubomirskiej, czyli teściowej Stanisława Kostki-Potockiego, jak i samego Potockiego były skupione na określonych dziełach Rubensa, które on wiedział już, że właśnie te chciałby posiadać, a tu jest jeszcze jedna ciekawostka, żeby określić, które on chce posiadać. Zbierał i studiował grafikę, bo grafika w tych czasach, w XVII-XVIII wieku, no, była formą reprodukcji, była formą informacji wizualnej o pewnych rzeczach. I albumy graficzne, które dzisiaj są w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie zbiory wilanowskie Potockich, to jest właściwie, można powiedzieć, materiał dokumentacyjny dla kolekcji Co kupić.
1: To był fragment audycji Rozmowy po zmroku. Całe wczorajsze spotkanie Aleksandry Łapkiewicz z profesor Dorotą Folgą Januszewską o Rubensianach w Pałacu w Wilanowie można znaleźć na stronie podcastów Polskiego Radia.

Quincy Jones i jego Big Band. I właśnie przy Big Bandach pozostańmy na chwilę. Studio jazzowe Polskiego Radia, czyli najważniejsza jazzowa orkiestra w historii polskiego jazzu, powraca w nowej odsłonie. Zespół gromadzi obecnie znakomitych solistów polskiej sceny. To m.in. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Maniucha Bikont, Dominik Wania, Marek Pospieszalski czy Marta Valeris. Można wymieniać długo. W nowej lipcowej odsłonie studio jazzowe poprowadzi norweski kompozytor i kontrabasista Ole Morten Wagan, wieloletni dyrektor artystyczny Trondheim Jazz Orchestra. W radiu ruszyły próby, a o współpracę z norweskim basistą Monika Kopcik zapytała Patrycję Wybrańczyk i Macieja Obarę.

większość swojego czasu artystycznego uległ. Zawsze pisał dużo muzyki na duże składy. To jest taka orkiestra w Norwegii, która się nazywa Trondheim Jazz Orchestra. I on tam przez bodajże ponad 10 lat był artystycznym dyrektorem, kompozytorem i przeprowadzał te próby, więc jakby po części dzisiaj można powiedzieć, jego twórczość została transplantowana w mury i w skład, który powstał mu właśnie specjalnie na tą okazję, więc możemy popracować nad muzyką, która jest bardzo oryginalna, ponieważ jest to niezwykły kompozytor i wyjątkowy bandleader i to jest niesamowite doświadczenie, bo jest też częścią zespołu, on razem z nami wspólnie gra. Jest to bardzo nietuzinkowe spojrzenie na pisanie muzyki, zarządzanie zespołem oraz tworzenia może przestrzeni dla każdego, kto jest tutaj solistą, bo wszyscy są wspaniałymi liderami swoich projektów, więc ta mieszanka tych ludzi to de facto daje możliwość naświetlenia każdej z tej postaci, która może się pokazać w ramach mniejszego konglomeratu wewnątrz tego projektu jako solista oraz być częścią całości kompozycyjnej, która specjalnie na tę okazję powstała.

0: Ula ma bardzo konkretną wizję, jak co ma zabrzmieć, wręcz to sięgające do takich naprawdę najmniejszych rzeczy gdzieś artykulacyjnie, czy gdzieś w poszczególnych głosach, a jednocześnie też poświęcamy dużo czasu na nagranie i po prostu to jest ten piękny balans, gdzie można doszlifować coś, więc nie zabija się tej przestrzeni, nie zabiera się jej, że też można zgrać się ze sobą i po prostu poczuć, jak brzmią pewne konstelacje, a jednocześnie też jest ta dbałość o szczegóły.
1: Więcej o tym projekcie usłyszą Państwo jeszcze na naszej antenie. Warto jednak już teraz zapisać w kalendarzu dwie daty i zdecydować, gdzie dla Państwa będzie wygodniej wybrać się, by usłyszeć ten nowy repertuar. 23 lipca studio jazzowe Polskiego Radia wystąpi w łódzkim klubie Wytwórnia, a 24 lipca,

czyli w piątek, w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, czyli u siebie w domu. Bilety na radiowy koncert są już dostępne, proszę się rozejrzeć. A teraz nie po twórczość naszego radiowego Big Bandu sięgniemy, a właśnie po Trondheim Jazz Orchestra. Jak państwo słyszeli, wiele lat Ole Mortenwagen był dyrektorem artystycznym tego składu. Po drodze współpracował z wielkimi amerykańskimi gwiazdami, jak chociażby Bill Frisell, Joshua Redman czy Pat Metheny. A my sięgamy po zeszłoroczny album zaaranżowany przez Ole Mortenwagena, solistą w tym wypadku inna amerykańska gwiazda Jason Moran.

Trondheim Jazz Orchestra. No właściwie każde większe miasto chciałoby mieć taki big band, jak właśnie istnieje w Trondheim. Jest to działalność już na tyle długa i owocna, że cóż, możemy tylko pozazdrościć, a może właśnie powinniśmy zbudować i polską orkiestrę na równie światowym poziomie. No myślę, że zgodzimy się, że raczej to drugie. 5,5 minuty pozostało do godziny 7, wtedy też pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych w programie drugim Polskiego Radia. Jan Kantyzienko

szykuje dla Państwa pierwszy serwis, a my sięgamy na koniec tej godziny po koncertowe emocje, czy jazzowe, może nie do końca, ale na pewno wspaniała muzyka Mother of Time i zespół Wolfpack.

MSG, it's just a matter. Mark, I said it's just a matter.

0: Autopromocja.
1: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Scham, a Narodową Orkiestrę

0: symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
2: Jest punktualnie 7:00.
3: Wujka, jesteś dla misty. Paul Grobowski.
2: Wciąż budzi się piątek, za tydzień koniec roku szkolnego i wakacje. Oczywiście dla kogo wakacje? Dlatego wakacje, bo to słowo wielu z nas zmieniło na słowo urlop. A pamiętają Państwo słowo wczasy? Tak rzadko dziś używane. Kiedyś w poranku dwójki rozmawialiśmy o tym z Marcinem Wojdakiem przy premierze jego książki Ostatni turnus. Może warto do niej wrócić wraz z wakacjami, szkolnymi wakacjami.
1: Poranek dwójki.
2: 19 czerwca w studiu Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Sieciński. Dołączył do nas Jan Kantyzienko, a to jasny znak, że przyszła pora na wiadomości kulturalne w dwójce. Dzień dobry, Janku.
4: Dzień dobry, Rochu, dzień dobry Państwu. Od dziś, czyli od 19 czerwca, w kinach można oglądać najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem literackiego Nobla, a jego córką Eriką, aktorką i również pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną i pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Zrujnowane i podzielone Niemcy z Frankfurtu pod kontrolą aliantów do Weimaru pod wpływem sowieckim.
5: Choć głównym bohaterem filmu jest wybitny pisarz, to opowiada on o bardzo wielu aspektach życia. Mówił podczas poniedziałkowej premiery Paweł Pawlikowski.
6: Jest o polityce, o historii, ale też jest o ojcu, córce, bracie, miłości, zdradzie i tak dalej.
5: Producentka filmu Ewa Puszczyńska wyjaśnia, że do zrobienia tego filmu Pawła Pawlikowskiego zainspirowała książka Kolma Tojbina Czarodziej, która jest autorską biografią pisarza.
7: Paweł nie miał zamiaru, wręcz nie chciał robić filmu biograficznego, ale znalazł fragmencik w tej książce, który wydał mu się ciekawy, czyli ta powojenna podróż Manna po kilkunastu latach mieszkania na wygnaniu do podzielonych Niemiec, do podzielonej Europy.
5: W postać Tomasza Manna wcielił się Hans Zichler. Jego filmową córkę, Erikę, zagrała Sandra Hille. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego od dzisiaj w kinach, a na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes film został wyróżniony, konkretnie reżyser został wyróżniony za reżyserię tego filmu. Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego wróci do Krakowa do kolekcji Muzeum Czartoryskich. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został niedawno zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudę Mater Polonia. Pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Później trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 został zrabowany przez niemieckich żołnierzy. Cenny zabytek jest częścią słynnej kolekcji książąt czartoryskich, mówi kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu Dariusz Nowacki.
8: Muzeum Czartoryskich z powodu tej historii XIX i XX-wiecznej jest bardzo godnym miejscem. I oczywiście zazdrościmy tego kolegom i koleżankom z Muzeum Czartoryskich, ale kibicujemy im, aby pokazali szybko ten pierścień wszystkim, którzy chcą go oglądać, no bo to jest wielkie święto dla muzealnictwa polskiego.
4: Odzyskany pierścień nałożyła Zygmuntowi Staremu na palec jego żona królowa Bona, dodaje Dariusz Nowacki.
8: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień ze złotej takiej wydętej szyny, w którym jakby zatopiono diament, to znaczy osadzono go przy pomocy specjalnej jubilerskiej techniki, tworząc mu taki rodzaj poduszki z czterema łapkami, które ujmują krawędzie tego oszlifowanego diamentu.
4: Złoty pierścień Zygmunta Starego, ale też pozostałe odzyskane straty wojenne od dziś można oglądać w Warszawie, a po tygodniu prezentacji w Nowej Stolicy trafią z powrotem do Krakowa na wystawę. 11 osób znalazło się w gronie laureatek i laureatów tegorocznego połowu Biura Literackiego. To jest akcja, w czasie której wyłoniono najwięcej w historii dotychczasowej Biura Literackiego twórców i twórczyń przed debiutem książkowych. Wśród osób, których prace ukażą się jesienią

0: W druku jest dramatopisarka i dramaturżka Daria Sobik. Przez kilka lat pracowała jako kierowniczka literacka w Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz jako kuratorka Międzynarodowego Festiwalu Prapremier, a jej debiutancka powieść Z Połowu będzie nosić tytuł Niby Nóżki.
1: To, co jest fascynujące w amebach i w ich niby nóżkach, to to, że one nie mają mięśni, nie mają też sprawczości, nie ruszają się odśrodkowo, tak jak my z własną wolą, sprawczością i tak dalej, my ludzie, tylko poruszają się przez to, że ktoś ich dotyka, ktoś porusza, więc bohaterka, która ma niby nóżki zamiast prawdziwych kończyn, jest osobą, która jedynie może reagować, odpowiadać, być w... no jakimś, w jakiejś reakcji, a nie porusza się z własnej nieprzymuszonej woli, więc ta książka Niby Nóżki jest opowieścią o zrzucaniu z siebie niby nóżek i dochodzeniu do kończyn, które będą mogły kroczyć pewniej przez życie.
0: Premiera książki Darii Sobik Niby Nóżki już jesienią, a listę wszystkich wyróżnionych debiutów można znaleźć na stronie Biura Literackiego. A to były Wiadomości Kulturalne. Kolejne wydanie o 9:00, a więcej wiadomości kulturalnych i nie tylko można odnaleźć na portalu Dwojka, polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Czytam poranne depesze i właśnie natknąłem się na informację, że hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna ostrzega przed pierwszą w tym roku falą upałów temperatury 40 stopni Celsjusza. Ale u nas też ciepło, a nawet upalnie w ten weekend. Dzisiaj, już w tej chwili jest 21 stopni Celsjusza w niektórych większych miastach Polski. No, wiele więcej nie będzie nad samym morzem, ale około 26 w centrum do 32 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia na zachodzie Polski. Tam też może pokropić, mogą pojawić się burze właśnie na zachodzie. Jutro jeszcze cieplej. Niedziela także upalna.
4: Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
4: Reklama.
3: Prawie 8 minut po 7:00 i już nasi stali słuchacze gotowi i już mają otwartą pocztę i zaczynają pisać maile. No i słusznie, bo to ten moment, w którym w dwójce do zdobycia jest płyta tygodnia, a kończy się tydzień z Ikarem. Ikar to kolejny album z serii archiwalnych nagrań Mieczysława Kosza, zarejestrowanych przez radiowe mikrofony. Tym razem mamy tu pewnego rodzaju składankę, miks solowych występów pianisty, które no właśnie złożyły się w jeden album, choć tak naprawdę pochodzą z różnych koncertów na festiwalu Jazz Jamboree. Zarówno tych występów z Filharmonii Narodowej, jak i z sali kongresowej. Trudno uwierzyć, ale wtedy jeszcze nieremontowanej. Poranek Dwójki, @polskieradio.pl to nasz adres. Czekamy na Państwa wiadomości. W treści proszę pamiętać o podaniu pełnego adresu do wysyłki, czyli wraz z kodem pocztowym. A jeśli chcą Państwo zdobyć album Europa 67-21 zespołu Sławka Jaskółkę, czyli naszą płytę dodatkową, to w temacie maila proszę wpisać płyta dodatkowa. Życzymy powodzenia i słuchamy standardu Stella by Starlight w interpretacji Mieczysława Kosza.

Mieczysław Kosz przy fortepianie. To był 19 października 1969 roku. Sala kongresowa w Warszawie i Stella by Starlight w wykonaniu polskiego pianisty. Jeśli chcą mieć Państwo to nagranie u siebie na półce, a kto by nie chciał, proszę pisać poranek@polskieradio.pl. Choć widzę, że dziś maili napłynęło niezwykle wiele, za co dziękujemy. Nie wiem, czy będziemy losować, patrzę na Komisję Gier i Zakładów programu Drugiego Polskiego Radia. Monika Kopcik wskaże zdobywców płyty dodatkowej i płyty, właśnie tej płyty, tygodnia. Co za tydzień, tego jeszcze zdradzać nie będę, ale od poniedziałku nowa pozycja w centrum naszej uwagi. Natomiast przed pierwszym przeglądem w centrum Państwa i mojej uwagi Gregory Porter.

0: Bardziej Nat King Cole czy Gregory Porter? To już każdy musi we własnym sumieniu rozstrzygnąć. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że jesteś. Zastanawiałem się, czy będziesz, czy już jedną nogą w Sopocie?
1: Nie, ale bilet już jest.
2: Przegląd prasy.
0: Zanim Festiwal Dwa Teatry, zanim usłyszą państwo o Kasie z Sopotu, to wprost ze studia emisyjnego w Warszawie.
1: Mam dla ciebie do wyboru do koloru. Najpierw chcesz zagadnienie.
0: Tak.
1: Kultura czy rozrywka, czy najpierw AI?
0: Kultura. I rozrywka.
1: No, dla niektórych tak. No to ponieważ nie jestem dobrą wróżką, zaczniemy od sportu. To jest jedyne zagadnienie, które wyciągnęłam dla państwa dzisiaj z Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj komentarz Grzegorza Wszołka i najwięcej mówiący tytuł: za dużo meczów, za mało emocji. Myślę, że to bardzo trafne podsumowanie tegorocznego mundialu, który...
0: Ale Polacy wciąż nie przegrali meczu na mundialu.
1: Właśnie, możemy zobaczyć coś, dostrzec coś interesującego. Za to drużyny europejskie niezbyt tutaj się prezentują. Być może dlatego na drugiej stronie Gazety Wyborczej zdjęcie wspaniałego ganyńskiego kibica i informacja, że Gana w swoim debiutanckim meczu na tegorocznym mundialu wygrała z Panamą 1-0, zdobywając zwycięską bramkę w 5 minucie doliczonego czasu gry. Więc co na niektórych z tych bardzo licznych, rzeczywiście chyba zbyt licznych meczów, w dodatku nadawanych w Polsce w nocy, są emocje. No ale przejdźmy do tego, o co prosiłeś. Kultura i rozrywka. I tutaj dwa teksty. Jeden z Rzeczpospolitej. Nowe muzyczne centrum w Polsce. To może lubisz gitary? Oglądać.
0: Tak, czemu nie? Chętnie, proszę.
1: Ale że taki piękny instrument, czy wolisz skrzypce?
0: Piękny instrument. Piękne instrumenty. Mogę powiedzieć gitary na potrzeby naszego programu. No są jednak bardziej zróżnicowane.
1: Bardziej skrzypce
0: związane też, ale
1: z
0: nie aż
1: jazzem.
0: Tak. Też, prawda.
1: Gitar jest ponad 400. Jest co oglądać, mówi Anna Zaremska, szefowa nowego, no można powiedzieć właśnie takiego centrum muzycznego w Polsce. Nie wiem, czy tego typu miejsce łączące historię i muzykę jest gdzieś na świecie, dlatego zamek Ćmielów jest wyjątkowy, mówi Anna Zaremska, zapowiadając koncert Beat, King Crimson, Festiwal Borysewicza i Sound of Ages. Także tutaj mogą się państwo od razu zorientować, o jaki typ gitar chodzi. Nie będę czytała na temat tego, jak że tak powiem, pani Anna Zaremska wraz z mężem trafiła do zamku w Ćmielowie. To na początku wywiadu Jacka Cieślaka. Przejdę do tej części muzycznej, do tego te 400 gitar, co to za wystawa. Gitary nie są własnością muzyków, ale noszą ich autografy. Jest kilka gitar, które należą do muzyków, ale zdecydowana większość

0: Większość jest przez nich w różnych okolicznościach podpisana. Część udało nam się zdobyć osobiście, część kupiliśmy na aukcjach, część ktoś dla nas zdobył, także trafiały w rozmaity sposób. Galeria to nie tylko gitary, to także plakaty, mikrofony, winyle i inne instrumenty muzyczne. Mamy także kapelusze, krawaty, smoking, więc tych memorabiliów jest sporo, a sądzę, że kiedy świat muzyczny dowie się o tym miejscu, takie pamiątki mogą same do nas trafiać. Bo dlaczego miałyby leżeć gdzieś zapomniane, kiedy mogą w pięknej oprawie zachwycać kolejne pokolenia. Jest też restauracja, gdzie znajduje się kolekcja jazzowa, autografy, saksofony, zdjęcia. No jeżeli są wśród Państwa miłośnicy, by nie rzec fetyszyści takich gadżetów muzycznych, no to zamek w Ćmielowie i o tym na ostatniej stronie gazety, przepraszam, Rzeczpospolitej w rozmowie Jacka Cieślaka. A z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Na Weekend, Konrad Wojciechowski zastanawia się właśnie jaki jest bilans i balans pomiędzy kulturą i rozrywką, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Tytuł artykułu to droga darmowa rozrywka. Panuje opinia, że wartość wykonawcy poznaje się po liczbie sprzedanych biletów. Zgadzasz się z tym?
1: Nie.
0: No ja właśnie też nie, no ale taka jest pierwsza teza, znaczy zresztą też zapośredniczona. Co innego popularność. Ona wystarcza, żeby być zatrudnianym na niebiletowanych imprezach, za które płacą samorządowcy z kieszeni podatników. Właśnie o tych niebiletowanych imprezach jest cały artykuł. Na przykładzie między innymi zespołu Perfect, który z nowym wokalistą Łukaszem Drapałą najpierw odbył latem taką trasę poniekąd niepłatną, a potem odwołał własną, planowaną urodzinową. No i właśnie jest taka też teza, że darmowe koncerty plenerowe cieszą i publiczność, i artystów. Niemniej jej rozwinięcie jest takie, że jednak bardziej publiczność niż artystów, bo właśnie oni później mają trochę większy problem z tym, żeby swoje trasy zaplanować i wyprzedać. Są też stawki, bo no w końcu to jest dziennik Gazeta Prawna, magazyn Na Weekend. Za występ podczas Dni Głogowa najwyższą garzę otrzymała Agnieszka Chylińska, około 100 tysięcy złotych. Niżej na liście płac uplasowali się Golec Orchestra 80, Byrska 45 czy Arkanoego 30 tysięcy złotych. No i kluczowe pytanie, na co miasta wydają swoje środki, na kulturę czy rozrywkę, no i kto o tym decyduje. Tutaj jest przytoczony przez Konrada Wojciechowskiego, że tak powiem, zamysł ustawodawcy, natomiast często, który mówi, że instytucje kultury, natomiast często głos decydujący ma wójt, burmistrz bądź rada sołectwa. To jeszcze tylko krótko, dwugłos. Zwykle staram się znaleźć dwugłos między różnymi tytułami prasowymi. A tutaj proszę bardzo, w dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Na Weekend, dwugłos w ramach jednego numeru.
1: Na ten sam temat, tak?
0: Tak, sztuczna inteligencja, aha, proszę Państwa. Okay. W dziale Świat Emilia Świętochowska o tym, jak studenci, tu akurat na przykładzie studentów amerykańskich, coraz bardziej sceptycznie podchodzą do sztucznej inteligencji, dostrzegając z jednej strony to, jak pożera miejsca pracy, ale również ich własną kreatywność i zdolność do rozwoju. I właśnie o tym paradoksie, że z jednej strony mówi się, że AI zabiera miejsca pracy, a z drugiej każe się studentom intensywnie szkolić w jej użytkowaniu. Natomiast kilka stron dalej w dziale IDE na 22 stronie Sebastian Stodolak pisze o tym, jak AI przepraszam, wkracza w świat sztuki. Przy czym broni jej miejsca sztucznej inteligencji, a przede wszystkim jej stosowania przez artystów. Może przeczytam cytacik podczas następnego przeglądu pracy, bo jest bardzo apetyczny, ale już chyba teraz nie mam na to czasu.
1: No to teraz ciekawość słuchaczy sięga zenitu. Czekamy na drugi przegląd prasy po godzinie 8. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Trio Mosher Danielson Fresco za nami, a przed nami...
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa. Upon your door.
2: Aha.
1: Gone fishing.
0: Zaprasza niezmiennie Andrzej Zieliński.
4: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu Karolina Józwa, prezydentka Europe Jazz Network, koordynatorka projektu Fundacji Wytwórnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Fundacji Wytwórnia, która jest organizatorem festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Łodzi, który odbywa się rzecz jasna pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia. Zanim porozmawiamy o tym, co czeka nas od 2 lipca, wcześniej chciałbym zapytać Cię o miejsce, w którym organizowane są te koncerty, czyli klub Wytwórnia, dawna wytwórnia filmów fabularnych w Łodzi. Miejsce z wielką historią, miejsce, w którym powstawało kilkaset filmów. Tak naprawdę kompleks budynków, idealne miejsce do organizowania festiwalu, a szczególnie Jazz Platform, tak mi się wydaje.
5: Tak, myślę, że pod względem dostępnej infrastruktury, logistyki jest to miejsce unikatowe, myślę, że w skali ogólnopolskiej.
4: Każdy kurator festiwalu chciałby mieć taki
5: tak, komplet. Czyli to, że była wytwórnia filmów fabularnych obecnie mieści 4 sale koncertowe. Są to 2 duże sale na ponad 1000 widownię i 2 małe. Do tego na tyłach klubu Wytwórnia, my tutaj zawsze się wspieramy, kto jest na tyłach kogo. Natomiast ja ciągle uważam, że jednak Hotel Hilton jest na tyłach klubu Wytwórnia, bo klub Wytwórnia na tym terenie jest już od 20 lat, natomiast od ostatnich 10 również mamy z tyłu właśnie hotel, co jest bardzo komfortowe, szczególnie dla artystów, którzy przyjeżdżają i mogą w kapciach spokoju przejść na koncert.
4: No właśnie, za chwilę o tym powiemy, ilu artystów przyjeżdża, ilu uczestników Jazz Platform przyjeżdża do Łodzi. Ale powiedz, co mieściło się w tej sali, gdzie odbywają się koncerty jazzowe wcześniej?
5: To były sale, w których kręcono sceny do filmów. Tam budowano scenografię. Tam jakby odbywały się wszystkie te zdjęcia filmowe.
4: To jest taka olbrzymia przestrzeń.
5: Tak, to są ogromne sale, dlatego jakby ten

Gabaryt tych sal jest, no, czasami może być dobrą rzeczą, czasami może być też przy takich koncertach może troszkę bardziej kameralnych pewnego rodzaju wyzwaniem. W tych salach właśnie kręcono sceny filmowe i budowano, jakby robiono filmy jeszcze w tym jakby starym, tradycyjnym stylu, że naprawdę ci stolarze tam budowali te scenografie i do tego je

0: nagrywano muzykę i dźwięk do filmów. Te studia ciągle funkcjonują. I tam też na przykład podczas warsztatów International Jazz Platform odbywają się sesje.
1: Także, naprawdę? W tych miejscach,
0: tak,
1: gdzie się
0: tak,
1: ludzie
0: tak,
1: filmy?
0: Tam pracują niektóre zespoły i jakby tak naprawdę my z International Jazz Platform to troszkę opanowaliśmy cały ten teren, bo i studia do nagrywania dźwięków, i wszystkie hale, i sale konferencyjne, i hotel, także tak.
1: A czy pozostały jakieś artefakty po tych minionych 5-6 dekadach tak naprawdę wytwórni filmów fabularnych w Łodzi?
0: Szczególnie jak właśnie poruszamy się tam po korytarzach studia dźwięku, to są stare właśnie konsolety, stare kamery. Również w hotelu DoubleTree by Hilton można takie artefakty znaleźć. Także ta historia jest tam ciągle obecna. Może już nie na samych halach, bo tam jakby cały czas coś się dzieje, natomiast gdzieś tam jeszcze w korytarzach i w różnych innych miejscach takie rzeczy można odnaleźć.
1: Czuć film w wytwórni. No, myślę, że będzie mocno czuć ten film, kiedy Henryk Miśkiewicz też grać będzie muzykę filmową.
0: Tak, dokładnie. Jednym z naszych koncertów będzie muzyka filmowa właśnie w wykonaniu Nestora, polskiego jazzu, Henryka Miśkiewicza, i tutaj w sierpniu przyjedzie wraz ze swoim zespołem i myślę, że jak najbardziej w tą tematykę i w ten klimat filmowy wspólnie się zagłębimy.
1: Powiemy jeszcze więcej o programie Letniej Akademii Jazzu, ale teraz kilka chwil poświęćmy na temat Jazz Platform. Co to jest? To jest taki festiwal w festiwalu? 4 dni ekstremalnie intensywnej pracy.
0: Trochę tak.
1: Ile osób przyjeżdża, ile osób chciało przyjechać
0: do Łodzi? Trochę to się zrobił festiwal w ramach festiwalu. I początkowo, kiedy tworzyliśmy International Jazz Platform, to były głównie warsztaty i studenci i młodzi artyści przyjeżdżali, żeby pracować pod okiem tych właśnie międzynarodowych i światowych gwiazd muzyki improwizowanej. No i z czasem trochę ten schemat zaczął nam się rozwijać do tego momentu, że teraz to jest bardzo duża struktura, bo jest to i ta praca warsztatowa z mentorami typu Tomika Reed, Ingebrigt Hacker-Flaten, Christian Lillinger, Marta Varellis, czyli naprawdę takie tuzy światowego jazzu.
1: Proszę państwa, jeżeli nie znają państwo tych nazwisk, to są czołowe nazwiska, jeżeli chodzi o jazz improwizowany na świecie.
0: Dokładnie tak. Co roku na te warsztaty wybierane jest około 40-50 młodych artystów i artystek z całej Europy, natomiast warto zauważyć, że na te warsztaty stara się dostać ponad 300 osób.
1: Naprawdę?
0: Co roku. Tak. Na tą edycję polską, łódzką, mamy około 300 zgłoszeń, na te edycje satelitarne, to powiedzmy 150. No i ten wybór 40-50 uczestników finałowych jest niezwykle trudny, tym bardziej, że te osoby, które się zgłaszają, są bardzo sprofilowane. Tutaj mało jest jakby takich zgłoszeń przypadkowych, przez to, że jakby przez lata rozwijamy, jakby komunikujemy to w bardzo konkretny sposób i również mentorzy też, myślę, i mentorki wskazują, jaki to jest kierunek muzyki improwizowanej, to tych przypadkowych zgłoszeń jest raczej mało.
1: I na czym polega praca z tymi muzykami, którzy przyjeżdżają?
0: Przede wszystkim na dzieleniu się tym, na czym polega praca artysty współcześnie, na dzieleniu się przez mentorów swoimi historiami, doświadczeniami i tym, jak wyglądała ich kariera, ich wzloty, upadki, również tym, jak pracują nad muzyką, jak komponują, jak pracują w zespołach. Dlatego dla nas jest to bardzo ważne, że ci mentorzy i mentorki to są artyści aktywni, którzy koncertują po prostu na całym świecie. Plus tym, tą podstawą w ogóle pracy warsztatowej jest praca w zespołach. My ich rozkładamy do zespołów, które są właśnie kierowane przez każdego z mentorów i mentorek. I oni przez 4 dni wspólnie pracują właśnie w tych przestrzeniach naszego klubu, po to, żeby na finał przygotować i przedstawić naszej publiczności Letniej Akademii Jazzu ten efekt końcowy, to, co wspólnie wypracują. Oni zarówno pracują nad swoimi kompozycjami, bo bardzo chętnie w ogóle te osoby chcą przychodzić ze swoim materiałem, ale również pracują nad kompozycjami mentorów i mentorek.
1: Na sam finał International Jazz Platform, studio jazzowe Polskiego Radia, czyli znów, za każdym razem nie możemy się doczekać kolejnych odsłon studia jazzowego.
0: Tak.
1: Tym razem Ole Morten-Wagan będzie.
0: No my również nie możemy się doczekać akurat tej odsłony studia, ale i również tego finału. Myślę, że to będzie coś absolutnie wyjątkowego, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie tutaj prób i doglądania tego, jak zespół pod wodzą Ole Morten-Wagana pracuje. I będzie to, myślę, coś absolutnie wyjątkowego. I sam Ole Morten-Wagan, pewnie naszej publiczności jest dobrze znany, między innymi z sekcji rytmicznej kwartetu Macieja Obary. Występował wielokrotnie. również jako dyrektor artystyczny Trondheim Jazz Orchestra, czyli tak naprawdę
1: jeden
0: z czołowych orkiestr jazzowych na świecie. No i teraz właśnie będzie pracował z naszym studiem

0: jazzowym Polskiego Radia. Tak. Powiedz, czy przywieziesz swoje kompozycje, czy będzie też czerpać z zasobów archiwum Polskiego Radia?
1: Nie, przywiezie tylko i wyłącznie swoje oryginalne kompozycje inspirowane polską muzyką. Tutaj jakby w Ole Morten przez parę ostatnich miesięcy dogłębnie poznawał meandry naszej muzyki, również tradycyjnej. No. Tak, będzie tutaj trochę tych elementów muzyki również
0: ludowej. Czyli to jest podstawowa idea studia jazzowego Polskiego Radia w latach 60-tych, 70-tych. To był pracujący zespół, tak, który opierał się na skrzykiwaniu wykonywania konkretnych nowych kompozycji.
1: Nowego repertuaru. Tak. I co bardzo ważne, w tym składzie mamy potężne osobowości naszej polskiej sceny. Efekt myślę, że będzie poważny.
0: Naprawdę. 23 lipca studio jazzowe Polskiego Radia na Letniej Akademii Jazzu, a dzień później w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Tak.
0: Patrzę na program tej podstawowej części Letniej Akademii Jazzu. Patrzę, widzę tam osoby, które z jazzem na pierwszy rzut oka się nie kojarzą, jak Grzegorz Turnał, ale za to jego sekcja już jak najbardziej.
1: Już bardziej, tak.
0: Widzę Didi Bridgewater, widzę Karolinę Cichą, widzę Jana Emila Młynarskiego i myślę, no, że takim centrum trochę to wokal jazzowy się u was stał, szczególnie na tym samym początku.
1: Tak, szczególnie ten pierwszy miesiąc, tutaj jeszcze Ann Colom, czyli ta hiszpańska wokalistka sceny flamenco i sceny improwizowanej. No trochę tak się poukładało. My na Letniej Akademii Jazzu kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby ten program był jak najbardziej zróżnicowany i żeby ta nasza publiczność mogła właśnie znaleźć tam coś dla siebie. I zarówno mamy tych artystów właśnie światowej sceny, naszych również polskich, mamy również tych młodych artystów, bo tutaj i tego samego dnia, którego wystąpi Didi Bridgewater.
0: Na marginesie ten koncert będziemy nagrywać i potem odtwarzać na antenie Dwójki.
1: Tak. I tego samego dnia również Natalia Kordiak przygotuje swój premierowy materiał i wystąpi po raz pierwszy z zespołem powołanym specjalnie na Letnią Akademię Jazzu. Także tutaj mamy ten miks właśnie zarówno artystów, którzy są troszkę bardziej znani naszej publiczności, ale również chcemy ich zachęcić do odkrywania czegoś nowego.
0: No, będzie się działo na Letniej Akademii Jazzu. Zróżnicowany program i Henryk Miśkiewicz, i młoda scena, i eksperymenty, i Marcin Masecki.
1: I muzyka ludowa.
0: Muzyka ludowa.
1: Jan Emil Młynarski z Warszawskim Kombo Tanecznym. Co tam się nie będzie działo?
0: To, proszę państwa, ale przede wszystkim można też zobaczyć te przestrzenie, o których opowiadaliśmy na samym początku, przestrzenie klubu Wytwórnia dawnej wytwórni filmów fabularnych. O tym wszystkim opowiadała koordynatorka projektów Fundacji Wytwórnia Karolina Józwa. Dziękuję ci bardzo i zapraszamy.
1: Dziękuję państwu.
0: Na Letnią Akademię Jazzu.
1: Tak, można zawsze program sobie dodatkowo sprawdzić na naszej stronie, także widzimy się w Łodzi.

Speed Limit, kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego, tu w wykonaniu Studia Jazzowego Polskiego Radia podczas koncertu inaugurującego nową odsłonę tego składu radiowego, a z saksofonem altowym na froncie gościnnie Henryk Miśkiewicz. Nieco ponad kwadrans do godziny ósmej słyszeli Państwo o festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Klubie Wytwórnia w Łodzi. My, program drugi Polskiego Radia, będziemy na miejscu. Będziemy też dla Państwa specjalnie rejestrować najciekawsze koncerty już niebawem ich retransmisję na naszej antenie, w tym koncert jednej z największych gwiazd wokalistyki jazzowej, Didi Bridgewater. Ale teraz na naszej antenie inna gwiazda śpiewająca, która zresztą kilka lat temu w Łodzi występowała właśnie z tym repertuarem solowym, zapętlonym, ponakładanym, ale to tylko głos Madison McFerrin.

0: Madison McFerrin na chwilę przed ostatnim w tym tygodniu porannym poleceniem.
1: Rekomendacje.
0: A ich bohaterką Elżbieta Dzikowska, która jest historyczką sztuki i członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, jest także znaną podróżniczką, która przez wiele lat prowadziła z mężem Tonym Halikiem kultowy program Pieprz i Wanilia. To także autorka wywiadów z Józefem Czapskim czy Władysławem Hasiorem. Elżbieta Dzikowska od poniedziałku serwuje Państwu polecenia kulturalne. Pora na ostatnie. Będzie ono pasować zarówno tym z Państwa, którzy właśnie wybierają się na festiwal Dwa Teatry, jak i tym, którzy niezależnie od naszego festiwalu planują letnią wizytę w najsłynniejszym polskim mieście, kurorcie.
2: W sobocie teraz jest otwarta wystawa Ksawerego Wolskiego, wspaniałego rzeźbiarza, którego poznałam niegdyś w Paryżu, ale spotkałam go również w Peru i w Stanach Zjednoczonych. I razem ze Sławką Wierzchowską zaprosiłyśmy go na wielką niegdyś wystawę Jesteśmy w Zachęcie, prezentującą dzieła polskich artystów pracujących za granicą. Ksawery zaistniał wówczas w Polsce, a teraz jest bardzo wielkim artystą. Powiedziałabym, że genialnym. Mieszka w Dańkowie, w takim dworku po tatusiu, wielkim genetyku polskim, i tam ma swoje wspaniałe rzeźby rozstawione zarówno na dworze, jak i w budynkach. To niesłychana wystawa Ksawerego, a w Sopocie warto ją na pewno obejrzeć. Ja widziałam ją na zamku w Lublinie, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i myślę, że Warszawa powinna ją też pokazać. Polecam bardzo.
0: Może kiedyś się tak właśnie stanie. Tymczasem wystawa prac Ksawerego Wolskiego to dobry punkt w ramach wakacyjnych planów, jak powiedziałem wcześniej, a to dlatego, że wystawa prezentowana jest w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie aż do 28 sierpnia. Teraz Oscar Peterson Trio i Clark Terry, choć nie z trąbką, a przy mikrofonie.

Słuchają Państwo jazzowego poranka dwójki. My będziemy z Państwem do dziewiątej, a do tego czasu poznamy nominację do jubileuszowej 25. Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Połączymy się z Krakowem, gdzie trwa 7. Seifert Competition. W tym konkursie jesteśmy już po pierwszym półfinale. Dziś drugi, jutro wszystko się wyjaśni, a o całości opowie kuratorka tego wydarzenia, Aneta Norek. Natomiast drugi przegląd prasy, jak najbardziej, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek przegląda dla Państwa dziś gazety. No to teraz Jaco Pastorius ze swoimi przyjaciółmi i The Chicken.

0: autopromocja.
1: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Jest 8:00.
4: Dwójka. Jesteś amistu. Luis Clavis.
3: Otwieramy ostatnią godzinę jazzowego poranka w programie

0: drugim, to oznacza, że jest piątek, dziś 19 czerwca. Imieniny obchodzą Julianna, Michalina i Romuald.
1: Poranek dwójki.
0: Przed mikrofonem Roch Siciński, a słyszą mnie państwo, bo program sprawnie realizuje Magdalena Wojtulanis. Nad wszystkim czuwa wydawczyni Monika Kopcika. Muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Kłaniamy się nisko.
1: Pogoda.
0: Słonecznie, pięknie. Pokropić może tylko na zachodzie, ale tam z kolei najcieplej, więc ten deszcz może być pewną ulgą. 32 stopnie, taka jest prognozowana temperatura na zachodzie Polski. W centrum 26, najchłodniej nad morzem 22 stopnie. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. W kolejnych godzinach będzie rosło. Teraz mamy dla państwa muzyczną nowość. Oto Marcin Masecki i jego zespół.
2: Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento, razón, inteligente, despierto y gentil, y siempre rinde culto al corazón. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir. Ya le voy a decir.

0: nowa, choć jeszcze nieduża porcja muzyki od Marcina Maseckiego. Nie zapominajmy, jak świetny zespół mu towarzyszy. Marcin Konieczkowicz, Wojciech Lichtański, Ignacy Wend, Brunon Wojnarski, Michał Daszkiewicz, Maciej Prokopowicz, Filip Botor, Jan Pieniążek, a w naszym studiu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Też im towarzyszy, bardzo mi miło.
0: Widziałem, jak tańczyłaś, chyba ci się podobało.
1: Podobało.
0: To polecam sprawdzić także teledysk.
2: Przegląd prasy.
0: Pierwszy przegląd zakończył się nie kropką, a wielokropkiem, więc chyba będziemy kontynuować.
1: Tak, i aż mi przykro, że muszę państwa z tej plaży pod palmami wyprowadzić na twardy, rozgrzany bruk. Chodzi o artykuł Sebastiana Stodolaka o sztucznej inteligencji z dziennika Gazety Prawnej magazynu Na Weekend. Myślę, że warto sięgnąć po cały artykuł, ale przeczytam z niego pewien pasus, a państwo sami ocenią, jak

0: jaki jest państwa stosunek do tej eksplikacji Sebastiana Stodolaka. Rick Rubin gra na niczym, nie gra, przepraszam, jeszcze raz. Rick Rubin grać na niczym zbyt dobrze nie potrafi, ale ma tak rozwiniętą intuicję muzyczną, że na pracę z nim zdecydowali się artyści tacy jak m.in. Adele, Beastie Boys, Aerosmith, The Cult czy Slayer. Stawki, które dyktuje Rubin, idą w setki tysięcy dolarów. Garażowy artysta nie może nawet o tym marzyć. Tu właśnie pojawia się AI. Dzięki niej za kilkaset złotych rocznie w ramach procesu twórczego może on eksperymentować z własnymi kompozycjami, testować brzmienie cięższej gitary, czy może tylko lekkie przesterowanie, aranżacje. A jak zabrzmiałyby tu smyczki, zmiany tonacji, a gdyby całą kompozycję przenieść o ton wyżej? AI pozwala mu stać się w pewnym sensie własnym producentem, rozszerzając jego perspektywy na potencjał własnej twórczości. Czy to zła wiadomość dla Rubinów tego świata? Niekoniecznie. Każdy zdrowy na umyśle muzyk wybrałby Rubina albo na przykład Quincy Jonesa. Problem mieć będą jednak producenci przeciętni. Tych AI faktycznie może zastąpić. To Sebastian Stodolak w artykule Sprawa Wyobraźni. Sztuczna inteligencja, zresztą myślę, że nie bez racji, właściwie łączy wszystkie tytuły prasowe i właściwie pojawia się prawie co dzień w naszych przeglądach prasy, mimo że zajmujemy się kulturą, i tym razem ścisły związek między kulturą a sztuczną inteligencją w plusie minusie, czyli dodatku do Rzeczpospolitej, rozmowa Michała Hudolińskiego z Grahamem Mastertonem. Lubisz literaturę grozy?
1: Niespecjalnie.
0: No przyznam, że to też nie jest mój gatunek, ale zaczyna się ten artykuł interesującym lidem. Graham Masterton, być może dlatego, że pisze horrory, nie boi się. Sztuczna inteligencja może z czasem stać się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem i bez wątpienia odgrywać coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia. Nie wierzę jednak w to, by była w stanie odtworzyć ten szczególny impuls twórczy, który pozwala pisarzowi spojrzeć na świat w nowy sposób i przekształcić tę wizję w coś naprawdę oryginalnego. No więc tu jest, tu powiało optymizmem, ale z tego wywiadu najciekawsze wydaje mi się z jego końcowej części zdanie Mastertona. Uważam, że jednym z najważniejszych współczesnych lęków, którego literatura wciąż nie opisuje wystarczająco często, jest strach przed życiem w relacji opartej na przemocy i kontroli. To rodzaj grozy, który nie potrzebuje demonów, potworów ani nadprzyrodzonych sił, istnieje naprawdę i dotyka ludzi. Ten wywiad w plusie minusie dodatku do Rzeczpospolitej, który za temat okładki ma dzieci. Tytuł Dzieci są super i tutaj dopisek, bo służą do moralnych szantaży, bo przydają się politykom, bo można nimi manipulować. Artykuły też takie trochę od sasa do lasa, bo jest i o pedofilii, i o dzieciach z tymi orzeczeniami różnymi, tym, czy będą miały w przyszłym życiu większe fory.
1: Okładka zdradza wiele.
0: Tak jest. A my jeszcze jeden mamy tutaj dodatek do prasy codziennej, czyli do Magazyn Wyborczej. I tutaj też z kolei Mateusz Mazzini o sztucznej inteligencji.
1: Nie co będzie... tak wszyscy
0: nagle? No właśnie, znaczy wydaje mi się, że nie nagle, tylko od miesięcy, ale tak wszyscy. No wszyscy wciąż, bo to chyba jednak jest jakaś rewolucja, w której bierzemy udział. Tutaj powiem tylko państwu, że Mateusz Mazzini skupia się na tym, kto straci najbardziej na rewolucji sztucznej inteligencji. Może jedna tylko konkluzja. Zbliżymy się do gospodarki, w której będziemy wszyscy pracować więcej i bardziej dla siebie samych. W tym sensie, że po prostu upadną wszystkie małe zakłady, małe kancelarie prawne, tak jak kiedyś upadły małe zakłady fotograficzne. Teraz wszystkie zdjęcia robimy i obrabiamy sami. No i będziemy coraz więcej sami dla siebie robić, za co nikt nam nie będzie płacił, więc takie są raczej ponure te prognozy Mateusza Mazziniego.
1: Się okaże.
0: No właśnie, spokojnie. Się okaże, ale jeśli są państwo ciekawi tej analizy, to Magazyn Wyborcza, czyli dodatek do Gazety Wyborczej. No i na koniec zachowałam, tak spiesząc się nieco, dwie perły z dziedziny kultury, no bo jednak jesteśmy w radiu, które na kulturę najbardziej kieruje snop światła. W rzeczonym magazynie Gazety Wyborczej z Piotrem Andrzejewskim, jak jest podpisane, wybitnym polskim pianistą, rozmawia Anna S. Dębowska. No, zacznę od Lidu, bo on zawsze dużo zdradza na temat wywiadu. Są dni, w których czuję opór materii nie do przeskoczenia. Fortepian nie reaguje na moje intencje, dłonie są lodowate i nic nie mogę z tym zrobić. Na początku roku wydał pan płytę z muzyką Johannesa Brahmsa, a niedawno zapowiedział 3-miesięczną przerwę w koncertowaniu. Dokąd pan ucieknie przed światem? Pyta Anna S. Dębowska.

0: Japonia. Chciałbym lepiej zrozumieć ten kraj, szaleństwo Japończyków, jeśli w ogóle to możliwe. W zeszłym roku zafascynowała mnie wizyta u lakiernika w Kioto, który z bardzo precyzyjnie rzeźbionego drewna tworzy małe pudełka na herbatę. Wyjaśniał mi ten wiekowy proces. Na 2 lub 3 mm drewna nakłada się lakier, szlifuje i następnie nakłada kolejne warstwy. Te warstwy muszą schnąć w odpowiedniej temperaturze i wilgotności powoli, tak aby drewno zachowało wilgoć. Ona musi być wyczuwalna w dotyku, tak jakby drewno pozostało żywe i jak najbardziej gładkie, aby powstało wrażenie, że rozpływa się w dłoni. Praca lakiernika jest więc sposobem na konserwację drewna, na uczynienie go wiecznym. Lakiernik ma ponad rok na wykonanie takiego jednego małego cudu. Chce tam wrócić, spędzić więcej czasu.
1: No, tego sztuczna inteligencja nie zrobi.
0: Prawda? To jakoś może remedium. No i jeszcze parę słów na temat Brahmsa. Czułem w tej muzyce wyrachowanie, układankę bardzo mądrze ułożoną i wyważoną, nie zawsze szczerą. Nigdy nie miałem takiego poczucia z Beethovenem czy Bachem, a tym bardziej Schumannem, który jest dla mnie kompozytorem chyba najszczerszym. Schumann nieraz wpada w jakieś dziury i wertepy, ale zawsze pozostaje prawdziwy, a Brahms na ogół jest taki non troppo. Nie za bardzo, nie za dużo. Ale parę lat temu coś mnie pchnęło, żeby zajrzeć do jego ostatnich dzieł na fortepian solo, które skomponował kilka lat przed śmiercią. Opusy od 116 do 119. To miniatury, które nazywają się najczęściej intermezzami, a niektóre kaprysami, fantazjami lub rapsodiami. Zajrzałem więc do nut i coś mnie zaczęło w tej muzyce ujmować. Ten album Państwo dobrze znają z naszej anteny, ale i do wywiadu, i do płyty Brahms Late Piano Works warto zajrzeć.
1: Ale mówiłaś coś o dwóch perełkach,
0: tak,
1: więc czas już na tę drugą.
0: Dobrze. Zastanawiałam się, bo nie jest łatwo, właściwie prawie to niemożliwe, żeby z Pawłem Pawlikowskim umówić się na długi wywiad reżyserem. Ida, prawda? Od razu wiadomo. Zimna wojna. Znów wiadomo. Teraz będzie na pewno wiadomo ojczyzna. Ale przecież Paweł Pawlikowski nie zaczął się od Idy. Ani nawet od Lata miłości. I Dawid Druszcz uzupełnia, nie daje nam wprawdzie oczywiście, bo to trudne, tylko Janusz Wróblewski, z którym dziś o filmie Ojczyzna porozmawia Marcin Pesta, miał chyba tę ostatnią w prasie polskiej okazję, żeby dłużej porozmawiać z reżyserem. Dawid Druszcz za to daje nam fantastyczną opowieść. Skąd się wziął? Mówiąc pokrótce, Paweł Pawlikowski o tym, że zaczytywał się w Apollinerze, Eliocie i Rilke, że dorabiał w londyńskich pubach, grając na pianinie utwory Keitha Jarretta i Chicka Corea. I też o wszystkich filmach, które zrobił, zanim powstała Ida. Bardzo serdecznie polecam. To z kolei w codziennym wydaniu Gazety Wyborczej.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek polecała Państwu Szerokiej drogi do Sopotu na Festiwal Dwa Teatry. Życzę.
0: Mam nadzieję, że z niektórymi z Państwa się zobaczę. Zapraszamy serdecznie. Słuchanie słuchowisk w sali kinowej to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie.

0: Mammal Hands, zespół z Norwich, który wkrótce odwiedzi Warszawę. A to wraz z nadchodzącym lipcem, wraz z lipcem zbliża się kolejna odsłona Warsaw Summer Jazz Days. O programie tego wydarzenia Mariusz Adamiak, jego szef, opowie Państwu w dwójce, nawet i dziś, w telegraficznym skrócie w audycji Jam Session, Przemka Psikuty, to po 23:00. A nieco szerzej Mariusz Adamiak opowie o programie tegorocznej edycji festiwalu w jazzowym poranku dwójki, tyle że dokładnie za tydzień. My zmieniamy temat, bo już znamy nominacje artystek i artystów do jubileuszowej 25. Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe na Mazowszu w ubiegłym roku. Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr oraz w specjalnej kategorii dzieło życia. I właśnie w tej kategorii po raz pierwszy Samorząd Województwa Mazowieckiego wręczy aż 4 statuetki. Więcej na temat nagród Norwida opowie Państwu Maria Czok, prosto z miejsca ogłoszenia nominacji.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry. Jesteśmy w Mazowieckim Instytucie Kultury tuż po ogłoszeniu nominacji i nagród, bo to jest spotkanie dwuwątkowe, powiedzielibyśmy. Zaczynamy od tego, co w radiu nas najbardziej interesuje, czyli od muzyki. Z nami pani Jolanta Guzy-Pasiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani.
1: Dzieło życia, muzyka i postać wybitna.
2: Jesteśmy zaszczyceni, mogąc przyznać nagrodę tak znakomitemu twórcy jak Zygmunt Krause. Kompozytor absolutnie o światowej renomie, międzynarodowa postać, jedna z osób po Szymanowskim, Lutosławskim, która pełniła ważne funkcje w Międzynarodowym Towarzystwie Muzyki Współczesnej. Twórca,

0: którego właściwie działanie nie trzeba nikomu ze słuchaczy przedstawiać. Twórca awangardowy, zainteresowany nie tylko muzyką, ale też związkami muzyki z innymi dyscyplinami artystycznymi, ale też, co istotne, ważny popularyzator muzyki współczesnej w Warszawie i w Polsce.
1: Ale ci nominowani do nagrody są nie mniej ważni. Co więcej, ich działania są zalążkiem wielkich rzeczy, które również być może za jakiś czas zaowocują. Już zaowocowały częściowo. Powiedzmy, kto w tym roku na tę listę trafił.
0: W tym roku wszyscy nominowani zostali nagrodzeni za ich działania na rzecz przywracania ważnych postaci z polskiej kultury muzycznej i wymieniam w kolejności alfabetycznej. Beata Bolesławska-Lewandowska za swoją książkę o Zygmuncie Mycielskim, Mycielski między muzyką a polityką. Łukasz Kaczmarowski za doprowadzenie do koncertowego prawykonania niewydanego i nigdy wcześniej niewykonanego baletu znakomitego polskiego twórcy Aleksandra Tansmana, He Shan Tai, i Iwona Linstedt za odkrycie zaginionego kwartetu smyczkowego op. 20 pierwszego polskiego dodekafonisty Józefa Kofflera oraz doprowadzenie do jego prawykonania.
1: Teraz, szanowni państwo, przechodzimy do literatury. Profesor Krzysztof Mrowcewicz, proszę powiedzieć, kogo w sposób szczególny chcieli państwo w tym roku uhonorować.
2: Nagrodę Życia, dzień dobry państwu, Nagrodę Życia jury przyznało panu Andrzejowi Żorowi. To jest taki pracownik, że tak powiem, literatury, może nie z pierwszego szeregu, autor powieści, autor opowiadań, ale przede wszystkim wytrawny biografista i to biografista, który w swoich biografiach porusza postaci, przypomina postaci bardzo nieoczywiste, bardzo, które gdzieś tam są na granicy tego, co nasza tradycja uznaje za zdradę, ale zarazem postaci, które mają ogromne zasługi dla życia społecznego, dla rozwoju przemysłu, dla rozwoju handlu w Polsce, czyli takie postaci może z tła, no, jedna z nich jest bardzo znana, to znaczy Aleksander Wielopolski, bardzo, bardzo skrajnie oceniana w polskiej historiografii, ale pozostali są to właśnie ci pracownicy tworzący, że tak powiem, nasz kraj, nasze życie w bardzo trudnych warunkach, bo najczęściej w warunkach zaborów, bo to są postaci z przełomu stulecia albo wręcz XIX stulecia.
1: A teraz przechodzimy do tych nominowanych. Oczywiście nazwisko jednej osoby poznamy we wrześniu, ale teraz zdradzamy państwu trzy.
2: Jest to trzech panów, jest to Zbigniew Milewski, poeta, za tomik Niesamotne hologramy. Jest to Grzegorz Piątek, wytrawny znawca architektury, za bardzo osobistą i piękną książkę Świątynia i śmietnik. I Stanisław Łubieński za także bardzo warszawską książkę zatytułowaną Drugie życie czarnego kota, Warszawa z perspektywy, czyli Warszawa po prostu z perspektywy roślin, zwierząt, ptaków. Tego wszystkiego, co nam towarzyszy, a na co specjalnie nie zwracamy uwagi.
1: Jak państwo słyszą, jest co czytać, a o tym, co oglądać, opowie profesor Tomasz Miłkowski.
3: W tym roku dzieło życia pójdzie w ręce Ireny Jun, wybitnej aktorki związanej od bardzo wielu lat z Teatrem Studio, od czasów dyrekcji Józefa Szajny, potem przez dyrekcję Jerzego Grzegorzewskiego, aż po czasy współczesne, bo nadal pozostaje w teatrze czynna, mimo że w tym roku kończy 90 lat, ale jej spektakle są w repertuarze tego teatru. Przy tym ma jakby przyrodzone, doskonałe warunki emisji głosu, stentorowy głos, jak sama o sobie mówi. I ten głos potrafi tak modulować, tak wykorzystywać, że zawsze nim uwodziła i uwodzi do dzisiaj. Nadal jest to niesłychanie emocjonalne.
1: To teraz powiedzmy o tych, którzy mają szansę na nagrodę jesienią.
3: Jesienią na tę nagrodę mają szansę trzy bardzo znane osoby w Warszawie, w teatrach warszawskich. Dwie aktorki, Anna Moskal z Teatru Dramatycznego i Dominika Ostołowska z Teatru Studio. No i reżyser, od niedawna dyrektor Teatru Narodowego, Jan Klata. Zobaczymy, kto wygra.
1: Przechodzimy do sztuk plastycznych, do sztuk wizualnych. Profesor Stanisław Wieczorek, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: W przypadku sztuk plastycznych nagroda Dzieło Życia przypadła?
4: Proszę panią, Mieczysław Wasilewski, profesor emerytowany Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
1: I otrzymuje tę nagrodę, ponieważ?
4: No jest to wybitny specjalista od

0: projektowania graficznego, począwszy od plakatu. Przypominam słynny plakat To Be or Not To Be.
1: A oprócz tego trzy młode postaci, prawda? Tego świata plastycznego, wizualnego.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o nominację do wystaw, tak?
1: Tak.
0: Syryjczyk nominowany, on się nazywa Dżabuli. To jest student nasz w Akademii Sztuk Pięknych z lat 70. To jest on nominowany, jest pan Piotr Trusik za wystawę swoją i pani Małgorzata Kołdraszewska.
1: Kto wygra, dowiemy się jesienią.
0: Ja wiem, kto wygra, ale nie powiem.
2: My też jeszcze państwu nie powiemy, ale my tak naprawdę jeszcze nie wiemy. 27 września, wówczas odbędzie się gala w Teatrze Polskim i poznamy laureatów Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

0: Zespół Sonnego Rollinsa doprowadził nas do 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: Łączymy się

0: się z Krakowem, miastem, które jednym kojarzy się ze Smokiem Wawelskim, innym z Młodą Polską, a jeszcze innym z Obwarzankami, ale nam dziś kojarzy się ze Zbigniewem Seifertem. Prezeska Fundacji imienia Zbigniewa Seiferta i kuratorka Seifert Competition Aneta Norek-Skrycka jest z nami. Witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jesteśmy w samym środku konkursu, już siódmej edycji konkursu imienia Zbigniewa Seiferta. Jeśli dobrze patrzę w program, to za nami dwa pierwsze dni, z czego ten pierwszy taki rozbiegowy. Przed nami jeszcze dwa dni, czyli dziś drugi półfinał, jutro wszystko będzie jasne.

0: Chcę spytać, jak przebiega ta tegoroczna edycja, jak ją oceniasz w porównaniu z poprzednimi?
1: No, tak naprawdę przebiega fantastycznie. Przede wszystkim cieszę się, że wszyscy przylecieli, bo to były również loty ze Stanów Zjednoczonych, więc no, troszkę zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście wszystko odbędzie się zgodnie z planem, ale udało się, więc taka logistyczna część jest zaliczona. Natomiast sądząc po wczorajszej reakcji publiczności, to występy bardzo się podobają. Tutaj też z zakulisowych sytuacji mogę zdradzić, że trio, sekcja rytmiczna, która towarzyszy wszystkim uczestnikom, fantastyczni muzycy w składzie Dominik Wania, Michał Kapczyk i Dawid Fortuna, mówią, że naprawdę mają co robić. To jest sekcja, która gra ze wszystkimi uczestnikami konkursu. I naprawdę musieli bardzo się przełożyć, bo mówią, że niektóre kompozycje są bardzo trudne i jest to dla nich super wymagające. Więc to myślę, że dla nas w ogóle jest pozytywna informacja, że cały czas idziemy do przodu i się rozwijamy również w tym względzie.
0: Konkurs odbywa się co 2 lata. Powiedzmy trochę o zasadach dla tych słuchaczy, którzy wcześniej nie spotkali się z tą formułą konkursową, bo to nie jest konkurs tylko dla skrzypków, prawda?
1: Tak, tak. To jest konkurs dla skrzypków, altobylistów i wiolonczelistów. Natomiast rzeczywiście w tym roku jury w składzie Mirosław Witosz, Markus Stockhausen i Trilog Gurtu wybrali samych skrzypków. Natomiast to też nie było intencjonalne, ponieważ oni głosują na zasadach blind test. Nie widzą osób, głosują tylko i wyłącznie na ID i na pliki muzyczne, które są zaszyfrowane. Więc i też nie kontaktują się między sobą na tym etapie, czyli w drodze preeliminacji. Więc akurat w tym roku tak wyszło, że nie mamy altowiolistów i wiolonczelistów, mamy 10 skrzypków.
0: Oni pojawiali się, zarówno altowioliści, jak i wiolonczeliści w tym konkursie, ale wygrał kiedyś nie skrzypek albo nie skrzypaczka?
1: Nie. Jednak się okazuje się, że jest to dominujący instrument. Zresztą do konkursu zgłaszają się głównie skrzypkowie. To też myślę, że warto podkreślić, że jednak ten instrument wśród tej grupy instrumentów smyczkowych jest naprawdę dominujący i głównie są to skrzypkowie z całego świata, ale jednak skrzypkowie.
0: No Seifert też grał na saksofonie altowym, ale jak rozumiem w tej konfiguracji instrumenty dęte odpadają. Skąd zgłoszenia, mówisz, że z całego świata, no bo to chyba wciąż jedyny konkurs jazzowy tylko dla muzyków grających na instrumentach smyczkowych. Kto w tym roku się pojawił? Ja od razu zdradzę, że wśród 10 finalistów 4 nazwiska z Polski.
1: Tak, tak, dokładnie. Do konkursu zgłaszają się rzeczywiście muzycy z całego świata. Dużo mamy ze Stanów Zjednoczonych, co jest dosyć oczywiste, i z Francji. Pewnie też dla słuchaczy radia jest to oczywiste, bo to są bardzo silne szkoły skrzypcowe, jazzowe na świecie. Ale mamy również z Ameryki Południowej. Mamy Argentyńczyka. W poprzednich edycjach mieliśmy Brazylijczyków. Mieliśmy zgłoszenia z Chile, z Japonii, z Chin, oczywiście wiele krajów europejskich, więc przez to, że cały czas jesteśmy jedynym takim konkursem na świecie, to jest to zainteresowanie i muzycy powiedzieli jedną fajną rzecz, ci, którzy przybyli tam na konkurs, że oni tak naprawdę spełnili już swoje marzenie, że zostali zaproszeni do konkursu, ponieważ może tutaj też powiem, że mamy właśnie te preliminacje, do których zgłaszają się muzycy z całego świata, jest tych zgłoszeń kilkadziesiąt. I z tej grupy jury wybiera 10 osób, które są zaproszone do Krakowa. To jest taka, myślę, maksymalna liczba osób, ponieważ wszyscy artyści grają z jedną grupą rytmiczną, która naprawdę ma bardzo dużo pracy. Więc stąd ta formuła, że są preliminacje i zapraszamy określoną liczbę muzyków do Krakowa. Stąd oni już czują, że są wygranymi, że są w tej grupie wybranych i że mogą. Od kilku lat śledzą w internecie, czy z Polski mają możliwość uczestniczenia bezpośrednio w konkursie, ale właśnie ta możliwość bycia częścią konkursu, no to właśnie dla nich stanowi już duży sukces.
0: Więc to już możemy gratulować, ale tak naprawdę jutro dowiemy się, kto wygra naprawdę. W ciągu ostatnich 6 edycji konkursu 3-krotnie Polacy byli na miejscu pierwszym, no więc liczymy trochę nie

0: skromnie, że może i czwarty raz uda się Polce lub Polakowi zdobyć pierwszą nagrodę, a to nie mała nagroda, bo jeśli dobrze pamiętam, 40 tysięcy złotych. Ale powiedziałaś o tym śledzeniu konkursu. No właśnie, jeżeli słuchają nas państwo z Krakowa, no to można wybrać się do Krikoteki, jeżeli jeszcze są bilety. Ale nie tylko, bo konkurs Seiferta jest ogólnodostępny, to znaczy transmitowany, czy też streamowany w sieci.
1: Tak, tak. Serdecznie zapraszamy do Krikoteki, ale dziś, bo mamy ostatnie bilety, natomiast jutro już nie ma miejsc, więc zapraszamy na streaming, który realizujemy codziennie od 19:30, czyli dziś i jutro.
0: A co można usłyszeć, co taki finalista czy finalistka musi przygotować zgodnie z literą regulaminu konkursu?
1: Zarówno na etapie półfinału, jak i finału obowiązkowy jest utwór Zbigniewa Seiferta. I to jest jedyne wskazanie z naszej strony dotyczące, tak jakby narzucone z naszej strony. Pozostałe reguły są takie, że mają dosyć dużą dowolność, to znaczy mogą nawet zagrać utwór solo, mogą zagrać swoją kompozycję, mogą zagrać standard. Tutaj nie mamy określonej formuły. Na etapie półfinału i finału grają po trzy utwory, przy czym te utwory oczywiście nie mogą się powtarzać. W związku z tym chcemy mieć różnorodność i chcemy, aby jury też miało różną muzykę do przesłuchania na tych etapach.
0: Jury, które wymieniłaś z imienia i nazwiska każdego z panów, żaden nie jest skrzypkiem swoją drogą. A Polskę reprezentują Magdalena Ślusarz, Wojciech Maciejowski, Mikołaj Kostka i Wojciech Barteczek. Trochę na koniec naszej rozmowy, bo wiemy, że konkurs odbywa się co dwa lata, ale to nie znaczy, że o Seifercie zapominamy w tym roku, w którym nie odbywa się konkurs, bo słuchacze dwójki dobrze wiedzą, wówczas jest Seifert Jazz Days, jest wiele koncertów i sporo się mówi o skrzypku, który no, obchodziłby 80. urodziny niecałe dwa tygodnie temu, ale niestety żył bardzo krótko. Zastanawiam się, jaki wpływ na pamięć o nim mają te prowadzone przez ciebie inicjatywy. I wiem, że teraz możesz dokonać siłą rzeczy nieobiektywnej analizy, ale pytam ciebie teraz nie jako szefową konkursu czy festiwalu, ale jako biografkę Seiferta, bo od tego się zaczęło.
1: Wiesz co, tak naprawdę to mogę też, może odpowiadając na to pytanie, posłużę się słowami Agnieszki Seifert, czyli żony Zbyszka. Ona kiedyś mi powiedziała, że bardzo się cieszy i bardzo dziękuję nam za to, co my robimy dla Zbyszka, ponieważ ona w przeciwieństwie do Zosi Komedowej, która po śmierci Komedy została taką zbieraczką, bardzo dbała o jego dziedzictwo, to Agnieszka przez bardzo, bardzo długi czas borykała się z odejściem Zbyszka. I to trwało naprawdę latami. W związku z tym nie była takim motorem, aby zachować pamięć o Zbyszku. Więc kiedy pojawiliśmy się trzy dekady później, to tak naprawdę to było dla Agnieszki bardzo szczęśliwy moment, bo powiedziała, że bardzo się cieszy, że właśnie o Zbyszku będzie się znowu mówiło. Więc mam nadzieję, że ta odpowiedź jest dla ciebie satysfakcjonująca.
0: No tak, mówi się. Także dzięki twojej książce, dzięki filmowi dokumentalnemu, dzięki konkursowi, dzięki festiwalowi. My trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich finalistów i tak patrząc na stronę konkursu, wyczytałem takie zdanie. Organizatorowi konkursu zależy na wyłonieniu indywidualności muzycznych na miarę Zbigniewa Seiferta. Koniec cytatu. Myślę, że to taki cel, który obraliście, bardzo trudny do osiągnięcia, ale życzymy wam, by udało się go osiągnąć, a skrzypaczki, skrzypków, którzy myślą o tym, by w przyszłym, za dwa lata, w przyszłej edycji konkursu się zgłosić, możemy przekazać jeszcze, że poza repertuarem, poza kwestiami z regulaminu jest też cezura wiekowa, to 38 lat. A o konkursie Seiferta opowiadała państwu Aneta Norek-Skrycka. Bardzo ci dziękuję i życzę powodzenia dziś, a także jutro.
1: Dziękuję bardzo i serdecznie państwa zapraszamy.
0: Jest 20 minut do 9. My sięgamy po muzykę pierwszego laureata z konkursu Seiferta z 2014 roku, czyli Bartosz Dworak w repertuarze Seiferta.

Bartosz Dworak ze swoim kwartetem w muzyce Zbigniewa Zajferta. Bartosz Dworak, laureat pierwszej nagrody w pierwszym konkursie w 2014 roku. Kolejni Polacy, którzy zdobywali ten laur, to Mateusz Smoczyński i Kacper Malisz. Jak będzie w tym roku? Trzymamy kciuki, półfinały oglądamy wieczorem, jutro finał. Wszystko w internecie. Takie czasy, drodzy państwo, ale ci, którzy wciąż kochają nośniki fizyczne płyt, a nie tylko cyfrę, mogą zwiększyć swoją płytotekę słuchając dwójki zawsze rano. Płyta tygodnia i płyta dodatkowa czeka na państwa. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do pani Beaty z Warszawy, do której wędruje Ikar, czyli solowa nagrania Mieczysława Kosza, a płyta Sławka Jaskółka, czyli płyta dodatkowa, wędruje do Grodziska Mazowieckiego, do pana Piotra. Teraz, jeśli już za dużo stresu o poranku w piątek u państwa w pracy, to na ukojenie nerwów Julian Lash z gitarą w repertuarze Johna Zorna.

tak powoli jazzowy poranek dwójki dobiega końca. Proszę zostać z dwójką, za chwilę wiadomości kulturalne, potem dawno, niedawno. A od 6 rano byliśmy z Państwem w składzie Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Kłaniamy się nisko, ja się z Państwem usłyszę już niebawem o godzinie 18. Zapraszam na retransmisję koncertu Tomokiego Sandersa w dwójce. Słonecznego, bo taki będzie, i pięknego weekendu życzę.

0: Autopromocja.
1: 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
2: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
1: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
2: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
2: i Małgorzata Szymankiewicz.
0: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
3: Tu dwójka wybiła 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu Ife O'Donovan.
3: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W Sopocie rozpoczyna się dziś wielkie czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego, czyli 25. Festiwal Dwa Teatry. Do konkursu zakwalifikowało się 16 produkcji radiowych, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
5: Dla mnie marzeniem jest jak największa różnorodność i udaje się tą różnorodność utrzymać. Mamy słuchowiska i współczesne, i w oparciu o klasykę, bo jest i Zielony Gil. Mamy i komediowe. Jedno przeniesienie z klubu komediowego się zakwalifikowało. Każdy sobie coś dla siebie znajdzie.

0: Poziom jest moim zdaniem bardzo wysoki, o czym świadczy fakt, że wybraliśmy 16 spośród 34 zgłoszonych.
1: Radiowy teatr będzie można też poznawać od kuchni, to za sprawą aż 5 słuchowisk realizowanych w Sopocie na żywo, zapowiada Julia Mark, reżyserka i kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
2: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. A do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia. Wspaniali autorzy Michał Sufin, Daria Sobik i Małgosia Maciejewska. Jednoaktówki, które na żywo będą realizowane w Teatrze Atelier.
1: Pierwsze słuchowisko na żywo już dziś o 17:00 to będą Nasze końce świata Agaty Biziuk. Po pokazie spotkanie z twórcami i twórczyniami, a wieczorem gala otwarcia, w czasie której wielką nagrodę Festiwalu Dwa Teatry otrzymają Danuta Stenka i Andrzej Seweryn. Jubileuszowe 25. Dwa Teatry potrwają w Sopocie od dzisiaj do 22 czerwca. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów i artystek. Nowe przepisy zakładają dopłaty do składek ZUS dla osób wykonujących zawody artystyczne. Ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, a więcej na ten temat opowie nasza reporterka.
3: Ministerstwo Kultury chce wesprzeć najmniej zarabiających twórców. Szefowa tego resortu, Marta Cienkowska, mówiła, że prawo do dopłaty będzie przysługiwało artystom, których średnie przychody z ostatnich 3 lat nie przekroczą 125% minimalnego wynagrodzenia.
4: Dopłata będzie trafiała bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej celem będzie wyłącznie uzupełnienie brakującej części składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia.
3: Proponowane rozwiązania wprowadzają też status artysty zawodowego. Będzie o tym decydować specjalna komisja. O przejrzystość tej procedury pytała posłanka PSL Agnieszka Maria Kłopotek.
5: W jaki sposób zorganizowany zostanie udział przedstawicieli różnych środowisk twórczych w procesie opiniowania? Czy przewidziano skuteczny i szybki tryb odwoławczy dla osób, które nie uzyskają statusu artysty zawodowego?
3: PiS oraz Konfederacja chcą odrzucenia ustawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów obraduje Sejm w Warszawie, a w Krakowie trwają ostatnie przygotowania do wianków nawiązujących do dawnych obrzędów związanych z letnim przesileniem początkującym nowy cykl natury zwanych Nocą Kupały czy Nocą Świętojańską, zapowiada Elżbieta Stodolak z krakowskiego biura festiwalowego.
6: W tym roku takie też hasło nasze przewodnie wianków to między ogniem a wodą. Tradycyjnie już stacje plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków na Wispę, spływy galerami Wisłą i cała masa wydarzeń muzycznych. Koncert na Powiślu, Silent Disco w Collegium Maius u Jotu, Silent Disco w Barbakanie.
1: Dziś wieczorem w Krakowie nad Wisłą pokaz filmu Cinema Paradiso, jutro i pojutrze koncerty i piknik rodzinny. Represjonowana za swoją działalność pionierka feminizmu w NRD, czyli Gabriele Stecer. Dopiero dziś zbiera należne jej laury. W Berlinie otwarto właśnie wczoraj retrospektywę jej prac. O szczegółach opowie nasza korespondentka.
7: Bez studiów artystycznych od wczesnych lat 70. Gabriele Stecer poszukiwała swych własnych środków wyrazu, malując, rysując, tworząc kolaże i robiąc performansy. Napędzały ją walka o sprawiedliwość, o własne samostanowienie i o rolę kobiet. O wszystkim decydowali tylko mężczyźni, mówi feministka, która za swoje samozaparcie i działalność społeczno-polityczną skazana została w NRD na więzienie pod zarzutem szkalowania państwa. Po wyjściu dołączyła do artystycznego podziemia i była współzałożycielką grupy artystek z Erfurtu. Jej samorodny feminizm nie znał wzorów ze wschodu ani z zachodu. Na pytanie, czy znała polskie artystki feministyczne, Gabriele Stecer odpowiada: skądże? O Solidarności wiedzieliśmy poprzez telewizję zachodnio-niemiecką, ale tam nie mówiono o polskiej sztuce czy sztuce performansu. To po prostu nie istniało. Dziś Gabriele Stecer jest jedną z najbardziej znanych artystek w Niemczech. Jesienią otrzyma najwyższe wyróżnienie w dziedzinie sztuk plastycznych, tak zwany pierścień cesarski, a od dziś jej 150 prac można zwiedzać na wystawie w berlińskim Gropiusbau. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencja z Berlina kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu. A teraz pogoda.
8: Pogoda.
1: Piękna pogoda. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Będzie wzrastało. W piątek spodziewamy się małego i umiarkowanego zachmurzenia w skali całego kraju.

0: kraju. Tylko na południowym zachodzie i zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura to od 22 stopni nad samym morzem, 26 stopni w centrum kraju i aż plus 32 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie okresami umiarkowany. W czasie burz porywy sięgną 60 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
7: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 8 minut po dziewiątej.

Dziś piątek, 19 dzień maja. Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witamy Państwa i zapraszamy jak co piątek na Dawno Niedawno.

Piękny angielski grunge, czyli właśnie bas ostinato. Nasze ulubione formy w dawno, niedawno, co zawsze zapowiada sygnał spotkania i skoro grunge to muzyka angielska. Improwizacje na temat tego motywu basowego zapisanego, rozpisanego w formie kompozycji przez Christophera Simpsona spędzimy w Anglii kolejne minuty w tej pierwszej części dawno, niedawno dziś, sięgając teraz po nagrania zespołu Viol da Gamba. Te klawisze były nam bardzo potrzebne, by po prostu połączyć początek spotkania z tym gąszczem polifonii, który będę Państwu za chwilę proponować. A to nagranie to rzeczywiście odtworzenie dawnej praktyki wykonawczej, jak małe zespoły wokalne, tak i zespoły Viol da Gamba różnych rozmiarów, od sopranu do basu, tworzyły polifonie w domach amatorów, ale kto wie, czy rzeczywiście tamtejsi amatorzy, ówcześni amatorzy angielscy, no, nie dorównywali klasom wykonywania muzyki wirtuozerium gry na Violi da Gamba dzisiejszym profesjonalistom. Bo trzeba połączyć siły im profesjonalistów. W zespole Lacheron znalazło się ich aż 6. Całość prowadzi reprezentujący młode pokolenie wirtuozów Viol da Gamba François Joubert-Caillé, uczeń Paola Pandolfa, były jego student z Hola Cantorum Basiliensis, by pokazać na tym jednym z najciekawszych albumów zespołu Lacheron tę dawną angielską praktykę wspólnego muzykowania.

John Jenkins jest autorem tej kompozycji, gdzie usłyszeli Państwo sześć instrumentów, sześć viol da gamba, uwaga, zbudowanych zgodnie z opisem traktatu Music's Monument. I ten pomnik muzyki, tytuł traktatu z 1676 roku Thomasa Mace'a, jest też tytułem albumu, z którego pochodzą nagrania muzyki na koncert viol da gamba, przywołujących właśnie praktykę muzyczną dawnego Londynu. Mace opisał różne aspekty ówczesnego życia muzycznego w tym mieście. Ten album pokazuje właśnie zbudowany na wzór opisu Mace'a konsort viol da gamba, sześć instrumentów, no także oczywiście instrumenty klawiszowe, które tu się pojawiły, i repertuar angielskich twórców Jenkinsa, Copperaria, Lowsa, Simpsona, którzy muzykę na taki skład tworzyli. Do tworzenia jej z kolei przez amatorów w domu, zamiast słuchania nagrań, można było właśnie wtedy śpiewać lub grać w konsorcie viol da gamba. Pięknie stylizowane, opracowane na sześć instrumentów, sześć głosów, tańce, różne pawany, fantazje, muzyka w stylu improwizacji. No i na przykład piękny cykl 12 miesięcy. Christopher Simpson napisał takich 12 kompozycji. Każda kolejna przyporządkowana jest danemu miesiącowi w roku. No i muszę przyznać, że ten maj, którego zaraz posłuchamy, zamieszał mi w głowie mentalnie. Chyba w maju byłam, wprowadzając Państwa w błąd, że dziś 19 maja. Oczywiście dziękuję za zwrócenie uwagi. Jest 19 dzień czerwca, a my słuchamy kompozycji majowej.

Kompozycja, której bohaterem jest miesiąc maj z cyklu 12 utworów, 12 miesięcy i portrety muzyczne tworzone przez Christophera Simpsona. Gościliśmy w dawnej Anglii, gdzie muzyka na zespół Viol da Gamba, Concert of Viols, to była bardzo miła muzyczna rozrywka, o czym opisywał w swoim traktacie portret czy pomnik muzyki, no, autor tego traktatu z 1676 roku, Thomas Mays, i ten tytuł też jest tytułem albumu zespołu François Juberta Caillé, zespołu La Caron, wydanego 6 lat temu. A wszystko to po to, by pokazać Państwu klasę i otwartość tych muzyków, którzy w czerwcu niedawno właśnie wydali najnowszy program poświęcony muzyce Astora Piazzolli.

0: Astor Piazzolla, muzyka dawna i zespół muzyki dawnej, który pokazuje jego twórczość zestawioną no właśnie z twórczością europejską, jego tropy europejskie, to będzie Nadi i Lucy Boulanger, no Gabriel Fauré, ale też inni argentyńscy twórcy Gardel, Ginastera, przypomnieni w programie Soleil du Septembre i w opracowaniu na zespół instrumentalny La Caron. François Joubert Caillé proponuje nam ten album wydany w czerwcu. I tak dopełniliśmy panoramy słuchania muzyki dawnej i niedawnej w interpretacji francuskiej grupy. A ten album z muzyką Piazzolli Soleil du Septembre ukazał się 5 czerwca.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Ostatni raz sięgamy do...

0: biografii Augusta Gbuni Brauna, pióra Krzysztofa Karpińskiego zatytułowanej Czarnoskóry for Dancer w Warszawie. Książkę na naszej antenie czyta Krzysztof Wakuliński.
1: Nie wiemy, czy August brał udział w przygotowaniach do wojny, ale jest pewne, że noc okupacyjna zastała go w Warszawie. Jego stałym miejscem pracy nadal była winiarnia ziemiańska.

syna Ryszardem i Aleksandrem, nadal mieszkała w Krakowie. Małżeństwo utrzymywało prawdopodobnie tylko sporadyczne kontakty. Z jej relacji wynikało, że ojciec nie interesował się dziećmi. Na przełomie października i listopada 1939 roku, jako żona Brytyjczyka, zdecydowała się wyjechać wraz z synami do Zjednoczonego Królestwa. Podobno niektórzy uważają, że wyjazd mógł zorganizować August. 1 września 1939 o godzinie 6:30 speaker dyżurny Polskiego Radia Zbigniew Świętochowski zerwał plombę, po czym wyciągnął z szafki i uruchomił płytę z sygnałem syreny alarmowej i nagraniem "Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy, dla miasta Warszawy". W dalszej części wiadomości poinformował, że o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły polską granicę, łamiąc w oczywisty sposób pakt o nieagresji. Dwa dni później transmitowano słynne przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Odpowiadając na wezwanie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, August zgłosił się jako ochotnik do obrony miasta. Warto przypomnieć, że jego koledzy z zespołu Wilkosza też chcieli pomóc ojczyźnie, wykorzystując swoje umiejętności i po wybuchu wojny tworzyli w polskim radiu muzyczne tło dla prezydenckich przemówień. A Braun? Marek Cebanowski zauważa, jak w poprzedniej wojnie, tak i teraz w grupie generała Bałachowicza służyli ochotnicy. Różny też był skład narodowościowy grupy. Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi i uwaga, jeden Murzyn. Nie wiemy, której części miasta bronił August. Przed wrześniem nigdy nie był w wojsku, ale czując się bardzo przywiązany do naszego kraju, który uważał także za swój, postanowił pomóc drugiej ojczyźnie. Przestał grać i tańczyć. Istniał zresztą zakaz tańczenia w miejscach publicznych i próbował włączyć się w ruch oporu. Musiał też z czegoś żyć. Gdy miasto się poddało, początkowo zajął się drobnym handlem oraz udzielaniem korepetycji językowych. Szczegóły znał fotografik Andrzej Zborski. Na samym początku okupacji władze niemieckie zaproponowały panu Braunowi korzystne zajęcie. Występy w lokalu rozrywkowym Nürfürdeutsche przeznaczonym dla okupacyjnych prominentów i generalicji. Od występów tanecznych zdołał się jednak skutecznie wykręcić, motywując odmowę stanem zdrowia i chorobą nóg. Już po wojnie mówił, że jako polski patriota nie chciał zabawiać okupanta. Nie był on też ukrywającym się nielegalnym cudzoziemcem. Opowiadał, że w tamtym czasie utrzymywał się z nauczania języków obcych i handlu artykułami elektrotechnicznymi. Przejaw takiej działalności miałem kiedyś zaobserwować, a zdarzenie wydaje mi się zabawne. Ponieważ zapamiętałem je dobrze, chcę o nim napisać. Pewnego okupacyjnego przedpołudnia wszedłem do sklepu elektronicznego na ulicy Marszałkowskiej. Zawsze tam kupowałem jakieś drobne przedmioty, które były przeznaczone do montowania rewelacyjnych urządzeń własnego pomysłu. Właściciel sklepu był życzliwy i cierpliwy. Byłem tam już nie pierwszy raz, a on zawsze tolerował moje wielominutowe grzebanie w wielkim pudle. Pudło było pełne nakrętek, wtyczek, gniazdek, oprawek i wszelkich różnych drobnych metalowych przedmiotów. Pewnego razu w czasie penetracji zasobnego pudła otworzyły się drzwi i na progu sklepu stanął znany mnie z widzenia czarnoskóry dżentelmen. Trzymał w ręku walizkę i znalazłszy się we wnętrzu, zapytał właściciela: czy chcesz pan dzisiaj wziąć coś ode mnie? Oferta została przyjęta i po chwili pewna ilość gniazdek, wtyczek, wyłączników i oprawek do żarówek, a także innej podobnej galanterii, przeszła z walizki do szuflady w sklepowym kontuarze. Rozległ się zaraz też szelest odliczanych pieniędzy przekazywanych bezpośrednio z ręki do ręki. Chodź pan tutaj jeszcze na chwileczkę, powiedział kupiec do dostawcy.

0: sprawcy. Po chwili obaj panowie znaleźli się za ladą i weszli do tak zwanego kantorka. Była to budka, zbudowana najczęściej z dykty i matowej szyby, często spotykana w dawnych sklepach. Umieszczono ją w taki sposób, aby znajdujący się w środku ludzie nie byli widoczni z zewnątrz. Zaraz też rozległ się tam charakterystyczny kląsk, oznaczający odbijanie butelki z wódką. Był to wtedy popularny sposób otwierania gorzałki. Nie było bowiem gwintu i zakrętek, tylko zalakowany korek. Dał się teraz słyszeć wesoły bulgot napełnianych wódeczką szklanek. A teraz, aby nam się, panie czekoladowy, dobiegło z kantorka magiczne zaklęcie, doszły też do moich uszu odgłosy wydawane w czasie połykania płynu, zakończone westchnieniem i huchnięciami. Zazgrzytał na talerzyku nóż, przygotowujący stosowną zakąskę. Była to najpewniej słonina solona, najpopularniejsza wtedy zagrycha. No, to jeszcze na drugą nóżkę, panie ciemniejszy, zapraszał gospodarz. Znów powtórzyły się znajome odgłosy, nalewanie, połykanie, westchnienia z huchnięciem i zgrzyt noża od zakąsek. Po kilku chwilach panowie wyszli z kantorka. Właściciel sklepu był wyraźnie zaczerwieniony na twarzy. Po ciemnoskórym dostawcy nic nie było widać. Przyjdź pan znów niedługo, panie kawowy, zapraszał kupiec z wyraźną szczerością. Na co dało się usłyszeć podziękowania wygłoszone w charakterystycznej dla obydwu panów gwarze warszawskiej, pełnej miękkości w wymowie. Uczestniczka powstania warszawskiego, sanitariuszka i łączniczka z batalionu IWO, Halina Szopińska, zapamiętała zaś, że tuż przed godziną W znalazła się u zbiegu ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi w pobliżu Polonii. Tam był hotel, w którym pracownikiem był Murzyn. Potem był w naszym zgrupowaniu w czasie powstania. Nie był to Polak, ale pracował w tym hotelu i mówił dobrze po polsku. W chwili wybuchu powstania warszawskiego Braun miał 49 lat, zamieszkiwał przy wspólnej 25 i po raz kolejny postanowił pomóc swojej drugiej ojczyźnie. Zgłosił więc swój udział jako ochotnik, udając się do punktu werbunkowego batalionu IWO przy Marszałkowskiej 74. August trafił do plutonu łączności, a jego bezpośrednim przełożonym został kapral Aleksander Marcińczyk, pseudonim Łabędź. Od tego czasu będzie nosił pseudonim Ali, który prawdopodobnie sam sobie wymyślił. Jak zresztą większość powstańców. Otwarta pozostaje kwestia, czy August składał przysięgę, taką jak inni uczestnicy powstania warszawskiego, czy też nie. W każdym razie jej rota brzmiała następująco. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
1: Krzysztof Wakuliński przeczytał ostatni wybrany fragment biografii Czarnoskóry for Dancer w Warszawie, opowieść o Augustie Agboli Brownie. To opowieść autorstwa Krzysztofa Karpińskiego. Od poniedziałku w tym cyklu zagości literatura chorwacka. Będziemy przedstawiać najnowszą wydaną po polsku powieść Antetomicia, czymże jest mężczyzna bez wąsów. Proszę przygotować się na dużą dawkę niepoprawnego humoru.

Dawno niedawno, jak co piątek, kolejna, druga, najdłuższa muzycznie część spotkania przed nami, 9:43, a piątek, 19 dzień czerwca, blisko wakacji. O, wykorzystamy to jako pretekst do zmiany muzycznego nastroju. My, czyli Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, no i Państwo, słuchający dwójki.

Z Sewilli ruszamy do Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. To nowy album zespołu L'Arpeggiata Krystyny Pluhar, jej też na ogół, jej opracowania muzyki tradycyjnej i dawnej hiszpańskiej. No i oczywiście śpiewacy Luciana Mancini, wielka inspiratorka tego programu, programu zatytułowanego Ciekawie, zaraz wszystko Państwu opowiem. Także Vincenzo Capezzutto, no i Céline Chen. Krystyna Pluhar zabiera

nas w daleką podróż, a wyruszamy rzeką Guadalquivir w Sewilli, tą, która potem otwiera się na szerokie wody i odkrywamy nowy kontynent. Tytuł, obiecałam i mówię, La Torre del Oro. To złota wieża, którą można zwiedzać. Tam jest bardzo wiele eksponatów. Muzeum Morskie, Muzeum Historii, Admiralicji Hiszpańskiej. Wieża dwunastościenna, złota, jak wskazuje nazwa, właśnie przy brzegu rzeki w Sewilli, Guadalquivir. Tam teraz się muzycznie będziemy odnajdywać, szukając muzyki, no, później różnych tradycji, także meksykańskiej. Mamy wenezuelską tradycję, tańce, pieśni, śpiewy. Hiszpańscy kompozytorzy Złotej Wieży, czyli Złotego Czasu, no i dawna Sewilla. Ja myślę, że podróż do tego miasta należy odłożyć albo na jesień, albo na wczesną wiosnę. Kiedyś popełniłam taki błąd, że znalazłam się tam, to było w ubiegłym roku, w trakcie czerwcowych dni upalnych. Dziś jest 36 zaledwie, pojutrze będzie, we wtorek to jeszcze trochę, 40 stopni, więc odradzam Państwu takie podróże. Miło jest w listopadzie i wiosną także zwiedzać te wieżę, złotą wieżę tytułową dla całego programu. A sama Sewilla to oczywiście miasto portretowane muzycznie bodaj najczęściej w ogóle w Europie. Mamy tu operę, właściwie sceny operowe związane z tym miastem. Wesele Figara, Cyrulik Sewilski, Don Giovanni, Carmen, Moc Przeznaczenia, wiele utworów orkiestrowych. No rzeczywiście Sewilla to miasto muzyki, czy miasto inspirujące powstawanie muzyki. Zanurzymy się w niej, tej dawnej hiszpańskiej i tej odkrywanej, gdy wypływało się z portu.

La Sirena, opracowanie Krystyny Pluhar i muzyka meksykańska tradycyjna, tym razem po tej wenezuelskiej otwierającej album. I dwa głosy Luciana Mancini, Vincenzo Capezzuto, czyli mezzosopran i kontratenor w tej muzyce, która obrazuje dawne podróże, odkrywanie nieznanych lądów, a punktem wyjścia naszej podróży z L'Arpeggiato, zespołem, który nagrał album Złota Wieża, Torre del Oro, jest właśnie Złota Wieża w Sewilli. Zanim jeszcze podam Państwu kolejne szczegóły dotyczące programu, informacje, które mogą być pomocne, to najważniejsza informacja jest taka, że to będzie nasza płyta tygodnia w przyszłym tygodniu od poniedziałku. No i w porankach mogą Państwo zawalczyć o to nagranie wydane wiosną przez L'Arpeggiato. Guadalquivir to rzeka, przy której zbudowana została dawno temu, w XIII wieku, owa złota wieża, Torre del Oro, zbudowana na figurze składającej się z 12 ścian, taki rozpoznawalny symbol Sewilli, to właśnie ta wieża, którą można zwiedzać na 12-bocznej podstawie, trzypiętrowa, ma 37 metrów wysokości. No i tam między innymi Muzeum Morskie się obecnie znajduje, poświęcone historii żeglugi na Guadalquivirze i związkom Sewilli z oceanem, bo to jest właśnie ten port rzeczny, który dalej śródlądowo umożliwiał żeglugi w dalsze strony. No i taki symbol właściwie architektoniczny miasta, skąd tę podróż rozpoczynamy. Tradycje muzyczne Ameryki Środkowej i Południowej, Wielka Rzeka, z arabskiego jej nazwa pochodzi Al-Kabir, to oznacza właśnie Wielką Rzekę. Przypomina o tym rozwoju także miasta dzięki kluczowej roli rzeki, łącząc ją kanałami żeglowymi z Oceanem Atlantyckim, tworząc jedyny port śródlądowy w Hiszpanii, dała możliwości też wzbogacenia się miasto i tym dalekim wyprawom. No ale oczywiście Stary Kontynent to twórczość, którą również przypominają wykonawcy Krystyna Pluhar i L'Arpeggiato, opracowując na nowo muzykę takich twórców jak Alonso Mutarra, za chwilę jego utwór przed nami, czy Santiago de Murcia. Trzy kompozycje tych twórców, Mudary, Murcia i znów Mudary, to znane dobrze Państwu utwory z tylu różnych innych wykonań i opracowań, renesans hiszpański. No, Alonso Mutarra osiadł w Sewilli od 1546 roku. Tu właśnie mieszkał, opublikował swój słynny zbiór muzyczny Tres Libros Musica en Cifra para Vihuela. Oczywiście instrument taki jak gitara, dawna renesansowa hiszpańska, szarpany instrument towarzyszy pieśniom. Mamy tu kompozycje Claros y Frescos Rios, La Mañana de San Juan, Si Me Llaman. O, to właściwie ikony hiszpańskiego renesansu, muzyki świeckiej, która doczekała się wielu fantastycznych wykonań. No i kolejne przed nami trzy utwory. Mudarra, Murcia i Mudarra to właśnie z najnowszej płyty L'Arpeggiato przed nami.

Céline Chen była solistką, śpiewaczką w tej wysłuchanej przed chwilą kompozycji Alonsa Mudarry, sewilskiego, czy związanego z Sewillą, kompozytora XVI-wiecznego hiszpańskiego, a utwór to Claros i Frescos Rios. Nuta nostalgii w tym ognistym wyborze muzyki dawnej Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej. Wcześniej, na samym początku, bo słuchaliśmy trzech utworów, inne przykład dokonań Mudarry, kompozytora, który właśnie z Sewillą się kojarzy, ale też poprzedzony improwizacją związaną z muzyką tradycyjną. To są opracowania Krystyny Pluchar, muzyków z zespołu L'Arpeggiata, Mudarra i ten muzyczny humanizm hiszpańskiego renesansu. To właśnie jeszcze przykłady, do których wrócimy. Ale one są tu tylko przypomnieniem o starym kontynencie, bo podróżujemy między Europą a Nowym Światem i ten środkowy utwór instrumentalny Popis, Fandango, to była rzecz, która jest niemalże materialnym tego dowodem, jeśli muzyka można tak określić, bo rękopisy kompozycji Santiago de Murcia, twórcy, który te fandango stworzył, on urodził się już pod koniec, w drugiej połowie XVII wieku, zmarł w 1739 roku. To muzyka, która zachowana została także w zbiorach w Meksyku. No i nikt nie ma pewności, że on tam dotarł, że on odbył taką podróż, ale niewątpliwie jego muzyka tak, inspirowała później twórczość autorów na nowym kontynencie, czy w Nowej Hiszpanii, czyli po prostu w Meksyku. A sam Murcia również inspirował się twórczością Ameryki Łacińskiej.

łącząc w swoich dokonaniach tańce hiszpańskie, takie jak jacaras, canarios, fandangos właśnie, z formami przywożonymi z nowego kontynentu. To określane jest tu w komentarzu jako formami muzycznymi pochodzenia kolonialnego. Oczywiście to świadczy jego wielkiej wrażliwości i ciekawości, otwartości muzycznej na to, co tylko mógł usłyszeć. A więc Murcia po środku, ale tu też muszę powiedzieć, kto był solistą. Josef Maria Martí Duran, autor, gitarzysta i autor opracowania Fandango Murcji, które było środkową propozycją. A pierwszy utwór z kolei Mudary śpiewał jeszcze jeden głos z tego zestawu, Manuel A. Sanchez. Manuel, Celine, Shen, Vincenzo Capezzotto, Luciana Mancini to soliści, którzy zaproszeni zostali do realizacji kolejnego pięknego programu Wieża Złota. Wyruszamy z Sewilli. To będzie nasza płyta tygodnia w przyszłym tygodniu, od poniedziałku. Już państwo piszą, że będą państwo o nią walczyć. Słusznie. Będę jeszcze w dalszym ciągu państwa upewniać, że warto. Wracamy do dokonań Mudary, ale wcześniej też tradycyjna muzyka Ameryki Łacińskiej. Tak jak to opracowała i proponuje nam Cristina Pluhar. Trzy kolejne utwory z tego albumu Wieża Złota przed nami.

Płyta tygodnia już od poniedziałku, a dziś w Dawno Niedawno więcej z albumu, o który będą Państwo walczyć, nie mam wątpliwości. Te maile, które otrzymuję, już to potwierdzają. Każde nagranie L'Arpeggiate Christine Pluhar to gratka dla nas, kochających i muzykę dawną, i tradycyjną, i zupełnie nowe brzmienie, bo tak jest i w tym wypadku. A za nami kolejne trzy utwory z albumu Wieża ze Złota, La Patenera, tradycyjna pieśń, w której solistą był Vincenzo Capezzuto, kontratenor, później Céline Chen i ta klasyka hiszpańskiego renesansu, Alonso Mundara, związany z Sewillą, gdzie Złota Wieża się znajduje, La Mañana de San Juan, no i przed chwilą Reinaldo Armas i jego utwór El Indio, tu Luciana Mancini, mezzo sopran. No to proponuję wrócić do twórczości tradycyjnej, łączonej, tak jak ci wykonawcy to robią świetnie, z muzyką no, przywożoną z Ameryki, opracowywaną przez muzyków z L'Arpeggiate, najczęściej przez samą szefową, Christine Pluhar. Seme Yaman, Mudarra, raz jeszcze Alonso Mudarra, Sevilla, potem Pajarito en Sol, to piękny, no właśnie, ptasi utwór, Joropo Janeiro, i będziemy w Nowej Hiszpanii, w Meksyku zatem. Yo vengo regando flores, no te kwiaty w prezencie, to będzie tradycja muzyczna z Wenezueli.

Jak Państwu się podoba? Podoba, wiem, wiem. I to jest idealny wybór Tomasza Szachowskiego jako płyty tygodnia od poniedziałku w porankach dwójki, a dziś dawno, niedawno, bo zapowiadamy już wakacje, wakacyjne podróże i rozluźnienie wszelkich krępujących norm, że muzyka dawna to muzyka dawna, klasyczna to klasyczna, bo tu, jak w idealnym tyglu dawnego Półwyspu Iberyjskiego, wszystko to się przeplata. A przeplata się w Sewilli. Tytuł nawiązuje jeszcze do dziedzictwa kultury mauretańskiej, arabskiej. Tam właśnie ta złota wieża, tytułowa złota wieża, Torre del Oro, to symbol, takiego symbolu miasta Sewilli, skąd wyruszały również rzeką. Właśnie nad nią stoi owa wieża, wyprawy aż do Nowego Świata. I tak muzyka z Sewilli to Alonso Mudarra w tej kolejnej trójce, trójce utworów z albumu zespołu L'Arpeggiata Krystyny Pluhar. Najpierw Seme Yaman i tu solistką była belgijska śpiewaczka Céline Chen, potem Luciana Mancini w Pajarito en Sol, byliśmy w Meksyku, no i przed chwilą w Wenezueli. Do Luciany Mancini, to ten niższy głos mezzosopron, dołączył wyższy kontratenor, czyli Vincenzo Capezzutto. L'Arpeggiata i wyprawa na nowy kontynent, no właśnie, nie tylko do Nowej Hiszpanii, ale także do Wenezueli. Tańce, pieśni i podróżowanie repertuaru. Muzyka dawna z nowymi tekstami, też taki ma pomysł Krystyna Pluhar, autorka większości opracowań dawnych i tradycyjnych utworów na skład zespołu, którego dziś słuchamy. Skład L'Arpeggiata.

Tonada de Luna Jena napełnia księżyca i pewne uspokojenie nastrojów muzycznych, emocji, które przyniosły wcześniejsze utwory, to tradycja wenezuelska, którą tu przypomniała w takim nowym opracowaniu.

opracowaniu Krystyna Pluchar i zespół L'Arpeggiata. Wcześniej zumba argentyńska La Diablera, kompozycja argentyńskiej pianistki, kompozytorki Hildy Herrery, no a wcześniej jeszcze raz Wenezuela. La Torre del Oro, hiszpański renesans, muzyka wczesnego baroku, muzyka podróżująca również na nowy kontynent, do nowego świata. Wszystko zaczęło się w Sewilli i właśnie o tym przypomina Krystyna Pluchar. To jest jeden z szlaków, którym docierała również muzyka europejska na nowy kontynent. Wenezuela, Meksyk, też Argentyna, przypomniana w tej muzyce i opracowania Krystyny Pluchar. Za nami wybór utworów z albumu, który będzie naszą płytą tygodnia w porankach od poniedziałku. Polecam Państwa uwadze, idealny muzyczny początek wakacji. Jeszcze jedna tonada, ale tym razem Jordi Savall i muzyczna tradycja Peru.

0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Słuchają Państwo Dwójki, jest 11.
6: Kwadrans bez muzyki.
5: W 2024 roku pani Justyna Jaszak była wolontariuszką festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To był początek kreślenia jej radiowego portretu. Trójmiasto pani Justyny Jaszak to ciągłe staże, wolontariaty i okresy próbne w instytucjach publicznych. Wysłuchamy opowieści o uporczywym szukaniu pracy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Justyna Jaszak, będąc w spektrum autyzmu, znalazła w sobie odwagę do pierwszych publicznych wystąpień i zgromadziła grupę społeczników i społeczniczek pod hasłem Idziemy do przodu. Udało jej się również znaleźć wymarzone zatrudnienie w biurze i zwrócić uwagę wielu ludzi na problemy rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.
7: Ja jestem uparta do końca. Jak ktoś powie A, to ja powiem B. Ja powiem mocno, idziemy do przodu, ja nie idę do tyłu. Ja muszę tupnąć nóżką i pokrzyczeć. Bo ja nie szczypię, czy to jest pani minister, czy po prostu, czy osoba, dziennikarz, czy ktoś inny. Tak? Ja mówię, co mnie boli i staram się, żeby ta osoba pomogła mi, a nie po prostu, a wysłuchała mi i zamknęła drzwi. Ja jak zamknę sobie drzwi, to przebiję ten mur i próbuję dalej, tak?
8: Myśmy się zresztą dokładnie tak poznali, bo poznaliśmy się na festiwalu, gdzie ja pracowałem jako reporter, ty pracowałaś jako wolontariuszka.
9: Przyklejamy
10: się kartę. No my sobie rozkleimy już.
9: To sprawa, jak ciągnie się czerwony.
11: Dobrze.
9: Dobra, dziękujemy bardzo.
8: Rozmawiamy, ale jednocześnie też musimy kukać, czy ktoś nie przychodzi, bo pani Justyna jest na posterunku, ponieważ zajmuje się Teatrem Polskiego Radia.
7: Tak, jestem wolontariuszką od tego roku i jestem na słuchowiskach Polskiego Radia. Cieszę się, że wrócił Festiwal Portu Latach do Sopotu. Moją pasją jest w ogóle autografy aktorskie. Parę lat temu, nie pamiętam ile, ale był Krzysztof Kolbiegie i pan Krzysztof Kolbiegie powiedział: Justynko, bądź piękna, napisał w notesie, do dziś mam ten autograf.
8: Powiedz mi jeszcze, czy wystąpienia publiczne

0: publiczne, one są proste dla ciebie, czy jednak wymagają jakiegoś treningu?
1: Zależy, z kim to mam do czynienia. Ostatnio bardzo stresowałam się, bo to było na wystąpienie na żywo w Radzie Miasta, na absolutnej Radzie Miasta. Przemawiasz przed prezydentem miasta. Trzeba odwagę mieć, żeby tutaj nie jąknąć po prostu, że to jest prezydent, a nie twoja koleżanka.
2: Pani Justyna Jaszak, bardzo proszę do mównicy, a kolejny będzie pan Karol Synowiecki.
3: Szanowna pani prezydent.
2: Poproszę bliżej mikrofon.
3: Szanowni pani prezydent, szanowni prezydenci, szanowni radni miasta. Nazywam się Justyna. Od roku jestem koordynatorką nieformalnej grupy Idziemy do przodu, działającej na rzecz osób niepełnosprawnościami i osób wykluczonych społecznie. Jesteśmy największym miastem, polskim miastem, w którym nie ma pełnomocnika osób z niepełnosprawnościami. Brakuje też osoby po prostu, że odbierze telefon i pokieruje nasz właściwą swoją stronę. Zależy mi na tym, że każdy mieszkaniec Gdańska, czy względu na status zawodowy, zdrowotny czy edukacyjny, miał równe szanse, bo jest Gdańsk miastem równości, mówimy. Proszę o refleksję i konkretne działania i proszę o powołanie pełnomocnika prezydenta miasta Gdańska do spraw osób niepełnosprawnych. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jak to właściwie się stało, że ty poznałaś wszystkich motorniczych w Gdańsku?
1: Wiesz co, pracowałam na zarządzie dróg zieleni, to jest taki zarząd miejski, po prostu...
0: czy pracowałaś, miałaś staż?
1: Staż, ale praca, wiesz, i dlatego mówię, pracuję, tak, pracowałam. I miałam przez pół roku w różnych wydziałach i przez półtora miesiąca byłam w takim dziale infrastruktura tramwajowa. To zrobisz mi zdjęcie z tym mikrofonem.
0: Dobra.
1: Z tą kostką, że tak rasowa dziennikarka wyjechała po prostu w teren.
0: Dobra.
1: Relacje. O, zobacz, jaki piękny tankowiec.
0: No, ale w ogóle taka poświata jest.
1: Ja zobaczę, czy mi uda się zrobić zdjęcie. Bo moją drugą pasją lubię też robić zdjęcia. Cały czas prosto taki widzisz dziubek, taki szary coś, takiego wieżyczka. To jest Westerplatte. To jest pomnik Westerplatte.
0: Ile czasu ty pracowałaś w Muzeum II Wojny?
1: 2,5 roku.
0: I to też, był staż, czy
1: nie,
0: to?
1: Nie, nie. Tam normalnie praca etatowa.
0: A, to fajnie. Czyli teraz jak ci się uda, to będzie twój drugi etat, czy więcej
1: nie.
0: było w sumie?
1: Nie, trzecia praca na etacie. Bo w zeszłym roku pracowałam przez 3 miesiące w Pomorskiej Wojewódzkiej Ochotniczej Chówec Pracy. Komendzie, o. Mhm. To odwróć się do tyłu. Teraz jesteśmy. Widzimy molo w Gdańsku. Między to z Brzeziem a Zaspem. Ale widać, zobacz, że widać trochę Sopotu.
0: Tak.
1: Widać tą wieżyczkę, co byliśmy kiedyś na pizzy.
0: Tak.
1: W Oliwie.
0: Ten wieżowiec taki
1: tak.
0: wielki.
1: Tak, widać. Później trochę przebija, próbuje słoneczko, ale nie chce. Jest za mgłą w Sopotu, widać molo. I wierzę latanie tą morską w Sopocie.
0: No Justyna, powiedz mi, czego ty się spodziewasz, jak ta twoja odpukać, oczywiście mamy nadzieję, żeby nie zapeszyć, ale jak myślisz, jakie były te twoje obowiązki w tej nowej pracy?
1: Ja rozmawiałam z moim przyszłym podstawcą, że takie co potrafię rzeczy, czyli kserowanie dokumentów, skanowanie, wysyłanie faktur do jakiegoś programu. Gdyby miałam wszystkie firmy wypisać to, co pracowałam na zlecenie, umowę o pracę albo staże, to byłoby co najmniej 4-5 stron.
0: Co sprawia, że tobie się tak bardzo chce pracować?
1: Ja jestem takim człowiekiem, że lubię pracować z ludźmi. Ja mogłabym pracować online, ale nie czuję się w tym dobrze. Po prostu ja lubię pracować stacjonarnie. O. Bo w każdej chwili mogę spytać się o jakąś osobę o pomoc. Albo widzę, a tak jak była pandemia, to zamknięcie jest nie za bardzo. Zrobimy tak, że ja ci zostawię ten prezent tutaj, niż ja będę targać co chwilę.
0: Dobra.
1: To zobaczysz najpierw. Zobacz, jaki w plecak musiałam zapakować.
0: A, no tak. I to jest z tego wolontariatu?
1: Tak,
0: czy?
1: Tak, tak. A to jest notes, to co trzymasz.
0: O.
1: Zobacz, chyba ja widziałam. O.
0: Świetny. Bardzo praktyczny, bardzo takiego potrzebuję.
1: Ten? To zobacz.
0: Dziękuję. Czekaj, tam jest jeszcze jedna rzecz.

0: stać.
1: Ale skąd wziąłeś tyle tych smyczek?
0: No to z eventów.
1: Wszystko z eventów? Tych smyczek jest tutaj zapakowanych, ja wiem, 50? Więcej?
0: Więcej.
1: Więcej 100?
0: Nie wiem, aż tak nie liczyłam. Statystyki nie robiłam, wiesz?
1: Nie, tak.
2: Dziękuję wszystkim za sumienność, profesjonalizm i gotowe do wspólnego działania. Dzięki Wam możemy patrzeć na przyszłość optymizmem i pewnością, że mamy mocny, zgrany zespół. Drodzy Państwo, życzę Wam, aby nadchodzące święta były czasem odpoczynku, bliskości i dobrej energii na nowy rok i przyniósł zdrowie, pomyślności i satysfakcję zrealizowanych zawodowych i osobistych planów. Dziękuję za cały rok. Dziękuję za współpracę, wsparcie i za to możemy razem iść naprzód.
3: Brawo!
4: Ale zanim Justyna rozdasz upominki, to chciałam jeszcze, mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą. Justyna, ja chciałam też w naszym gronie w ogóle dzisiejszym, bez żadnego przemówienia, życzyć Ci na mobilizacji, siły i też przede wszystkim planowanych działań na przyszły rok 2026. Idziemy do przodu i działamy dalej.
0: Dobra, dziękuję. W styczniu było, pisaliśmy z Pawłem po prostu i z Tomkiem i z Kubą, pisaliśmy pismo do pani prezydent. Później w lutym było spotkanie Rady Społecznej. W marcu nic. Później w kwietniu było spotkanie online i pomysł, żeby zrobić na stoczni debatę. Później w maju było, bardziej końcówka maja, początek czerwca. Nie wiem, czy to było w czerwcu, czy w maju już nasze wystąpienie na stoczni.
5: Przełom maja.
0: No tak, ale tak napisałam. W czerwcu na pewno była spotkanie na sesji absolutoryjnej po prostu, w lipcu też nic, w sierpniu była komisja po prostu, poprawcie mnie, jak to jest, Rada Społeczna i Praw
5: komisja
0: Człowieka.
5: Praw człowieka
0: chyba, tak, ja długa to jest bardzo nazwa po prostu, ja zawsze w skrócie mówię Komisja Praw Człowieka po prostu Radzie Miasta.
5: Bardzo, że oni nas pamiętają.
0: Później we wrześniu był wspólny wyjazd z Pawłem po prostu na konferencję do Warszawy. Tak, później w październiku nic, w listopadzie i w grudniu oczywiście nasze spotkanie tutaj podsumowując.
6: Instytucje mogą docenić, mogą nie, ale jeżeli robisz coś dla ludzi, dla drugiego człowieka i nawet usłyszysz od takiego człowieka zwykłe dziękuję, to jest więcej warte niż nawet największa nagroda. Bo po prostu, jeżeli pomożesz nawet jednej osobie, jakiejkolwiek, to może świata się nie zbawi, ale tam dla tej jednej osoby to może być bardzo dużo. Można sobie nawet nie zdawać z tego sprawy.
2: Moje postanowienie od nowego roku jest takie, żeby drążyć ten temat dostępności. Ja tego nie odpuszczę. Cytuję Tomka, powiedział, skała po prostu drąży wodę, dobrze?
5: Kropla drąży.
2: Nie jestem dobra w przysłowiach. Pracowniczka biurowa, tak mam nam wpisane.
1: W umowie.
0: Wchodzimy
1: do twojego biura. No to opowiadaj, Justyna. Co tu masz w tym biurze? Widzę, że masz kupę skoroszytów.
0: Tak, to są segregatory, w których uzupełniam karty tygodniowe. Co podopieczny każdego dnia robi? Rozpakowanie zmywarki, załadowanie zmywarki, są zajęcia kulinarne, czy robi, albo wyjście na spacer, albo zamiatanie, albo samodzielnie włączenie YouTube'a. Tu mam napisane wycieracie blatu. Rozpakowanie na przykład torby, poranna toaleta, wieczorna, bo to są, desy co są, to zostają do piątku, do popołudnia podopieczni.
7: Kacper Ptaszek, kierownik wspólnoty dla dorosłych osób z autyzmem imienia Arama Rybickiego w Gdańsku. Pani Justyna potrafi pójść do urzędu, załatwić jakąś sprawę, potrafi pójść do sklepu, zrobić zakupy i inne wysoko funkcjonujące osoby mają takie zdolności. Natomiast te nasze nisko funkcjonujące ze względu na nagromadzenie deficytów mogłyby mieć świadomość, że chcą iść do sklepu, zrobić zakupy, ale w międzyczasie coś ich zainteresuje i do tego sklepu nie dojdą, albo już nie będą pamiętali trasy, którą powinni iść i nie wrócą do placówki. No to może być właśnie taka fajna nić porozumienia i współpracy między nimi.
8: Nazywam się Małgorzata Rybicka, jestem przewodniczącą Stowarzyszenia

0: pomocy osobom autystycznym. Od początku istnienia jestem też przewodniczącą porozumienia Autyzm Polska, które zrzesza 55 organizacji, a także mamą dorosłego mężczyzny z autyzmem, 41-letniego Antoniego. Justyna robi pożyteczne rzeczy, przydatne w naszej pracy, wprowadza dane, zajmuje się pocztą, edytuje dokumenty. Jeszcze nie umie wszystkiego, ale mam nadzieję, że będzie pracować jak równoprawny pracownik.
1: Jak pani widzi rolę pracy w takiej integracji społecznej osób autystycznych?
0: W Polsce jest tylko jeden ZAS, Zakład Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Autyzmem w Wilczej Górze, prowadzony przez Fundację Synapsis, co oznacza, że to jest szalenie trudne. Większość osób w spektrum, które są pod opieką naszego stowarzyszenia, w większości albo są bezrobotne, albo pracują na kawałek etatu i zawsze pracują poniżej swoich możliwości, stanowczo poniżej swoich możliwości. Na przykład osoby po dwóch fakultetach pracują jako pomoc biurowa. Ale na pewno praca ma charakter terapeutyczny i daje tym osobom poczucie godności. Konieczne jest ustawowe wprowadzenie trenerów pracy.
1: A co to dla ciebie znaczy być widzialna?
2: Że każdy rozumie mnie, że dużo osób z spektrum siedzi na ręce, mało ma dojście, wyjście na zawodowe, poszukać pracy.
1: Myślisz, że to poprawia takie szczęście z życia w ogóle i taką jakość życia?
2: Nie może być tak, że osoby niepełnosprawne mają być zamykane w domu. Chciałabym, żeby wyszły na zewnątrz. Ja myślę, że jak ktoś wychodzi z domu, to jest bardziej szczęśliwy niż siedzi w domu nieszczęśliwy jest.
3: No i co już na takiej muzyczki sobie słuchasz tutaj?
2: To jest Michał Lorenz z filmu Psy 2, ostatnia grę.
3: I to jest twoja muzyka do pracy, rozumiem?
2: Tak, tak, relaksuję się, lubię Michała Lorenza.
4: Audycję Kwadrans bez muzyki przygotował Jan Kantywienko.

Słuchają Państwo Dwójki, a w niej audycji Dawno, Niedawno, bo to piątek, 16 minut po 11, Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem i zapraszamy na trzecią, ostatnią część audycji dzisiejszej. I to będzie Bach, powrót do europejskiego porządku i koronowania sztuki polifonicznej, bo posłuchamy dziś nowego nagrania bachowskiego, którego głównym tematem są wyjątki, no ale możemy powiedzieć całe dzieło z Musicalisches Opfer i to już za chwilę. Nagranie francuskiej grupy Le Caravanserai założonej w 2015 roku.

przez klawesynistę Bertranda Cuillet. Ale ten klawesynista w ubiegłym roku, wiosną właśnie, zaproponował nam brzmienie kilku klawesynów, czy to w wersji trzeciego koncertu brandenburskiego na klawesyny właśnie, bez innych instrumentów, bez smyczków, czy po prostu proponując rzadko nagrywane, a na pewno koncertowo rzadko wykonywane koncerty na kilka instrumentów klawiszowych. I taki przykład właśnie przed nami. Koncert na cztery klawesyny w katalogu dzieł Bacha. Pozycja 1065, Le Caravanserai, Bertrand Cuillet.

Włoskie wzory, l'estro armonico, zbiór Vivaldiego i opracowanie na cztery klawesyny. Pewnie, że to brzmi fantastycznie, ale trudno usłyszeć wykonanie tej wersji bachowskiej koncertu Vivaldiego na koncertach. Cztery klawesyny i tonacja a-moll inna niż oryginał w katalogu dzieł Bacha, pozycja 1000.

1965. No tak przebojowo, właściwie orkiestrowo, otworzyliśmy trzecią, ostatnią część spotkania. Pierre Galland, Violaine Cochard, Davor Krylkus i szef Le Caravanserai, Bertrand Cuillier. To czworo klawesynistów, solistów w tym wydanym, uhonorowanym nagrodami nagraniu. Nagraniu wydanym przed rokiem. To teraz najnowsza płyta, której fragmenty już Państwu pokazywałam. Tam są też sonaty fletowe synów kompozytora, ale my posłuchamy sonaty na temat królewski. Sonata Sopril Soggetto Reale na flet, traverso, skrzypce i continuo i pamiątka podróży Jana Sebastiana Bacha do Berlina. To Musicalisches Opfer i ten dar dla króla flecisty, sonata z fletem właśnie. Pamiętają Państwo okoliczności tej podróży? W ogóle jedno z ostatnich dzieł i pamiątka wizyty Bacha na dworze króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Właśnie flecisty kompozytora. A tam pracował Karl Philipp Emanuel, czyli drugi syn Jana Sebastiana Bacha. Druga wizyta w Poczdamie i Berlinie. Rok 1747. Był tam 6 lat wcześniej. Obydwie odbył na oficjalne zaproszenie króla, ponawiane wielokrotnie, przekazywane przez syna Karla Filipa. No i ostatecznie doprowadzone do realizacji w maju 1747 roku. Bach wybrał się w tę podróż z tym najstarszym, być może najbardziej uzdolnionym, ale niestety pozbawionym charakteru i dyscypliny, synem Wilhelmem Friedemannem. W ogóle to była ostatnia podróż i może najsłynniejsza w życiu, pozbawionym takich spektakularnych zdarzeń jak podróże i wyjazdy. No i już oczywiście apogeum publicznego uznania Bacha, bo to już był wtedy muzyczny VIP. Wizyta miała najwyższą rangę, sławiona doniesieniami prasy. Gazety w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu, Lipsku, Magdeburgu przedrukowały oficjalny poczdamski komunikat. Donoszą z Poczdamu, że w ostatnią niedzielę, 7 maja, słynny kapelmistrz z Lipska, pan Bach, przybył tam z zamiarem cieszenia się przyjemnością wysłuchania tutejszej znakomitej muzyki królewskiej. Wieczorem, mniej więcej w tym samym czasie, gdy zazwyczaj zaczyna się muzyka kameralna w królewskich apartamentach, jego królewska mość został poinformowany, że kapelmistrz Bach przybył do Poczdamu i czeka w antyszambrze, by Jaśnie Królewskiej Mości najłaskawiej pozwolił mu, by Jaśnie Królewska Mość najłaskawiej pozwolił mu posłuchać muzyki. Jego wysokość wydał rozkazy, by Bach został przyjęty i po wejściu, podszedłszy do tak zwanego fortepiano, raczył sam zagrać swoją najjaśniejszą osobą i bez żadnego przygotowania temat dla kapelmistrza Bacha, który miał on wykonać jako fugę. Zostało to przez wspomnianego kapelmistrza uczynione tak fortunnie, że nie tylko król miał przyjemność okazać swoje zadowolenie, lecz także wszyscy obecni byli ogarnięci zdumieniem. Tak, proszę Państwa, gazety donosiły, jak improwizował na temat królewski. Później po powrocie do Lipska rozpisał to w formie Musicalisches Opfer, tej właściwie sumy kontrapunktycznej. To czas syntezy. Bach kończy życie i działalność, pokazując, jak można do perfekcji, niemożliwej doskonałości doprowadzić wszystkie znane techniki, w tym także cykl Ordinarium Missae Musche Hamol. Musicalisches Opfer, muzyczna ofiara, trzygłosowy Ricercar i sonata w środku na flet poprzeczny, skrzypce i continuo, specjalny dar dla króla flecisty, wzbogacenie jego repertuaru kameralnego i jej w tym nowym wykonaniu. Słuchamy.

Sonata na temat królewski, sonata Sopril Soggetto Reale Jana Sebastiana Bacha, to oczywiście ta część z Musicalisches Opfer, 1079 pozycja w katalogu Bacha, Largo, Allegro Andante i Allegro. Nowe nagranie zespołu Le Caravanserai, solistami byli tu Frank Twins, to Flet Traverso i Sophie Gent, skrzypce barokowe. Całość prowadził Bertrand Cuillet. No i to już prawie koniec spotkania w dawno niedawno piątkowej audycji, którą zamykamy. Dziękuję za uwagę. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry. Zapraszam na ostatnie w tym cyklu spotkanie z tomem Matki Taski, jego autorką Ulianą Wolf i tłumaczką Karoliną Golimowską. Tym razem sięgniemy do ostatniej części książki zatytułowanej Matrioszki, w której szczególnie dobrze widać tę ideę matrylinearności, o której Uliana Wolf już kilkukrotnie wspominała.
2: That's where the book really turns from me as a mother to me as a daughter.
1: To właśnie tutaj książka przechodzi ode mnie jako matki do mnie jako córki i gdzie wracam myślami do opowieści o moich własnych korzeniach. Zadaję sobie pytanie, kto, jak w matrioszce, kto jest osadzony w kim i czy możliwe jest prawdziwe poznanie wzorców, którymi naznaczyły nas poprzednie pokolenia. Wzorce zachowań, wzorce emocjonalne, które docierają do nas przez historię, przez wojny, przez cały wiek XX.
2: Through wars, through the whole 20th century. And what I'm doing in this, I'm taking the matrioszka doll.
1: W tym rozdziale biorę właśnie matrioszkę, która była naprawdę istotnym przedmiotem w moim dzieciństwie i próbuję ją czytać. Jestem obsesyjnie zafascynowana tą luką, kiedy łączą się góra z dołem. Zawsze tam powstaje luka. A jeśli nie złożysz wzoru starannie, powstaje chaos, asymetria. I naprawdę zagłębiłam się w ten obraz, żeby zrozumieć to dziedziczenie wzorów. I myślę, że odpowiedź brzmi, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakie wzorce nas ukształtowały, ale żyjemy z nimi. Pisanie tego wiersza uświadomiło mi też inną rzecz. Istnieje w nas coś malutkiego. To jest ta jedna mała matrioszka, ta najmniejsza, którą łatwo przeoczyć czy zgubić. Ale w jakimś sensie właśnie ona jest naszą siłą, tym czymś, co jest najgłębiej w nas. Może dały nam to matki, jeśli mamy szczęście. To jest naprawdę odporne. Może to po naszych babciach. Idea tej matrylinearności jest bardzo wzmacniająca. Posłuchajmy tytułowego wiersza z cyklu w oryginale w wykonaniu Uliany Wolf, a później w przekładzie Karoliny Golimowskiej.
2: Matrioszkas. Klappst du uns auf, springt eine Tochter raus. Und aus der weit geklappten Tochter wieder eine kleinere, bis hin zur letzten, die ist hart und ohne Mittelnaht. Setzt du von hier aus wieder ineinander unsere Schar, wirst sehen du, dass jede Mutter ihrer eigenen Mutter war.
3: Matrioszki. 1. A kiedy nas rozłożysz, wyskoczy córka, a z tej szeroko rozłożonej jeszcze jedna, córka mniejsza, aż do ostatniej twardej i bez szwu pośrodku. Gdy zaczniesz stąd, z powrotem nasze statko składać, zobaczysz, że każda swojej własnej matki matką była.
1: Chciałabym teraz oddać jeszcze na chwilę głos tłumaczce tomu Uliany Wolf, Karolinie Golimowskiej.

0: Ciekawa była dla mnie praca nad tą książką z tego względu, że mowa jest tutaj na różne sposoby o języku ojczystym, który w językach niemieckim i angielskim kojarzony jest z matką, a w języku polskim kojarzony jest z ojcem, który z kolei, ten język ojczysty, kojarzy się z ojczyzną, czyli ma ten aspekt jakiś geograficzno-terytorialny i to wszystko w tych wierszach zostaje obalone. Czyli jest to jakaś polemika nie tylko z pochodzeniem i z tożsamością nas samych i roli, jaką odgrywa w tej tożsamości język, ale też z ideą jednego dominującego języka, który gdzieś nam towarzyszy przez całe życie, bo te wiersze pokazują, że wcale tak nie musi być i że w większości przypadków wcale tak nie jest, tylko w różnym stopniu różne języki dominują w zależności od etapu życia, w jakim się znajdujemy.
1: Posłuchajmy wiersza wybranego przez Karolinę z tytułowego cyklu Matki Taski.
0: Mother Jelly Madrygał. Nikomu nie wolno podziwiać mojej córki włosów, marmoladować, ani tym bardziej marwelować jej włosów. Tylko mi wolno pod ciężarem spojrzeń tych, co medli, pobledli jej włosy, bo to ja jestem mamar. Mam na mamarwelowanie licencję. Mam rodkowy dżemik. O, Mother Jelly I am. Dłonie matki to meduzy, co gnają pod górę, muskają wilgotnymi ramionami w regałach zmierzchu włosy swoich córek. Pasmo, pasmo, ziew, łzy, wzlot, ognisty splot.
1: Zachęcam Państwa do przekonania się osobiście, czym są Matki Taski, a więc tom Uliany Wolf, który na polski przełożyła Karolina Golimowska. Dziękuję za wspólną lekturę jego fragmentów. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Słuchają Państwo Dwójki. Jest piątek, 19 czerwca. Minęło południe.
1: Źródła.
0: A skoro mamy południe, to czas na magazyn. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Lato już do nas zagląda, a to oznacza, że przed nami podróże. Część z nas rozjedzie się na wakacje. A ja dziś przychodzę do Państwa z propozycją, czyli zestawem nowości płytowych i muzyką, którą warto będzie zabrać ze sobą. Czasami pewnie Państwa zaskoczę, bo dużo z dzisiejszych propozycji to będzie muzyka absolutnie nieoczywista, łącząca nowoczesne środki wyrazu z tradycją muzyczną różnych stron świata. Zaczynamy od nowego albumu jednego z najbardziej niezwykłych muzyków Afryki Zachodniej, Kinga Aisoby.
2: Tuo gilge! Tuo yele yele kule o sanda era areo bange tuo tu fiele yala basa to puro campe se to bendike mala

Zaczynamy od muzyki Kinga Aisoby i fragmentu albumu pod tytułem Pure Confusion, który ukaże się we wrześniu. Zatem dziś w źródłach przedpremierowo fragment tej płyty. Urodzony w północnej Ganie artysta od ponad dwóch dekad nadaje tradycji gry na kologo, dwustrunowej lutni wykonywanej z tykwy i koziej skóry, zupełnie nowe życie. Jego surowy, hipnotyczny styl, a także treści jego piosenek pełne społecznych komentarzy i duchowych odniesień przyniosły Kingowi Aisobie opinię jednego z najbardziej oryginalnych głosów współczesnej Afryki. No i my dzisiaj w magazynie Źródła będziemy przysłuchiwać się współczesnym głosom z różnych stron świata. Będziemy zderzać się ze sobą tradycje z nowoczesnymi środkami wyrazu, słuchając płyt, które ukazały się w ostatnim czasie albo które ukażą się w najbliższych tygodniach. Album Pure Confusion Kinga Aisoby ukaże się 4 września. No a teraz muzyka, którą można już spokojnie dołączyć do swojej wakacyjnej playlisty, bo to płyta, która ukazała się w ubiegłym miesiącu. A nagrał ją zespół, który powraca dość często w naszych piątkowych źródłach, czyli Kun Narin's Electric Pin Band z Tajlandii. To grupa, która wyrosła z lokalnej tradycji prowincji Phetchabun, gdzie od lat gra podczas wesel, uroczystości w świątyniach buddyjskich i podczas wiejskich procesji. Ich znakiem rozpoznawczym jest wielka wieża ułożona z głośników, a także z megafonów, no i brzmienie elektrycznych finów, czyli tradycyjnych tajskich lutni, które muzycy amplifikują, co daje niezwykle hipnotyczny, powiedziałbym wręcz psychodeliczny efekt. No i na pewno takie skojarzenia z muzyką lat 60. tutaj Państwu się nasuną. Posłuchajmy fragment nowej płyty zespołu Kun Narin Electric Pin Band z Tajlandii. Album pod tytułem po prostu Kun Narin 3, bo to trzecia płyta tej tajskiej formacji.

Gdyby ktoś się zastanawiał, jak brzmi muzyka współczesnej wsi w Tajlandii albo współczesnego wesela w Tajlandii, no to właśnie tak. To był zespół Kun Narin's Electric Pin Band, czyli zespół złożony z amplifikowanych lutni pin, wzmocnionych brzmieniem wzmacniaczy, głośników i megafonów, z którymi muzycy podróżują po tajskiej prowincji, prezentując swoją hipnotyczną, transową muzykę. Kun Narin 3 to tytuł nowej płyty tej formacji, pierwszej od 10 lat, która ukazała się niedawno, w ubiegłym miesiącu. I to jest kolejna z płyt, którą polecam Państwu na wakacje. Pozostaniemy w kręgu brzmień elektronicznych i elektroniki, która zderza się z muzyczną tradycją. No i teraz przeniesiemy się w przeszłość do roku 1978, do Damaszku, gdzie działał pianista, skrzypek, no a także klawiszowiec grający na elektrycznych organach Asad Kury. Dwa tygodnie temu wznowiono bardzo ważną płytę tego artysty, wydaną właśnie w tym 78 roku Electronic Touches Belly Dance, czyli zbiór różnych syryjskich melodii, a także oryginalnych kompozycji Asada Kurego w niecodziennej szacie brzmieniowej, bo obok instrumentów tradycyjnych pojawia się tutaj no właśnie wspomniany instrument elektryczny, czyli organy Farfisa. Organy w stroju ćwierćtonowym. To jest też ważne, bo to już długoletnia tradycja w krajach arabskich, że instrumenty elektroniczne, różne organy strojono właśnie na potrzeby tamtejszej muzyki. A my posłuchajmy, jak prawie 50 lat temu na swoich klawiszach, na swoim instrumencie grał Asad Kury. Fragment wznowionej właśnie po prawie 5 dekadach płyty Electronic Touches Belly Dance.

Elektroniczna muzyka Damaszku końca lat 70. Asad Kury, czyli syryjski pianista, skrzypek, no a także wirtuos farfisy organów elektrycznych strojonych ćwierćtonowo. W magazynie Źródła słuchaliśmy fragmentu wznowionej po 5 dekadach płyty Electronic Touches Belly Dance. To jest sesja, która trwała zaledwie 1 dzień. Muzycy spotkali się na te kilka godzin, a całość odbyła się pod bacznym okiem niejakiego Mozarta Szaina, czyli syna wynalazcy ćwierćtonowych klawiatur, które niezwykłą karierę robiły w latach 70. i 80. w krajach arabskich. Z Syrii lat 70. przenosimy się teraz do współczesnego Amsterdamu. To właśnie tam narodził się nie tak dawno projekt Naga Kirana, czyli zespół utworzony przez muzyków z Indonezji albo o indonezyjskich korzeniach, którzy mieszkają obecnie w Holandii i którzy próbują połączyć tradycję archipelagu indonezyjskiego z elektroniką i współczesnym brzmieniem niezależnej sceny. W centrum tej grupy znajduje się wokalistka Inda Duran, a wśród muzyków znajdziemy członków takich grup, tak słynnych formacji, jak choćby Altingen, która często powraca w źródłach, no i Nusantara Beat, czyli kolejny obok Naga Kirany zespół złożony z indonezyjskich i holenderskich muzyków. Nowy singiel ukazał się nie tak dawno tej grupy, zatytułowany Lumba Lumba, co w języku indonezyjskim oznacza delfiny. Posłuchamy tego nowego singla, przenosząc się do współczesnego Amsterdamu. Posłuchamy, jak młodzi Indonezyjczycy bawią się w rytmach gamelanu, ale przy brzmieniach też syntetycznych, bo elektronika, mam wrażenie, gra tutaj pierwsze skrzypce, a po grupie Naga

Akirana, jeszcze jeden indonezyjski akcent i tym razem będzie to Penny Chandrarini, indonezyjska kompozytorka związana z indonezyjskim, a także amerykańskim środowiskiem akademickim. Oto jej piosenka Sawang, której posłuchamy tuż po delfinach grupy Naga Kirana.

W dzisiejszych źródłach zagłębiamy się w nowoczesnym brzmieniu z różnych stron świata. A za nami akcent indonezyjski. Przed chwilą zabrzmiała muzyka Penny Chandrarini, czyli indonezyjskiej kompozytorki. Kompozytorki awangardowej, która tworzy nowe dzieła w idiomie dworskiej muzyki z wyspy Jawy, ale też, jak się okazuje, pisze piosenki. No a niebawem ukaże się jej nowa płyta nagrana wraz z legendarnym Kronos Quartet. No i zanim słuchaliśmy piosenki pod tytułem Sawang autorstwa Penny Chandrarini, na antenie dwójki zabrzmiały Delfiny, czyli Lumba Lumba, kompozycja holendersko-indonezyjskiej grupy Naga Kirana. Dwa nowe nagrania w źródłach. No i przed nami teraz płyta, którą przywiozłem kilka tygodni temu prosto z Tokio. Epka pośmiertnie wydana po śmierci Ryuichiego Sakamoto, a nagrana przez tego wybitnego japońskiego kompozytora i pianistę wraz z japońskim wirtuozem tabli Yuzanem, no a także z japońskimi raperami Tamakim Royem i Chinzą Dopenessem. No i pomyślałem, że skoro dzisiaj dużo nowoczesnych brzmień, dużo elektroniki, także akcenty taneczne, no to miejsce na hip-hop połączony z brzmieniami tradycyjnymi na pewno się znajdzie. A na warsztat wspomniany kwartet wziął jedną z najpopularniejszych kompozycji Ryuichiego Sakamoto, czyli utwór pod tytułem Energy Flow.

0: よくよく考えると入浴って贅沢。
1: よくよく考えると入浴って贅沢。
0: よくよく考えると入浴って贅沢。
1: よくよく考えると入浴って贅沢。
0: よくよく考えると入浴って贅沢。
2: Współczesna muzyczna fuzja, na którą złożyły się brzmienia indyjskiej tabli, japoński rap, no i muzyka Ryuichiego Sakamoto. Energy Flow to tytuł tej kompozycji, wykonanej przez Tamakiego Roya i Chinze Dopenessa, dwóch japońskich raperów, a także Yuzana, japońskiego tablistę, no i grającego na fortepianie Ryuichiego Sakamoto. To był fragment wydanej pośmiertnie, po śmierci Ryuichiego Sakamoto, epki, która ukazała się w maju, no i która przybyła do nas w wersji winylowej prosto z Tokio. No i na koniec naszego spotkania została nam jeszcze jedna nowość płytowa, Remon Nakanishi.

0: Tymi dźwiękami zapowiadamy wielkie letnie świętowanie w Japonii, czyli święto Obon. Hokkai Bon Uta to jedna z pieśni wykonywanych w sierpniu na wyspie Hokkaido podczas tego właśnie święta. A warto dodać, że Obon to bodaj największa japońska forma celebracji, bo w trakcie tego święta zmarłych, co warto też dodać, wszyscy Japończycy tańczą na ulicach, dobrze się bawią, wszystko przy bardzo przyjemnych letnich temperaturach, no i przy bardzo efektownej tanecznej muzyce. A nowy album, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy, nosi tytuł Yoake Karasu no Wataru Made, czyli Aż do świtu, kiedy kruki odlecą. Nowa płyta Remona Nakanishiego. Płyta, którą zapowiadaliśmy w źródłach, słuchając singli promujących ten album. Płyta w końcu się ukazała i to jest jedna z moich rekomendacji dla Państwa na te zbliżające się letnie miesiące. Dziękujemy Państwu. Magdalena Wojtulanis pozostaje przy konsolecie. Kłaniam się, dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Dziuba i zostawiam Państwa jeszcze z muzyką Remona Nakanishiego.
1: Ja dogo.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W tym cyklu ostatnie spotkanie z Andrzejem Sewerynem. W dzisiejszej gawędzie artysta będzie opowiadał o swoich sukcesach i porażkach.
2: Przychodzi taki moment w życiu, że człowiek zadaje sobie pytanie, co ci się udało, a co ci się nie udało w życiu. I może rozmowa z Państwem jest okazją, żeby sobie postawić te pytania. No więc, żeby nie być już takim, żeby się nie biczować, jak to się mówi, to zacznę od tego, co uważam, że mi się udało. Po pierwsze, myślę, że we wszystkim, o czym mogę powiedzieć, że osiągnąłem w życiu, że udało mi się czegoś dokonać, pomogli mi konkretni ludzie. Ja uważam, że moje wykształcenie zawdzięczam Polsce Rzeczpospolitej Ludowej. Ja nie jestem pewien, czy w związku z moją sytuacją społeczną, z brakami środków po prostu do życia, czy byłbym w stanie w systemie, na przykład takim, jaki jest obecnie we Francji, móc studiować po prostu. Ja nie wiem tego po prostu. Mam wrażenie, że moje wykształcenie zawdzięczam tamtemu systemowi. Później moją pracę, jej uznanie, niewątpliwie zawdzięczam polskiej szkole teatralnej, ludziom kina polskiego, ludziom teatru polskiego, moim kolegom. To nie są puste słowa.

To jest naprawdę mój szczery pogląd. I moim zdaniem wszystko to doprowadziło po latach do tego, że uważam, że to, co udało mi się osiągnąć, to moją niezależność. Oczywiście ktoś musi dać mi pieniądze, ktoś musi mi zaproponować rolę, ktoś musi mi zapłacić za spektakl i tak dalej, ale to nie o takiej niezależności ja mówię. Ja mam wrażenie, że artystycznie jestem w każdym razie w dużym stopniu niezależny. Czego nie udało mi się osiągnąć. Jako aktor oczywiście marzyłem o tym, żeby zagrać rolę Hamleta. Tę, którą grałem podczas scen marzeń w szkole teatralnej. Sceny marzeń to były takie sceny, o których powiedział nam pan profesor Wyżykowski, zagramy za 2 tygodnie, 3 tygodnie takie sceny, w których zagracie to, o czym marzycie i to, co chcielibyście kiedyś zagrać. Hamleta nie udało mi się zagrać. Zagrałem za to Klaudiusza w Comédie Française. Nie udało mi się zagrać w filmie Spielberga, w Liście Schindlera, mimo że byłem tak blisko tej roli, ale zagrałem mniejszą rolę Scherera, pułkownika Scherera w tym filmie. Jak również nie udało mi się, przynajmniej do dzisiaj, nie udało mi się wyreżyserować Dziadów Mickiewicza we Francji. Tekst jest przetłumaczony. Ja wielokrotnie organizowałem, brałem udział w lekturach tego tekstu. Najpierw to były lektury w Teatrze Gennevilliers, potem w Avignon, później w Brukseli, aż wreszcie w Comédie Française. Nawet w Comédie Française, w ramach Nowa Polska, chyba tak się nazywał ten sezon polski, w ramach tego sezonu polskiego przeczytaliśmy 2-godzinną wersję Dziadów. Na razie nie udało mi się. Pamiętam kiedyś pan profesor Krasnowiecki, ówczesny rektor szkoły teatralnej, na zebraniu ze studentami, było to w dniu, jeśli się nie mylę, 9 marca 1968 roku, w dzień po tej manifestacji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, w czasie do której manifestacji studenci zostali, co tu dużo mówić, pobici, jeżeli nie zmasakrowani, przez osobników z pałkami, którzy byli podobno reprezentantami klasy robotniczej, czego zaczęły się, prawda, później te wydarzenia marcowe, jak to się mówi. Wtedy pan profesor, ostrzegając nas, mówiąc o tym, że trzeba być ostrożnym, że życie jest ciężkie, że praca policjanta jest bardzo narażona na śmierć, na krzywdę, w czym miał rację, mówił o tym, że zawód aktora jest zawodem, który można uprawiać tylko w jednym kraju, ponieważ jest on, ten zawód, związany z językiem kraju, z którego pochodzi aktor. I dlatego trzeba robić wszystko, żeby móc wykonywać zawód. Taki pogląd łatwo krytykować, szczególnie w kontekście, w jakim on został wypowiedziany. Ja nie chciałbym łatwo krytykować pana profesora, rektora Krasnowieckiego. Ja myślę, że w tym była jakaś głęboka prawda, kiedy mówił o tym, żeby nie tracić głowy. Wtedy wstał pan profesor Bejlin i powiedział, oczywiście nie należy tracić głowy, ale również twarzy nie należy tracić, panie rektorze. No i wtedy na zakończenie tego zebrania uchwaliliśmy rezolucję, pierwszą rezolucję w kraju. To była pierwsza rezolucja w kraju popierająca manifestację studentów, którzy manifestowali swoje poparcie dla aresztowanego Michnika i Schleifera. I myśmy wtedy tę rezolucję napisali, uchwalili. To chciałem bardzo też podkreślić. Warszawska Szkoła Teatralna nie była daleko od wydarzeń marcowych i była bardzo w nich zaangażowana. I ten pogląd pana profesora Krasnowieckiego został mi w głowie przez lata. I o nim pamiętam stale. Nie po to, żeby podkreślać fakt, że udało mi się pracować w innym języku, tylko fakt, że świat się zmienia, że akurat Francuzi są otwarci na innych, że w sztuce we Francji można zaistnieć komuś, kto nie pochodzi z Francji.

No, że i po prostu pracą można wiele osiągnąć. Ale do dzisiaj Francuzi wypowiadają moje nazwisko i imię w sposób szczególny. Na przykład Anderzej, Seun, Séverin, Séverine i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś nawet byłem świadkiem tego, jak Antoine Vitez, który miał takie ambicje językowe, bardzo, bardzo szczególne, rozwinięte, kazał powtarzać moje imię i nazwisko inspicjentowi przedstawienia wymiany Claudela, którą reżyserował z nami w rolach w tym przedstawieniu. I ten powtarzał tam Andrzej Zeryn, po czym jak Antoine wyszedł, to powiedział: Andrzej, chodź, zaczynamy scenę. Nigdy nie mogłem przypuścić, nigdy w życiu, ja, który może zobaczyłem w wieku, nie wiem, 12 lat po raz pierwszy, ja, który pochodzę z tak zwanej, no, najdelikatniej mówiąc, biednej rodziny, że kiedyś będę mógł mówić, no, najwspanialsze monologi literatury francuskiej, takie jak monologi Alcesta w Mizantropie, czy monologi Don Juana w Don Juanie, czy monologi Klaudiusza w Hamlecie, czy inne teksty, no, najważniejsze teksty literatury światowej w tymże języku. To rzeczywiście coś szczególnego, tym bardziej, że odbywa się to na pierwszej scenie francuskiej, na scenie Comédie Française. To, czego nie udało mi się, to przeczytać teksty, o których myślałem w okresie studiów. Pewne powieści. Nie przeczytałem całego Dostojewskiego, Manna, Tołstoja, Czechowa nie przeczytałem całego. Pamiętam, kiedy profesor Świderski mówił nam: czytajcie jak najwięcej, bo później, kiedy będziecie pracowali, nie będziecie mieli na to czasu. I rzeczywiście to mi się nie udało. Udało mi się dzięki współpracy z Brukiem, powiedziałbym, przede wszystkim pracować w języku angielskim. Ja jestem w stanie pracować w języku angielskim, czego najlepszym dowodem jest to, że Peter Greenaway zaangażował mnie do swojego filmu Night Watching o Rembrandcie. Cieszę się i to jest naprawdę przedmiotem mojej ogromnej satysfakcji. To udało mi się. Ja nigdy nie żyłem we Francji z Polski. Ja nigdy nie żyłem z tego, że należę do Solidarności. Ja nigdy nie żyłem z tego, że jestem Polakiem. Kiedy mówię nie żyłem, to znaczy nie dostawałem za to pieniędzy, mówiąc już po prostu. A był to okres, w którym fakt, że byłeś z Polski, że pracowałeś dla Solidarności, bardzo ułatwiał Polakom tam pobyt. To, co mi się udało, to nie być dyrektorem Comédie Française. Byłem kiedyś kandydatem i boję się, że nie wytrzymałbym nerwowo, nie wytrzymałbym zdrowotnie. Myślę, że po 2 tygodniach zostałbym odwieziony do kliniki, która by zajmowała się stanem mojej świadomości, jak i moim ciałem. Podobno, o tym mówił Adam Michnik publicznie, jestem osobą skromną, więc jeżeli to jest prawdą, to to mi się udało. Skoro mówimy już o Adamie Michniku, to chciałem wspomnieć o tym, że nie udało mi się być w Polsce wtedy, kiedy Adam na przykład bronił w jakiejś miejscowości pod Warszawą policjantów, których chciano zlinczować, kiedy otoczono jakiś tam komisariat. Nie było mnie wtedy, kiedy były strajki. Nie było mnie wtedy, kiedy była akcja aktorów polskich odmawiających pracy w telewizji, bojkot telewizji. Nie było mnie po prostu w stanie wojennym w Polsce. I oto jestem uboższy po prostu. Moje sympatie jeszcze z okresu KOR-u, przecież byłem, no, oczywistym, oficjalnym, że się tak wyrażę, sympatykiem tego komitetu moich przyjaciół. No, nie potrafiłem nawet w tamtym okresie iść dalej niż pewnie mogłem. Nie udało mi się podpisać listu protestującego przeciwko zmianom w Konstytucji w końcu lat 70. Jest parę rzeczy, których mi się nie udało. Natomiast myślę, że udało mi się być takim szczególnym ambasadorem Polski, polskiej kultury na Zachodzie. W latach stanu wojennego udało

0: mi się robić to, co się dało we Francji dla Solidarności w podziemiu, dla Polski. To się liczy po prostu w setkach tysięcy franków, prawda? Należę również do tych, którzy szanują odznaczenia państwowe i dla których odznaczenia państwowe mają wagę. Ja o tym zawsze mówiłem publicznie, dlatego cieszę się z tych odznaczeń, które otrzymałem w Polsce, we Francji i uważam, że udało mi się uzyskać społeczne uznanie mojej pracy. A na koniec chciałem powiedzieć, że dzieci mi się udały. Mam wspaniałe dzieci. Marysię, Janka i Maksymiliana. Dziękuję.
1: To była gawenda Andrzeja Seweryna, który dziś w Sopocie odbierze wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji Polskiej. A w nadchodzącym tygodniu w tym miejscu zapraszamy na gawędy grafika, malarza Rafała Olbińskiego.
2: Na zegarze 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Chris Davis.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W stolicy rozpoczyna się dziś nowy plenerowy festiwal muzyczny, czyli Centralny Plac Muzyki, a w nim 13 koncertów i spektakli w wykonaniu stołecznych i przyjezdnych zespołów, ansamblów i orkiestr. To wydarzenie na skalę europejską z międzynarodowymi gwiazdami, podkreśla pomysłodawca Centralnego Placu Muzyki, dyrektor Teatru Studio Roman Osadnik.
4: Ideą było to, by zaprezentować różne gatunki, style muzyczne, teatralne, dlatego w repertuarze znajdują się zarówno musicale, jak i operetka, ale także koncerty symfoniczne. Duża koncertowa wersja Toski Pucciniego ze światowymi gwiazdami w rolach głównych, a także nasze zaproszenie przyjął Lang Lang, światowej sławy pianista, który razem z orkiestrą Polskiego Radia wykona 5. koncert Beethovena.
2: Ten koncert orkiestry Polskiego Radia i chińskiego pianisty Lang Langa już 29 czerwca, a dzisiaj wieczorem festiwal Centralny Plac Muzyki zainauguruje operetka księżna Chicago, zapowiada Iwona Wójta-Styk, dyrektorka Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury.
5: Kiedy popatrzymy na rozmach tego przedsięwzięcia, na skalę, na zaangażowanie tak wielu instytucji, na to, jak wielka publiczność może każdy z wieczorów obejrzeć i wszystkiego doświadczyć. No i ta świadomość, że my to rozpoczynamy, no wtedy gdzieś może rzeczywiście potęguje to poczucie wyzwania, ale też jestem z tego bardzo zadowolona i jestem z tego dumna, że możemy pokazać Państwu na początku naszą najnowszą produkcję, operetkę księżną Chicago, operetkę, która przez blisko 100 lat nie była grana w ogóle w Polsce.
2: To już dziś na Placu Centralnym, na festiwalu Centralny Plac Muzyki w Warszawie, gdzie oprócz operetki zabrzmi też muzyka filmowa i jazzowa. Wydarzenia będą miały tam miejsce jeszcze do 7 lipca. A dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie dziś również zmieni się w plenerową scenę. To dlatego, że program 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej otwiera tam Bona Sforza Zygmunta Krauzego. W programie jest także zbiór najbardziej znanych dzieł Pucciniego i Verdiego. Na koncert zaprasza dyrektor Opery Krakowskiej, profesor Piotr Sułkowski.
6: Wchodzimy na Wawel, wchodzimy z naszymi produkcjami Bona Sforzy, Toski, nowej produkcji Nabucco i Aidy. Ze znakomitymi artystami będzie m.in. długo wyczekiwana Ola Kurzak. Mnóstwo gości, którzy specjalnie przyjeżdżają na ten festiwal i naprawdę już dzisiaj nie musimy prosić, żeby przyjechali. Dzisiaj musimy weryfikować, kogo możemy przyjąć, a kogo nie, gdyż ten Kraków zaczął być niezwykle ciekawym miejscem, a już dziedziniec na Wawelu jest w ogóle miejscem magicznym.
2: Dziedziniec arkadowy i Bona Sforza w reżyserii Michała Znanieckiego to dziś wieczorem. Wawelska część Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej potrwa do 25 czerwca. Obiad za około 20 zł. Menu zależne od sezonowych zbiorów i produkty pochodzące z uczelnianych gospodarstw. Tak wyobraża sobie stołówkę przyszłości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który uruchomił prototypową stołówkę akademicką w ramach projektu Mensa. Zaopatrzenie mają zapewniać m.in. uczelniane sady, pola i stacje badawcze, gdzie co roku jest zbieranych około 300 ton jabłek i nawet 300 ton warzyw. Jak wyjaśnia Marta Czaplicka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stołówka będzie działać zgodnie z rytmem natury.
7: Zmiany pogody też mogą mieć

0: wpływ na to, czy te czereśnie dojrzeją tydzień wcześniej, czy tydzień później. Jak będzie ich nadmiar, no to po prostu będziemy na przykład przygotowywać sobie kompoty, czy mrozić pewne rzeczy, czy pasteryzować, żeby po prostu wykorzystać je jesienią. W październiku poza ziemniakiem to będzie królowała dynia. My też robimy takie różne niespodzianki, że na przykład młodą kapustę robimy na listopad.
1: Oprócz jedzenia, funkcją takiej stołówki ma być również budowanie społeczności akademickiej, która będzie miała miejsce, aby się spotykać i nawzajem poznawać. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na cmentarzu w Brnie pochowano urny z prochami Milana Kundery i jego żony Wiery. W kameralnej uroczystości pogrzebowej wzięła udział rodzina i przyjaciele Kunderów, a także przedstawiciele francuskiej ambasady i brnieńskiego samorządu.
2: Milan Kundera zmarł 3 lata temu, jego małżonka rok później. Oboje przez lata żyli w Paryżu, jednak ich życzeniem był pochówek w rodzinnym Brnie. Do czasu pogrzebu urny z prochami Kunderów przechowywała brneńska Biblioteka Ziemi Morawskiej, która troszczy się o dziedzictwo pisarza, a od kilku lat opiekuje się również jego prywatnym archiwum. Milan i Wiera Kunderowie spoczęli w Alei Zasłużonych centralnego cmentarza w Brnie. Ich nagrobek to prosta betonowa płyta, która sprawia wrażenie, jakby unosiła się nad ziemią. Autor projektu, austriacki architekt Johannes Parr, inspirował się twórczością Kundery, pełną sprzeczności i absurdu, lekką i ironiczną, a zarazem poważną. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Brna, gdzie od dziś można już zapalić światełko Milanowi Kunderze i Wierze Kundera, kończy wydanie wiadomości o godzinie 13, kolejne o 16. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Jeden z najgorszych dokumentów w historii, propagandowa wydmuszka, a może dająca do myślenia opowieść o świecie, w którym najważniejszą ludzką aktywnością jest konstruowanie własnego wizerunku. Melanium brata Ratnera zamkniemy cykl w pogoni za nieopowiedzianym. Do usłyszenia w niedzielę o 13.30. Michał Nowak.
5: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
3: Autopromocja.
6: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.
7: Mieści się w budynku historycznym, się znajdujemy jeszcze.
8: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
9: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
10: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś powracamy do twórczości jednej z najbardziej cenionych i nagradzanych autorek reportaży radiowych, Anny Sykudewicz z Polskiego Radia Katowice. Przed nami jej audycja, na którą składają się dwie opowieści. Bohaterka opowiada o swoim życiu naznaczonym wielokrotnie stratą, żałobą, chorobą i cierpieniem. Z kolei profesor Irma Kozina z Uniwersytetu Śląskiego mówi o obrazach znajdujących się w kaplicy człowieka w Quito w Ekwadorze. Co łączy te opowieści? Oto reportaż pod tytułem Daria Anny Sekudewicz w realizacji Jacka Kurkowskiego.
11: Myślę, że już limit swój wyczerpałam. Nieszczęść. Najpierw był rozwód rodziców, który był dla mnie bardzo trudnym i dramatycznym przeżyciem. Drugą taką rzeczą trudną to była utrata wzroku, która przewróciła moje życie do góry nogami. Kolejnym to była strata dziecka, wyczekiwanego bardzo długo. No i ostatnim, myślę, takim już w ogóle dramatycznym przeżyciem, strata nagła męża.
12: Gdy się myśli o sztuce, o tym, dlaczego sztuka powstaje i gdy analizuje się wszystkie obrazy, jakie kiedykolwiek namalowano, to można dojść do takiego wniosku, że sztuka opowiada o cierpieniu i mamy dzięki tej sztuce zrozumienie.

0: mieć, że nie jesteśmy w tym cierpieniu sami. Niewątpliwie bardzo pięknym sposobem przedstawienia cierpienia jest Capilla dell'Ombre, kaplica człowieka w Quito w Ekwadorze. Powstała jako jedyna na świecie właśnie taka, w której znajdziemy dzieła, obrazy malowane tradycyjną techniką olejną, pędzlem na gigantycznych płótnach artysty Osvalda Guayasmina. Osvaldo przeżył w swoim życiu ogromnie dużo, właściwie od najmłodszych swoich lat zetknął się z cierpieniem i gdy chwycił za pióro ołówek, to zrobił to właśnie dlatego, żeby namalować ludzkie cierpienie. I u schyłku swojego życia w 1995 roku zastanawiał się nad tym, że chciałby ufundować kaplicę, ale to nie będzie kaplica, która będzie poświęcona jakiejś konkretnej wierze, jakiemuś konkretnemu wyznaniu, że to będzie kaplica rzeczywiście poświęcona sensowi ludzkiego istnienia na ziemi. Gdy zaczął myśleć, co jest tym sensem, doszedł do wniosku, że tym sensem jest cierpienie i że jeszcze nigdzie na świecie właściwie nie ma takiej uniwersalnej kaplicy, która by jednoczyła wszystkie wyznania i postanowił to sobie stworzyć.
1: Dwa pozornie odległe i nieprzystające do siebie światy. Świat sztuki z jednej strony, a z drugiej prawdziwe dramaty konkretnej osoby. Czy da się odnaleźć jakieś punkty wspólne? A może to zestawienie sprawi jednak, że o zawiłościach i poplątanych ścieżkach losu pomyślimy nieco inaczej? Co wyniknie z połączenia opowieści o Darii, bohaterce reportażu, z historią artysty z Ekwadoru, który przez całe życie malował ludzkie cierpienie?
2: Pamiętam dzieciństwo jako radosne. Dużo czasu przebywałam w górach, które bardzo kocham. Natomiast potem jako siedmiolatka poszłam do szkoły, do internatu. I to już było dla mnie takie trudne, bo już nie było domu tak blisko. Potem rodzice się rozstali, więc jakby coraz mniej mnie odwiedzano. Jeździłam do domu na święta, na ferie, na wszelkie przerwy od szkoły. Natomiast tak pozostawałam właściwie 300 kilometrów od domu. I bardzo tęskniłam za domem. Rodzice takiego wyboru dokonali ze względu na moje już chore oczy wtedy. W szkole podstawowej widziałam jeszcze na jedno oko. Byłam osobą, można powiedzieć, jednooczną. Ale czytałam książki, pisałam normalnie, tak jak wszyscy, długopisem, ołówkiem, piórem. Jakichś takich ogromnych problemów nie miałam. Potem zachorowałam na jaskrę. I w wyniku tego, że miałam jaskrę, można powiedzieć, bezbolesną, jak miałam wysokie ciśnienie, w ogóle nie odczuwałam żadnego bólu. Lekarze mogli określić przyrost mojego ciśnienia w gałce ocznej jedynie podczas badania, ponieważ ja niczego nie odczuwałam. No i pamiętam takie spotkanie, kiedy siedzieliśmy ja, moja mamusia, pan profesor i decydowaliśmy, co ze mną dalej, czy poddam się operacji, czy nie. Ale podczas operacji doszło do hipotonii i odwarstwienia siatkówki i nieodwracalnej przy tym utraty wzroku. Miałam wtedy niecałe 16 lat. Ja chyba nie miałam zbytnio czasu na załamanie, dlatego że ja chodziłam do szkoły. Ja się musiałam uczyć. Byłoby mi wstyd, żebym ja nie przeszła do następnej klasy. Tak sobie jakoś uroiłam w tej głowie. Nie pamiętam jakiegoś takiego, żeby nazwać to załamaniem, depresją. Natomiast pamiętam takie przykrości, że się część koleżanek ode mnie odwróciła. Być może dlatego, że nie rozumiały tego, bo same były młode, same były dziećmi. Nikt też nie wytłumaczył im całego mojego problemu. I to była taka weryfikacja w ogóle życia, otoczenia.

0: zaakceptuje, kto nie. Też było mi trudno, bo jako 16-latka moje koleżanki gdzieś tam oglądały się za chłopcami, chciały się podobać. Ja też tego chciałam, natomiast ja się też troszkę wstydziłam tego, że jestem od nich inna, że nie widzę i trudno mi z tym było. Ale zdałam maturę, wyjechałam na rok na stypendium do Stanów Zjednoczonych. To był taki program międzynarodowy, który bardzo dużo mi dał, bardzo dużo we mnie zmienił. Dał mi taką pewność siebie i też takie poczucie, że, no, że mogę sama też dokonywać wyborów. Potem ukończyłam studia trzystopniowe informatyczne, a od drugiego roku studiów miałam indywidualny tok studiowania. Robiłam też przedmioty z fizyki medycznej. Studia udało mi się skończyć, więc myślę, że wyszło całkiem nieźle.
1: Ciekawa jest sama budowla Capilla dell'Ombre w Quito. Ma to taką swoją podstawę w formie kostki sześciennej, która jest zbudowana z kamieni w kolorze szarym. I wchodzimy do środka przez umieszczone asymetrycznie z boku drzwi i tu zaskakuje nas wnętrze, w którym dostrzegamy płomień palący się. Ten płomień to jest taka lampka oznaczająca czuwanie. Jest taki właściwie wieloznaczny napis: czuwajcie, bo ja naprawdę nadejdę. I można sobie pytanie zadać, co to oznacza? Czy mamy czuwać, bo nadejdzie cierpienie, które nas sprawdzi? Bo właściwie nasze życie na tym polega, że czujemy się w błogostanie, ale nagle okazuje się, że przychodzi jakieś wydarzenie w życiu, które ten błogostan zakłóca, więc może nie należy popadać w takie stany nadmiernej szczęśliwości, tylko właśnie być przygotowanym na to, że taki moment trudny w życiu może nadejść, ale z drugiej strony można to odczytać także inaczej. Czuwajcie, to znaczy całą swoją wolą pokonujcie te wszystkie trudności i przypadłości, które życie wam daje, bo ja na pewno nadejdę. To jakby zapowiedź takiej jakiejś nagrody, która gdzieś tam w jakiejś rzeczywistości metafizycznej może się objawić.
0: Męża poznałam w 2003 roku. Uczyłam jego siostrzeńca obsługi komputera i tak się poznaliśmy. Ja myślę, że oboje byliśmy troszeczkę tacy nieśmiali do tego. Każdy z nas chciało, ale każdy z nas się wstydziło okazać to uczucie. I mój taki przyjaciel mówi: wiesz co, Daria, no wyślij mu walentynkę. Ja mówię: wiesz co, no, ale to tak nie wypada, kobietą jestem. A co wypada, nie wypada? Daj spokój, w jakim wieku ty żyjesz. No i przygotowałam tą walentynkę z moją przyjaciółką i Kazimierz się ze mną umówił, że pójdziemy na pocztę, wyślemy. Ja mówię: wiesz co, Kazimierz, chyba nie wyślę tej walentynki. To tak głupio, niezręcznie, nie będę z siebie robiła pośmiewiska. On mi ją wyrwał i wysłał. I tak to było. Potem mąż do mnie zadzwonił i mówi: wiesz, ja dla ciebie też mam walentynkę, tylko też się wstydziłem. No i potem umówiliśmy się na jedno spotkanie, na pierwsze. No i tak, że tak powiem, spotykaliśmy się i po 3 latach postanowiliśmy się pobrać. Był ślub 2-dniowy, potem się przeniosło do domu na kolejne 3 dni, więc taki typowo góralski, radosny taki ślub. Pomalutku, jak to w małżeństwie, docieraliśmy się. Marek był bardzo ciepłym człowiekiem, spokojnym, wyrozumiałym i zaakceptował mnie taką, jaką jestem. No tylko brakowało nam do tego szczęścia, tego dzieciątka, o które się staraliśmy, oboje bardzo chcieliśmy i byliśmy gotowi na przyjęcie dziecka. No niestety trzeba było skorzystać z terapii, z pomocy lekarza. I kiedy nam się udało i już się cieszyliśmy, wszystkie badania były perfekcyjne, łącznie z prenatalnymi, no w 24 tygodniu okazało się, że nasze dzieciątko nie żyje. nie

0: znamy przyczyny. Dostaliśmy obuchem, że tak powiem, w łeb. Było nam bardzo ciężko i nie zrozumieliśmy. Ja myślę, że ja do dzisiaj nie rozumiem, a mąż to pewnie już zna odpowiedź, ale ja nie rozumiem do dzisiaj.
1: Capilla dell'ombre, na przykład stworzone przez Oswalda wyobrażenie niezwykłe matki jako głowy zdeformowanej o wielu odcieniach kolorystycznych, które wyrażają ból, na takim intensywnie granatowym tle, który może się kojarzyć ze zmierzchem jakimś, i ręce może przesadnie chude, żebra zaznaczone i taka naga mama chudymi rękoma ujmuje dziecko. To, co odczuwamy, gdy oglądamy to przedstawienie, to jakieś przeświadczenie, że gdy zostaniemy skonfrontowani z jakimś tragicznym cierpieniem, ze śmiercią, to ono kształtuje naszą twarz i pozwala nam stać się ludźmi dojrzałymi.
0: Ja się bardzo zmieniłam, przede wszystkim się zamknęłam, przestałam śpiewać, a bardzo lubiłam śpiewać. Zamknęłam się w sobie. To była taka pierwsza moja reakcja. Mąż z kolei w skrótości bardzo wszystko przeżywał. Czasem rozmawiał o Alusi, rozmawialiśmy, że sobie ją wyobrażamy, bo było nam dane się z nią pożegnać, przytulić ją, zobaczyć. Ja potem zaczęłam się buntować, bo społeczeństwo nie traktowało otoczenie naszego dziecka jako dziecko, a nas jako rodziców. I zaczęto nam odbierać to, że my jesteśmy rodzicami. No bo nie przewijaliśmy, nie karmiliśmy, nie trzymaliśmy za rękę. A w ogóle o czym to mówić? Pamiętam, jak usłyszałam, że po co płakać? No i ja zaczęłam szukać dla siebie pomocy, zaczęłam czytać książki, nawiązałam kontakty z dwiema fundacjami, właściwie stowarzyszeniami. Też na Facebooku jestem w grupie po stracie dziecka, tam poznałam fantastycznych ludzi, którzy mają podobne doświadczenia. Po prostu wiem, że nie wolno odbierać rodzicom zmarłych dzieci prawa do bycia rodzicami. Jestem o tym w 100% przekonana. Ale jest we mnie taki bunt, że o naszych dzieciach się nie mówi. Naszych dzieci się nie wspomina. Na przykład raz usłyszałam coś takiego, no wiesz, bo nikt twojego dziecka nie znał. Ja mówię, wiesz, no ale ja twojej prababci też nie znałam. Ale twoja prababcia jest dla ciebie prababcią. Tak samo jak dla mnie jest moje dziecko dzieckiem. Trzeba też zrozumieć, że my cierpimy, że po prostu nam się serce łamie na milion kawałków.
1: Ciekawa jest refleksja tych wszystkich, którzy to miejsce odwiedzają. Owszem, jest to nagromadzenie ludzkiego cierpienia, ale my tutaj nie czujemy się pokonani i słabi, wręcz przeciwnie. Jest tam też takie ogromne przedstawienie kondora, który pazurami pokonuje gigantycznego bawoła. Ma to także taki wymiar uniwersalny, że ktoś, kto jest słabszy, może pokonać jakąś przeszkodę, która jest gigantyczna, że jest jakaś nadzieja dla nas i że nie należy się poddawać, tylko właśnie należy trwać, należy może uświadomić sobie właśnie to, że cierpienie ma różne postacie, że przychodzi jakiś moment zaskoczenia, moment bólu, krzyku, rozpaczy, może buntu, także jakiejś niewiary, pytania, dlaczego mnie właśnie to spotkało. Tymczasem w tej kaplicy czujemy, że to jest los ludzki i że to spotyka każdego z nas w takim czy innym wymiarze. I jednocześnie odnajdujemy taki sens egzystencjalny, ponieważ w tej kaplicy cierpienie jest po coś.
0: Z staraliśmy się jakoś pozbierać.

0: bo wiek mieliśmy taki, że też nie było czasu, żeby czekać ileś tam lat na następne dziecko, na kolejne próby zajścia w ciążę, więc jakby musieliśmy się pozbierać. Ja korzystałam z pomocy psychologa. Byliśmy pod opieką fantastycznych lekarzy. No, pomalutku dochodziliśmy do siebie, dalej jakoś funkcjonowaliśmy, żyliśmy, no a potem mąż nagle zmarł. To był zator tętnicy płucnej. Co było dla mnie szokiem, niezrozumieniem, buntem. Nie wiem, nie potrafię w ogóle tego określić w takim jednym zdaniu, jednym słowem. Takim bezsensem w ogóle. Ja nie chciałam żyć, bo nie widziałam sensu, celu tego życia, bo cały sens i cały cel, jaki mieliśmy, wszystkie nasze marzenia, no, umarły razem z Markiem. Nawet myślałam o tym, żeby sobie odebrać to życie. Jednak, ponieważ mam, no, wiarę, troszkę po śmierci Alusi ta wiara się zrobiła taką uboższą, taką słabszą. Natomiast sobie tak pomyślałam pewnego dnia, że jeśli odbiorę sobie życie, to nie będę szybko ani z Markiem, ani z Alusią. I prosiłam ich, żeby jak najszybciej po mnie przyszli. Więc sobie mówiłam, że muszę żyć. Ale to było takie życie od dnia do dnia. To nie była radość życia. To była konieczność życia, tak bym powiedziała.
1: Strata może się wiązać z takim przeświadczeniem całkowitego załamania i może braku poczucia sensu, sensu egzystencjalnego, sensu istnienia. Ale tutaj jest także w tych obrazach odpowiedź na tę stratę, na poczucie sensu. Ta odpowiedź brzmi właśnie tak: wszyscy cierpimy i to oznacza, że to cierpienie jest wpisane w życie. Gdybyśmy siebie samych zapytali, to okaże się, że uczymy się poprzez cierpienie, że gdy przeanalizujemy wszystkie typy bohaterstwa, martyrologii, świętości, to okaże się, że zawsze bohaterem czy świętym jest dla nas ten, kto niezwykle cierpiał i potrafił jakoś to cierpienie pokonać. I tutaj kulminacją jest kopuła, na której wyobrażono postacie, owszem, o ciałach całkowicie zmaltretowanych i przygnębionych w różnych układach, podnoszące się z ziemi, stojące z rękoma wyciągniętymi ku górze. Wszystkie namalowane są w szarości z lekkim odcieniem błękitu i wszystkie podnoszą się ku światłu, które jest światłem w takim okulusie. Światło symbolizuje boskość. Cierpimy po to, żeby w tym przysłowiowym niebie odnaleźć nagrodę za to cierpienie.
0: Mimo tych wszystkich przeciwności losu, tych wszystkich zdarzeń, ja mam bardzo dużo szczęścia do ludzi dookoła mnie. Bardzo dużo zawdzięczam wielu ludziom, którzy pomagają mi i pomagali i w tej chwili pomagają mi się na nowo rodzić. W ogóle 3 tygodnie po śmierci męża miałam takie 4 osoby, 3 Anie i 1 Ale, które mniej więcej o 20 do mnie dzwoniły. Ja już wtedy leżałam w łóżku i tak długo ze mną rozmawiały, aż ja usnęłam. Generalnie to one prowadziły konwersacje, nie ja. Natomiast ja ich słuchałam i zawsze to było tak, że musiałam mimo wszystko coś odpowiedzieć. Pewnego dnia w tygodniu, kiedy miała być rocznica śmierci Marka, zadzwoniła do mnie koleżanka, z którą śpiewałam w chórze i mówi: wiesz co, Daria, będziemy śpiewać kanony Teze. Czy chciałabyś? Ja mówię: wiesz co, Jadzia, ale ja od 2 lat ponad nie śpiewam, ja buzi nie otwierałam. A ona mówi: spoko, Daria, dasz radę? O nic się nie martw, będziemy cię wozić, samochodów jest dużo, więc nie martw się w ogóle o nic, tylko czy będziesz chciała. Więc zaczęłam się zastanawiać, po czym na drugi dzień zadzwoniła druga koleżanka z chóru i mówi: co, będziesz z nami te kanony śpiewała, przyjdziesz. I sobie myślę: kurczę, pierwsza próba jest w rocznicę śmierci, dokładnie tego samego dnia.

0: Marek mnie zawsze woził na chór, woził mnie do ogniska muzycznego, na lekcje gitary. Bardzo chciał, żebym grała. Po śmierci Alusi bardzo chciał, żebym grała, żebym wróciła do tej gitary. Mówię, no kurczę, pójdę na tą próbę, zobaczymy, co z tego będzie. No i tak mnie wciągnięto. Jak już poszłam na jedną próbę, to Daria, to przyjdziesz na następną. I w międzyczasie jeszcze w miejscowości, gdzie mieszkałam, tworzyła się wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. I ksiądz też mówi, Daria, przyjdź do nas, bądź z nami. Poszłam na to spotkanie, było mi bardzo ciężko, bo wszyscy się cieszyli, śmiali. Więc oni się cieszyli i modlili, a ja stałam i płakałam. Mnie było bardzo trudno. Poza tym ja zawsze byłam blisko Kościoła, blisko Pana Boga, ale milczałam w Kościele. Po śmierci Alusi stałam jak taki pionek, którego jak postawili, to stał. Jak trzeba uklęknąć, to uklęknęłam. Ale po prostu miałam ściśnięte usta. Nie odmawiałam w ogóle różańca. Mniej się modliłam. Miałam duży żal. Dzisiaj sobie wypracowałam taką rozmowę z Panem Bogiem, że siedzimy sobie przy stole, jak ojciec z córką. Czasem mu siadam na kolanach i opowiadam mu, co się dzisiaj wydarzyło. Czasem jest tak, że się kłócimy, a czasem jest tak, że w bezsilności po prostu płaczę i w cudzysłowie trzaskam drzwiami. Odchodzę, ale potem wracam. Nie miałam nigdy tak w życiu, żeby się tak odwrócić i powiedzieć, no sorry Panie Boże, ale pozabierałeś mi tyle, no to ja już nie chcę. Nie było czegoś takiego.
1: Capilla dell'Ombre, ten ideał chrześcijański był dla niego pewną kulminacją, ponieważ jedno z przedstawień Guayasmina podzielone zostało na trzy części i środkowa z tych części może być odczytana jako krzyż, na którym rozpięto ciało człowieka o głowie, która opadła ku dołowi. Nie mamy tutaj realistycznego wizerunku ciała, tylko na przykład ramiona zbudowane z takich zgeometryzowanych, kanciastych form, gigantyczną dłoń przy prawym ramieniu. Lewe ramię jest nieludzko powykrzywiane i samej dłoni nie widzimy. Korpus namalowano takimi wyrazistymi pociągnięciami pędzla. Ten korpus jest sino-biały, ale gdzieniegdzie mamy tutaj mocne plamy czerwieni, które mają się wiązać z wyrazem bólu i cierpienia, z wyrazem jakiejś przemocy i krwawienia. Natomiast po prawej stronie mamy jakąś postać, która wydaje się adorować tę środkową postać ukrzyżowaną, więc jest to nawiązanie do tej tradycji wyobrażenia Chrystusa ukrzyżowanego. Ale to jest jednocześnie w ogóle wyobrażenie krzyża jako takiego i pamiętajmy, że my nawet w takiej potocznej mowie mamy określenie każdy niesie swój krzyż i każdy prędzej czy później będzie na tym krzyżu rozpięty, co jest takim powiedzeniem tego. Każdy z nas ma swoje bóle i ma swoje wielkie dramaty do pokonania.
0: Piętnaście miesięcy po śmierci męża, w święta wielkanocne, uświadomiłam sobie, że to naprawdę się stało. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że naprawdę już mąż nie wróci, że to już jest naprawdę koniec i ja muszę coś ze swoim życiem zrobić. Bardzo się tego bałam. Bałam się przyszłości, tego, że będę ciągle sama. Miałam świadomość, że mam 40+. Jestem osobą niewidomą po tak trudnych doświadczeniach i no nie jest łatwo, żeby się ktoś zdecydował dzielić czy ze mną życie, czy w ogóle na jakieś relacje, czy przyjacielskie, bo ludzie generalnie uciekają od smutku, od ludzi smutnych. I moje znowu dwie koleżanki, z jedną zbliżyła nas strata dziecka, a druga z kolei to góry. Jedna zabrała mnie na wycieczkę w

w góry, kiedy popadłam w taką depresję, kiedy leżałam 3 dni w łóżku, telefon milczał, nikt się nie zainteresował. I Julka mówi, słuchaj, jedziemy w góry, przyjeżdżasz do mnie, będziesz u mnie nocowała, idziemy, zabiorę cię w góry. A z kolei Ania mówi z Warszawy, wiesz co, musisz kogoś poznać, musisz poznawać ludzi. Ja mówię, Aniu, ale ja tak nie umiem.

0: piątka już nie ma, razem mieliśmy lecieć na ten skok. On miał lecieć samolotem, ja miałam skakać, mieliśmy na to rany. Mówi, chodź, mówi, obiecałaś mi, mówi, jak to nie zorganizujesz? I tak mi wujek nadepnął, że tak powiem, na moją ambicję, że zorganizowałam ten skok ze spadochronem i 15 sierpnia oddałam swój pierwszy skok spadochronowy. Niesamowite wrażenia, ale od tego 15 sierpnia można powiedzieć też moje życie się zmieniło, bo skontaktował się ze mną kolega, który bardzo mnie prosił, żebym mu opowiedziała, jak było na tym skoku. No i tak mu opowiadałam o tym skoku spadochronowym, że jesteśmy do dzisiaj. To nie znaczy, że nagle jest euforia, motylki i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie było i nie ma. Natomiast jest mi lżej, jest mi lepiej, jest mi radośniej i wiem, że jestem komuś potrzebna i bardzo jestem za to wdzięczna, bo Grzesiu odmienił moje życie. Dużo też dała mi praca, powrót do pracy. Pracuję już 19 lat, 20 rok idzie. Pracuję jako nauczyciel szkoleń komputerowych. Uczę obsługi komputera między innymi, ale też i troszkę statystyki, troszkę rehabilitacji, alfabetu Braille'a. Ale też od kilku miesięcy wykonuję inną pracę, która daje mi bardzo dużo takiego poczucia. Nazwałabym to misji, chociaż to takie, myślę, że za mocne słowo, ale niech będzie. W Katowicach otworzyła się tajemnica ciemności w ważnym miejscu. To są zaciemnione przestrzenie, które imitują różne pomieszczenia albo właśnie przestrzenie. I my tam oprowadzamy gości, którzy chcą doświadczyć przebywania przez około godzinę w ciemnym pomieszczeniu, nie używając wzroku, tylko trzeba się przestawić na inne zmysły, tak jak my niewidomi musimy. Niektórzy przychodzą z ciekawości, niektórzy przychodzą dlatego, że już na przykład odwiedzili takie miejsce w Warszawie i uważają, że to warto. Niektórzy właśnie chcą się czegoś nauczyć, chcą doświadczyć, jak to rzeczywiście jest bez zmysłu wzroku. Więc też uczymy ludzi, bo mam świadomość, że dookoła mnie są ludzie, którzy z najmniejszego problemu potrafią zrobić dramat i traumę. I może to będzie taka lekcja dla nich, że naprawdę w życiu może być różnie i może być gorzej.
1: Niezwykłe jest to, że gdy wejdziemy do tej kaplicy, na podłodze znajdziemy duży napis: cierpiał i rozpaczał, gdyż chodził boso i nie miał butów, do momentu, gdy zobaczył chłopca, który nie miał stóp. To jest jakby skalowanie cierpienia. Okazuje się, że w momencie, gdy porównamy swoje cierpienie z cierpieniem drugiego człowieka, może się okazać, że jest w nas dużo histerii i przesady, bo są na świecie osoby, które po prostu cierpią bardziej. To też najważniejszym wyobrażeniem w tej kaplicy człowieka, jakby kaplicy wszelkich kultów, kaplicy, która stawia sobie jako cel wyjaśnienie, po co istniejemy, jaki jest cel naszej egzystencji, znajdujemy konstatację: istniejemy, żeby cierpieć i żeby w cierpieniu odnaleźć siebie, ale odnaleźć także tego drugiego człowieka i utworzyć jakąś społeczność, zaistnieć nie tylko dla siebie, dla własnego ego, ale także dla kogoś drugiego.
0: Moje doświadczenia nauczyły mnie tego, żeby za bardzo nie planować przyszłości. Tak staram się żyć, pewnie nie zawsze mi to wychodzi, ale przynajmniej mam taką świadomość. Chcę tak żyć, żeby nie tylko brać, ale i dawać. Było mi bardzo ciężko po śmierci męża, kiedy wielu ludzi po prostu mi dawało, a ja nie miałam co dać w zamian. I tak sobie wtedy myślałam, jak już dojdę do tego kresu, jak już dojdę przed oblicze świętego Piotra, to żeby mnie usłyszała: słuchaj, ja ci dałem życie, a ty je zmarnowałaś. Nie chciałabym usłyszeć, że ja zmarnowałam swoje życie.

cyklu Słowa i Dźwięki wysłuchaliśmy reportażu pod tytułem Daria Anny Sekudewicz w realizacji Jacka Kurkowskiego z Polskiego Radia Katowice. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Jeszcze dzisiaj Witkacego listy do żony, a w nich relacje o dramatycznych zawirowaniach romansu z Czesławą Oknińską i o śmierci matki artysty. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane 21 października 1931. Więc mam grube nieporozumienie z Czesią o kłamstwo, pijaństwo i tak dalej. Ona tego nie znosi, zdaje się, że skończy rozstaniem. A to była jednak moja jedyna pociecha w tych wymiarach. Mama miała znowu dziś bardzo silny krwotok, także Birula zdecydował się wezwać specjalistę. Drugiego, bo to w ten chory. Był. I przyjdzie jeszcze raz przypalić naczynie. A ja chcę sformować w sobie nową osobowość, bez świństw. A czy się da? Wobec potwornej komplikacji życia. Ale to też nudne, piekielnie i nie wiem, komu ta zabawa potrzebna. Kocham cię i tęsknię za tobą. I marzę o Krakowie, ale cóż... Kiedy? Pewno będę bardzo smutny w ogóle. Całuję cię bardzo. Twój Staś.
3: Zakopane 23 października 1931. Niepalenie 8 miesiąc. Niepisanie 4 dzień. To znaczy, nawet piwa nie piję. 4 dni. Najdroższa Nineczko. To rzeczywiście bardzo przykra sprawa z tą Czesią. Masz rację? Zawsze we wszystkim. Trudno. Zdaje się, że zerwała ze mną. Ostatecznie. Otóż a propos tego, nie wiem, czy zdążę przed śmiercią, ale muszę przebudować się od spodka i środka, aby wytrzymać koniec życia. Muszę znaleźć w sobie niezmiennik jakiś inwariant, który by pozwolił wszystko wytrzymać. Otóż ja babami... piętrząc takowe jedna na drugą, zapychałem kompletną pustkę. Która się teraz przy pierwszej większej katastrofie zdemaskowała. Ja jestem jak ryba na brzegu. Nie jestem artystą. I trudno mi nim zostać. I to jest najgorsze. Dopóki nim byłem, opierając się na tym, przetrzymywałem rzeczy najgorsze. A teraz nie mam podstawy. Mam ciebie, ale też... daleka jesteś. Wiedz, że zawsze cię kocham i może dla ciebie spróbuję zrobić tego ostatniego szpryngla. Już nawet robię, ale to jest diabelnie trudna sztuka. Nawet na niepaleniu 8 miesiąc, niepisaniu. Po latach całych życia z systematycznym zasłanianiem okropności życia, a nie jej przezwyciężaniem. A z tym Napoleonem, to już mówisz, przesada. Dziękuję za przepisywanie i za pochlebne zdańko. Całuję cię, najdroższa moja. Twój Staś.
2: Zakopane 24 października 1931. Najdroższa Nineczko, tu wiatr halny. A ja znajduję się w przewiewnej metafizycznej trupiarni. Czesia skończyła ze mną definitywnie, ale tak, że przekonałem się, że chyba mnie tak bardzo nigdy nie kochała. Ha. Trudno. W Krakowie chcę być w pierwszej połowie 11 miesiąca. Jednak myślę, że przyjedziesz. Byłoby mi bardzo smutno tam bez ciebie. W ogóle jest cholera, ale mam nadzieję na inwariant. Bądź co bądź byłem bardzo zapuszczony wewnętrznie i zaplugawiony, mimo niepalenia. A to wszystko, co się stało, wstrząsnęło mną bardzo silnie. Musi doprowadzić albo do zupełnej ruiny, albo do nowej konsolidacji. W każdym razie jestem nieco cierpiący. Całuję cię, moja jedyna Nineczko. Twój Staś.
3: Zakopane 26 października 1931. NP, 8 miesiąc. NP, 7 dzień. Najdroższa Nineczko, od soboty nie mam od ciebie wiadomości. Więc jestem trochę niespokojny. Ze mną troszkę lepiej, ale mimo wszystko stan jest ciężki, walka trudna. Nie piję piwa od tygodnia, ani herbaty. Piję szałwię, którą dostałem od pana Józefa Jana Głogowskiego, tego, co robił moje zdjęcia. Rysuję doktora, który mamie robił wypalanie.

0: nie jest lepiej, ale zawsze grozi coś takiego. I absolutnie liczę na twój pobyt w Krakowie. Całuję cię, najdroższa. Twój W. Zakopane, 7 listopada 1931. Najdroższa Nineczko, wczoraj ze zdrowiem mamy nastąpiło nagłe pogorszenie wskutek jadu anginowego, atak sklerotyczny i sercowy. Bez wład lewej ręki i prawej nogi. Puls okropny. Czapliński powiedział, że stan groźny, ale nie beznadziejny. Od 12 do 6 rano była to walka ze śmiercią. Pomogły zastrzyki koraminy. Dziś trochę lepiej, puls normalniejszy, ale osłabienie straszne. Pójdź na Mazowiecką i opowiedz, ale ostrożnie. Mama zachowuje zupełny spokój, nawet dobry humor. Dziś jest pielęgniarka. Całuję cię, moja najdroższa. Twój Staś. Zakopane, 9 listopada 1931. Najdroższa Nineczko, dziś Birula wezwał Sokołowskiego na konsylium. Orzekli, że stan bardzo groźny. I kilka dni te zadecydują, ale nie ukrywają, że w każdej chwili można oczekiwać katastrofy. Trzy powody, z których każdy jest wystarczający. Pierwszy, wylew naczyniowy w mózgu powodujący porażenie lewej połowy ciała. Drugi, z tego powodu zator w krążeniu w tej połowie. Trzeci, tak zwany blok serca, to znaczy nierównomierne działanie mięśnia sercowego i komór. Matka trzyma się nadzwyczajnie. I cóż tu pisać więcej? Myślę o niej jako najjaśniejszej postaci mojego życia. Całuję cię. Twój Staś. Sokołowski przepisał nowe proszki. Teraz Birula będzie puszczał krew z Jagodowskim, bo ciśnienie straszne. 270, a norma 120. Jak było 210, to mówili, że to już jest wyjątkowo wysokie. Mama rozpłakała się. Z sercem dziś lepiej, ale bez wład lewej połowy cięższy i z mową chwilami bardzo niedobrze. A dokumenty te zachowaj. Zakopane, 11 listopada 1931. NN. Dziękuję za list. Z sercem trochę lepiej, ale bez wład gorszy. Z trudem można zrozumieć, co matka mówi, i upadek ducha większy. Czekam wiadomości na mój wczorajszy list. I bardzo cię całuję. Bardzo. I dziękuję. Twój W. Zakopane, 13 listopada 1931. Najdroższa Nin, dziwi mnie, że nie odpowiedziałaś na mnóstwo kwestii. Czy list nie doszedł? Dziś tylko kartka. A stan ten sam. Serce możliwe, ale bez wład gorszy. Mowa szalenie utrudniona. Prawie nie można zrozumieć, ale przytomność zupełna. Może to w związku z projektem szpitala, który doktorzy przedstawili. Ale jeszcze nic nie zdecydowane. Czekam bardzo listu od ciebie. Całuję cię. Staś. Zakopane, 13 grudnia 1931. Nineczko najdroższa, prosto z dworca poszedłem do szpitala, zostawiwszy rzeczy. Stan mamy zupełnie beznadziejny. Drugi dzień jest nieprzytomna, oczu nie otwiera. Tętno słabe i nierówne, oddech szybki bardzo. Z zatrzymaniami. Jest to właściwie agonia. A ciotka nie jest winna. Upada ze znużenia, zostawiła wiadomości totwenowej. I nic ci do napisania nie mam. Wybacz pewną szorstkość moją w ostatnich chwilach. Całuję cię bardzo. Twój Staś.
1: Fragmenty listów do żony Witkacego z tomu drugiego nagrał dla nas w 2008 roku Krzysztof Gosztyła.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu.
1: Roberto Lagna,
0: Aleksandra Kurzak.
2: A Dwójki słuchają Państwo w piątek, 19 czerwca, minęła 14.
3: Winiawski Caprice.

0: Kłaniamy się Państwu. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, a po drugiej stronie szyby w dwójkowym studiu kłaniają się
1: Maria Sławek,
2: Wojciech Baciukowski
0: i Przemek Psikuta. Spotykamy się dziś w komplecie po to, aby postawić kropkę w naszym cyklu poświęconym konkursom Wieniawskiego. Historia Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w 10 odsłonach. Dziś ta ostatnia, finałowa, w której zabawimy się w taki trochę tour de force, pokażemy festiwalowe wzloty, pokażemy białe kruki, trochę tak jakbyśmy chcieli podsumować mundial i pokazać najpiękniejsze bramki, najpiękniejsze gole. Ja bym powiedział, że Wojtka, odwiecznego kibica i właśnie kiedy odbywają się te najważniejsze turnieje, najważniejsze imprezy, Wojtek jest naszym informatorem, wszystko wie, wystarczy wysłać SMS-a i wiemy już, jak toczyły się losy poszczególnych pojedynków. Ale to dzisiaj trochę tak będzie wyglądało.
2: Znaczy bardziej skróty mam wrażenie i czasami takie ciekawe sytuacje, nie zawsze gole, bo wybraliśmy dosyć dużo różnych rzeczy pod różnym kątem.
1: I w dodatku będą Polacy, a z tego co wiem, na mundialu nie ma.
2: Słusznie, tak jest.
0: Ale Włochów chyba nie będzie.
2: Nie będzie, prawda? Tak samo. No tak, tak.
0: Jesteśmy Państwu winni kilka wyjaśnień, ale przede wszystkim możemy już powiedzieć, możemy zdradzić, kto co dwa tygodnie o tej porze witał nas, grając Caprys Amol, czwarty z opusu 18 Henryka Wieniawskiego w opracowaniu Fritza Kreislera.
1: No tak, dlatego że ten kaprys zwyczajowo gra się albo na skrzypcach solo, albo co najwyżej z towarzyszeniem drugich skrzypiec solowych. Taką wersję oryginalnie Wieniawski też napisał. Tu z fortepianem. No i ciekawa jestem, czy Państwo poznali artystę też po głosie albo po samym sposobie grania, bo całkiem niedawno podczas egzaminów w sesji letniej pani profesor Kaja Danczowska, która bardzo często nas słucha, powitała mnie właśnie w ten sposób pytaniem, kto to gra. Więc drodzy Państwo, oto odkrywamy tę tajemnicę. Itzhak Perlman na skrzypcach.
2: Janet Guggenheim na fortepianie, nagranie żywe z 6 kwietnia 1990 roku, oficjalnie wydane przez wytwórnię EMI.
0: Nagranie z 1990 roku, w którym, patrzę jeszcze, upewniam się, nie było konkursu Wieniawskiego. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy, jak zawsze, do wspólnego słuchania, komentowania, do wspólnych refleksji. Przygotowaliśmy upominki na te nasze dzisiejsze spotkanie. Będą to płyty pochodzące z kronik konkursu Wieniawskiego, dokładnie dwie edycje, rok 2001 oraz rok 2006. Mamy kilkanaście płyt kompaktowych, oczywiście pochodzących

z tych konkursów, gdyby ktoś z Państwa reflektował, gorąco się polecam, przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i chyba zaczniemy.

0: Oberek Grażyny Bacewicz na otwarcie naszego spotkania, nagranie z 1952 roku. Jadwiga Szamotulska przy fortepianie, a na skrzypcach grała Wanda Wiłkomirska, laureatka drugiej nagrody w 1952 roku, druga nagroda ex aequo z Julianem Sitkowieckim. Tak zaczynamy ten nasz bardzo subiektywny, podkreślamy to, wybór muzyki, wybór przykładów tych festiwalowych kreacji, które przygotowaliśmy na dziś.
1: No pomyśleliśmy, że tak, że zaczniemy od wielkiego, wspaniałego nazwiska polskiej wiolinistyki i zatrzymamy się na chwilę przy konkursie tym z roku 52, nietypowym konkursie. Może państwo pamiętają, że to był ten konkurs, w którym wielu zagranicznych artystów jeszcze nie dotarło, bo to jeszcze okres, no jednak stalinizmu w Polsce. Trochę podobne do sytuacji z konkursem chopinowskim w roku 49. Ale ja tak pomyślałem, że możemy przytoczyć osobę, o której po latach wspominano za każdym razem przy okazji tego konkursu, że ktoś taki w ogóle na konkurs dojechał. Tym skrzypkiem był Homikanga, skrzypek hinduski, który... No pamiętano, że dotarł ktoś z Indii wtedy, w tamtym okresie, z tym, że Homikanga w 52 roku już nie był, nie mieszkał w Indiach, był już skrzypkiem London Philharmonic Orchestra. I on po latach jest wspominany jako pierwszy hindus, który zaczął grać w jakiejś wielkiej londyńskiej orkiestrze. Także był takim pionierem, jeśli chodzi o pojawienie się muzyków hinduskich. To jest uczeń Meliego Mejty. Mogą państwo pamiętać, Meli Mejta to jest ojciec Zubina Mejty, który ogromny wkład dał w rozwój muzyki klasycznej w Indiach. Prowadził orkiestrę w Bombaju, którym potem przez chwilę Homikanga także współpracował. Homikanga, który najpierw był w London Philharmonic Orchestra, potem w Royal Philharmonic. Tam się zresztą z LPO pożegnał na znak protestu, bo jednego z jego kolegów wyrzucono chyba z powodu sympatii komunistycznych. Natomiast sam Homikanga finalnie został legendarnym sidemanem, legendarnym muzykiem studyjnym i jak się przegląda różne nagrania, których on uczestniczył, to są
0: z
1: właśnie...
0: Z kim on nie grał właśnie.
1: No właśnie, to jest i Tony Bennett, to jest i Barcelona z Freddie Mercury, Montserrat Caballé.
0: Frank Sinatra.
1: Tak jest, turnę z Frankiem Sinatrą, więc to jest niezwykle ciekawa postać i tak sobie pomyślałem na marginesie, czasami, znaczy zawsze śledzimy, patrzymy, co się wydarzyło z uczestnikami, jak sobie dalej radzili i często jest tak, że nie możemy znaleźć żadnej informacji, tak? Albo jest to jakieś tam klasyczna kariera. Natomiast tak, tu w tym wypadku nagle się okazało, że to jest w ogóle ktoś, kto nie dość, że dostał tylko, no może tylko, może aż wyróżnienie, ale przede wszystkim właśnie zbudował potem zupełnie niezwykłą karierę i żegnano go rzeczywiście z wielkimi honorami w świecie muzyki poważnej Wielkiej Brytanii.
0: Słucham ciebie.

0: Wojtku, i tak sobie myślę, że wielokrotnie tutaj z Marią byliśmy we dwoje w studiu, a Wojtek chyba najdogłębniej poznał archiwa, taśmy i materiały, które przygotowywaliśmy wspólnie, które podsuwałeś nam, Wojtku, na przestrzeni tych miesięcy.
1: Nie, tak, dlatego że to właściwie był pierwszy odsiew, można
0: właśnie
1: powiedzieć.
0: I jakże ważny.
1: Albo inaczej, subiektywny wybór Wojtka.
2: Selekcja na bramce.
1: Selekcja na bramce, zanim my w ogóle dostaliśmy materiał do słuchania, z którego potem musieliśmy wybierać to, co się zmieści w audycji. I mam wrażenie, że to aż do dzisiaj włącznie było najtrudniejszym zadaniem do wykonania, dlatego że chcielibyśmy móc pokazać o wiele więcej muzyki i okazuje się, że 2 godziny audycji to jest po prostu stanowczo za mało i nic się z tym już nie da zrobić, dlatego mamy jakiś rodzaj niedosytu pewnie, z którego też wynikają dzisiejsze nasze wybory. To czasami też są skrzypkowie i skrzypaczki, których mamy poczucie, że nie zdążyliśmy tak naprawdę posłuchać podczas tak audycji.
0: Dokładnie tak. Chciałoby się więcej, ale te nazwiska pozostają. Nagrania, taśmy, pliki, płyty winylowe, które wydobyliśmy, których nie zdążyliśmy pokazać, są z nami. No i mam nadzieję, że będzie okazja, aby też może w październiku, może w listopadzie, kiedy obecny będzie na dwójkowej antenie ten tegoroczny 17 konkurs Wieniawskiego, może będzie okazja, aby gdzieś w kontrapunkcie także podsunąć państwu te zapisy. Wojtku, Homi Kanga zagra dla nas Krakowiaka.
2: Tak jest, Romana Statkowskiego, a towarzyszyć mu będzie Kistut Bacewicz.

0: Romana Statkowskiego, Krakowiak, opus 7. Kiedyś tu Bacewicz przy fortepianie, a na skrzypcach tak grał Homi Kanga, który został w 1952 roku jedynie wyróżniony.
1: To jest jeszcze ten okres, gdzie nie mamy kompletu nagrań z konkursów, tylko takie wybrane fragmenty i Homi Kangi mamy jeszcze Skerco Tarantelę Wieniawskiego i to są dwa nagrania, które się zachowały z jego tych warszawskich...
0: Poznańskich
1: występów, już tak, zdecydowanie, no właśnie.
0: 57 rok, konkurs kolejny i tu chcemy rzucić światło na skrzypaczkę, która wtedy pojawiła się na estradzie, pojawiła się na deskach Filharmonii Poznańskiej. Ayla Erduran, Turczynka, która mając zaledwie 14 lat ukończyła z pierwszą nagrodą Konserwatorium Paryskie. No i później była studentką legend, prawda? Francescati, Dawid Oistrach, Galamian to byli jej nauczyciele.
2: Nie tylko.
0: Piątą nagrodę zdobyła wtedy.
1: No tak, Ayla Erduran, która, no, można powiedzieć chyba, że była najsłynniejszą turecką skrzypaczką w historii, która zmarła rok temu. Ja pamiętałem o tym, że jej występy były wysoko oceniane po tym, jak w swoim czasie opracowywałem audycję Jana Webera i on miał takie dwa cykle dotyczące muzyki Karola Szymanowskiego i on w przeciągu trzech audycji, w przeciągu 82-83 roku trzy razy wyemitował Źródła Retuzy w wykonaniu Ayli Erduran i no, można było odnieść wrażenie, że jest pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona grała Szymanowskiego. Oczywiście na płytach polskich nagrań był koncert skrzypcowy Szymanowskiego z konkursu. Były też inne jej występy konkursowe, ale właśnie nie Źródła Retuzy. I on to Źródła Retuzy umieszczał nawet w audycjach, które były poświęcone płytom konkursowym jako taki dodatek.
0: Wspaniałe. Tak. A jak Jan Weber, mówiąc kolokwialnie, wkręcał się w jakiś utwór, w interpretację jakiegoś utworu, taki jak było tutaj w przypadku Mitów, o których mówisz, to wiedział, o czym mówi.
1: No on robił audycję o Źródła Retuzy wyłącznie z tego jednego konkursu i w audycji przytaczał wszystkie wykonania, było to, znaczy wszystkie, no te najważniejsze. Było to szalenie ciekawe, ale właśnie ta interpretacja Ayli Erduran jakoś bardzo utkwiła mu w pamięci. Ja tutaj przygotowałem dzisiaj nie tylko samo to wykonanie, ale też wypowiedź Jana Webera, który się posługuje opinią Norberta Karaśkiewicza, bo sam Weber nie był świadkiem żywym tych...
0: W 57 roku.
1: Nie widział tak tego konkursu, dlatego pozwalał sobie na cytowanie osoby, która w tym uczestniczyła.
3: Ayla Erduran, uczennice René Benedettiego, Iwana Galamiana, Zino Francescatiego i Dawida Oistracha, publiczność wita burzliwymi oklaskami, wspominając jej niedawny, gościnny koncert w Poznaniu. Skrzypaczka ta łączy talent z dużym obyciem estradowym. Jej gra jest błyskotliwa i spontaniczna. Artystka bardziej zawierza instynktowi niż przemyśleniu. O Źródle Retuzy Norbert Karaśkiewicz napisał: Ayla Erduran jest błyskotliwa i porywająca. Jej spontaniczna gra

trzyma słuchacza w ciągłym napięciu. Może chwilami chciałoby się czuć odrobinę dystansu i uspokojenia. Trudno jednak nie ulegać autentycznemu temperamentowi i wyrafinowaniu dźwiękowemu, które Erduran tak świetnie wykorzystała w Źródle Aretuzy.

0: 6 grudnia 1957 roku. Drugi etap konkursu wieniawskiego. Inna Kalegorskaja przy fortepianie, a na skrzypcach tak grała Ayla Erduran. Źródło Aretuzy Karola Szymanowskiego. Pierwsza część mitów zagrana w sposób taki bardzo rzeczywiście indywidualny, taki pogłębiony, wyważone tempo i kreacja, która no, nie dziwi nas po latach, że tak przypadła do gustu Janowi Weberowi.
1: Choć rzeczywiście jest to trochę inny sposób grania niż ta, nie wiem, czy można użyć takiego określenia, że polska tradycja
0: zupełnie
1: wykonywania,
0: właśnie,
1: prawda, Szymanowskiego, taka wychodząca wprost prawdopodobnie z jednak od Eugenii Umińskiej, tak podejrzewam. Ale tutaj, jeśli chodzi o Aylę Erduran, to jest pewna informacja w niektórych źródłach, której po prostu no, nie sposób, będąc mną, pominąć. Ponieważ oto okazuje się, że wśród wielu sław, z którymi koncertowała Ayla Erduran, znalazł się również, uwaga, uwaga, Mieczysław Weinberg. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja tę informację przeoczyłam wcześniej. Jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że ona między 57 a 58 rokiem studiowała w konserwatorium moskiewskim u Dawida Ojstracha, no więc, więc właściwie może to już tak bardzo nie szokować, ale bardzo się cieszę, że podczas audycji o konkursie wieniawskiego udało mi się wreszcie upchnąć gdzieś Weinberga. Także teraz już uspokoiłam swoje sumienie. Możemy lecieć dalej.
0: Znając ciebie, mogłabyś się odezwać do artystki, no ale już właśnie
1: bardzo,
0: dziś to potwierdziliśmy, sprawdzając w różnych źródłach. Erduran w ubiegłym roku zmarła. Jesteśmy, proszę państwa, w 1957 roku. Jeszcze przez chwilę chcemy pozostać przy tym konkursie i przy zdobywcy drugiej nagrody. To był Sydney Harf. Wielka osobowość. Pamiętam, jak słuchaliśmy jego nagrań konkursowych. W dodatku, kiedy jakby dopełniliśmy wiedzę o nim tymi informacjami, że grał na tylu estradach, że grał z takimi orkiestrami. No, tutaj jedno nazwisko, Wojtku, patrzę na ciebie, grał w NBC pod batutą Toscaniniego.
2: No tak, miał bardzo ciekawą karierę. Tutaj żeśmy sobie przypominali o tym, że on planował przyjechać 5 lat wcześniej do Poznania, ale to był specyficzny konkurs właśnie z powodów politycznych. W prasie wtedy, w 52 roku, nie pisano, dlaczego nagle jest mniej uczestników niż to było planowane, no ale można się domyślić, że to właśnie kwestie polityczne, wizowe, różnego rodzaju, może Departament Stanu też zasugerował, że nie jest najlepiej pojawić się wtedy w Polsce. W 1957 roku on przyjechał i tutaj można mieć wrażenie, że był to może niewielkim przegranym, bo za fajnie to też była wspaniała skrzypaczka, ale na pewno liczył na może na pierwszą nagrodę ex aequo na przykład.
1: No właśnie, tu trochę żałuję chyba, bo nawet kiedy przygotowywaliśmy teraz tę audycję, to pisałam do Wojtka, że nie mogę się zdecydować.
2: Zgadza się.
1: Między nagraniem właśnie Sydneya Harta a introdukcją i Rondo Capriccioso w wykonaniu Rozy Fine. Zresztą natknęłam się też dosłownie parę dni temu na fragment wideo z tym, jak ona grała pod batutą Kondraszyna i orkiestry Lipskiego Gewandhausu, trzecią część koncertu Mendelssohna. I to było też zjawiskowe wykonanie. Myślę, że ona już była troszkę starsza oczywiście niż za czasów konkursów, ale rzeczywiście nie planowałam słuchania tego do końca, a posłuchałam jeszcze 2 razy. Więc rzeczywiście tutaj dwoje skrzypków. No, wiemy, jaka sytuacja.

0: sytuacja właśnie polityczna była i wiele, wiele razy tutaj na antenie też, zwłaszcza jeśli przywoływaliśmy te konkursy właśnie z lat 50., 60. i nawet jeszcze później, bo nawet i do stanu wojennego i w sumie mówiliśmy też o sytuacji politycznej już w wolnej Polsce, która zmieniła bardzo to, jak konkurs Wieniawskiego przebiegał i jaką miał rangę. Ale no, tutaj można jednak pamiętać o tym, że o zimnej wojnie, prawda, o tym wszystkim, co, o tym napięciu, jaki był między krajami kapitalistycznymi, a krajami no, podlegającymi, jak Polska przecież właśnie jakoś jednak ZSRR, więc myślę, że powodów nie można było podać oficjalnie. Ale też przypomnijmy, że Roza Fajny reprezentowała jednak właśnie ZSRR, z którego później wyemigrowała i w zasadzie większość życia spędziła w Niemczech.
1: Tak, to prawda. Sydney Harf u nas teraz z koncertu laureatów 16 grudnia 1957 roku.

0: Tak właśnie grał Sydney Hart, laureat drugiej nagrody na konkursie w 1957 roku, a towarzyszył mu przy fortepianie Hieronim Szperka. No i był to słynny utwór Nigun, druga część suity Balszem Ernesta Blocha, suity poświęconej, no może nie jest to do końca precyzyjna informacja, że jest to twórca hasydyzmu. Balszem Tov nie do końca był twórcą, chociaż tak się o nim mówi, no ale taki jeden ze słynniejszych cadyków. I ta część Nigun to jest rodzaj improwizacji, takiej pieśni bez słów. To się też oczywiście mocno to czerpie, zakorzenione w kulturze żydowskiej, więc też cieszę się osobiście, że ten utwór dzisiaj zabrzmiał. No i myślę, że absolutnie przejmujące wykonanie, przepiękne, i jak tak słuchaliśmy, to od razu zaczęliśmy sobie tutaj z kolegami sprawdzać, co też jeszcze nagrał Sydney Hart i co możemy jeszcze Państwu pokazać w audycji Duża Czarna tym razem. I myślę, że będzie chyba taki odcinek przed nami.
1: Oj tak, otwieramy poszukiwania płyt Sydneya Harfa, urodzonego w Cleveland w 1925 roku. Dokonał kilku nagrań, kilka nagrań jego pojawiło się na longplayach wytwórni Musical Heritage Society. Tak, jak Państwo słyszeli, bardzo piękne, bardzo pięknie pokazał tego Blocha w 1957 roku. No, grał na koncercie laureatów, czyli był już po tym wszystkim. Często zwracałaś, Mario, na to uwagę, że na koncercie laureatów już się gra trochę inaczej niż na...
0: Pytanie, czy lepiej?
1: No, inaczej, tak, inaczej. Ale on skoncentrowany, taki powiedzielibyśmy, no...
0: Taki elegijny też. Taki, to jest elegijny, ciekawy w ogóle, tak. Wybór też utworu na koncert laureatów. Ja bardzo taki wybór szanuję. Mhm. Bo ten Nigun, on ma w sobie takie trochę komponenty wirtuozowskie oczywiście, ale jednak jest to utwór, no, bardzo, bardzo przejmujący, poświęcony w ogóle pamięci matki kompozytora. Raczej jest to utwór, który pewnie może bardziej powinien się nazywać Kaddish, jako modlitwa za zmarłych, niż Nigun. Więc tak, ciekawy wybór. No i pozostaje gdzieś zawieszone to pytanie, czy Sydney Hart był zadowolony ze swojej drugiej nagrody, czy nie do końca, i dlatego wybrał taki utwór na koncert laureatów. Nigdy się tego nie dowiemy.
2: W kontekście tego konkursu ja się tak zastanawiałem, bo to jest rok 57, rok po, no, między innymi w sumie antykomunistycznym powstaniu w czerwcu 56 roku w Poznaniu, i nie wiem, na ile to może był jakiś sposób świadomy wybór jego na ten program, bo to jeszcze były procesy potem przez chwilę niektórych osób, takie pokazowe. No ale to jest tak na marginesie. Ja tylko powiem, bo słuchałem różnych wersji, myśmy posłuchali dzisiaj tego, co przygotowali organizatorzy konkursu w takim wspaniałym 12-kompaktowym boksie. I te nagrania z lat 50. są bardzo pięknie odrestaurowane, więc dlatego pod tym się posłużyliśmy. Natomiast na taśmach radiowych, które, no, brzmią gorzej, jest to nagranie właśnie z konkursu laureatów. Tutaj na kompaktach niestety są wycinane często oklaski, natomiast na taśmie radiowej oklaski są zachowane. Jest to dosyć niezwykłe, ponieważ jest, no, zapadła cisza po tym utworze i dopiero ogromna owacja chwilę później, także no, to nabiera takiego specjalnego w sumie charakteru ten utwór wykonany właśnie.

0: byliśmy w Poznaniu w 57
1: czasami
0: roku.
1: Ta cisza jest ważniejsza niż oklaski.
2: Oczywiście, że tak. Za 20 minut wybije 15. Konkursy Wieniawskiego. Dziś nasza finałowa audycja, w której pokazujemy właśnie takie skarby. Najpiękniejsze bramki. Przechodzimy do roku 1967, do konkursu 5. Konkurs nasz, konkurs, który opisywany był w gazetach tytułami Polskie skrzypce, triumf polskiej szkoły, Polacy zwyciężyli. I może zanim powiemy kilka słów, to posłuchajmy fragmentu, tym razem z longplaya, z czarnej płyty, z kroniki konkursowej. Kronika ukazuje się od konkursu trzeciego i w 67 roku ukazują się dwie płyty.
3: No tak, bo będziemy ci się posługiwali zarówno taśmami radiowymi, jak i właśnie tymi odrestaurowanymi na kompaktach, także w sumie taśmami radiowymi prawdopodobnie, no i właśnie tymi kronikami na longplayach, także tutaj pełne spektrum tych nośników przed nami.
2: No i kreacja dla nas niezwykle ważna ze względu na wykonawczynię, a także oczywiście na utwór, kompozycja patrona festiwalu, która no nieraz zabrzmiała w naszym cyklu.

0: No właśnie, i tak powinna brzmieć kronika konkursowa z oklaskami.
1: Zdecydowanie.
0: Z oddechem laureatka trzeciej nagrody Kaja Danczowska. Scherzo Tarantella, opus 16 Wieniawskiego, Krystyna Kujawa przy fortepianie. Tak to brzmi z płyty winylowej. Kaja Danczowska, która no, była zdecydowaną, wspaniała Kaja Danczowska, chciałem powiedzieć, zdecydowaną gwiazdą tego konkursu w 1967 roku.
2: No zdecydowanie, i też patrząc po laureatach, po ich nazwiskach i ich postaciach oraz zdjęciach, patrzę sobie teraz na nich wszystkich, no to jednak te wszystkie sześć nagród to byli sami panowie poza Kają Danczowską, więc triumf też taki chyba jeszcze większy jak na tamte czasy, jednak ciągle musimy pamiętać o tym, że kobiety miały trudniej i jeszcze to trochę trwało. I zwykle jednak było i skrzypków w konkursach, ale też oczywiście w orkiestrach, skrzypków robiących karierę, podpisujących najlepsze kontrakty. Ja już o tym mówiłam nieraz tutaj na antenie w kontekście różnych artystek. Wielokrotnie mówiłam o Idzie Händel i o tych też kwestiach dotyczących tylko i wyłącznie kobiet, bo przecież żaden mężczyzna nigdy nie został jakoś, może to nie jest dobre słowo, że zbojkotowany, ale odsunięty albo niezaproszony ze względu na to, że na przykład nie wyglądał bardzo atrakcyjnie według przyjętych jakichś kanonów piękna. Mhm. Więc dziewczyny miały trudniej i tym bardziej cieszy ta nagroda dla jednak 18-latki wówczas przecież, prawda? Czyli to jest zupełnie pierwszy, wstępny właściwie etap kariery Kai Danczowskiej. No i też zawsze, kiedy mamy te nasze audycje, może nie zawsze, może przesadziłam, ale jednak wiele razy pani profesor Danczowska dawała znać, że słucha, więc tym bardziej się cieszę i jeśli jest po drugiej stronie, to ją pozdrawiamy chyba wszyscy.
1: Oczywiście, tak, to dla nas bardzo
0: wielkie wyróżnienie, a ten konkurs, już też wielokrotnie powtarzaliśmy to na naszej antenie, to była ta trampolina do tej wielkiej, wspaniałej kariery, płyty także dla wytwórni Deutsche Grammophon z Christianem Zimmermanem. Wielokrotnie o nich mówiliśmy. No właśnie, a zdobywca pierwszej nagrody nie miał szczęścia do takiego kontraktu i do nagrań dla tak renomowanych firm. Mowa oczywiście o Piotrze Janowskim, który był pierwszym naszym rodakiem, który wygrał, który zwyciężył w Poznaniu właśnie w 1967 roku. Urodzony w Grudziądzu w roku 1951. Piotr Janowski.
3: No trochę nie miał szczęścia, ale trochę też no, podjął jakąś tam ryzykowną decyzję, która była zresztą wtedy, przytaczaliśmy opinię, krytykowana, że
0: z wyjazdem

0: Do Ameryki.
1: Dokładnie tak, do jednak bardzo na trudny teren, gdzie jest ogromna konkurencja i no, można chyba tak powiedzieć, że trochę przepadł nasz wspaniały wtedy skrzypek, bez dwóch zdań. No, natomiast to wiadomo, że czasami te losy są bardzo różne i czasami trudno jest nawet na triumfie zbudować potem jakąś trwałą karierę.
0: No tak, pamiętam dobrze, Marysiu, jak komentowaliśmy, jak państwo też pisali, kiedy przytoczyliśmy wypowiedź jego profesorki Ireny Dubiskiej, która komentowała to w sposób bardzo taki, no, mówiąc, że ta decyzja ma, że ten kij ma dwa końce. No.
2: A jednocześnie pamiętam, że przytaczaliśmy też wypowiedź samego Janowskiego.
0: Właśnie.
2: Oczywiście można byłoby stwierdzić, że no co miał powiedzieć? Miał powiedzieć, że po prostu przegrał życie i jest załamany. No nie, myślę, że on podjął taką decyzję, jaką właśnie może podjąć brawurowo młody chłopak, który po prostu się niczego nie boi. I nie wydawał się w tych swoich już właśnie późniejszych wypowiedziach jakoś specjalnie podłamany tym faktem, że był w Ameryce. On doświadczył jednak wspaniałych też rzeczy tam i grał na świetnych instrumentach i to nie jest tak, że zupełnie przepadł i sprzątał metro.
0: Oczywiście,
2: prawda?
0: Spotkał tylko po prostu znakomitych ludzi też.
2: Tak, wydaje mi się, że tak jak mówiliście, no, czasami po prostu nie składają się te wszystkie puzzle, albo w tym świecie to nie jest tak, że układ gwiazd się nie zgadza, tylko że wszędzie rządzą menadżerowie, pieniądze, dojścia, znajomości i tak dalej. To chyba nie jest żadna tajemnica, że po prostu trzeba trafić na taką osobę, która w tym pomoże.
1: Przypomina mi się Wiesław Ochman, który robiliśmy kiedyś taki wywiad rzeka na temat. Zdawaliśmy sobie sprawę nagle, jak wspaniałą karierę miał nasz wielki tenor, jak wspaniałe płyty nagrywał. I on za każdym razem podkreślał. Ja miałem rewelacyjnego menadżera, który po prostu wiedział, na co mnie stać, do jakich projektów można mnie zgłosić. I rzeczywiście, no finalnie Wiesław Ochman jest jednym z największych śpiewaków naszych polskich, jakie w ogóle tutaj ziemia nasza niosła, ale on też miał świadomość tego, że ta właśnie sprawny menadżer, dobra wytwórnia, to mu jednak też bardzo ogromnie mu pomogło w dalszej karierze.
0: No tak, kariera Piotra Janowskiego, jego życie pełne różnych zwrotów, zakrętów. Po latach, kiedy słuchamy jego nagrań, nielicznych, ale przecież wydobyliśmy te wszystkie sesje, także późniejsze. Możemy chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że był no, jednym z najwybitniejszych talentów i skrzypków XX wieku. Zmarł w Londynie, zmarł nagle na zawał serca w grudniu 2008 roku. Mamy dla państwa również z kroniki konkursowej sonatę na skrzypce solo B-dur Francesco Geminianiego.

0: Piotr Janowski. Tak grał w 1967 roku w Poznaniu, tak wygrywał w Poznaniu. Piąty konkurs Wieniawskiego. Sonata na skrzypce solo B-dur Geminianiego w jego rękach.
1: No taka ciekawostka fonograficzna, że to nieobrobione nagranie i słyszeliśmy też strojenie i te fragmenty takie oczekiwania na kolejną część sonaty. Ciekawe, czy to wynikało z szybkości tłoczenia tych płyt po prostu, czy mogło tak pewnie być, że też te płyty jakoś w miarę szybko miały się pojawić w trakcie, no może nie w trakcie, ale szybko po konkursie.
2: No słuchaj, ale fajnie posłuchać strojenia.
0: Bardzo fajnie. Dzisiaj nie do pomyślenia.
2: Mamy zawsze na egzaminach dużo teorii związanych z tym, co znaczy strojenie, co nam mówi o skrzypku.
1: Ja przyznam, że wymontowywałem zazwyczaj, przygotowując te pliki.
2: Nie no, jesteśmy ci wdzięczni, ale teraz chcemy jakoś uratować to, że musieli państwo słuchać strojenia. Tak, cieszę się, że udało nam się tego Piotra Janowskiego jeszcze państwu pokazać, no bo jednak rzeczywiście tych jego nagrań jest bardzo mało.
0: 7 minut po 15. Idziemy dalej, idziemy do przodu i zatrzymujemy się przy następnym konkursie, rok 1972. Szósty turniej skrzypcowy, który wygrywa Tatiana Grindienko, a na drugim stopniu podium z medalem srebrnym staje pierwsza Japonka w historii konkursu, która zaszła tak wysoko, Shizuka Ishikawa. Ishikawa, o której sporo wtedy powiedziano, sporo napisano, z kontraktem płytowym później na przestrzeni następnych lat dla wytwórni Suprafon. Ulubienica, faworytka konkursowej publiczności. No była taką sensacją wtedy.
2: Tak, ale zastanawiam się, czy to nie wynikało trochę jeszcze z tego względu, że jednak taka egzotyka, wiem, dzisiaj w ogóle nie powinno się używać takich określeń, oczywiście już od tego dawno odeszliśmy, ale no, tamte czasy rządziły się innymi prawami, więc mogło się jednak wydawać, że ktoś, kto przyjeżdża z Japonii, jest no już z tak absolutnie jakiegoś odrębnego krańca świata i pewnie ja sama pamiętam w ogóle z jeszcze mojego nawet dzieciństwa takie zdziwienie, na przykład jak to jest możliwe, że Japończyk tak wspaniale czuje mazurki Chopina na przykład, albo jak to jest możliwe, że Japonka tak doskonale gra Szymanowskiego. No, nie da się ukryć, że są to takie odrobinę kolonialne tezy, prawda, czy nawet nie tezy, ile odczucia. Więc cieszę się, że świat już poszedł naprzód i takich komentarzy raczej nie słyszymy. Zresztą na naszej antenie też pokazywaliśmy przecież właśnie komentarze nie jednej osoby, które mówiły o tym zalewie Japończyków w późniejszych latach chociażby, prawda?
0: A czy wysyp takich komentarzy, tak, to o czym mówisz było, i jesteśmy w 72 roku przecież już wtedy. Dodajmy, że Ishikawa, która urodziła się w Tokio w 1954 roku, ona już od jakiegoś czasu była w Czechach, wtedy w Czechosłowacji, studiowała w Pradze, stąd te jej korzenie też i później ten kontrakt z Suprafonem. Była zresztą stypendystką Radia Czechosłowackiego wtedy.
1: No dodatkowo tutaj będziemy za chwilę słuchali pierwszego koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego, tego jaką trampoliną dla muzyki Szymanowskiego był konkurs Wieniawskiego, bo tak mam wrażenie, że on jednak mocno tutaj utrwalił tą muzykę, szczególnie skrzypcową oczywiście, no, siłą rzeczy.
0: No tak, świetnie, że zwracasz na to uwagę, tak, bo moglibyśmy poświęcić oddzielny, no, wielki program muzyce Szymanowskiego pokazywanej w ogóle w Poznaniu.
2: To oczywiście Szymanowski był chyba obecny, jego twórczość na... No nie sprawdzałam, czy podczas każdego konkursu, ale założyłabym, że tak.
1: Raczej tak.
2: Że raczej tak, no ale też pamiętam, jak przytaczaliśmy

0: w ogóle programy poszczególnych edycji konkursu i też widać było, jak wiele razy pojawiały się nazwiska polskich kompozytorów, także trochę mniej znanych. No ale to jest wielkie narzędzie promocyjne. Ja uważam, że jedno z największych, żeby też w ten sposób właśnie zapoznawać ludzi z innych stron świata z polską muzyką i zdaje się, że to jednak dalej jest aktualne, a mówiłeś o muzyce skrzypcowej. Owszem, no ale Mity to jest utwór kameralny, który no, wymaga jednak wyjątkowej sprawności i głowy na karku od pianisty także.
1: A jakie utwory nagrywa Shizuka Ishikawa na swojej debiutanckiej płycie dla wytwórni Suprafon? Pierwsze koncerty Szymanowskiego i Prokofiewa pod batutą Jana Kręca. Wspaniały longplay, który ukazał się w 1975 roku. No i tam postawiła taką pieczątkę, jeśli idzie o interpretację koncertu pierwszego Karola Szymanowskiego, którym wszyscy to podkreślali. No też postawiła kropkę na konkursie, wygrała tym, znaczy no nie no, wygrała, była
0: wygrała
1: druga.
0: Wygrała drugą nagrodę, tak.
1: Dostała drugą nagrodę. Tatiana Grindienko grała wtedy między innymi koncert Brahmsa wspaniale. Ale to nagranie konkursowe koncertu op. 35 Szymanowskiego no przeszło do historii interpretacji konkursowych i mamy dla Państwa teraz fragment z kroniki tegoż konkursu z 72 roku, finałowy fragment finałowego występu Ishikawy, której towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod batutą Renarda Czajkowskiego.

0: Rok 1972. Shizuka Ishikawa z Japonii w pierwszym koncercie skrzypcowym op. 35 Karola Szymanowskiego. Prosto z kroniki konkursowej Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu i Renard Czajkowski. No i ten finałowy fragment tego koncertu absolutnie wyjątkowy. Zawsze jak słuchamy go, szczególnie z czarnych płyt w jakichś takich nietypowych, oryginalnych wykonaniach, to dochodzi do nas, jak niezwykła to muzyka. No i trzeba przyznać, że ta interpretacja Ishikawy, która doczekała się, który to koncert doczekał się także jej interpretacji studyjnych, późniejszych, no to był jeden z tych jej absolutnie koncertów.
1: No wspaniale się tego słuchało i właściwie musimy tutaj dokonywać takich drastycznych cięć i to wyłącznie po to, żeby jeszcze się zmieścić z paroma osobami, które chcieliśmy Państwu przypomnieć i tak się jakoś symbolicznie w tej audycji z tymi nagraniami pożegnać, więc ja na pewno jeszcze wrócę sama do nagrania tego koncertu, który

0: jako utwór się też nigdy mi nie nudzi. Jest niebywały i też widzę, że na konkursie wcale nie trzeba grać utworu, który jest w taki oczywisty sposób wzbudza entuzjazm publiczności.
1: On był często wybierany, tak jak żeśmy mieliśmy dużo wyboru możliwości właśnie grania koncertu, tego koncertu Karola Szymanowskiego.
2: Chyba nie słuchaliśmy jeszcze Bacha dziś w tym...
0: Nie, dzisiaj jeszcze nie.
2: ...podsumowaniu. A na tego Bacha zawsze mamy za mało czasu w naszych audycjach. Bacha, którego nie będzie w tym roku na konkursie.
0: No właśnie, to jest eksperymentalny rok. Mówiliśmy o tym już w audycjach, więc nie będę powtarzać, bo trochę omawialiśmy to, w jaki sposób ten Bach powoli odlatywał z repertuaru. No i ponieważ nie będzie Bacha w tym roku na konkursie, to my sobie go tutaj zaaplikujemy w dawce podwójnej, tak.
2: Bach solo w dawce podwójnej, nie ma nic lepszego. Jeszcze dopowiem, że jutro w Dużej Czarnej będzie również dużo Bacha po godzinie 13. A teraz tak, Bach w dawce podwójnej, rozpięty pomiędzy dwa konkursy. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w 72 roku i możemy powiedzieć, że już teraz zagra Bacha Tatiana Grindienko, laureatka pierwszej nagrody w 72 roku. To będzie grawe z sonaty Amol, a potem niespodzianka.

0: No, niedosyt, jeśli idzie o Bacha, z nami pozostanie, ale takie są reguły gry, takie są reguły naszego dzisiejszego programu. Dwa razy Bach solo, grawe z sonaty Amol, u Schmidera pozycja 1003 i Tatiana Grindienko, rok 1972, zwyciężczyni tamtego konkursu, a przed chwilą fragment Szakony z partity Demol. Rok 1986 to był pierwszy etap, 11 listopada 1986 roku na estradzie Jewgenii Buszkow. Wtedy, kiedy wykonywał w ten sposób partitę, szakonę z partity Demol, no nikt nie wiedział jeszcze, że Jewgenii Buszkow wygra ten konkurs.
1: No bo Bach zazwyczaj się pojawiał w pierwszym etapie oczywiście i był takim.
2: No tak, ale to już czasami ogniową. Wiadomo już w pierwszym etapie, że ktoś jest no tak. faworytem. Także to do końca nie wiadomo, czy nie było wiadomo, o tak pięknie powiem.
0: No pięknie zagrał, więc rzeczywiście tak. Pokazał osobowość niebywałą.
2: Nie, no wszystko grał wspaniale. Myśmy przecież pokazywali tutaj w audycji też jego inne nagrania. Pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy mieliśmy audycję o 72 roku, to też jakoś musieliśmy chyba wyciszać fugę Tatiany Grindienko.
0: Tak.
2: Więc wybieramy Bacha w przypadku tej skrzypaczki też dlatego, że akurat na konkursie to ona jeszcze grała to w takim stylu mocno sowieckim, można by powiedzieć. Ale po prostu tak wtedy grywano Bacha. To jeszcze sprzed tej takiej świadomej dużej rewolucji. Tak grywano, powinnam doprecyzować, na wschodzie, tak? Bo to już w tamtych latach, w latach 70. już zachodnie zespoły grywały jednak w tak zwany poinformowany historycznie sposób. Ale właśnie Tatiana Grindienko z Aleksiejem Lubimowem to były pierwsze, czy raczej twórcy pierwszego zespołu zajmującego się muzyką barokową w ZSRR, więc oni potem poszli w zupełnie inną stronę. Zresztą Grindienko to w ogóle fascynująca postać. Wojtek się tutaj dogrzebał informacji o tym, że była członkinią kilku zespołów rockowych.
0: Tak, niespokojny duch.
1: Zespół Bumajak. No bardzo to ciekawe, tak, bo ona przyjeżdża tutaj do Poznania po czwartej nagrodzie w konkursie Czajkowskiego. No tutaj zwycięża, ale potem rzeczywiście tak jakby szukała różnych pól aktywności i też kompozycje dla niej pisane. I no tak.
2: I to nie byle jakie kompozycje przecież, bo to Pert, Schnitke, Martynow. Także artystka niezwykle ciekawa i do dzisiaj właściwie też fascynująca i tym swoim doborem repertuaru i taką niezwykłą osobowością.
0: Szanowni, rok 1991 teraz i podwójny Paganini w naszym zestawie. Dwa kaprysy, które pokażemy jeden po drugim i tak się zastanawiam, może nie zdradzajmy na razie.
2: Kto i co?
0: Który gra który, tak powiem, bo chyba domyślają się państwo, jeśli mówimy o roku 91, chodzi o naszych dwóch fantastycznych zwycięzców, o Bartłomieja Nizioła i Piotra Pławnera. Dobrze, to na razie
2: zgadujemy.
0: Powiedzmy. Tak, słuchamy.
2: Zgadujemy.

0: No ja bym tu powiedział po pierwszym etapie, że ten pan wygra. Będzie zwycięzcą.
1: Ja bym powiedziała, że ten pan może też grać w kapeli rockowej.
2: To prawda.
0: No bo to było iście rockowe wykonanie Kaprysu Amol piątego z opusu pierwszego Paganiniego grał Bartłomiej Nizioł, a wcześniej, na co zwróciłaś uwagę, Marysiu, po kilku taktach, najtrudniejszy i najdłuższy kaprys Paganiniego, kaprys C-moll czwarty i Piotr Pławner grali tego samego dnia, 11 listopada 1991 roku.
1: No tak, i to jest właśnie przypadek, w którym mniej spektakularnie brzmiał może kaprys, który jest po prostu nieprawdopodobnie trudny i świadczy o absolutnym kunszcie Piotra Pławnera już na tamtym etapie. No, a z kolei Nizioł po prostu, jak to się mówi, odpalił wrotki i w zasadzie mógłby równie dobrze to grać na gitarze elektrycznej, wydaje mi się, z podobnym skutkiem. Więc ja sama przyznaję się do tego, że wybrałam te kaprysy, co jest pewną dużą metamorfozą w moim życiu w ogóle. Też dzięki tej audycji, mam wrażenie. Rozsmakowałam się w tym repertuarze, no ale też wszyscy się rozsmakowaliśmy w repertuarze i w graniu na skrzypcach i znowu się nie zmieścimy ze wszystkim, co chcieliśmy pokazać.
2: O nie, niestety.
0: No to było jasne od samego początku, ale dla takich kaprysów, tak pokazanych kaprysów Paganiniego, warto żyć, warto przybywać do Poznania na konkurs skrzypcowy w tym roku, jak pamiętamy, konkurs 17 w październiku. Znów powrócimy do zmagań, znów będą emocje.
2: No i chyba możemy życzyć, żeby właśnie takie wykonania towarzyszyły nam w tegorocznej edycji konkursu.
0: No i tak mieliśmy tu pewną taką bitwę, czym zakończyć dyskusję.
2: Merytoryczną dyskusję.
0: Czym zakończyć
1: nie, to
0: nasz
1: była bitwa.
0: Cykl.
1: To była bitwa.
0: Zakończymy, proszę państwa, rondem finałowym z koncertu Fismol, patrona festiwalu, a zagra skrzypaczka, którą wszyscy kochamy, która w roku 2011 była tą naj.
1: Tak, musieliśmy pozbyć się z dzisiejszej rozpisy.

0: dwójki innych skrzypaczek, które też bardzo kochamy, więc przepraszamy Alenę Bajewą. Chcieliśmy jeszcze Państwu trochę dawki tej fantastycznej skrzypaczki zaprezentować, ale no mamy też szczęście, że Alena Bajewa i dużo nagrywa, i dużo koncertuje w Polsce, więc pozostaje tylko namawiać Państwa, żeby być na jej koncertach. No i niestety też Veriko Czumburidze, tym razem nie, ale koncert Fismo Olwieniawskiego wydaje mi się, że jest dobrym ukoronowaniem też naszej audycji, za którą ja osobiście będę tęskniła bardzo.
1: Przypominamy, wszystkie odcinki, 10 odcinków audycji można odnaleźć na naszej dwójkowej stronie. Polecamy się. Powracamy do tematu konkursu jeszcze w tym roku, a my do Skrzypiec w Dużej Czarnej regularnie. Już jutro zapraszam. To była wielka przyjemność dla mnie być z wami w tym cyklu. Pięknie dziękujemy.
0: Ja wam też dziękuję bardzo.
2: Ja też dziękuję.
0: I państwu za państwa obecność po drugiej stronie i za kontaktowanie się z nami, pisanie, za to, że wiem, że ta audycja też się państwu podobała. I cóż, no możemy to chyba liczyć na to, że będziemy wszyscy razem w sposób życzliwy i ciekawy słuchać od 8 października skrzypków, kolejnych skrzypków, których może będziemy w następnych latach, w kolejnych audycjach omawiać. Także zapraszamy.
1: Na pewno tak. Dzisiejszą audycję zrealizowały Magdalena Wojtulanis i Elżbieta Malinowska. Kłaniamy się.
0: Maria Sławek.
2: Wojciech Baćkowski.
1: I Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Prezydent Zełenski i premier Tusk rozmawiali w nocy w Brukseli o wyzwaniach związanych z rosyjską agresją i dwustronnej współpracy. W okresie wzmożonych napięć w relacjach polsko-ukraińskich powróćmy czasem pamięcią do miesięcy, kiedy powstawały takie wiersze jak ten, którego posłuchamy w przekładzie Jerzego Czecha i interpretacji Mariusza Bonaszewskiego.
2: Pawłowysze baba do córki. Nie pisz mi o wojnie ani słowa. Pisz, czy ogród masz tam gdzieś, kochanie, i czy słychać w nim koników polnych granie, ile w trawie się ślimaków chowa. Pisz o kraju, gdzie znalazłaś przystań, jakie dają tam imiona kotom. Mnie najbardziej chodzi teraz o to, żeby nie czuć smutku w twoich listach. Pisz, czy kwitną u nich wiśnie i brzoskwinie, a gdy z kimś tam będziesz rozmawiała, nie mów, jak przed rakietami uciekałaś, tylko jak się pięknie żyło w Ukrainie. Wszystkim mów, że gdy nastąpi koniec wojny, niechaj w gości do nas tu przyjadą. Każdy z nas im podziękuje za to, że o los swych dzieci był spokojny.

0: Wybiła 16.
1: Czy Wojka jesteś na miejscu, jak nas ubiła?
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W Sopocie rozpoczyna się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W tym roku to już po raz 25. Wieczorem za całokształt twórczości wielkie nagrody festiwalu otrzymają Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. Spotka się z nimi publiczność festiwalu, a na miejscu w Sopocie jest Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Festiwal

0: Po kilku latach przerwy na stałe powrócił do miejsca, w którym się narodził. Podczas 4 dni widzowie i jurorzy ocenią 19 spektakli Teatru Telewizji oraz 16 słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Dla nas twórców to okazja do spotkania z odbiorcami, mówi reżyser dźwięku Andrzej Brzoska.
1: To jest dla mnie święto. Bezpośredni kontakt ze słuchaczami jest dla mnie najwyższą wartością, jaka jest w ogóle, a na tym festiwalu szczególnie.
0: Publiczność jest bardzo ciekawa tegorocznych propozycji.
2: Z wielkim zainteresowaniem tutaj podchodzimy do repertuaru, przeglądamy, mamy nadzieję jeszcze zobaczyć wiele dzisiaj i jutro.
0: Wśród spektakli telewizyjnych prezentowana jest m.in. nowa wersja Moralności pani Dulskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franciszka Przybylskiego, a wśród słuchowisk O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
3: To słuchowisko jest wielowymiarowe, w nim poza gorzkim tonem jest też poczucie humoru, eksplozja wyobraźni.
0: Festiwal Dwa Teatry potrwa do poniedziałku. Z Sopotu dla Wiadomości Kulturalnych Aldona Łaniewska-Wołk.
4: W programie drugim będziemy relacjonować dla Państwa te wszystkie festiwalowe wydarzenia. Także audycja Dwójka na Miejscu będzie poświęcona festiwalowi Dwa Teatry jutro od godziny 15 do 17. Zostajemy w Trójmieście. W Gdyni dziś początek Święta Morza. Przez najbliższe 10 dni miasto będzie gospodarzem koncertów, projekcji filmowych, wystaw i spektakli, ale także pokazów ratownictwa morskiego i rejsów po Zatoce Gdańskiej. Do udziału w sobotniej paradzie bulwarem nadmorskim zachęcają Mariola Śrubczyk-Cichowska i Tadeusz Szemiot z Gdyńskiej Rady Miasta.
5: Mamy 4 wydarzenia, które są całkowicie nowe, jeżeli chodzi o paradę Święta Morza bulwarem nadmorskim. To wracamy do korzeni, do tradycji. Lokalizacja się tylko zmienia, bo wcześniej było tak, że mieszkańcy szli ulicami.
6: Druga z takich wyjątkowych, nowych imprez to koncert 4 żywiołów. Kolejna to fiesta z 4 stron świata, jak również takie aktywności związane z warsztatami na Placu Wolnej Ukrainy.
4: Ale już dzisiaj o godzinie 19 w dniu rozpoczęcia Święta Morza koncert Gdyby Gdynia brzmiała w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dzień zakończy bieg o godzinie 23 nocny bieg świętojański, którego start zaplanowano przy Polsat Plus Arenie Gdynia. Święto Morza potrwa w Gdyni do 28 czerwca. Radom 1976, 50. rocznicę strajku, uczci dziś koncert Jean-Michel Jarre. Koncert z multimedialną oprawą, który będzie hołdem dla bohaterów sprzed 5 dekad, zapowiada prezydent Radomia Radosław Witkowski.
7: To będzie połączenie muzyki z różnymi technikami wideo. Na pewno pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach na bardzo, bardzo długo. A przy okazji dzięki wizycie tak wielkiego artysty zapewnimy sobie promocję nie tylko miasta, ale także tych ważnych historycznych wydarzeń, które odgrywały się 50 lat temu.
4: Radom obok Aten, Madrytu, Walencji czy Amsterdamu jest jednym z miast, które Jean-Michel Jarre odwiedza podczas tegorocznej trasy koncertowej. Francuski artysta zagra o 20 na Stadionie Miejskim w Radomiu. Zakończyły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Następny etap to ekshumacje, ale te planowane są dopiero na następny rok. Archeologowie odnaleźli dużą zbiorową mogiłę, w której mogą spoczywać szczątki nawet kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
8: Archeologowie pracowali metodą odkrywkową. Odnaleziona zbiorowa mogiła ma około 70 metrów kwadratowych. Może się tam znajdować kilkaset ofiar. Ile dokładnie, to okaże się w czasie ekshumacji. Na tę pracę potrzebna jest kolejna zgoda strony ukraińskiej, zaznacza ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
9: To jest efekt tych prac. Zamykamy ten etap poszukiwań i będziemy składać wniosek o ekshumację. Wyślemy wniosek niezwłocznie, natomiast no to spodziewamy się, że do końca roku, czy może na jesieni, a może wcześniej, ta zgoda przyjdzie.
8: Ekshumacje mogą rozpocząć się wiosną przyszłego roku. W Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej to kolejne tego typu prace, po tym jak w zeszłym roku ukraińskie władze odblokowały możliwość poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Relacja naszego reportera kończy Wiadomości Kulturalne na dzisiaj. Następne jutro o godzinie 7 zapraszam na nie w imieniu Marii Czoka. Po więcej informacji odsyłam Państwa na portal dwojka.polskieradio.pl. Do usłyszenia.
10: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie. Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026.

0: w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa!
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Reklama.
10: Jest 8 minut po 16. Program Wybieram Dwójkę w piątek 19 czerwca w 170 dniu roku. Słońce zajdzie o 21 i w większości kraju będzie to wieczór zdecydowanie dla ciepłolubnych. Imieniny obchodzą dziś Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald. A Państwu do 18 będą towarzyszyć Elżbieta Malinowska, Beata Stylińska i Adam Suprynowicz. Dzień dobry. Niedawno dowiedzieliśmy się o powrocie do Polski kolejnych artefaktów zrabowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Do Polski wraca rzecz bezcenna. Fragment średniowiecznego rękopisu z tekstem Gaudę Mater Polonia, skradziony z płockiego seminarium i pierścień króla Zygmunta Starego ze szkatuły królewskiej Pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Od dziś można je oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
11: Gaudę Mater ma ogromne znaczenie. To jest pieśń odśpiewywana przy najbardziej podniosłych uroczystościach, przy koronacjach królów. Dzisiejsze wykonanie było bardzo podobne do tego, które słyszał Zygmunt Stary, którego pierścień widzimy w tej chwili, kiedy go koronowano.
10: Relacja już za kilka chwil. Połączymy się też na moment z Sopotem, gdzie właśnie rozpoczął się festiwal Dwa Teatry. A po 16.30 naszymi gośćmi będą Lilianna Krych i Wojciech Błażejczyk z Hashtag Ensemble, a rozmawiać będziemy o nadchodzącym Hashtag Festiwal, który już po raz piąty otwiera sezon wakacyjny w warszawskim Hashtag Labie. Tematem festiwalu jest obsesja. O obsesjach i fascynacjach opowiada też nowy spektakl Warszawskiego Nowego Teatru. Kolekcja prywatna to opowieść związanego z tą instytucją choreografa i tancerza Claude'a Barduya, rozwijający główne wątki towarzyszące mu w pracy artystycznej, przypomina

0: pokazujący ważne dla niego postaci, między innymi zmarłej przed rokiem Ewy Dełkowskiej.
1: Chodzi też o jakieś ikony i z naszego prywatnego życia, i z dorobku artystycznego świata sztuki, który razem tworzyliśmy i na którym Claude się wychował, i jakieś gwiazdy francuskiego kina i sztuki, literatury, więc jest tego dużo.
0: To Magdalena Popławska, która gra w kolekcji prywatnej. Przed 17 usłyszą Państwo też Małgorzatę Chajewską, Krzysztofik i Wojciecha Grudzińskiego. Po 17 i przeglądzie prasy kulturalnej z Azji gościem Marcina Pesty będzie krytyk filmowy Janusz Wróblewski, a panowie będą rozmawiać oczywiście o wchodzącym dziś na ekrany kin filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. A po 17.30 zajrzymy do studia imienia Witolda Lutosławskiego na próby jutrzejszego koncertu kończącego sezon Orkiestry Polskiego Radia. W programie przeboje muzyki klasycznej, a koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk.
2: Myślę, że to wszystkich prowadzi w dobry taki nastrój przedwakacyjny.
0: Tak też myślę o dzisiejszym programie Wybieram Dwójkę, zwłaszcza, że muzykę na dziś wybrała Monika Kopcik.

Ottawia Dantonego. Polskie Radio i Dwójka towarzyszą plenerowemu festiwalowi Centralny Plac Muzyki w samym centrum Warszawy. Zaczyna się to wszystko dzisiaj. Dwoma przedsięwzięciami Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Dzisiaj operetka Księżna Chicago Emericha Kalmana, a jutro taka gala operowa. To jest koncert pod hasłem Viva la Musica, na którym wystąpią laureaci teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Między innymi Grażyna Brodzińska, Joanna Woś, Wiesław Ochman, Arnold Rutkowski. No, kapitalna obsada i na ten koncert, który zaczyna się o 20.15 jutro przed Pałacem Kultury. Mamy dla Państwa bilety. Proszę do nas pisać. Wybieram dwójkę polskieradio.pl. Wybieram dwójkę polskieradio.pl. Przypominam, jutro 20.15 Centralny Plac Muzyki. No a teraz do tych bardzo ważnych informacji. Do Polski powróciły zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej skarby. Wśród nich jest złoty pierścień króla Zygmunta Starego. Na jego ślad natrafiła badaczka dr Ewa Letkiewicz, profesorka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do Polski powrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem Gaudę Mater Polonia, najprawdopodobniej najstarsza zachowana notacja hymnu. Rękopis został zidentyfikowany trzy lata temu i opisany przez doktora Pawła Figurskiego z Zakładu Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tekst odnaleziony został w Staatsbibliothek zu Berlin. Przedmioty dosłownie od kilku godzin oglądać już można w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Podczas otwarcia hymn Gaudę Mater Polonia wykonał chór Jerycho, a na miejscu była Małgorzata Niedziecka-Mac.

0: Czy wiadomo, gdzie ten rękopis powstał?
1: Nie wiadomo, gdzie ten rękopis powstał. Na pewno najdłużej był przechowywany w Płocku, więc z Płockiem należy go łączyć.
2: Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
1: Ten rękopis dopiero będzie przedmiotem bardzo pogłębionych badań, dlatego że nie wiedzieliśmy, że przetrwał wojnę. Także dopiero zaczynają się prace konserwatorskie i prace badawcze nad tym.
0: Przywołajmy tę niechlubną historię sprzed lat, kiedy ten obiekt skradziono.
1: Polska straciła 70% zasobu swoich bibliotek i archiwów. I oczywiście bardzo nam zależy na zwrocie jak największej liczby. Wiemy, że trwają dobre rozmowy. Grudniowy zwrot dokumentów archiwalnych, teraz zwrot Gaudematerii Pierścienia, to bardzo dobre kroki, ale spodziewamy się, że to będzie nie tylko marsz, ale galop, którym będziemy otrzymywać skradzione obiekty w czasie II wojny światowej.
0: Jakie ten tekst ma znaczenie dla polskiej kultury?
1: Gaudemater ma ogromne znaczenie. To jest pieśń odśpiewywana przy najbardziej podniosłych uroczystościach, przy koronacjach królów. Dzisiejsze wykonanie było bardzo podobne do tego, które słyszał Zygmunt Stary, którego pierścień widzimy w tej chwili, kiedy go koronowano.
0: Pan zachęca, byśmy przychodzili tu i śpiewali profesjonalne chóry, no ale każdy może zaśpiewać chociaż cicho tu w Pałacu Rzeczpospolitej przez tydzień, kiedy pokazywane będą te obiekty.
1: Każdy może zaśpiewać. Ja wczoraj, kiedy konwój przyjechał z Berlina, wykonałem sam.

0: Dokument przez 6 wieków był przechowywany w Płocku.
1: Szymon Stółkowski, biskup płocki.
0: Trudno mi powiedzieć, jak trafił do naszych zasobów, ale nasza seminaryjna biblioteka należała przed wojną do jednej z najciekawszych zbiorów tego rodzaju właśnie zabytków. No i niestety w czasie II wojny światowej większość tych zbiorów została zagrabiona, wywieziona do Królewca. Dzisiaj wraca fragment, bo to trzy czy dwie karty, bardzo też zniszczone. Tak jest tutaj pokazany ten dokument, że nie widać tej strony, gdzie jest pieczęć, wyraźna pieczęć Biblioteki Płockiej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że to wraca. Ustawa jest taka, że to wraca jako własność państwa, nie wraca do właściciela, ale ja się na to zgodziłem.

0: bo uważam, że najważniejsze, żeby to było w Polsce i żeby było dostępne dla ludzi, którzy będą chcieli to obejrzeć. Jesteśmy gotowi zgodzić się na to, żeby to zostało w Warszawie, bo na pewno do Płocka sporo ludzi przybywa, ale na pewno więcej ludzi będzie mogło obejrzeć to w Warszawie.
1: Jakich wydarzeń historycznych mógł być świadkiem ten pierścień, który tu błyszczy w gablocie?
2: Właściwie szczerze mówiąc to nie wiemy, dlatego że historia, którą on przyszedł do kolekcji Czartoryskich, którą opiarował ją Goczacki i księżnej Izabeli, jest lakoniczna.
1: Katarzyna Płonka-Bałus, historyczka sztuki z Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
2: W liście do córki Izabeli królowa Bona w 1548 roku napisała, że przed pogrzebem króla Polski włożyła na jego palec pierścień. Więc czego był świadkiem w rękach Bony, o ile był w jej rękach, tego nie wiemy. Wiemy, że na pewno był świadkiem spokoju, wiecznego spoczynku króla Zygmunta I.
1: A w jaki sposób ten pierścień trafił do zbiorów rodziny Czartoryskich?
2: To jest ambiwalentna historia, ponieważ pod koniec XVIII wieku narodziła się archeologia grobów. Poszukiwano świadectw przeszłości, ponieważ wiedza historyczna zaczynała być powoli nauką. Ruch antykwaryczny, którego przedstawicielem był historyk Tadeusz Czacki, właśnie przewidywał takie działania. Poszukiwano świadectw. W Polsce było to szczególnie rozwinięte i szczególnie ważne, ponieważ wtedy Kraków przechodził z rąk pruskich, austriackich. Prusacy zniszczyli regalia. To miał być absolutny koniec. Według cara Rosji Polska miała stać się krajem bez przeszłości i bez przyszłości. I w tej sytuacji fakt penetracji przez Czackiego grobów nabiera innej wymowy. Możemy powiedzieć, że ten przypadek, ten splot fascynacji antykwarystycznej, odwagi w penetrowaniu miejsc wiecznego spoczynku królów, dały w efekcie ratunek dziełom sztuki. To nie jest jedyny przedmiot, który wtedy Czacki wydobył z grobu. On wydobył jeszcze na przykład piękny krzyż pektoralny, który również spoczywał na piersi króla. Te przedmioty znalazły się w szkatule królewskiej i co tu dużo mówić, była to forma ocalenia ich materialnego, ale też forma ocalenia ich w mentalności, w świadomości polskiej. To był taki okruch dawnej świetności i okruch ojczyzny.
1: A co pani czuje, patrząc dziś na ten błyszczący przedmiot, który był świadkiem tylu już wydarzeń?
2: Myślę sobie o tym, że dziwne jest koło fortuny. Pomyślałam sobie, że w roku 1953, czy ktoś na aukcji podobno zakupił pierścień, o którym nic nie wiedział, że w muzeum, Szmuk Muzeum w Pforzheim znalazł się pierścień, który był tylko renesansowym XVI-wiecznym pierścieniem. Jest to pierścień skromny. Ten zaleca się znakomitą próbą złota i pięknym kamieniem. Jest królewski. Ale jako biżuteria pozornie on ginie wśród innych. Natomiast w momencie, kiedy dopisujemy do niego tę jego historię, zaczyna istnieć na nowo.
3: Proszę się wybierać w te pędy do Pałacu Rzeczypospolitej, oglądać te skarby. Program drugi. Tu stare spotyka się z nowym. Przed nami teraz premiera singla z najnowszej płyty Aleksandra Dębicza, 12 Dreams for Piano, która ukaże się we wrześniu, a dziś już prezentujemy kompozycję Dream 2.

0: premiera na Antenie Dwójki. Tego, co będzie po wakacjach, bo we wrześniu premiera najnowszego albumu Aleksandra Dębicza, a to był jeden utwór z tego albumu, Dream 2. Aleksander Dębicz będzie gościem Poranka Dwójki w poniedziałek, więc więcej się Państwo dowiedzą właśnie o tym albumie. 28 minut po 16 i łączymy się teraz z Sopotem, gdzie w ramach festiwalu Dwa Teatry kończy się właśnie prezentacja dwójkowego słuchowiska Spadła Gwiazda Mej Pani Iwony Rusek w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Jest tam Małgorzata Szymankiewicz. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry Państwu.
0: To słuchowisko było już na naszej antenie, prawda? Dobrze pamiętam.
1: Dobrze pamiętasz, w grudniu była premiera tego słuchowiska, zresztą tak to właśnie wygląda, że słuchowiska wyemitowane w roku poprzedzającym rok festiwalowy są proponowane jako propozycje konkursowe. Dwa słuchowiska radiowej dwójki, czyli właśnie Spadła Gwiazda Mej Pani i Koziołek są w konkursie głównym. No i właśnie mija już czas tej prezentacji słuchowiska Spadła Gwiazda Mej Pani Iwony Rusek. Byłam tam na chwilę. Publiczność niezwykle skupiona wysłuchiwała tej naszej dwójkowej produkcji. Dużo ludzi w sali numer 6, kiedyś multikina, teraz po prostu jest to sala kinowa dostępna dla wszystkich Państwa, ponieważ wszystkie prezentacje konkursowe zarówno Teatru Telewizji, jak i Teatru Polskiego Radia są bezpłatne. W sali numer 5 odbywają się prezentacje spektakli telewizyjnych, a w sali numer 6 prezentacje słuchowisk. Dzisiaj Spadła Gwiazda Mej Pani to już ostatnie słuchowisko. Właśnie zaczyna się dyskusja po tym słuchowisku, ale już jutro zapraszamy Państwa bardzo serdecznie od godziny 11 do sali numer 6, bo wtedy zaczną się prezentacje słuchowisk. Godzinę wcześniej rozpocznie telewizja w sali numer 5, prezentując spektakle. Pogoda w Sopocie znakomita na oglądanie i słuchanie, dlatego że jest lekki chłodek, takie 22 stopnie, jak ktoś chce się ukryć i jakoś lekko rozgrzać, to warto zajrzeć do centrum Hafnera, a co więcej, jutro ma być bardzo gorąco. Klimatyzacja działa znakomicie w tym centrum Hafnera, więc Państwo mogą pójść i oglądać. Oczywiście to nie są jedyne powody, dla których należy pójść do

0: do sal, w których prezentowane są najlepsze utwory ubiegłego roku, zarówno z Teatru Polskiego Radia, jak i Teatru Telewizji.
1: Dzisiaj wieczorem gala i wręczenie wielkich nagród Danucie Stęce i Andrzejowi Sewerynowi, a Festiwal Dwa Teatry oczywiście bardzo obecny na naszej antenie. Co jutro?
0: Jutro od 15 będzie audycja Dwójka na miejscu. Oczywiście będą tematy festiwalowe, ale tak jak zwykle chcemy też pokazać kawałek Sopotu i sprawdzić, jak ten kurort się ma. Więc będą atrakcje z Grodziska, czyli oddziału Muzeum Archeologicznego, a także z inkubatora Gojki 3.
1: Małgorzata Szymankiewicz jest w Sopocie i będzie z Państwem przez cały Festiwal Dwa Teatry. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.

0: To klasyka tej muzyki, którą nazywamy współczesną. Trzecia bagatela na kwintet Dante Ligetiego grali muzycy orkiestry Le Siècle. Muzyka współczesna na wakacje? Świetny pomysł. Moim zdaniem o tym już teraz w programie Wybieram Dwójkę.
1: Goście dwójki.
0: W najbliższą środę zaczyna się w Warszawie Hashtag Festival, organizowany przez Hashtag Ensemble, i w studiu artyści związani z tą grupą Wojciech Błażejczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A przy telefonie Liliana Krych. Witaj.
3: Dzień dobry.
0: Współkuratorzy z Aleksandrą Dymowską-Madejską i Martą Piórkowską Hashtag Festiwalu. Festiwalu, który ma hasło obsesje. Czy wy jako artyści doświadczacie jakichś zawodowych obsesji, Lilianno?
3: No, myślę, że można powiedzieć tak trochę pół żartem, ale że obsesją w ogóle jest to, że tą muzyką się w dzisiejszych czasach zajmujemy, i to w takiej formie, takiej trochę pozainstytucjonalnej, takiej, że wybieramy robienie muzyki eksperymentalnej, trochę niszowej, że szukamy tam coś dla siebie, że bez jakiegoś takiego napędu, takiej determinacji, takiego zainteresowania właśnie tym, co nowe, trudno by nam było przetrwać jako zespołowi.
0: Wojtek?
2: Zdecydowanie tak. Tym bardziej,

0: że muzyka jako taki specyficzny język, który bez słów potrafi objąć ludzkie emocje, jest, wydaje się być, wręcz idealna do tego, żeby wyrazić takie emocje, jak na przykład ta związana z obsesjami, i obsesyjność w muzyce współczesnej dość często jest obecna.
1: I czy tę właśnie obsesyjność w muzyce współczesnej będziecie tropić w czasie festiwalu?
0: No, my już ją trochę wytropiliśmy i będziemy się starać.

0: płonięty, to też będzie, ale szukamy też, ponieważ aż tak festiwal staramy się, żeby był dla różnych osób w różnym wieku, też na przykład dla dzieci, albo dla ludzi, którzy nie są z muzyką współczesną na co dzień, to pokazujemy tę obsesję, tak staramy się łamać te stereotypy. Pokazujemy na przykład w koncercie dla rodzin z dziećmi obsesyjne ćmy, i przyglądamy się im, czy to jest dobra, czy zła obsesja. Albo pokazujemy Juliusa Eastmana, który takim manifestem, utworem Stajonet pokazuje bardziej taką energię, taką wspólne działania, wytrwałość, obsesję jako coś, co pozwala nam być na przykład konsekwentnym i energicznym. Także...
1: To jest festiwal związany z Hashtag Labem przede wszystkim, ale widzę i inne przestrzenie i jak rozumiem też inne instytucje zaangażowane w tegoroczny festiwal, co się, myślę, przekłada na jego interdyscyplinarność, prawda?
2: Tak, dotyczy to zarówno części koncertowej, jak i wystawowej, czy instalacyjnej, ponieważ oprócz koncertów mamy też performance'y i instalacje, czy wystawy. I na te właśnie, przede wszystkim na taki, tego typu działania czasami potrzebujemy więcej przestrzeni albo innych przestrzeni. I właśnie w takich innych przestrzeniach, które są bardzo niedaleko, wystarczy właściwie podejść minutę czy dwie niedaleko Hashtag Labu, tam właśnie umieściliśmy instalacje czy wystawy Pokoje Obsesji oraz część wystawy Noise for Burnout, a także opera multimedialna, kameralna, która będzie jakby zwieńczeniem festiwalu, skomponowana przez Tomasza Proskłada. Ona będzie wykonana w Komunie Warszawa. Hashtag Lab jest po prostu troszeczkę za mały.
0: Nie, ja tylko szybko sprostuję.
2: Przepraszam, tak. Sprostuj, Liliana.
0: Sprostuję dwie rzeczy. Współpracujemy przy operze z TR Warszawa.
2: Z TR Warszawa.
0: No to jest troszeczkę dalej niż minutę, ale nadal jakby w obrębie, powiedzmy, 10 minut tramwajem. Także, a też aż tak festiwal zawsze zapraszał do spacerów i do małych podróży po Warszawie, po to, żeby doświadczyć właśnie muzyki i sztuki w różny sposób. A drugą rzecz, którą chciałam sprostować, to pierwsze zdanie, bo aż tak festiwal zaczyna się w czwartek, 25, a tam na początku słyszałam o
1: środzie. A to ja powiedziałem o środzie, zdaje się, rzeczywiście. 25 to jest czwartek.
2: Najbliższy czwartek.
1: Tak. Najbliższy czwartek. No właśnie, tych dni będzie kilka, bo to są właściwie dwa weekendy, prawda? I jak porządkowaliście te wydarzenia? Jak je grupowaliście?
0: No, mieliśmy tutaj dwie linie takie, dwie idee, które nam powiedziały, wskazały nam, jak to pogrupować. To znaczy, zawsze programując te festiwale, ten już jest piąty, staramy się w ramach tego głównego hasła, tej głównej idei znaleźć jakąś taką drogę, jakąś taką logikę, linię dramaturgiczną, można by powiedzieć, która jest oczywiście bardziej abstrakcyjna niż linia dramaturgiczna spektaklu, czy właśnie, nie wiem, festiwalu dramatycznego, teatralnego, filmowego. Natomiast gdzieś nas prowadzi i w dobieraniu programu, i w układaniu tych wydarzeń. No i tutaj tą linią dramaturgiczną są takie trzy hasła, trzy podhasła tych obsesji, czyli impuls, moment, w którym jakby wpadamy, zainteresujemy się czymś, coś nas wciąga, potem amok, czyli ten moment jakby centrum obsesji, tego jak w niej jesteśmy, i to wzięło też swoją nazwę od takiego utworu z klasyki współczesności Amok Coma Fausta Romitellego, który zabrzmi podczas takiego drugiego koncertowego wieczoru. A trzecim hasłem jest wyczerpanie, które jest jakby elementem naturalnego takiego cyklu, kiedy nas coś interesuje, pochłania, a potem jesteśmy tym gdzieś tam właśnie wyczerpani, wykończeni, i z tego może się pojawić znowu coś nowego. I to wyczerpanie na przykład realizuje się właśnie w instalacji Aleksandry Ołdak Noise for Burnout, która będzie pokazywana w dwóch przestrzeniach, bo najpierw w mikrogalerii Stroboskop na Siewierskiej na Ochocie, a potem też trafi z powrotem na koniec do Hashtag Labu. A drugim takim pomysłem, który był nam porządkował festiwal, był w ogóle fakt, że współpracujemy z Tomaszem Praskualem i odbędzie się prapremiera jego najnowszej opery, siłą rzeczy przygotowanie takiego

0: większego dzieła wymaga trochę więcej czasu, więc ten weekend operowy przypadł nam na 3-4 lipca i siłą rzeczy festiwal rozciągnęliśmy jakby na 2 weekendy, czyli pierwszy od czwartku do soboty, 25-26-27 czerwca, a potem kolejny weekend, 3-4 lipca, głównie w TR Warszawa, ale kończymy w #Labia Electro Ambient Night.
1: Jeszcze parę słów o artystach, którzy pojawią się poza Tomaszem Praskualem, który rzeczywiście jest tutaj w centrum z tą operą swoją. Kto jeszcze się pojawi na festiwalu?
2: No przede wszystkim będzie grał oczywiście Hashtag Ensemble, a także młodzi muzycy, którzy przez rok uczestniczyli w Akademii Pro, czyli tacy jakby nasi studenci, których uczymy grać muzykę współczesną. Oni dołączają się do zespołu właśnie w każdym koncercie, ale także pojawią się przedperformerzy Matt Kubaj, czy współtwórcy wystaw tak, od strony dźwiękowej Piotr Bednarczyk, Louvre, czy Oktawia Pączkowska. Jedną z twórczyń, a także wykonawczyń będzie także Anna Szawiel, która jest autorką libretta do Ćmy i My, czyli tego właśnie wydarzenia dla dzieci. Jeszcze dodam tylko, że Tomasz Praskal jest także naszym kompozytorem rezydentem i oprócz opery wykonamy jeszcze kwartet smyczkowy Udaja.
0: No i tak, i ten kwartet on będzie wykonany w takich niecodziennych okolicznościach, bo będzie właśnie warstwą muzyczną do performansu Bluszcz, który zacznie się praktycznie przy furtce #Labu, tej willi na Barskiej i będzie działo się dalej na patio, a do tego muzycy na żywo będą grali z dachu kwartet Praskuala. Także szukamy takich nieoczywistych połączeń i takich sytuacji, które mogą nas jakby wytrącić i spowodować, że będziemy słuchać, patrzeć i rozumieć to, co nas otacza trochę inaczej.
1: Ja widzę w programie również pokaz filmu Blady Dotwar. To jest taki film o Marcie Archerich w zasadzie, nakręcony przez jej córkę. Będzie też rozmowa na temat tego filmu. Dlaczego ten film został włączony do programu?
0: Mamy taką ideę, żeby zawsze ten jakiś film muzyczny i jakiś nieoczywisty sposób muzyczne, w sensie albo ze świetnym kompozytorem, albo pokazujący jakąś ciekawą muzykę, pojawił się na festiwalu i nawiązywał do tego tematu. Gdzieś ten film nakręcony, to trzeba powiedzieć, przez córkę Marty Archerich, czyli jakby ze strony dziecka, które obserwuje wybitną osobę, wybitną pianistkę, będącą wiele dziesiątków lat w tym zawodzie, i w jakimś sensie obsesyjnie miłującą ten zawód, kochającą muzykę i będącą w tym świecie w sposób ekstremalny pokazuje ten film. Dlatego też spodobało nam się to, żeby włączyć właśnie film, gdzie zabrzmi muzyka klasyczna czy muzyka romantyczna, którą wykonuje Marta Archerich, jakby przełamując taki schemat, że w #Labie może brzmieć tylko muzyka dziwna, eksperymentalna, czy jakaś ekstremalna, ale także może się pojawić muzyka klasyczna w takim niecodziennym kontekście.
1: No i można tak sobie zacząć wakacje z muzyką, jak mówicie, nie tylko współczesną, w miłym otoczeniu, bo rzeczywiście willa na Barskiej ma dużo przestrzeni, w których można sobie spędzać czas po prostu. Można przyjść wcześniej, prawda? Nie
2: tylko. Oczywiście, można nabić się kawy, można wyjść sobie na podwórko i oprócz słuchania muzyki czy doświadczania innych form sztuki, które będziemy prezentować, po prostu miło spędzić czas.
1: No to zapraszamy, proszę Państwa, od 25 czerwca, czyli od przyszłego czwartku, aż do 4 lipca, czyli do soboty kolejnej. Festiwal #Hashtag Festival, organizowany przez Hashtag Ensemble, a opowiadali o nim Lilianna Krych. Dziękuję.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: I Wojciech Bożejczyk.
2: Do zobaczenia.

0: Menuet opus 18 Dory Pejaczewicz, trio Rowerde w programie Wybieram Dwójkę. Za 10 minut 17. Zaglądamy teraz, przenosimy się z Ochoty na Mokotów, zostajemy w Warszawie, zaglądamy na scenę nowego teatru w naszym mieście stołecznym. Tu francuski tancerz i choreograf Claude Bardouille tworzy własną kolekcję prywatną. Sceniczny labirynt złożony z ikon kultury, osobistych wspomnień i teatralnych widm, jak czytamy w opisie spektaklu. Obok Marguerite Duras, Catherine Deneuve czy Chantal Ackerman, autorki filmu Jean Dillman, Bulwar Handlowy Bruksela, pojawiają się tu także gwiazdy rocka, takie jak Iggy Pop, punkowi outsiderzy i elementy dawnych spektakli Krzysztofa Warlikowskiego i samego Claude'a Bardouille'a. Na scenie Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Ewelina Pankowska, Magdalena Popławska i Wojciech Grudziński, a do nowego teatru wybrała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Dzień dobry, Magdalena Popławska.
2: Dzień dobry, Wojtek Grudziński.
3: Czy ten spektakl to jest taka inscenizacja, do której się należy przygotować? Nawet jest playlista umieszczona na stronie Teatru Inspiracji. Tu dużo wątków z kultury francuskiej, belgijskiej, takich, które nad Wisłą są właściwie mało znane.
1: Zawsze warto być przygotowanym, bo wtedy się czyta więcej kontekstów i można zrozumieć jakieś

0: i rzeczy, które są zakamuflowane, ale tak naprawdę każdy teatr, a szczególnie Claude'a, odwołuje się do jakichś emocji czy swoich doświadczeń, czy gra tak, żeby w nas to wzbudzić, więc po prostu każdą sztukę można czytać na wielu poziomach.
1: Ten spektakl pełen jest także rekwizytów, które pochodzą z innych inscenizacji. Możemy podać jakąś taką listę trzech najciekawszych.
0: Odwołujemy się do takich bardzo nam bliskich postaci, jak na przykład Ewa Dałkowska, którą straciliśmy niedawno i trochę nie możemy się ciągle pogodzić z tą stratą. Chodzi też o jakieś ikony i z naszego prywatnego życia, i z dorobku artystycznego świata sztuki, który razem tworzyliśmy i na którym Claude się wychował, i jakieś gwiazdy francuskiego kina i sztuki, literatury, więc jest tego dużo.
2: Dla mnie jest to przede wszystkim nowe spotkanie. Nigdy wcześniej nie współpracowaliśmy razem z Claude'em, ale była też to okazja, żeby spotkać się na sali, w tańcu, w pracy z Magdą i z resztą ekipy Nowego Teatru. Także jest to nowe wyzwanie choreograficzne, ale też właśnie okazja do tego, żeby spotkać się z tymi wszystkimi figurami, duchami, historiami, do których Claude nas zaprosił.
1: Do jakiej przeszłości nas zaprasza ten spektakl? Bo mówimy o duchach, o czasach minionych.
2: Przestrzeń w tej pracy też się cały czas zmienia. My do tej pracy włączamy nasze historie, zapraszamy duchy z naszej przeszłości. W związku z tym to jest historia, która wydarzyła się 2 dni temu, ale też ta odległa.
1: To zgodzi się pan podzielić ze słuchaczami wyznaniem, jakie duchy pan zaprasza?
2: Przede wszystkim jest to figura Mike'a Cleego, artysty wizualnego. Jest to też figura brata Claude'a. Też historie dotyczące wielkich figur z historii tańca. To gdzieś jest też ten mój wkład w pracę nad tym spektaklem.
1: Czy ruch, czy to, co państwo mówią, jest tutaj ważniejsze?
0: To taka instalacja, bym powiedziała, bardziej. Wyjątkowo akurat u Claude'a tym razem, bo zrobiłam z nim już 2 spektakle, Claude przywołuje też takie duchy właśnie z jego młodości, z jego takich pierwszych fascynacji sztuką i literaturą, i właśnie przywołuje Marguerite Duras, której bardzo też mamy tutaj dużo tekstów. No, w zasadzie takim głównym nośnikiem tekstu to jest Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, bo ona przejęła te wszystkie teksty, bo też w tym się po prostu sprawdza genialnie. Każdy z tego wyciągnie tyle, ile sam z tego odczyta, a czasem to są tylko takie pozaznaczane historie, które nas uruchamiają, jak na przykład Futro Ewy. Najbliżsi tylko będą mogli skojarzyć to z jakichś spektakli, bo to jest Futro Ewy, w którym ona grała u nas w spektaklach. W zależności od wprawy widza, on połączy te kropki albo bardziej, albo mniej.
1: Kolekcja prywatna, ten tytuł wywołuje takie skojarzenie, że jeśli jakaś kolekcja na przykład sztuki jest prywatna, to ciężko jest tam włożyć coś przez kogoś z zewnątrz, bo to jest kolekcja opracowana przez właśnie jakąś jedną osobę.
3: Ja mam takie 2 skojarzenia.
1: Małgorzata Hajewska, Krzysztofik.
3: Najpierw to jest trochę taka zazdrość, że komuś udało się stworzyć kolekcję, że ona jest tylko jego. W stosunku do reżysera jest jakiś taki lekki bunt. No i też oczywiście zazdrość, że to on wyciąga, że to on pokazuje te kolekcje. Z drugiej strony, no to jest jakaś frajda, że jestem w tej kolekcji, ponieważ bardzo szanuję Claude'a, bardzo lubię z nim pracować. Mam niestety duży problem, nie umiem mówić po angielsku, w związku z tym moja komunikacja z Claude'em odbywa się w ogóle na zupełnie innych poziomach. Czasami prawie mi stają łzy w oczach, że nie umiem mu czegoś wytłumaczyć, a z drugiej strony jestem zmuszona do tłumaczenia tego w zupełnie inny sposób, od telepatii przez ciało. Więc wydaje mi się, że to też jest sposób komunikowania się z naszym przyszłym widzem.
1: Pani jest takim medium na scenie, które wypowiada słowa.
3: Szczerze mówiąc, myślałam właśnie, że bardziej moje ciało będzie wykorzystywane. Na razie jest we mnie tylko duża ciekawość. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie, jakie wywołamy emocje.
1: To jeśli pani pozwoli, zróbmy taki test. Czy może pani wypowiedzieć teraz jakieś zdanie, które pada w czasie tego spektaklu, albo słowo?
3: Ona prosi, żeby on ją bił. Ręka mężczyzny podnosi się, opada i zaczyna policzkować. Najpierw łagodnie, potem ostro.
1: Co było potem, mogą państwo zobaczyć w Nowym Teatrze w Warszawie. Bardzo dziękuję.
4: Premiera kolekcji prywatnej jutro. Całe to uniwersum Claude'a Barduja można sobie poznawać, korzystając ze strony Nowego Teatru. Tam jest wspomniana playlista. Można też obejrzeć jeden z poprzednich spektakli Claude'a Barduja, Nancy, wywiad.

z Magdaleną Popławską. Bardzo Państwa zapraszamy, zwłaszcza, że mamy dla Państwa zaproszenie właśnie od teatru. 22 645 22 22 to jest numer telefonu. Proszę dzwonić. Kolekcja prywatna Claude'a Barduja w Nowym Teatrze od dziś. Od dziś? Nie, od jutra. Od jutra do 24 czerwca. Program drugi za 3 minuty 17, o 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a potem o ojczyźnie, najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, który właśnie wchodzi do kin.

0: Autopromocja.
1: Tuleje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty, zatytułowanej Nagłe Przejaśnienie, zaprosili trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w niedzielę, 21 czerwca o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia jest 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Tomasz Sajewicz.
4: Wyścigi smoczych łodzi oraz tańce lwów. To tylko niektóre z atrakcji Święta Smoczych Łodzi, które jest oficjalnym dniem wolnym od pracy w kontynentalnych Chinach, Hongkongu, Makao i na Tajwanie. Święto Smoczych Łodzi przypada właśnie dzisiaj i rzecz jasna informacji na jego temat pełno w internetowych wydaniach chińskojęzycznych mediów. Jak wygląda ono okiem zagranicznej korespondentki? O tym w depesze Marii Teresy Hernandez z Pekinu dla Associated Press. Święto Smoczych Łodzi, którego tradycje sięgają ponad 2000 lat. Najbardziej znane jest ze swoich wydarzeń sportowych, ale jego korzenie sięgają starożytnych wierzeń o zdrowiu i harmonii z naturą. Fakt, że święto przetrwało tysiące lat, pokazuje, jak bardzo cenimy nasze tradycje, powiedziała Meng Dongmei, emerytowana mieszkanka pekińskiej dzielnicy Tungzhou. Jak dzisiejsze święto obchodzi pani Meng? Przygotowuje dzungdzy, kleiste pierożki ryżowe związane z festiwalem, a dzieci noszą pięciokolorowe bransoletki, które mają odpędzać zło. W internecie znalazłam tradycyjny przepis na gotowane jajka w liściach bylicy pospolitej, czerwone daktyle, brązowy cukier i imbir, powiedziała Meng. Słyszeliśmy, że może to pomóc w zapobieganiu chorobom i utrzymaniu zdrowia przez cały rok, więc mam nadzieję, że dzięki temu świętu nasza rodzina będzie cieszyć się dobrym zdrowiem. W Pekinie tysiące osób zgromadzi się zaś na wyścigach

0: smoczych łodzi. Trzydniowe wydarzenie obejmuje wyścigi smoczych łodzi mężczyzn, kobiet i mieszane na dystansach 100, 200 i 500 metrów. Drużyny z Pekinu, Tianjin, Hebei, Shaanxi i Guangdong będą rywalizować przez cały świąteczny weekend. Oczekuje się, że wydarzenie przyciągnie ponad 1000 sportowców i 200 tysięcy widzów. Korzenie święta smoczych łodzi sięgają jednak głębiej niż zawody sportowe. Święto jest powszechnie kojarzone ze starożytnym poetą Qi Yuanem, który według legendy utopił się ponad 2000 lat temu. Tradycja głosi, że ludzie ścigali się łodziami, aby go znaleźć i wrzucali ryż do rzeki, aby ryby nie zjadły jego ciała. Święto Smoczych Łodzi jest prawdopodobnie najbogatszym i najbardziej różnorodnym ze wszystkich tradycyjnych chińskich świąt, powiedział profesor historii Uniwersytetu Tsinghua Liu Xiaofeng. W różnych regionach ludzie rozwinęli różnorodne tradycje oparte na ideach związanych z letnim przesileniem i równowagą yin yang. Święto przypada w piątym miesiącu tradycyjnego chińskiego kalendarza księżycowego, mniej więcej w czasie letniego przesilenia. Starożytni Chińczycy postrzegali ten okres jako czas, w którym owady, jadowite stworzenia i choroby stawały się bardziej powszechne, co dało początek licznym zwyczajom mającym na celu zachowanie zdrowia i odwrócenie nieszczęść. W istocie święto Smoczych Łodzi ma na celu zapobieganie chorobom, odpędzanie zła i dbanie o zdrowie, powiedział Liu. Niektórzy noszą podczas święta woreczki z ziołami leczniczymi, inni odkażają swoje domy dymem, co ma zapobiegać chorobom poprzez wypędzanie substancji uznawanych za szkodliwe. Chińczycy tradycyjnie przywiązują szczególną wagę do szczęścia, dobrego samopoczucia oraz życia w pokoju i bezpieczeństwie, powiedział profesor Liu. Prawie wszystkie najważniejsze święta w Chinach są w jakiś sposób związane z tymi dążeniami. Wyobraźcie sobie państwo, święto państwowe związane z legendą o śmierci poety, którego ciało chciano uratować przed pożarciem przez ryby. Tylko w Chinach. O tym agencja Associated Press w korespondencji z Chin. I znów Korea Południowa, dziennik The Korea Herald. Jak wiemy, Centrum Pompidou w Paryżu przechodzi gruntowną transformację przed ponownym otwarciem w 2030 roku. W międzyczasie renomowana francuska instytucja kultury coraz częściej poszukuje partnerów międzynarodowych poza Francją, a Seul staje się jednym z najważniejszych. Wybór Seulu jako miasta partnerskiego Centrum Pompidou nie jest przypadkowy, powiedział prezes Centrum Laurent Lebon w niedawnym wywiadzie dla Korea Herald, powołując się na szybki rozwój koreańskiego krajobrazu kulturowego, jego rosnący globalny wpływ. W Korei Południowej na początku czerwca otwarto Centrum Pompidou Hanwha. Korea, a w szczególności Seul, odnotowują znaczny wzrost i dywersyfikację oferty muzealnej i kulturalnej w ciągu ostatniej dekady, a globalny wpływ kultury koreańskiej nadal rośnie na całym świecie, powiedział Lebon. Podkreślił również długoletnie związki Centrum Pompidou z Koreą, zauważając, że jedna z pierwszych instalacji prezentowanych w emblematycznej przestrzeni Forum Muzeum była poświęcona pionierskiemu artyście wideo Namjoon Paikowi w 1978 roku. Francuskie muzeum zamknęło swój kultowy budynek z powodu remontu w 2025, pół wieku od otwarcia. To jedna z najważniejszych transformacji w jego historii. O tym i o związkach Centrum Pompidou z Koreą Południową dziennik The Korea Herald.
1: A prasę azjatycką przeglądał jak zawsze dla nas Tomasz Sajewicz. 17:05. Chciałem powiedzieć, że 7 minut po 17, ale nie, jeszcze mamy chwilę i tę chwilę wypełni muzyka Emanuela Szapriera.

0: Suita pastoralna Emanuela Chabriera w nagraniu Orkiestry Szwajcarii Romańskiej pod batutą Neme Jerwiego. Neme Jerwiego, dyrygującego młodymi muzykami Akademii Jerwich w Pernu w Estonii, będzie można posłuchać na naszej antenie w transmisji 8 lipca. Na festiwalu w Parnawie będzie Karol Furtak i na żywo będzie Państwu sprawozdawał, no jak ci młodzi muzycy zagrają muzykę Dworzaka, Smetany i Heino Ellera. Zapraszam Państwa 8 lipca wieczorem. To będzie już ten letni festiwal, nasz letni festiwal muzyczny, który zaczyna się no już niedługo, już za trochę więcej niż tydzień. Jest 17:11.
1: Gość dwójki.
0: Gościa przedstawi Marcin Pesta.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o jednym z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich miesięcy, który właśnie trafia na ekrany naszych kin. Paweł Pawlikowski, twórca Idy i Zimnej Wojny, teraz powraca z Ojczyzną, filmem rozgrywającym się w powojennych Niemczech, opowiadającym o pamięci, o historii i

0: I o relacjach. Historia słynnego niemieckiego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w 1949 roku wyruszają w podróż przez kraj zrujnowany wojną, próbując zmierzyć się zarówno z przeszłością Niemiec, jak i z własnymi doświadczeniami. A moim i Państwa gościem jest dziś dziennikarz i krytyk filmowy Janusz Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Film zdobył nagrodę za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego na tegorocznym festiwalu w Cannes. Wywołał też liczne dyskusje wśród krytyków i został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń europejskiego kina tego roku. Może zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Kiedy opadły już emocje po seansie, to co ci zostało po tym filmie?
1: Ja ten film oglądałem już dwukrotnie i za pierwszym razem miałem poczucie, że jest w nim tak olbrzymia głębia i taka szybkość tego wolnego filmu, że miałem poczucie niedosytu. Jak to? Że ten film się już kończy, kiedy ja w zasadzie dopiero zaczynam smakować każdą sytuację i każdą relację. A za drugim razem, kiedy wiedząc już jakby dokładnie czego się spodziewać i znając już tę strukturę zaproponowaną przez reżysera, no można powiedzieć, że oglądałem ten film w takim tempie kontemplacyjnym. I to jest zdecydowanie ciekawszy odbiór, wydaje mi się, ponieważ pozwala na rozkoszowanie się szczegółami, które grają kolosalną rolę w tym filmie, którego estetyka jest niezwykle wyrafinowana, bardzo ascetyczna, symboliczna, minimalistyczna. Więc jeszcze kiedy jestem świadomy tego i pewnie Państwo też są i Ty też jesteś tego świadomy, że Paweł Pawlikowski jest reżyserem perfekcjonistą, który przywiązuje ogromną wagę do wszystkiego. Mhm. Dosłownie. Od tła,
0: każdy szczegół.
1: Od każdego szczegółu, od każdego przedmiotu, od każdego gestu, sposobu ubioru i tak dalej. On to wszystko kontroluje aż nadto, ponieważ ma w głowie swój idealny wizerunek tego filmu i dąży do niego. W związku z tym wszystko, co tam oglądamy, ma znaczenie. Wszystko, łącznie z tym, jaka jest symetria obrazu, jakie są proporcje tego obrazu, jaka w pewnym momencie muzyka się pojawia, co ona znaczy, do czego odnosi i tak dalej. Tego jest mnóstwo w tym filmie. I tak jak ktoś pięknie to nazwał, on jest takim filmem, w którym się kolejne warstwy odsłaniają w momencie, kiedy człowiek się zaczyna nad tym wszystkim zastanawiać, co ogląda. Bo w przypadku filmu Pawlikowskiego można mieć pewność, że gra się z bardzo dużym autorem, z wielkim artystą, który wymaga od widzów pewnego wkładu, nie mówię intelektualnego, ale zaangażowania w obraz, takiego maksymalnego skupienia, dzięki czemu im więcej człowiek w ten obraz włoży od siebie,
0: tym więcej tych warstw odkryje.
1: Dokładnie tak.
0: Pawlikowski przyzwyczaił nas do kina, które opowiada historię przez niedopowiedzenia i przez taką historię ukrytą pod powierzchnią. Tutaj akcja rozgrywa się w 1949 roku, ale wiele osób odczytuje ten film jako taką opowieść o teraźniejszości.
1: No, na tym polega geniusz tego filmu, że opowiadając o Niemczech, o roku 1949, o Tomaszu Mannie i o jego rodzinie. W tym wszystkim odbija się teraźniejszość, współczesność, nasze problemy z tym podzielonym społeczeństwem, w którym mamy szczęście lub nieszczęście żyć, ale to nie tylko dotyczy naszego, broń Boże, Poletka, tylko właściwie większość, o ile nie wszystkie kraje mają...
0: No właśnie, bo mówi się, że to jest opowieść o Europie współczesnej, a to przecież może dotyczyć każdego kraju na całym świecie.
1: Tak myślę, że hasło kraj podzielony, czy społeczeństwo, które jest skłócone ze sobą i szuka jakiegoś pomostu lub wręcz odwrotnie, nie chce się ze sobą stykać i jakby tę wojnę kontynuuje, to jest stan, o którym ten film opowiada. To jest opowieść o tej mitycznej ojczyźnie, tytułowej ojczyźnie, która w tym wypadku znaczy bardzo wiele. To znaczy, to jest nie tylko powrót Tomasza Manna po 16 latach emigracji i przyjęciu obywatelstwa amerykańskiego do Niemiec, do kraju, który jest podzielony na dwie strefy, niemiecką

0: pod okupacją sowiecką i niemiecką pod okupacją, w cudzysłowie, amerykańską. Co zostało tak dosyć żartobliwie nazwane, że w tym filmie, że to jest wybór między myszką Miki a Stalinem. I rzeczywiście tak jest, że to jest ideologia, która wówczas dominowała w Europie z dwóch stron, ze wschodu i zachodu, jakby jest tym, co nie zniszczyło, tylko weszło w zniszczone Niemcy i na gruzach III Rzeszy powstaje nowe zupełnie państwo, z którym Thomas Mann nie ma nic wspólnego, bo po pierwsze żył na emigracji, po drugie to jest rzeczywistość jakby obca jego genealogii. On nigdy w takim państwie podzielonym i z naciskami na rozmaite ideologie nie żył. I wraca z posłaniem, z misją pojednawczą, aby obudzić sumienie Niemców, aby nie kłócić tych dwóch stron, które mają kompletnie inne poczucie wartości, poczucie historyczności, poczucie tożsamości, tylko aby właśnie poprzez sztukę, poprzez Goethego, poprzez Bacha, poprzez odniesienia do tego, co mieli w korzeniach wspólne i co jakby również jest najwartościowsze dla samego Thomasa Manna, żeby tu dotknąć jakiejś wspólnotowości tej tytułowej właśnie ojczyzny, która, mam wrażenie, nie dotyczy Niemiec Zjednoczonych, tylko szerzej tej sakralnej strefy w człowieku, w narodach, dzięki której możemy doznawać głębszych emocji, głębszego poznania, jakiejś komunikacji metafizycznej, w którą, myślę, Pawlikowski wierzy. Choć oczywiście ma poczucie pustki cywilizacyjnej i tego całego...
1: Takiego kryzysu.
0: Tak, spadku po kryzysie dwudziestowiecznej i kultury, i cywilizacji, ale on za tym tęskni i te filmy dlatego mają taką nostalgiczną, melancholijną formę takiej niewyrażonej wprost tęsknoty za idealnym jakimś porządkiem, za harmonią, za pięknem, co się objawia również w tej czarno-białej fakturze, w tym kwadratowym obrazku, no w tej symetrii pięknej, że jakby to wszystko oddaje stan ducha poszukiwania, duchowości reżysera, który ma absolutną świadomość, w jakiej rzeczywistości żyje, co ogląda, co obserwuje, jak głęboko jesteśmy, już mówię jakby grubo, jakby my ludzie skłóceni i właśnie podzieleni między sobą, ale to, że istnieje w nas potrzeba tych rudymentarnych wartości, no to jest niezaprzeczalne i dla mnie jakby każdy z tych trzech filmów wchodzących w tą nieformalną
1: trylogię
0: czarno-białą Pawlikowskiego o tym opowiadają, o tej potrzebie głębszego komunikowania się z rzeczywistością metafizyczną.
1: To jest taka ciągłość i to właściwie łączy te filmy. A w Polsce centrum uwagi stanowi zwykle Thomas Mann i temat ojczyzny. Natomiast co ciekawe, w niemieckich recenzjach bardzo często można znaleźć opinię, że prawdziwą bohaterką tego filmu jest Erika Mann. Zresztą świetnie zagrana przez Sandrę Hüller.
0: No tak, bo to jest zagadkowa sprawa.
1: Historycznie tak naprawdę to żona Katia Mann woziła Thomasa Manna, który wrócił z emigracji do Niemiec.
0: Tak, ale nie to miałem na myśli. Znaczy, zagadkowa sprawa w tym filmie polega na tym, że on ma troje bohaterów. Z tego oczywiście Thomas Mann jest najbardziej jaskrawą postacią, najbardziej oczywistą, bo mówiło się jeszcze przed powstaniem tego filmu, w trakcie realizacji, że to ma być taka interpretacja, czy też wręcz ekranizacja tej biografii Toibina Czarodziej, gdzie oczywiście bohaterem jest Thomas Mann. No ale temu wszystkiemu ten film zaprzecza i również sam Paweł Pawlikowski mówi, że go w ogóle ta książka nie interesowała. Ona go dalece tylko zainspirowała do własnej podróży, do własnych poszukiwań wokół Thomasa Manna. Więc Thomas Mann jest takim ogniwem, który łączy inne elementy w tym filmie, które dopiero składają się na całość. I tak jak powiedziałeś, znaczy Thomas Mann jest tym spoiwem, ale relacja pomiędzy ojcem, córką a synem, Klausem. Bo tutaj wchodzą trzy, już jakby ta trzecia, czyli Klaus.
1: Zresztą film się zaczyna od takiej sekwencji, gdzie jest pokazany Klaus Mann.
0: Tak. I ta rodzinna relacja jest jakby fundamentem wszystkiego, o czym rozmawiamy, bo ten film właśnie składając się z tych kilku warstw, jakby naprowadza jedną na drugą. Rozpoczynamy ten film, tą podróż mistyczną od rozpoznania sytuacji rodzinnej, w której właśnie Thomas Mann jest tym ojcem, Bogiem Ojcem, który no, odseparowuje się od rzeczywistości, żyje w takim kokonie kultury, którą sam tworzy i która stanowi dla niego system.

0: jestem porozumiewania się ze światem, a gdzieś tam na dole jest cała jego rodzina, która mu umożliwia w taki sposób funkcjonowanie. Córka jest jego pierwszą i najukochańszym dzieckiem, z którym on ma jakby taką trwale żywą relację.
1: Taką nić porozumienia też.
0: Tak. I jest właśnie Klaus Mann, który jest tutaj ofiarą, nie chcę powiedzieć tyranii ojca, ale jest ofiarą też własnych emocji, własnych kompleksów, własnych ograniczeń również w życiu seksualnym, bo on jest przecież homoseksualistą, który żyjąc w tych, a nie innych czasach, no, nie jest osobą do końca akceptowaną i on sam siebie nie do końca w ten sposób akceptuje.
1: Jest też autorem, powiedzmy, bo to jest ważne i kluczowe, tu też również w tym filmie, powieści Mefisto, która nie może się ukazać.
0: Tak, tak, właśnie. On chce być pisarzem, chce dorównać swojemu ojcu. Ta powieść jest zakazana, a żeby było jeszcze trudniej i skomplikowaniej, no to ta powieść dotyczy postaci Grindgensa.
1: Gustawa Grindgensa, słynnego aktora.
0: On jest właśnie bohaterem Mefista, czyli to jest aktor, który jest ulubieńcem przed wojną, w okresie międzywojennym, między pierwszą a drugą wojną. On jest ulubionym aktorem Hermana Göringa. On jakby kolaboruje z faszystami, jest jakby nadwornym aktorem, gra w wielu nazistowskich produkcjach propagandowych, a po wojnie odnajduje się pięknie w Nowym Ładzie, tym demokratycznym, gdzie też próbuje jakby już w sferach takich wyższych, intelektualnych pełnić jakieś czołowe funkcje, udając, że się nic nie stało.
1: A ale jeszcze, żeby miało smaczek.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, żeby jeszcze była dodatkowa zgroza obyczajowa, no to Grindgens jest byłym mężem Eriki Mann, a także byłym kochankiem Klausa Manna, ponieważ Erika i Klaus byli taką parą rodzeństwa, które bardzo siebie naśladowało, było siebie duchowo blisko, emocjonalnie również, i oni siebie traktowali jak bliźniacy. Byli uzależnieni od siebie, w związku z tym wymieniali się również kochankami, pisali wspólnie książki, tworzyli jakby taki rodzaj ścisłej, symbiotycznej więzi, ale która miała jednak w sobie coś perwersyjnego, by nie powiedzieć patologicznego. Oni byli ze sobą niezwykle, byli od siebie niezwykle uzależnieni. I śmierć Klausa, która się odbywa prawie na samym początku, jakby wyznacza taką atmosferę tego filmu, atmosferę żałoby, straty, tej wielkiego żalu, że odszedł ktoś bliski dla Eryki, natomiast...
1: Dla Thomasa Manna zaskakująca jest jego reakcja.
0: Niekoniecznie właśnie taka osoba najbliższa mu odeszła, to jest o dziwo. No ponieważ, i to jest pytanie też do odbioru, do widzów, jak oni odczytają tę relacyjność tej rodziny, jak głęboko zechcemy tutaj zrozumieć te niuanse, dlaczego na przykład Tomasz Mann nie jedzie na jego pogrzeb, co za tym stoi, jaka wartość i co powoduje, że Eryka mu to wybacza i tak dalej. No to są różne, bardzo skomplikowane psychologiczne sytuacje, które ten film w jakimś sensie nam podrzuca i, tak jak mówię, odsłania poprzez tą relacyjność możemy dojść do następnych warstw, do następnych pytań, które dotyczą właśnie na przykład odpowiedzialności artystów, nie tylko przed światem, ale przed rodziną, funkcji, jaką ta osoba, czy też misyjności, jaką ta osoba ma, z którą się identyfikuje, bo przecież Tomasz Mann jako noblista, jako ta osoba, która przyjęła na siebie pełnienie funkcji sumienia Niemiec. Sumienia Niemiec. To jest coś, taka bardzo romantyczna figura. My to dobrze znamy. No, mamy Mickiewicza, mamy Miłosza, mamy Wajdę, którzy też byli sumieniem naszej polskości, naszego narodu, naszej duszy polskiej. Więc wiemy, jaka jest relacja między narodem, czy między ludźmi, społeczeństwem, a genialną jednostką, która określa się jakby wyrazicielem woli i właśnie będąc sumieniem tego narodu. Więc to wszystko jest wpisane w postać Tomasza Manna, który reaguje tak, jak reaguje, ponieważ ma pełną świadomość tego, kim jest i jaką może funkcję spełnić dla Niemiec, którą zdecydowanie przedkłada nad relacje rodzinne. On się czuje tym wybrańcem Bogu, wybrańcem również we własnej świadomości i własnym wyborze, że on ma być tym człowiekiem, który łączy, który przyjeżdża do Weimaru i przyjeżdża do Frankfurtu do dwóch stron jakby podzielonych Niemiec, żeby wygłosić te referaty o getem, ale one mają w podtekście właśnie sprawić, aby Niemcy inaczej zaczęli ze sobą rozmawiać i aby te narody w jakimś sensie się zjednoczyły. Nie w sposób niemożliwy poprzez likwidację granicy, ale poprzez właśnie tą wspólnotową

0: wrażliwość historyczno-kulturową. I on z taką misją przyjeżdża, uważa, że to jest najważniejsze. A no cóż, gdyby przerwał ten ciąg swojej podróży z jednego kraju do drugiego, no to wtedy by się ta misja nie spełniła. Dlatego, myślę, rezygnuje z...
1: Spojechanie na pogrzeb w Cannes. To już na zakończenie chciałbym jeszcze się zatrzymać na chwilę przy scenie finałowej, bo wydaje mi się, że ona jest kluczem do całego filmu. Oczywiście nie będziemy zdradzać państwu tego zakończenia, ale miałem takie nieodparte wrażenie, że cały film, wszystkie te ścieżki, które prowadzą od pierwszej sceny poprzez tą podróż taką i duchową i przez poszczególne miasta, prowadzą właśnie do tej finałowej sceny, która jest tak naprawdę klasycznym katarzis.
0: Absolutnie się zgadzam, tak. To właśnie taka scena jest. Ja tylko powiem, że ona się rozgrywa na wpół zburzonym kościele.
1: W ruinach właściwie.
0: Kościół w ruinach. To jest absolutnie znak symboliczny, który nie trzeba tłumaczyć, co wyraża, w którym mamy organy zepsute, które są źle nastrojone, ale na których zaczyna ktoś grać chyba jakąś kantatę Bacha. Ona nosi...
1: Jezus Bleibt, meine Freunde.
0: O, właśnie. Więc jeżeli możesz też przetłumaczyć ten tytuł na polski, to on również jest niezwykle znaczący. Stanowi właśnie tą duchową odnowę.
1: Jezus jest moją radością. Tak, w takim jest. Wolnym tłumaczeniu.
0: Tak jest. To jakby daje tą nadzieję. No i mamy też jakby łzę w oczach tego niezłomnego, straszliwie zamkniętego w sobie, nieczułego geniusza literatury, który no, pokazuje nam emocje, pokazuje nam to, czego w nim przez te cały czas trwania filmu nie widzimy. W związku z tym to jest niezwykle katarktyczna scena, bardzo no, jakby opisująca wybrzmienie emocji, które no, tak jak cięciwo łuku się ciągle napina w tym filmie i w końcu znajduje swoje ujście. A myślę, że ci, którzy widzowie się z tym utożsamią, no, przeżyją coś wspaniałego. I ja właśnie to tak miałem.
1: Ja też.
0: I myślę, że nie, ale też nie tylko dlatego ten film jest, myślę, wybitny. On poprzez swoją radykalną formę, poprzez ten taki ascetyzm, to powtórzę po raz kolejny, no, jest tak wyrazisty, tak inny, tak odróżniający się od tego wszystkiego, co dzisiaj oglądamy w kinie, że nie sposób nie zauważyć go. I jeśli tylko się jakby dostosuje do tego zimnego troszkę na początku, takiego za szybą klimatu, to później otrzymuje się od tego filmu naprawdę wszystko.
1: I tak jak powiedziałeś na początku, to też jest film, który warto obejrzeć nie raz, a może dwa, a nawet więcej, żeby zdjąć te wszystkie
0: pełnię.
1: Warstwy sensów. Moim i państwa gościem był dziś dziennikarz i krytyk filmowy Janusz Wróblewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i dziękuję państwu.
1: A ja mówię do usłyszenia. Marcin Pesta.

To jest właśnie ten chorał Jana Sebastiana Bacha, który rozbrzmiewa w filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Jezu bleibet meine Freude z kantaty Herz und Mund und Tat und Leben. To było opracowanie Majry Hess, a grał Rafał Blechacz. Wybieram dwójkę, Adam Suprynowicz przed mikrofonem jeszcze do 18, czyli jeszcze przez 26 minut. Jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Carmina Burana, Karla Orfa w wizualno-literackiej interpretacji Jarosława Mikołajewskiego i Borysa Kudliczki, a śpiewają Szymon Komasa, Jan Jakub Monowit i Anna Siemińska, dyryguje Martyna Szymczak. Mamy na ten spektakl zaproszenie dla Państwa. Proszę dzwonić 22 645 22 22. A już za parę chwil rozmowa z Jackiem Kasprzykiem i Jakubem Jakowiczem o koncercie, którym będzie Jacek Kasprzyk dyrygować na zakończenie sezonu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.

0: Leniwa letnia muzyka Samuela Barbera, ensemble Uranos. Lato, lato już za pasem właściwie. Pogoda letnia już się zaczęła. Koncert, koncert pod takim szyldem odbędzie się jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia. Finał sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia. W programie utwory Feliksa Mendelssohna i Johannesa Brahmsa. Jako solista w koncercie skrzypcowym e-moll Mendelssohna wystąpi Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi maestro Jacek Kasprzyk, o którym czytamy na stronie orkiestry, że po raz pierwszy wystąpi z Orkiestrą Polskiego Radia. Z artystami spotkała się Beata Stylińska.
1: Czy to prawda, że pierwszy raz stoi pan przed Orkiestrą Polskiego Radia?
2: Właściwie drugi raz, ale pierwszy raz to były dwa koncerty Chopina, bo było Chopin bez fortepianu, więc graliśmy tylko akompaniament. Ale taki prawdziwy kontakt z orkiestrą jest po raz pierwszy.
1: No tak, ówczesny projekt to był chyba dla festiwalu Chopin i jego Europa.
2: Tak, to był Chopin i jego Europa. Natomiast to jest taki prawdziwy pierwszy koncert i oczywiście wszyscy mi mówili, że orkiestra zrobiła olbrzymi postęp i brawo dla Michała Klauzy, który tę orkiestrę prowadził i świetnie prowadził. To naprawdę, powiedziałem to zresztą orkiestrze, że to jest wielka przyjemność z nimi pracować, bo świetnie pracują, są świetnymi muzykami, chętnie pracują i zależy im na takiej podróży muzycznej i to jest wielka, wielka frajda. Cieszę się, że Warszawa ma poza Symfonią Warszawską, Filharmonią Narodową, tak świetną radiową orkiestrę. Wspaniale.
1: W programie znalazł się Mendelssohn i druga symfonia Brahmsa.
2: Wspaniały kompozytor, genialny, właściwie pod każdym względem. Oczywiście nie będę przytaczał wszystkich kanałów, to możemy sobie w Wikipedii przeczytać, ale no jest to wyjątkowy kompozytor, którego właściwie wydaje nam się, że to dawne czasy, XIX wiek, ale tak naprawdę Artur Rubinstein miał 6 lat, jak Brahms umarł, więc to historycznie nie tak dawno temu było. Z kolei Mendelssohn był właściwie porównywany z Mozartem jako kompozytor wyjątkowy. No i takim je,

0: jest. I tak właściwie pomyślałem, że warto pokazać Mendelssohna, czyli nieco wcześniej, a potem Brahmsa, który zresztą nie ukrywał, korzystał z innych kompozytorów, jak Haydn, Beethoven, czy właśnie Mendelssohn. I myślę, że to jest ostatni koncert w sezonie orkiestry, więc tak pomyślałem, czemu nie zrobić taki koncert z hitami muzyki.
1: Znanymi, lubianymi, rozpoznawalnymi.
0: Tak, i myślę, że to wszystkich prowadzi w dobry taki nastrój przedwakacyjny.
1: Solistą w dzisiejszym koncercie Orkiestry Polskiego Radia, ostatnim koncercie w tym sezonie, jest Jakub Jakowicz. Koncert emol? Dlaczego? Bo hit?
2: No, na pewno jest to hit i na pewno publiczność chętnie przychodzi na takie utwory. Jednak no, chcemy mieć program skomplikowany i współczesny i różnorodny i słuchać nowych utworów, ale też wracamy do tych arcydzieł, które właśnie dlatego są arcydziełami, bo są absolutnie nieśmiertelne i gdzieś tam cały czas są punktem odniesienia i dla kompozytorów, i dla wykonawców, i też no, są takim naszym tworzywem, można powiedzieć, że bez tego dalsza muzyka, późniejsza muzyka nie istnieje. I gdzieś tam grając i wracając do tych utworów, też my uczymy się na nowo, ćwiczymy na nowo i gdzieś tam inspirujemy się cały czas od nowa.
1: Koncert emol Mendelssohna to jeden z takich utworów, który poznaje się dosyć wcześnie, prawda? Jeśli chodzi o literaturę i zapoznawanie się z literaturą skrzypcową. Jak się wraca do takich utworów? Po kilku latach, po wielu latach?
2: Wraca się z bagażem rzeczy, które się zagrało w międzyczasie i też no, docenia się taki utwór, który jest właśnie, tak jak wspomniałem, arcydziełem i takim utworem, który w zasadzie dla literatury skrzypcowej jest czymś organicznym, czymś absolutnie podstawowym. To jest tak, jakby skrzypce napisały ten utwór, tak jakby gdzieś tam ten gwiezdny pył się po prostu objawił w muzyce i w skrzypcach. A jednocześnie ciągle fascynuje i ciągle mamy jeszcze, mam wrażenie, możliwość popatrzenia na ten utwór trochę z nowej perspektywy. I na przykład ta pierwsza część, Allegro, Molto Appassionato, to jest po prostu dla mnie coś niebywałego, coś takiego, co natychmiast każe nam być w środku akcji, tak jakby film nie zaczynał się jakimś wolnym, statycznym ujęciem, tylko natychmiast bylibyśmy w samym centrum jakiegoś pościgu, czy bardzo dramatycznej sceny, która się jeszcze rozwija i która cały czas gdzieś tam przez całą część ewoluuje. Także to jest taki utwór dla mnie zupełnie świeży. Ja nie wiem, jak on to zrobił. To jest cechuje właśnie tych geniuszy i arcydzieła, które piszą, że to jest utwór, który nigdy się nie zastarzeje.
3: Koncert Jakuba Jakowicza i Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Jacka Kasprzyka jutro o 19:00. Transmisja na naszej antenie, ale co osobista obecność, to osobista obecność. Zaproszenia teraz pod numerem 22 645 22 22.

0: Muzyka Ferdinanda Risa, fragment jego tria fortepianowego C-moll, grali muzycy Nash Ensemble, Simon Crawford Phillips, Stephanie Gonley i Adrian Brendel. Za 9 minut 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa!
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Konstanty Jeleński, krytyk sztuki, tłumacz, eseista, był jednym z najbliższych przyjaciół Czesława Miłosza, wielkim znawcą jego dzieła. O okoliczności jego pierwszego spotkania z ulubionym poetą pytała 40 lat temu Renata Gorczyńska. Przygotowywała audycję BBC Czesław Miłosz, poeta i jego wiersze.
5: Osobistego poznania nie pamiętam, ale są dwie właściwie, jeżeli chodzi

0: o pisarzy, w ogóle o twórców, to są dwa rodzaje
1: poznania. Dwie metody poznawcze.
0: To znaczy, kiedy się człowiek spotyka z jego twórczością i kiedy poznaje go osobiście. Niech pani sobie wyobrazi, że ja o Miłoszu nigdy przed wojną nie słyszałem. Pierwszy raz, kiedy się zetknąłem z Miłoszem, to było, kiedy przeczytałem Ocalenie w 1946 roku i muszę powiedzieć, że pierwszy tekst literacki, jaki w ogóle w życiu napisałem, to był mój artykuł o Ocaleniu Miłosza, napisany do Salamandry, która była miesięcznikiem pierwszej dywizji pancernej. Zresztą bardzo mnie cieszy ten wiersz Miłosza w Słoju, aha, gdzie te salamandry
1: się pojawiają.
0: Pojawiają się tak w swoim alchemicznym wymiarze. I to też świadczy w pewnym sensie o naprawdę prawdziwym liberalizmie pierwszej dywizji pancernej w przeciwieństwie do drugiego korpusu, dlatego że niby wówczas na przykład w Wiadomościach było niemożliwe napisać dobrze o Miłoszu, prawda, który był tym pisarzem tak zwanym reżimowym. Natomiast ja napisałem naprawdę entuzjastycznie, zupełnie zakochałem Miłosza. Zakochałem się w tych wierszach. Zrobiło to mnie olbrzymie wrażenie. I od tego czasu Miłosz stał się dla mnie taką jakąś bardzo ważną postacią i w polskiej literaturze, jednym z moich ulubionych poetów w ogóle.
1: Czy pan pamięta, jaka była mniej więcej teza tego pana artykułu? Co się panu najbardziej podobało? Na co pan najbardziej
0: zwrócił uwagę? Teza mojego artykułu to pamiętam doskonale. Tak. To znaczy, że właściwie, że Miłosz się żegna z Weroną, z Szekspirem, z Gajami i tak dalej, że to jest trochę tak jak chór w operze, który mówił odejdźmy, odejdźmy, tymczasem o tym, że odejść nie ma mowy. Pamiętam, że w tym artykule było to zdanie, gdyby się kiedyś trzeba było naprawdę rozstać z Szekspirem i z Weroną, wtedy Miłosz nie mógłby być już w Polsce poetą. I to jednak w pewnym sensie się sprawdziło. A moje osobiste spotkanie z Miłoszem to było, kiedy przyjechałem do Paryża w 1952 roku. Musiałem się z nim spotkać gdzieś w Paryżu, na pewno przez Zygmunta Herca, ale nie pamiętam dokładnej daty, ani jak to było. Tam, ale później bardzo często Miłosza widywałem. Potem bardzo często bywałem u Miłoszu w Montgeron. I mam bardzo miłe wspomnienia z tego Montgeron, w którym zresztą odkryłem niedawno, że Mickiewicz też spędził pewien czas.
1: Do której z książek Miłosza najczęściej pan wraca? Do której jest pan najbardziej przywiązany?
0: Mogę powiedzieć w każdym razie, że jestem miłośnie przywiązany do poezji. Mam naprawdę kult, prawdziwy kult Miłosza poety. Wielki szacunek, fascynację, zaciekawienie. Często mnie to wzrusza, porusza, ale jednak dla mnie jest wielka różnica pomiędzy wielkim poetą, a niezmiernie ciekawym, inteligentnym prozaikiem. Mam wrażenie, że Miłosz jest, to jest bardzo dziwne, bo Miłosz nie ma żadnych hamulców w swojej poezji. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy człowiekiem Miłoszem i poetą Miłoszem. Oni przylegają do siebie całkowicie. Natomiast prozaik jednak służy Miłoszowi moraliście, podczas kiedy nie ma cienia moralizmu w poezji Miłosza.
2: Oto początek poematu Gucio Zaczarowany. Z magiczną pierwszą linią, bodaj najkrótszą, najdoskonalszą ewokacją krajobrazu litewskiego, jakby kwintesencją Litwy, z głosem trąbki, może nawiązaniem do rogu ze sceny polowania w Panu Tadeuszu. Czyta autor.
3: Pochyle pola i trąbka. Ten zmierzch i nisko leci ptak i blysły wody. Rozwinęli się żagle na brzask za cieśniną. Wchodziłem we wnętrze lilii mostem z Lotogłowiu. Dane było życie, ale niedosiężne. Od dzieciństwa do starości, ekstaza o wschodzie słońca.
4: Program BBC poświęcony Miłoszowi nadano w 1986 roku w związku z jubileuszem 75-lecia noblisty. Nadano oczywiście z Londynu. W oficjalnych mediach PRL, polskim radiu i telewizji poeta był zakazany. Dziś przypominamy ten program na kilka dni przed 115. rocznicą jego urodzin.
5: Bardzo ciekawe te miłoszowe fragmenty, przygotowane jak zawsze przez Andrzeja Mietkowskiego. Na koniec programu wybieram dwójkę, który dziś przygotowała Beata Stylińska, realizowała Elżbieta Malinowska, która z Państwem pozostanie. Muzyką oprawiła Monika Kopcik, a mówił jak zwykle w piątek Adam Suprynowicz. Za chwilę jazzowy klub dwójki Live i Roch Siciński, potem pogłosy, listy Mozarta i wieczór z muzyką.

Autopromocja. Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji w sobotę o 19. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.

0: program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Roch Siciński, witam Państwa w koncertowym wydaniu audycji jazzowej. Zgodnie z planem i zapowiedzią, głównym bohaterem naszego spotkania będzie Tomoki Sanders. Saksofonista, który prawie dokładnie za 2 tygodnie odwiedzi Polskę, wystąpi ze swoim kwartetem w pierwszym dniu festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. A zatem, jeśli wahają się Państwo, czy wybrać się do klubu Stodoła w Warszawie 2 lipca, to dzisiejszy program może dać Państwu odpowiedź, czy warto. Myślę zresztą, że będzie to odpowiedź pozytywna. Posłuchamy koncertu zarejestrowanego na świetnym festiwalu. Znają Państwo to wydarzenie z naszej anteny, bo nie pierwszy raz sięgamy po nagrania tam zarejestrowane. Mowa o Tampere Jazz Happening, fińskim święcie muzyki jazzowej i improwizowanej. Koncert, który przed nami, a właściwie skrót z koncertu, to nagranie zeszłoroczne, dokładnie z 1 listopada. Mamy tu kwartet, którego liderem jest saksofonista Tomoki Sanders, Nowojorczyk, który sporą część swojego życia spędził w ojczyźnie matki, czyli w Japonii. Jednak w jego biografii wyraźniej akcentowana jest oczywiście postać jego ojca. Tak, tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa i Tomoki jest jednym z wielu

potomków farao Sandersa. Liczne rodzeństwo wybrało inne drogi życiowe. Tomoki robi za to niemałą karierę, grając na tym samym instrumencie, co jego zmarły przed 4 laty ojciec, jeden z najważniejszych tenorzystów w historii jazzu. To zresztą ojciec sprezentował pierwszy saksofon, wtedy altowy. No dziś Tomoki gra na tenorze. A Ian Finkelstein obsługuje instrumenty klawiszowe, Kiana Hutchinson gra na gitarze, Christian Napoleon na bębnach. Tak jak powiedziałem, Tomoki Sanders jest głównym bohaterem naszego spotkania, ale nie tylko on. Co czeka nas w ostatniej części dzisiejszej audycji, to zdradzę po pierwszej sporej porcji muzyki. Pierwsze dwie kompozycje to odpowiednio Third Eye i Virtual Warrior, obie autorstwa lidera. Trzeci utwór, który będzie ostatnim w tym segmencie muzycznym, to kompozycja Jerry Allen, Unconditional Love. Zaczynamy!

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś gra nam Tomoki Sanders i jego kwartet. Trzy pierwsze utwory zarejestrowane na Tampere Jazz Happening za nami. Obiecałem zdradzić, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w ramach koncertowego wydania jazzowego klubu Dwójki. Za chwilę ciąg dalszy fińskiego koncertu saksofonisty, ale ponieważ Tomoki Sanders sporo mówi między utworami, także krzyczy i intensywnie aktywizuje publiczność w czasie swoich występów, to postanowiłem zrezygnować z tych fragmentów. One oczywiście na żywo tworzą jakieś show, sytuacja koncertowa to zupełnie inna bajka, ale tu na falach radiowych po prostu się to mniej broni. Dzięki temu znajdziemy przestrzeń, dosłownie kwadrans, na muzykę innego artysty. Ten tydzień zaczął się od smutnych wieści o śmierci Abdullaha Ibrahima i właśnie fragment jego koncertu, niepublikowanego i niewydanego na płycie koncertu, usłyszymy jeszcze przed 19. Na razie nasza antena na wyłączność kwartetu w składzie Tomoki Sanders, Ian Finkelstein, Kiana Hutchinson i Christian Napoleon. Dwa ostatnie utwory, najpierw muzyka lidera, a potem najsłynniejsza kompozycja jego ojca, czyli utwór The Creator Had a Master Plan.

0: Kjell og Øjnstein on guitar. Ian Finger getting the keyboard. Kendrick Lamboy on drums.
1: Come on, Miss Sanders. Thank you so much.
2: To Moki Sanders wymienił nazwiska muzyków, a w bardzo podobnym kwartecie, bo tylko jeden z muzyków się zmieni, saksofonista pojawi się niebawem w Polsce. Ta sama atmosfera wypełni klub Stodoła w Warszawie 2 lipca w ramach Warsaw Summer Jazz Days. A teraz, trochę na zasadzie kontrastu do tej młodzieńczej energii, posłuchamy fragmentu solowego koncertu Abdullaha Ibrahima. To nagranie z 2019 roku. Ibrahim był już wtedy nestorem jazzowym. 85-latek zgodził się na nagranie recitalu na festiwalu w Austrii, w Dirsbach, czyli blisko granicy z Niemcami, w których spędził ostatnie lata swojego życia. Przenosimy się na Internet Jazz Festival. Przy klawiaturze Abdullah Ibrahim.

Jak Państwo słyszą, gromko oklaskiwany Abdullah Ibrahim na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To już prawie wszystko na dziś. Ostatni utwór w wykonaniu pianisty. Do usłyszenia. Roch Siciński. Kłaniam się i życzę dobrego weekendu.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
1: Pogłosy.
0: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. W Sopocie na festiwalu Dwa Teatry właśnie się rozpoczyna gala i wręczenie wielkich nagród za wybitne kreacje aktorskie Danucie Stęce i Andrzejowi Sewerynowi. Z tej okazji na naszej antenie w Zapiskach ze współczesności przez cały tydzień gościliśmy tego znakomitego aktora i reżysera.
2: Przychodzi taki moment w życiu, że człowiek zadaje sobie pytanie, co ci się udało, a co ci się nie udało w życiu. I może rozmowa z Państwem jest okazją, żeby sobie postawić te pytania. Po pierwsze, myślę, że we wszystkim, o czym mogę powiedzieć, że osiągnąłem w życiu, że udało mi się czegoś dokonać, pomogli mi konkretni ludzie. Ja uważam, że moje wykształcenie zawdzięczam Polsce Rzeczpospolitej Ludowej. Ja nie jestem pewien, czy w związku z moją sytuacją społeczną, z brakami środków po prostu do życia, czy byłbym w stanie w systemie, na przykład takim, jaki jest obecny we Francji, móc studiować po prostu. Ja nie wiem tego po prostu. Mam wrażenie, że moje wykształcenie zawdzięczam tamtemu systemowi. Później moją pracę, jej uznanie niewątpliwie zawdzięczam polskiej szkole teatralnej, ludziom kina polskiego, ludziom teatru polskiego, moim kolegom. To nie są puste słowa. To jest naprawdę mój szczery pogląd. I moim zdaniem wszystko to doprowadziło po latach do tego, że uważam, że to, co udało mi się osiągnąć, to moją niezależność. Oczywiście ktoś musi dać mi pieniądze, ktoś musi mi zaproponować rolę, i tak dalej, ale to nie o takiej niezależności ja mówię. Ja mam wrażenie, że artystycznie jestem w każdym razie w dużym stopniu niezależny.
0: Wszystkie opowieści Andrzeja Seweryna z naszego cyklu Zapiski ze współczesności znajdą Państwo na stronie internetowej Dwójki. Dwa wyjątkowe zabytki, złoty pierścień króla Zygmunta I Starego oraz fragment średniowiecznego rękopisu Gaudemater Polonia zostały uroczyście przekazane Polsce

0: Odzyskane dobra kultury są obecnie prezentowane na wystawie w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, mówił w Dwójce dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
1: Nie wiadomo, gdzie ten rękopis powstał. Na pewno najdłużej był przechowywany w Płocku, więc z Płockiem należy go łączyć. Ten rękopis dopiero będzie przedmiotem bardzo pogłębionych badań, dlatego że nie wiedzieliśmy, że przetrwał wojnę. Także dopiero zaczynają się prace konserwatorskie i prace badawcze nad tym. Polska straciła 70% zasobu swoich bibliotek i archiwów i oczywiście bardzo nam zależy na zwrocie jak największej liczby. Wiemy, że trwają dobre rozmowy. Grudniowy zwrot dokumentów archiwalnych, teraz zwrot Gaudematerii i Pierścienia, to bardzo dobre kroki, ale spodziewamy się, że to będzie nie tylko marsz, ale galop, którym będziemy otrzymywać skradzione obiekty w czasie II wojny światowej. Gaudemater ma ogromne znaczenie. To jest pieśń odśpiewywana przy najbardziej podniosłych uroczystościach, przy koronacjach królów. Dzisiejsze wykonanie było bardzo podobne do tego, które słyszał Zygmunt Stary, którego pierścień widzimy w tej chwili, kiedy go koronowano.
0: Odzyskane zabytki można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Wstęp jest wolny. Studio jazzowe Polskiego Radia powraca w nowej odsłonie. 24 lipca wystąpi zespół, którego skład gromadzi znakomitych solistów polskiej sceny jazzowej. To m.in. Maciej Obara, Maniucha Bikont, Dominik Wania czy Marek Pospieszalski. Zespół poprowadzi norweski kompozytor i kontrabasista Ole Mortenwagen, mówił dziś w Dwójce Maciej Obara.
2: Zawsze pisał dużo muzyki na duże składy, bo to jest taka orkiestra w Norwegii, która się nazywa Trondheim Jazz Orchestra. On tam przez bodajże ponad 10 lat był artystycznym dyrektorem, kompozytorem i przeprowadzał te próby, więc jakby po części dzisiaj można powiedzieć jego twórczość została transplantowana w mury i w skład, który powstał mu właśnie specjalnie na tą okazję, więc możemy popracować nad muzyką, która jest bardzo oryginalna, ponieważ jest to niezwykły kompozytor i wyjątkowy bandleader i to jest niesamowite doświadczenie, bo jest też częścią zespołu, on razem z nami wspólnie gra. Jest to bardzo nietuzinkowe spojrzenie na pisanie muzyki, zarządzanie zespołem oraz tworzenia może przestrzeni dla każdego, kto jest tutaj solistą, bo wszyscy są wspaniałymi liderami swoich projektów, więc ta mieszanka tych ludzi to de facto daje możliwość naświetlenia każdej z tej postaci, która może się pokazać w ramach mniejszego konglomeratu wewnątrz tego projektu jako solista oraz być częścią całości kompozycyjnej, która specjalnie na tę okazję powstała.
0: Ten koncert odbędzie się 24 lipca w Studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na ekrany naszych kin wchodzi dziś najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, nagrodzona za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes. O tym obrazie opowiadał dziś w Dwójce krytyk filmowy Janusz Wróblewski.
3: Ja ten film oglądałem już dwukrotnie i za pierwszym razem miałem poczucie, że jest w nim tak olbrzymia głębia i taka szybkość tego wolnego filmu, że miałem poczucie niedosytu. Jak to, że ten film się już kończy, kiedy ja w zasadzie dopiero zaczynam smakować każdą sytuację i każdą relację. A za drugim razem, kiedy wiedząc już jakby dokładnie czego się spodziewać i znając już tę strukturę zaproponowaną przez reżysera, no można powiedzieć, że oglądałem ten film w takim tempie kontemplacyjnym. I to jest zdecydowanie ciekawszy odbiór, wydaje mi się, ponieważ pozwala na rozkoszowanie się szczegółami, które grają kolosalną rolę w tym filmie, którego estetyka jest niezwykle wyrafinowana, bardzo ascetyczna, symboliczna, minimalistyczna. Więc jeszcze kiedy jestem świadomy tego i pewnie Państwo też są, że Paweł Pawlikowski jest reżyserem perfekcjonistą, który przywiązuje ogromną wagę do wszystkiego. Mhm. Dosłownie. Od każdego szczegółu, od każdego przedmiotu, od każdego gestu, sposobu ubioru i tak dalej. On to wszystko kontroluje aż nadto, ponieważ ma w głowie swój idealny wizerunek tego filmu i dąży do niego. W związku z tym wszystko, co tam oglądamy, ma znaczenie. Wszystko, łącznie z tym, jaka jest symetria obrazu, jakie są proporcje tego obrazu, jaka w pewnym momencie muzyka się pojawia, co ona znaczy, do czego odnosi i tak dalej. Tego jest mnóstwo w tym filmie. I tak jak ktoś pięknie to nazwał,

0: On jest takim filmem, w którym się kolejne warstwy odsłaniają w momencie, kiedy człowiek się zaczyna nad tym wszystkim zastanawiać, co ogląda. Bo w przypadku filmu Pawlikowskiego można mieć pewność, że gra się z bardzo dużym autorem, z wielkim artystą, który wymaga od widzów no, pewnego wkładu, nie mówię intelektualnego, ale zaangażowania w obraz, takiego maksymalnego skupienia.
1: Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, od dziś na ekranach naszych kin. I to już wszystko w dzisiejszych pogłosach. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl, a ja już mówię do usłyszenia, Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Kiedy przygotowywałam swój debiutancki album, zastanawiałam się, jaka muzyka mogłaby być naprawdę moja, taka, której nikt inny nie byłby w stanie stworzyć.
4: 50 lat temu zadebiutowała jedna z najbardziej niezwykłych i ekstrawaganckich gwiazd japońskiej muzyki. Współpracowała z Ryuichi Sakamoto, Patem Metenim i Yellow Magic Orchestra, a jej nagrania od pół wieku wymykają się wszelkim kategoriom. Zapraszam na spotkanie z Akiko Yano. Nocna strefa, czwartek, godzina 23. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
5: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
6: Dwudziestopięciolecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
7: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
6: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
7: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
6: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
7: i Małgorzata Szymankiewicz.
2: Autopromocja. 17 podróży Mozarta.
8: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Rodzina Mozartów jest w Wiedniu. Na ospę zachorowała i zmarła arcyksiężniczka Maria Józefa, która miała poślubić króla Neapolu. A to na uroczystości jej zaślubin, przynajmniej oficjalnie, Mozartowie pojechali do Wiednia. Epidemia nie oszczędziła Mozartów. Próbowali się przed nią schronić. Niestety ospa dopadła ich na Morawach, w Ołomuńcu, gdzie poważnie zachorował Wolfgang, a potem Nannerl. Na szczęście dzieci uszły cało. Po powrocie do Wiednia zostali od razu przyjęci na dworze cesarskim. Cesarzowa Maria Teresa wiedziała, co im się przytrafiło na Morawach i podobno bardzo im współczuła. Skutek audiencji niestety nie był imponujący, ale to z powodu polityki oszczędnościowej cesarstwa. Jak pisze Leopold, po śmierci swego męża cesarzowa już nie urządza prywatnych koncertów. Nie chodzi do opery i ludzi unika, aż trudno sobie wyobrazić. Cesarzowa odesłała nas do syna, cesarza Józefa II, który, jak wiadomo, nie lubi wydawać pieniędzy. I cesarz syn wpisał nas do swojego kajetu zapomnień, zapewne w przekonaniu, że i tak hojnie nas wynagrodził, ponieważ zaszczycił rozmową. Długi pobyt w Wiedniu był porażką. O tych problemach jest większość listów Leopolda z tego czasu. Kompozytorskim plonem czwartej podróży są przede wszystkim dwie opery, Bastien i Bastiena i La Finta Semplice, Udana Naiwna, którą napisał w Wiedniu. Jest jednym z najważniejszych tematów poruszanych w listach z czwartej podróży. O perypetiach związanych z jej powstaniem i niewystawieniem Leopold pisał wielokrotnie.

0: Do jej skomponowania zachęcał Wolfganga sam cesarz, bo chciał zobaczyć, jak 12-letnie dziecko dyryguje własną operę. Jednak cesarz nie mógł skłonić Affligia, dyrektora teatru, do jej wystawienia. Affligio mu nie podlegał. Był niezależnym entreprenerem i za powodzenie lub niepowodzenie przedsięwzięcia odpowiadał własnym majątkiem. Choć najpierw chciał ją wystawić, później zmienił zdanie i do wystawienia nie dopuścił. Leopold był sfrustrowany i w geście desperacji napisał skargę do cesarza. Warto jednak pamiętać, że jest to opowieść i punkt widzenia tylko jednej strony.
1: Skarga Leopolda Mozarta do cesarza Józefa II. Species facti.
0: Species facti, termin z prawa rzymskiego, oznaczający wykaz faktów, stan rzeczy, specyfikację faktów, Leopold tę skargę złożył 21 września w czasie audiencji u cesarza.
1: Kiedy miejscowa szlachta naocznie lub ze słyszenia dowiedziała się o nadzwyczajnym talencie mojego syna, powstał pomysł, by napisał operę i sam ją poprowadził. To byłoby niezwykłe, bo jeszcze nigdy 12-letnie dziecko nie napisało opery. Jakiś czas temu w Paryżu ukazał się artykuł, który to potwierdza.
0: Chodzi o artykuł Melchiora Grima z 15 lipca 1766 roku w Correspondance Littéraire.
1: Jego autor napisał, że nie będzie zdziwiony, jak przed ukończeniem 12 roku życia napisze operę, która będzie wystawiona w Italii. Ale on jest Niemcem. I zgodnie uznano, że taki przywilej należy się przede wszystkim jego ojczyźnie. Wszyscy mnie namawiali i w końcu uległem. Hrabia von Dagenfeld, ambasador Niderlandów w Wiedniu, który jego talent mógł poznać w swojej ojczyźnie, poszedł z tym pomysłem do impresaria Affligia, z którym rozmawiał już Caratoli, i do doktora Logiera. I w obecności młodego barona van Swietena, Caratoliego i Garibaldiego zawarto porozumienie.
0: Frederik Christoph Hrabia von Dagenfeld Schomburg był w latach 1767-81 specjalnym wysłannikiem Królestwa Niderlandów na dworze wiedeńskim. Mozartów poznał w Hadze w 1765-66 roku. Doktor Alexandre Louis Logier, osobisty lekarz cesarzowej, przyjaciel Mozartów. Baron Gottfried Bernhard van Swieten, najstarszy syn Gerharda van Swietena, osobistego lekarza Marii Teresy. W 1781 roku, jak Mozart przyjechał do Wiednia, van Swieten nawiązał z nim kontakt, został jednym z jego przyjaciół i protektorów. Francesco Caratoli, być może najwybitniejszy bas buffo XVIII wieku.
1: Muszę dodać, że śpiewacy głośno mówili, że jeśli kompozytorem będzie taki młody chłopiec, to nawet gdyby muzyka była przeciętna, nikt się nie oprze i cały Wiedeń przyjdzie zobaczyć dziecko, które od klawesynu dyryguje własną operą. I wtedy zdecydowałem, że może komponować. Jak skończył akt pierwszy, chciałem się jeszcze upewnić i poprosiłem Caratoliego, żeby zobaczył, posłuchał i powiedział, co o tym sądzi. Był zachwycony i nazajutrz przyszedł z Garibaldim, który też był zachwycony. Garibaldi znów przyszedł kilka dni później i przyprowadził Poggiego. Obaj nie kryli entuzjazmu i nawet mi mieli za złe, że mogę mieć jakieś wątpliwości. A kiedy zapytałem, czy muzyka naprawdę im się podoba i czy powinien kontynuować, zawołali jednym głosem. Co? Jak? To jest po prostu cudowne, znakomite i sięga gwiazd. Nie ma wątpliwości, że powinien kontynuować, etc. i inne takie rzeczy. I tak mówił też Caratoli.

0: kiedy u niego byłem. Pewien sukcesu, który przepowiadali śpiewacy, zdecydowałem, że Wolfgang dalej będzie pracował nad operą. Doktora Logiera poprosiłem, by z impresariem omówił sprawę honorarium. A Frigio obiecał 100 dukatów, ale by nie przedłużać pobytu bez potrzeby, bo wiążą się z tym koszta, wyraziłem życzenie, żeby opera została wystawiona przed wyjazdem jego wysokości na Węgry. Ale poeta się spóźniał, libretto stale poprawiał i sprawa się przeciągała, a Frigio powiedział, że można ją będzie wystawić po powrocie cesarza. Opera od kilku tygodni była gotowa i były gotowe kopie pierwszego i drugiego aktu. Jak byliśmy u księcia Kaunica, Wolfgang zagrał na klawesynie dla wiedeńskiej noblesy arię i finał pierwszego aktu, budząc wielki entuzjazm, czego świadkiem był sam Affligio. Próby są najpierw z klawesynem, żeby śpiewacy mogli nauczyć się ról, a zwłaszcza finałów. I na początku nigdy nie robi się prób z orkiestrą. Jednak tym razem było inaczej. I choć śpiewacy nie umieli swoich partii, a finału jeszcze w ogóle nie próbowali, próbę finału pierwszego aktu zrobiono od razu z orkiestrą i powstało niekorzystne wrażenie co do samego dzieła. Choć nikt nie mógłby bez zażenowania nazwać tego próbą. Nie będę tu wspominał o niechętnym nastawieniu niektórych osób, które mają nieczyste sumienie, niech im Pan Bóg wybaczy. Po tej niby próbie Affligio powiedział: opera jest dobra, choć ten i ów pasaż sięga za wysoko. Trzeba zrobić poprawki i najlepiej porozmawiać ze śpiewakami. Cesarz miał wrócić za 12 dni, ale Affligio powiedział, że aby ją dobrze przygotować, trzeba premierę przesunąć o 4, a nawet o 6 tygodni, ale że nie muszę się martwić, bo jest człowiekiem honoru i jak coś obieca, to słowa dotrzyma, tym bardziej, że nie ma z nią większych problemów. Nie ma w niej nic takiego, co by ją szczególnie różniło od innych i wymagało poprawek, etc., etc. Tym niemniej na życzenie śpiewaków wprowadzono drobne zmiany, a dwie arie z pierwszego aktu zostały napisane na nowo. Wystawiono operę La Cecchina, a następna miała być nasza.
1: La Cecchina, ossia la buona figliuola. Opera buffa w trzech aktach Niccolò Piccinniego według Goldoniego. Po raz pierwszy była wystawiona w rzymskim Teatro delle Dame 6 lutego 1760 roku. Była wystawiana na wielu scenach i cieszyła się wielkim powodzeniem.
0: Minął termin i dowiedziałem się, że Affligio rozdał śpiewakom partię kolejnej opery. I nie była to opera mojego syna, której podobno w ogóle nie zamierza wystawić. Bo śpiewacy jakoby nie są jej w stanie zaśpiewać, choć wcześniej nie mieli wątpliwości i bardzo ją chwalili. Aby dać odpór tym plotkom, u młodego barona van Swietena mój syn zagrał na klawesynie całą operę, a był tam hrabia von Spork, książę Braganza i kilku innych melomanów.
1: Hrabia Johann Wenzel Spork od 1764 roku był naczelnym dyrektorem teatrów i muzyki na wiedeńskim dworze. Ale Affligio był niezależnym entreprenerem i mu nie podlegał. Juan Carlos de Braganza, portugalski polityk, wojskowy, podróżnik, obieży świat, walczył po stronie Austriaków w wojnie siedmioletniej. Jakiś czas przebywał w Wenecji, gdzie jako wolnomyśliciel i wolnomularz był prześladowany przez inkwizycję i schronił się w przychylnym mu Wiedniu. Był wybitną postacią życia kulturalnego i politycznego, zasłużony szczególnie dla Portugalii, gdzie był m.in. założycielem portugalskiej Akademii

0: mi nauk. Wielki erudyta i meloman i wielki wielbiciel Mozarta.
1: Decyzją Affligia wszyscy byli oburzeni. Mówili, że nie rozumieją, że to nie po chrześcijańsku, że decyzja jest zła i że ze zgrozą obserwują, jak zamiast zachęty dla niezwykłego talentu mojego syna, za pomocą intryg i kabał próbuje się nie dopuścić go do zaszczytów i chwały, które mu się słusznie należą. Poszedłem do Affligia zapytać, jak jest. Powiedział, że nie jest przeciwny wystawieniu opery, ale nie powinienem mieć mu za złe, że dba o swoje interesy, bo pojawiły się obiekcje i wątpliwości co do jej szans. Dlatego postanowił najpierw wystawić operę La Buona Figliuola, którą się przygotowuje. Ale następną będzie na pewno opera chłopca.
0: La Buona Figliuola Maritata. Opera buffa w trzech aktach Picciniego według Goldoniego. Wystawiona po raz pierwszy w Teatro Formaliari w Bolonii w 1761 roku. Też cieszyła się dużym powodzeniem.
1: Dlatego tak postanowił, bo gdyby opera się nie spodobała, chciałbym mieć w rezerwie dwa inne dzieła. Powiedziałem, że jestem już w Wiedniu dość długo i będę musiał pobyt przedłużyć, a on na to, jakie to może mieć znaczenie, tydzień mniej czy tydzień więcej, skoro opera i tak będzie wystawiona. I na tym stanęło. Poprawiono arię Caratoliego, doszliśmy do porozumienia z Garibaldim, Poggim i Lassim i innymi, którzy nie mieli większych zastrzeżeń. Nie trzeba było nic poprawiać i wszyscy mówili, że teraz wszystko zależy od Affligia. Minął miesiąc, a nawet więcej, i kopista nie dostał polecenia, by zrobić kopię arii poprawionych lub skomponowanych na nowo. Trochę później, na próbie generalnej La Buona Figliuola, dowiedziałem się, że Affligio planuje wystawienie następnej opery i znów nie będzie to opera mojego syna. Zażądałem wyjaśnień. Affligio w obecności Coltelliniego dał polecenie kopiście, by za dwa dni rozdał muzykom partię i żeby za dwa tygodnie można było zacząć próby z orkiestrą. Niestety wrogowie mojego syna te plany udaremnili, bo jeszcze tego samego dnia kopista dostał polecenie, żeby się nie śpieszył. A potem się dowiedziałem, że Affligio postanowił zrezygnować z wystawienia opery. Natychmiast do niego poszedłem i okazało się, że to prawda. Powiedział, że wezwał śpiewaków, którzy przyznali, że muzyka jest piękna i niezrównana, ale brak jej teatralnego charakteru, dlatego nie może jej wystawić. To mnie wcale nie przekonało, bo czy to możliwe, żeby śpiewacy, którzy jeszcze niedawno dzieło bardzo chwalili i nawet w obecności Affligia wynosili je pod niebiosa, zachęcali do kontynuowania, nie paląc się ze wstydu, mogli je nagle odrzucić i potępić? Nie może być tak, by pisząc tak wielkie dzieło, pracował nadaremnie. Przypomniałem o danej mi obietnicy i że 4 miesiące mnie zwodził, trzymał w niepewności i naraził na koszty, które przekroczyły już 160 dukatów, nie mówiąc o stracie czasu. Powiedziałem, że żądam 100 dukatów, które mi obiecał w obecności doktora Logiera i zwrotu kosztów. Na moje słuszne pretensje usłyszałem odpowiedź absolutnie niezrozumiałą, która mnie zdumiała i która dowodzi, że nie wiedział, jak wybrnąć z sytuacji. A przed wyjściem jeszcze powiedział słowa haniebne i Coltellini je słyszał, że jeśli koniecznie chce prostytuować moje dziecko, to się postara, żeby opera została wyśmiana i wygwizdana. Taka jest nagroda za trud skomponowania opery, która ma 558 stron. Za stracony czas i pieniądze, nie mówiąc o czci.

0: czci i honorze, które mi najbardziej leżą na sercu. Nie mogę się dłużej upierać, skoro sam impresario powiedział, że się postara, żeby opera była wystawiona jak najgorzej i będzie rozgłaszał, że to dzieło nieteatralne, że nie pasuje do tekstu, a w ogóle to niemożliwe, by jego autorem był mój syn. Tym nonsensom i niedorzecznościom łatwo jest zadać kłam, a potwarcom i zawistnikom trzeba się przeciwstawić. Dlatego bardzo bym chciał, żeby talent mojego syna został poddany próbie i trzeba mu zrobić egzamin. Domagam się tego najpokorniej, bo tylko w ten sposób możemy obronić honor i wszystkich przekonać, że celem tych intryg było pognębienie i unieszczęśliwienie mojego syna, którego Pan Bóg obdarzył nadzwyczajnym talentem, uznanym i podziwianym w wielu krajach i przez wiele narodów.
1: Egzamin miał przeprowadzić hrabia von Spork. Nie wiadomo, czy się odbył. Raczej nie. I na tym kończymy to spotkanie z Mozartami. Spotkamy się ponownie, kiedy już pojadą do Italii. I to będzie kolejna niezwykła podróż. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu? Susana Waka.
3: Zbliża się 19:30.

Przy mikrofonie Andrzej Sułek, za konsoletą Elżbieta Malinowska. Dobry wieczór. Dziś w Filharmonii Dwójki zapraszamy Państwa na koncert, który w całości wypełni muzyka Gustawa Mahlera. To występ budapeszteńskiej orkiestry festiwalowej pod dyrekcją Iwana Fischera na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca w Granadzie. To było 27 czerwca 2025 roku, a więc niemal dokładnie rok temu. I był to bardzo ważny debiut na tym słynnym festiwalu jednej z najważniejszych europejskich orkiestr i jej dyrygenta, którzy razem tworzą niezwykły artystyczny, muzyczny organizm. A do tego w koncercie weźmie udział niemiecka mezzosopranistka Gerhild Romberg, którą usłyszymy w otwierających ten wieczór Kinder Totenlieder, a więc pieśniach na śmierć dziecka. Potem piąta symfonia cis-moll, co sprawia, że program tego wieczoru w sposób niezwykle wyrafinowany, ale i konsekwentny rozwijać się będzie od smutku, towarzyszącego rozpaczy, od orszaku pogrzebowego, od trenu do apoteozy odzyskanej radości życia. Pieśni na śmierć dziecka Gustawa Mahlera to jednak nie tylko tren o charakterze autobiograficznym. To także symboliczny obraz utraty dzieciństwa, ubrany w intymną i poruszającą orkiestrację, to przejmujący muzyczny portret bólu i rezygnacji. Piąta symfonia to epicka podróż. Ruszamy w nią z tego samego przystanku, na którym wysiedliśmy z cyklu Kinder Totenlieder. Ten nowy szlak poprowadzi nas od tragedii do odkupienia. I oba te dzieła są zarazem głębokimi świadectwami rozterek, jakimi bywa targana ludzka dusza, gdy walczy z losem. W tym programie przecinają się zarazem główne osie malerowskiej muzyki, tak często pogrążonej właśnie w emocjach najgłębszych, w żarliwych uczuciach wyrażanych brzmieniami o silnym, ludzkim, humanistycznym oddźwięku. Jesteśmy w Hiszpanii. Zacytuję więc słowa hiszpańskiego muzykologa, filozofa, krytyka sztuki Federico Sopeni, który powiedział w bardzo literacki, ale i obrazowy sposób, że kompozytor, że Mahler wkłada ręce do źródła krystalicznych strumieni muzyki Schuberta, Schumana, a nawet Brahmsa, a wyciąga je splamione krwią. Bo prawdą jest, że w pieśniach, że w cyklu Kinder Totenlieder mieści się świat cierpień, okrutnej ironii losu, tragedii, mimo iż w muzyce Mahlera możemy czasem doświadczać pogodzenia z losem, a może nawet akceptacji dla jego okrucieństwa. Kinder Totenlieder zostały wykonane po raz pierwszy w Wiedniu 29 stycznia 1905 roku przez barytona Friedricha Weidermana i członków Filharmonii Wiedeńskiej podczas koncertu zorganizowanego przez Schönberga i Zemlińskiego.

Dziś w partii solowej usłyszymy Gerhild Romberg, niemiecką mezzosopranistkę, która urodziła się w Emsland, a studiowała na uczelni w Detmold. Potem pogłębiała swoje umiejętności m.in. u Hartmuta Hölla. Artystka dysponuje niezwykle bogatym repertuarem sięgającym od baroku po współczesność, a jednocześnie obejmującym większość najważniejszych partii kontraltowych i mezzosopranowych. Może się poszczycić występami z najsłynniejszymi orkiestrami, od filharmoników berlińskich po filharmoników z Los Angeles i dyrygentami takimi jak Gustavo Dudamel, Manfred Honeck, Herbert Blomstedt albo Ricardo Chailly. A oto tytuły pięciu pieśni. Nun will die Sonne so hell aufgehen. Nun seh ich wohl, warum so dunkle Flammen, wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein, oft denk ich, sie sind nur ausgegangen, i ostatnia pieśń in diesem Wetter, in diesem Braus. Oto Kindertotenlieder w wykonaniu Gerhild Romberg i Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Iwana Fischera.

Pięć pieśni składało się na cykl Kindertoten Lieder Gustawa Mahlera do słów Friedricha Rückerta, a słuchaliśmy tych pieśni w wykonaniu Gerhild Romberg i Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Iwana Fischera. Tytuły w polskim tłumaczeniu to Teraz słońce chce tak jasno wznieść się, teraz już rozumiem, dlaczego te płomienie są tak ciemne, gdy twoja mamusia wchodzi do pokoju, często myślę, że po prostu gdzieś wyszli przy takiej pogodzie, przy takim deszczu. Niewiele dzieł tworzy równie znaczący kontekst dla tego cyklu pieśni jak Piąta Symfonia Gustawa Mahlera. Oto bowiem z trenów na śmierć dziecka przeniesiemy się do części pierwszej symfonii cis-moll, która oznaczona jest Trauermarsch, a więc marsz żałobny. I być może jest to zarazem to dzieło, w którym Mahler poczuł się bardziej niż w jakimkolwiek innym spadkobiercą Beethovena. Otwierające cis-moll, zasadnicza tonacja tej symfonii podlega ciągłym przekształceniom, zmienia się, wędruje wraz z rozwojem całego dzieła, całej formy. Pierwsza część utrzymana jest we względnie sonatowej strukturze, drugą tworzą dwie kontrastujące sekcje, burzliwa i pogodna. Skerco otwiera się w tempie i rytmie walca, przynosząc niezapomnianą partię waltorni, a Adagietto można określić jako jedną z najpiękniejszych, najwybitniejszych pieśni miłosnych w dziedzinie muzyki instrumentalnej. W Piątej Symfonii Mahler prowadzi nas od rozpaczy orszaku pogrzebowego poprzez burzliwą i gwałtowną część drugą, waleczną i energiczną trzecią, medytacyjną czwartą, by wreszcie zespolić się w apoteozie życia w części piątej. Oto więc raz jeszcze Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera na festiwalu w Granadzie, czerwiec ubiegłego roku.

Słuchaliśmy piątej symfonii Gustawa Mahlera w wykonaniu Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Iwana Fischera. Jej pięć części to kolejno Marsz Żałobny, In gemessenem Schritt, część druga oznaczona została Stürmisch bewegt mit größter Vehemenz, czyli z burzliwą energią i największą gwałtownością, część trzecia Scherzo, czwarta to Adagietto i piąta Rondo Finale. Allegro, Allegro Giocoso. To był debiut tej orkiestry i jej dyrygenta na festiwalu w Grenadzie. Koncert odbył się w czerwcu ubiegłego roku. Oczywiście tegoroczny festiwal także pojawi się na naszej antenie, a to za sprawą wymiany muzycznej EBU, a ja proponuję Państwu przez pozostałą część wieczoru pewne szczególne nawiązanie do wielkosymfonicznego formatu, choć będzie to muzyka napisana na fortepian. Charles Valentin Alcan, francuski kompozytor, napisał swoją symfonię na fortepian solo w 1857 roku. Właściwie jej cztery części to zarazem cztery kolejne etiudy w cyklu 12 etiud we wszystkich tonacjach minorowych. Ale w tym zbiorze symfonia oznaczona jest jako samodzielne dzieło i dlatego często wykonuje się ją osobno właśnie w owym czteroczęściowym układzie. Ten etiudowy, cykliczny kontekst sprawia zarazem, że sonata nie ma swojej dominującej, zasadniczej tonacji. Każda z etiud części odpowiada kolejnym stopniom koła kwintowego. Zaczynamy więc od c-moll, potem f-moll, potem b-moll i na końcu s-moll. Utwór został opublikowany w 1857 roku. O 3 lata wyprzedza więc datę urodzin Gustawa Mahlera. Ale jeśli chodzi o natężenie emocji, jeśli chodzi o nowatorstwo w podejściu do formy, jeśli chodzi o strukturalny rozmach, to można przyjąć, można założyć, że Alcan na swój sposób wyprzedza i zapowiada przyszłe osiągnięcia Mahlera w dziedzinie muzyki orkiestrowej. Gdybyśmy mieli szukać pewnych paralel pomiędzy piątą symfonią Kindertotenlieder a tą wielką sonatą symfonią na fortepian solo, to warto zauważyć, że także ta symfonia na fortepian wydobywa się, rodzi się z głębokiego mroku. Zasadniczy motyw tematu pierwszego ma charakter niemal rozpaczliwy. Potem część druga to marsz żałobny. Początkowo Alcan opisał

o nawet tę część jako marsz żałobny na śmierć prawego człowieka. I prawdopodobnie miał na myśli swego ojca, który zmarł niedługo przed publikacją jego etiud op. 39. Trzecia część to niby menuet, ale bardziej beethovenowskie skerco. Z kolei liryzm środkowego odcinka tej części, jej romantyczny charakter, rodzi skojarzenia z Chopinem. Finał to perpetuum mobile w formie ronda, pirotechnika pianistyczna, choć oczywiście w tle możemy doszukiwać się i nasłuchiwać symfonicznego brzmienia i symfonicznej inspiracji. Przy fortepianie urodzona w 1989 roku Szajech Nosrati, pianistka wszechstronna, nagrodzona na konkursie bachowskim w Lipsku w 2014 roku, współpracująca z Andraszem Schiffem, entuzjastycznie przyjmowana w największych salach koncertowych Europy i świata. Oto więc Szajech Nosrati w symfonii na fortepian solo Charles Valentina Alcana.

Szajech Nosrati grała symfonię na fortepian solo Charles Valentina Alcana. Były to cztery etiudy z cyklu 12 etiud w tonacjach minorowych op. 39, które ułożyły się w tę quasi-symfoniczną, fortepianową formę. Program dzisiejszego koncertu w Filharmonii Dwójki, który rozpoczął się od Kindertotenlieder Gustawa Mahlera, kieruje nasze myśli w stronę spraw ostatecznych, smutnych i też nieintencjonalnie, ale w sposób znaczący koresponduje z uroczystością pożegnania Andrzeja Sasina. Dziś ten znakomity reżyser dźwięku, autor licznych nagrań prezentowanych na naszej antenie, ale także naszych transmisji z wielu sal koncertowych, spoczął na cmentarzu przy kościele świętej Katarzyny w Warszawie. Na zakończenie pragnę więc powrócić do jednego z jego nagrań, tego uhonorowanego nagrodą Grammy. W 2017 roku Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko otrzymali tę nagrodę za album zatytułowany Penderecki kontakt z Penderecki i to właśnie z tej płyty posłuchamy teraz fragmentów Dies Illa. Krzysztof Penderecki dyryguje chórem i orkiestrą Filharmonii Narodowej.

0: To były fragmenty Dies Illa Krzysztofa Pendereckiego. Kompozytor dyrygował orkiestrą i chórem Filharmonii Narodowej. Była to rejestracja uhonorowana w 2017 roku nagrodą Grammy, którą otrzymali reżyserzy dźwięku Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. Andrzej Sasin zmarł 19 czerwca, a dziś pożegnaliśmy go na cmentarzu przy kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. Dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony wieczór. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00 wstęp wolny.

0: Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Reklama. Minęła 22.
4: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
3: Za konsoletą dwójki Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie. Kończy się sezon artystyczny, a nasza ramówka wkrótce zmieni się na letnią. No ale do tego czasu jeszcze dwa spotkania, dzisiejsze i za tydzień. Za tydzień postaram się podsumować wyniki tegorocznej Trybuny Kompozytorów i przypomnę Państwu rekomendacje dla Polskiego Radia. Nagranie utworu Jacka Sotomskiego Melancholia, koncert fortepianowy. A dziś jeszcze dwie rekomendacje z obu kategorii. Zaczynam od kategorii młodych kompozytorów i mam dla Państwa nagranie młodziutkiego, zaledwie 20-letniego estońskiego kompozytora Georga Jakoba Salume, który studiuje jeszcze kompozycję w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru pod kierunkiem Heleny Tulwe. Wcześniej studiował kompozycję na Wydziale Muzycznym Wyższej Szkoły Muzycznej w swoim rodzinnym starym mieście pod kierunkiem profesora Tonu Korwica. Oprócz studiów aktywnie koncertuje, śpiewa w zespołach wokalnych takich jak Wend i Tumult Ensemble. Zdobył już wiele nagród, w tym tych pierwszych nagród w konkursach dla młodych kompozytorów w latach 2021, 2023 i 2025, czego efektem stało się zamówienie kompozytorskie, bardzo prestiżowe, u tego 19-letniego wówczas kompozytora na nowy utwór do programu Estońskich Dni Muzyki 2026. Jego kompozycja Silma Ves ze łzami w oczach była propozycją, jedną z dwóch propozycji Radia Estońskiego na tegorocznej trybunie. Sam Georg Jakob Salume w komentarzu do Silma Ves napisał, cytując słowa świętego Jana Chryzostoma: Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa, ale zmył swój grzech szczerymi łzami. Płakał i lamentował z całego serca. Dlatego ewangelista nie mówi po prostu, że płakał, ale że wyszedł i gorzko zapłakał. Mocy łez nie da się wyrazić słowami. Ujawnia się ona poprzez sam bieg wydarzeń. Gorzkim płaczem Piotr zmył swój grzech, a następnie powierzono mu klucze do niebios. To były słowa świętego Jana Chryzostoma z komentarza kompozytora do utworu Silma Ves. Ze łzami w oczach słuchamy Ensemble Una Corda.

To była kompozycja Georga Jakoba Salumy, młodziutkiego, 20-letniego estońskiego kompozytora, zatytułowana Silma Ves, z łzami w oczach, a wykonawcą był ensemble Una Corda, to harfa, klawesyn i chromatyczny kanel. Niezwykłe brzmienia i piękny, trzeba powiedzieć, utwór tego młodziutkiego kompozytora i za to nagranie uzyskało rekomendację tegorocznej trybuny w kategorii młodych kompozytorów, a przed nami teraz utwór z tej generalnej kategorii. To z kolei kompozycja Krzysztofa Ressiego, jedna z dwóch propozycji Radia Austriackiego na tegoroczną trybunę. Ressi, rocznik 1989, austriacki kompozytor, aranżer, programista, artysta multimedialny, działający w różnych dziedzinach, nie tylko tej klasycznej, współczesnej muzyki, ale także improwizacji, jazzu, pisze dla tańca, dla teatru, zajmuje się też eksperymentalną elektroniką, czy potencjalnie

potencjałem artystycznym programowania gier wideo. Wraz z klarnecistą Szilárdem Benešem regularnie występuje w duecie, wykonując zarówno kompozycje multimedialne, jak i improwizacje. Jego utwór Am Anfang war das A, na początku było A, być może znany jest Państwu z warszawskiej jesieni 2024, został zamówiony przez Black Page Orchestra na koncert w Musikverein w Wiedniu. A że tematem koncertu była tonacja A-dur, kompozytor Krzysztof Resi postanowił trzymać się tego dosłownie. Prawie cały utwór bazuje na dźwięku A lub samogłosce A. Minimalistyczny w koncepcji utwór może kojarzyć się ze słynnym In C Terry'ego Riley'a. W efekcie jest muzycznym rollercoasterem. Materiał dźwiękowy obejmuje bowiem sample z fragmencikami muzyki pop, arii operowych, chorału gregoriańskiego, krzyków zwierząt i internetowych memów, a wszystkie one uruchamiane są przez klawiszowca. Dyrygent więc nie jest potrzebny. Każdy muzyk posiada również kamerton podający dźwięk A i używa go często w sposób teatralny. Utwór zaczyna się od cichego, sinusoidalnego dźwięku o częstotliwości 440 Hz, który wyłania się jakby z niebytu. To jest to A, które było na początku. No a potem mamy chaos, mamy coś w rodzaju free improvisation. To też dobrze gra z tymi słowami na początku było. No i wreszcie pojawiają się pierwsze i kolejne króciutkie sample, które przejmują właściwie kontrolę nad przebiegiem tej kompozycji. No ale w finale powraca ta początkowa kontemplacja i spokój. Przed nami Black Page Orchestra. Słuchamy kompozycji Krzysztofa Resiego Am Anfang war das A.

Christoph Ressi i jego utwór Am Anfang war das A. Na początku było A. To była propozycja Radia Austriackiego na tegoroczną trybunę i uzyskała rekomendację, podobnie jak drugi z utworów zaproponowanych przez Radio Austriackie, Katariny Roth, Tod ist das Mädchen. Ten utwór Christopha Ressiego grała słynna Black Page Orchestra i do końca mojej audycji pozostaniemy w kręgu jej repertuaru, tym bardziej, że warto przypomnieć, iż Black Page Orchestra była wykonawcą kompozycji Rafała Ryterskiego, Disco Bloodbath Got to Be Real, która zdobyła olbrzymi sukces na trybunie w 2021 roku, bo uzyskała aż dwie jej rekomendacje w obu kategoriach utworów młodych kompozytorów i tej generalnej. To bardzo dynamiczne.

muzyczny kolaż dźwiękowy, w którym przeplatają się różne elementy, rytmy, bity, krótkie cytaty. No a pod tytuł Got to be Real nawiązuje bezpośrednio do klasycznego przeboju disco autorstwa Sheryl Lynn. Inspiracjami są tu ballroom culture, gaming society czy tematyka queer. Słuchamy Black Page Orchestra w kompozycji Rafała Ryterskiego, Disco Bloodbath.

waiting for the other player. Waiting for the other player.

again.

kompozycja Disco Bloodbath Rafała Ryterskiego z pod tytułem Got to be Real. Utwór powstał w 2018 roku na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień z myślą o prawykonaniu przez tą właśnie słynną Black Page Orchestra, której słuchaliśmy. No, idealna muzyka dla tej formacji. I raz jeszcze to powiem, utwór uzyskał aż dwie rekomendacje Trybuny Kompozytorów w obu kategoriach utworów młodych kompozytorów i tej generalnej z bardzo wysokimi punktacjami. No a na zakończenie jeszcze krótki utwór Bernharda Langa, właściwie pieśń, jeśli tak mogę powiedzieć, zatytułowana Another Door for Jenny z cyklu DEWU, czyli Differenz Wiederholung, na głos saksofon, gitarę elektryczną, fortepian i perkusję. Śpiewa Kaoko Amano, a wraz z nią muzycy Black Page Orchestra. To nagranie z festiwalu Muzyka Elektronika Nowa 2025 z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

0: Another Door for Jenny Bernharda Langa z jego serii Difference Wiederholung, różnica, powtórzenie. Śpiewała Kaoko Amano, a wraz z nią muzycy Black Page Orchestra i to już jest ta ostatnia kompozycja na dziś dla Państwa. Zapraszam za tydzień i dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Suszone figi, migdały, rodzynki oraz orzechy.
3: Rzodkiewki, anchois, korniszony i masło.
2: To tytuły fortepianowych miniatur, które Gioachino Rossini pisał dla wybrańców zaproszonych do jego paryskiego salonu.
3: Na ostatnie spotkanie z kompozytorem zapraszamy w niedzielę o 14:00. Nie odpowiemy na pytanie, dlaczego przestał komponować opery.
2: Za to posłuchamy fragmentów Stabat Mater i zdumiewającej Małej Mszy Uroczystej.
3: Do usłyszenia. Agata Kwiecińska
2: i Adam Banaszak.

0: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Autopromocja. Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
3: Słuchają nas Państwo w piątek, 19 czerwca, minęła 23.

Kłaniamy się, witamy Państwa, Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta, dwójkowe jam session do godziny pierwszej w nocy, jak zwykle. Dziś, proszę Państwa, nagrania koncertowe. Powoli zbliża się sezon letni, festiwale za pasem, no i dziś kilka festiwali odwiedzimy. Większość z nich za sprawą wielkiego Sonny'ego Rollinsa, kolosa saksofonu, który odszedł, o którym cały świat mówi w tych ostatnich dniach, wspominając giganta, wspominając jego dokonania, których jest przecież całe mnóstwo, w tym właśnie nagrania koncertowe. I tak pomyślałem, tak się zresztą umawialiśmy, że którejś nocy, a będzie to właśnie dziś, będziemy podróżować z Rollinsem, będziemy słuchać jego nagrań wyłącznie koncertowych, także nagrań solowych, bo Rollins należał do, wytyczył ścieżki wielu późniejszym saksofonistom, przede wszystkim tenorowym, którzy stawali absolutnie w pojedynkę przed publicznością i improwizowali. Dziś także już za kilka minut porozmawiamy, połączymy się z Mariuszem Adamiakiem, aby porozmawiać po raz pierwszy o festiwalu tegorocznym Warsaw Summer Jazz Days. Festiwal, który będzie obecny na dwójkowej antenie. Dwójka ma patronat, jak w latach ubiegłych. Zatem proszę być czujnym, bo dziś pierwsze zaproszenia będę miał dla Państwa na koncerty, które odbędą się na samym początku lipca w Warszawie. Tak wygląda plan na dziś. Zapraszam jak zawsze do korespondencji przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Zaczynamy.

Tak, rozpoczynamy od wizyty na jednym z najsłynniejszych jazzowych festiwali na świecie, Montreux, Szwajcarii, 6 lipca 1974 roku. To była sobota. Sonny Rollins we własnym temacie The Cutting Edge. Sonny Rollins tenor, Stanley Cowell fortepian, Masuo gitara, Bob Cranshaw bas elektryczny, David Lee bębny, Mtumi konga bongosy. Fragment jednego

0: tych pamiętnych, głośnych występów Rollinsa, które dziś będą takim wspólnym mianownikiem naszego jazzowego spotkania. No a jeśli festiwale, to tak jak powiedziałem na samym początku, dziś otwieramy karty i dowiemy się dokładnie z pierwszej ręki, jak będzie wyglądał festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Mariusz Adamiak jest razem z nami. Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam ciebie i wszystkich fanów jazzu.
0: Witaj, Mariuszu, dobrze cię słyszeć. To już nasza wieloletnia tradycja dla słuchaczy Jam Session. Jesteś zawsze pod ręką, jeśli mogę tak powiedzieć. No i porozmawiamy teraz, zaprosimy państwa na kolejny festiwal, który odbędzie się na samym początku lipca, 2-5 lipca. Które to już Warsaw Summer Jazz Days?
1: Bałem się tego pytania, bo szczerze powiedziawszy, zawsze mam z tym problem. No 30 chyba 5, ale oczywiście mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. W 92 był pierwszy festiwal. No i on tak ciągniemy to mimo pandemii nieprzerwanie. I, no i teraz jest ten chyba 35, ale tak jak powiedziałem, mogę się mylić o rok. Także proszę mi wybaczyć.
0: Może ktoś, liczę na naszych słuchaczy, może ktoś będzie dokładnie wiedział, 35. festiwal, no bagatela, mówimy o festiwalu twoim, autorskim, Warsaw Summer Jazz Days, bo przecież jak państwo doskonale wiedzą, od lat opiekujesz się także no, legendarnym festiwalem Jazz Jamboree, tym, na którym Sonny Rollins zagrał ten swój no, legendarny koncert w roku 1980, a potem Sonny powracał wielokrotnie, także ty prezentowałeś tego giganta na swoich, na organizowanych przez ciebie koncertach.
1: Tak, miałem tę przyjemność, że ja nie wiem, czy Rollins był jeszcze w Polsce. Może tak, może nie. No pewnie słuchacze to świetnie wiedzą. Ja tylko pamiętam, że robiłem ten koncert w sali kongresowej bodaj w maju. No to było na pewno, tak mi się wydaje, ponad 20 lat temu. To był wielki koncert, wspaniały, duże wspomnienia. No i taka trochę szkoda, jak gdyby, że no te ostatnie lata, był taki nawet moment, chyba 10 lat temu, czy trochę mniej, że znalazły się fundusze na niego i miał do nas dojechać. No ale już jak gdyby to się nie stało. No i musimy się zaspokoić tymi wspomnieniami z tych kilku koncertów.
0: Z tych kilku koncertów.
1: Dwóch na pewno. Tak.
0: Było nawet więcej później. Nawet pamiętam, że rozmawialiśmy my na antenie dwójkowej w czasie, kiedy Rollins już definitywnie wycofał się z czynnego życia muzycznego. On po raz ostatni grał w Polsce na festiwalu Jazztopad we Wrocławiu w roku 2011.
1: A tak,
0: właśnie z Bobem Crenshawem, swoim ulubionym basistą.
1: Tak, tak,
0: tam był wtedy też Russell Malone. No właśnie, znakomicie, że rozmawiamy właśnie z tobą o tym, bo to jest historia, to jest także historia koncertów w naszym kraju, którą piszesz, Mariusz, od wielu, wielu lat. Warsaw Summer w tym roku. Jak zawsze robisz rodzaj takiej rozbiegówki w promie kultury Saska Kępa. Koncerty niebiletowane dwa dni. 30 czerwca Confusion Project i 1 lipca Molar.
1: Tak, tak, zgadza się. No, mamy taką tradycję, jeśli chodzi o te koncerty niebiletowane. Prom Kultury to jest takie bardzo sprawdzone miejsce i zawsze będziemy starali się właśnie coś takiego, jak gdyby takie wprowadzenie właśnie, jak powiedziałeś, zrobić.
0: No tak, i ruszamy już później z przytupem w klubie Stodoła 2 lipca. To jest ten pierwszy dzień festiwalu, czwartek. Tak, no i tutaj taki koktajl rutyny, to znaczy rutyny te w najlepszym wydaniu, mam na myśli Liz Wright, z młodością, z młodymi gniewnymi. I tutaj pokazujesz...

0: nam Tomokiego Sandersa. To jest, jak rozumiem, pierwszy koncert saksofonisty tenorowego, syna Faraoa.
1: No tak, no to właściwie jasne jest, że kiedy pojawił się na scenie, pojawił się taka możliwość, że można go tutaj do Polski zaprosić. No to zdecydowanie tak. W ogóle powiem, że festiwal charakteryzuje się bardzo dużym kolorytem i to jest bardzo bogaty festiwal. Czasami były takie festiwale, że było mniej takich wykonawców, można powiedzieć, z pogranicza. Mhm. Tutaj tego dużo jest. No i właśnie ten pierwszy dzień jest trochę taki lżejszy, chociaż oczywiście Tomoki Sanders to będzie jazz niby klasyczny, ale trzeba powiedzieć, że to jest taki na pewno showman, a to też charakterystyczne, że tu będzie w tym roku bardzo dużo takich postaci. No i jak powiedziałem, będą one dodawały kolorytu. No zobaczymy, jak zaprezentuje się Tomoki Sanders. Jestem bardzo ciekawy. On wchodzi teraz mocno na rynek i to będzie na pewno fajne wydarzenie na sam początek festiwalu, no i tego dnia, bo później się zrobi praktycznie tak trochę wokalnie, no bo drugim wykonawcą to jest Adrian Young, postać, która jest oczywiście wszędzie dobrze znana, w Polsce trochę mniej, ku mojemu zdziwieniu, chociaż może wszyscy kojarzą jego z takich już 20 kilku płyt, które wyprodukował, Jazz is Dead, z takim kontrowersyjnym jak gdyby zawołaniem. No ale to oczywiście jest zabawa. On tam prezentuje jak gdyby muzykę wszelaką. Zawsze jest jedna rzecz charakterystyczna dla tych wszystkich płyt, to jest niesamowity groove. I to jest jak gdyby rzecz charakterystyczna dla jego twórczości. On troszkę się zmienia, to jest taki kameleon. Mówi się, że ta jego ostatnia płyta to jest bliska muzyce filmowej. No zobaczymy, jak to w sumie będzie tego dnia, ponieważ jak powiedziałem, jego twórczość jest bardzo różnorodna. Dużo różnych jak gdyby tam gatunków się miesza, to może to nie jest czysty jazz, ale jest to tak fantastyczna postać, że jak tylko mogłem go dopaść, to zrobiłem. No i się cieszę, że będzie mógł wystąpić właśnie w pierwszym dniu festiwalu. No i występować przed Liz Wright, oczywiście wokalistkę już świetnie znaną. Zawsze można powiedzieć, zawsze tak ją przedstawiam, że nie ma kobiety na świecie, która ma tak piękną barwę głosu. No i wydaje mi się, że chyba nikt nie będzie protestował co do tego stwierdzenia. No i zawsze będę ją jak gdyby zapraszał.
0: Ja pamiętam jej koncert sprzed lat, który był chyba też na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Pamiętamy go, myślę, że wielu słuchaczy pamięta. Wyjątkowy tak, jej występ.
1: Ona była dwukrotnie. Teraz była, kilka lat temu była. No więc ją zawsze, kiedy jest taka możliwość, to zapraszamy. Tym bardziej, że właśnie ten dzień tak się ładnie ułożył ten Adrian Young i Liz Wright. I jak zapraszam różnych znajomych, to właśnie przedstawiam, że to będzie dzień no, dla takich, którzy może nie do końca są przygotowani na taki jazz trudniejszy. Tu będzie na pewno bardzo dużo fajnej muzyki, naprawdę moc. Także ten dzień jawi się fajnie, a później troszeczkę coraz bardziej zagłębiamy się, można powiedzieć, w jazz. Chociaż drugi dzień też jest taki trochę, no na pewno bardzo kolorowy i różnorodny, no bo rozpoczyna Yubi Omisil. To jest taka postać dziwna, bo on nie jest wcale taki młody, natomiast jest to multiinstrumentalista, gra na wielu instrumentach. No niby ten koncert będzie odnosił do i Davisa i Coltrane'a, jak on to sam określa. No na pewno jest rodzaj showmana, będzie pewnie też, ja cały czas podkreślam ten kolor. Tu będzie na pewno bardzo kolorowo, on będzie też śpiewał. No to jest taka muzyka radosna bardzo, pewnie potrzebna jak najbardziej teraz, ale to jest robione wszystko z takim dużym smakiem i na pewno fani jazzu to docenią.
0: Ja dodam tutaj, że on, my go obserwujemy już od lat jako no znakomitego sidemana, który

0: ozdabiał właśnie swoimi instrumentami dętymi, bo tak jak powiedziałeś, on jest multiinstrumentalistą. Kornety, flety, klarnety, saksofony, śpiewa do tego. On pracował no z największymi, z Royem Hargrove'em, z Markusem Millerem. Brał także udział w tych urodzinowych koncertach Quincy'ego Jonesa w Montreux, prawda? Także on jest już no, pewną postacią, a teraz przywozi swój autorski kwartet.
1: No właśnie, dlatego tutaj nie wahałem się za długo, żeby go w końcu zaprosić. No i dalej zmierzając, mamy Mammal Hands, to jest zespół angielski. Ja muszę powiedzieć, że przez ostatnie lata już wyeksploatowałem praktycznie całą scenę brytyjską. Nie do końca jestem zadowolony z tej sceny. Ja wiem, że to jest bardzo modna ta scena tutaj w Polsce, ale no i to jest jak gdyby chyba ostatni taki, taka przygoda. Oczywiście nie mam co się zażegnywać, bardzo możliwe, że teraz pojawią się jacyś nowi wykonawcy i też pojawią się na scenie. Natomiast to jest zespół, który jest oczekiwany przez publiczność, ma swoją publiczność w Polsce, no a ja w sumie rzecz biorąc no muszę spełniać jak gdyby różne zachcianki publiczności, więc ten zespół właśnie się tutaj u nas pojawia. Muzyka taka dość oszczędna, czasami się mówi, że nawet minimalistyczna, no na pewno tak zwana brzmieniówka i tak jak powiedziałem, ma ona bardzo dużo fanów w Polsce i ten koncert jest, można powiedzieć, wyczekiwany.
0: I sądzę, że będzie bardzo fajnym, ciekawym przerywnikiem takim pomiędzy no, dwoma dużymi przedsięwzięciami, pomiędzy Omisilem a koncertem finałowym, prawda, w piątek, bo to będzie no, taka supergrupa, duży skład, rozśpiewany, czarny.
1: Tak, tak. No więc jak ja jakby usłyszałem tę płytę nagrania tego zespołu, gdzie oczywiście też jest i jazz, ale też jest i muzyka, ktoś tam rapuje, ktoś tam śpiewa, ale generalnie jest wielka zabawa. Są wspaniali muzycy, trzeba się tutaj gdyby zapoznać. Ja tylko wymienię, że między innymi jest David Gilmour, Reggie Washington, Strickland na basie. Więc to są bardzo dobrzy muzycy. To jest duża formacja, duża zabawa. Wiem, że pewnie spowodują to, że wszyscy będą tańczyć, ale może z mojego opisu wygląda, że to tak nie jest do końca poważne. Natomiast muszę powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem, może to przekona słuchaczy, takiej muzy, ale po przesłuchaniu tych nagrań stwierdziłem, że to jest tak profesjonalnie zrobione i tam jest taka radość, można powiedzieć, grania, że to wszelkie uprzedzenia absolutnie odstawia na bok, bo to naprawdę jest szczera taka muza i bardzo dobrze zagrana, dobrze wyprodukowane to jest. Mm-hmm. Świetni muzycy. No i to w sumie składa się na całość, że to będzie takie duże wydarzenie w sumie na pewno festiwalowe.
0: Ja tylko dodam, Mariusz, że mówimy o formacji Black Lives. Oni grają pod szyldem, pod takim tytułem, jeżdżą From Generation to Generation, pokazującym ich łączność z tradycją, nawet sięgają do brzmień lat 60. ubiegłego stulecia. No, no tak, i tak jak powiedziałeś, David Gilmour, nie mylić oczywiście z Gilmourem z zespołu Pink Floyd, to jest ten David Gilmour z...
1: Popatrz, ile razy, on był wiele razy na festiwalu i zawsze musimy, czy ja
0: prostować, tak,
1: że to nie jest ten Gilmour,
0: no nie,
1: ale
0: ja...
1: on ma już tak przechlapane, można powiedzieć.
0: Trochę tak.
1: Pewnie wszyscy we wszystkich stacjach radiowych w Europie cały czas muszą to dawać to, że on nie jest ten.
0: Każdy David Gilmour, który gra na gitarze, ma przechlapane. Dodam, że w tym zespole gra i Jay Strickland na bębnach, wielki perkusista też.
1: No tak, no i Reggie Washington, który jest, można powiedzieć, sprawcą tego projektu.
0: Aha, aha.
1: On oczywiście, ja go najbardziej lubię ze współpracy ze Steve Colemanem, ale on był też i nawet chyba w tamtym roku na festiwalu. Więc ja przepraszam, że czasami jestem taki, można powiedzieć, nie do końca precyzyjny, że mówię, że może był, może nie był. No muszę tu się usprawiedliwić, że ja nie jestem dokumentalistą. To już kiedyś stwierdziłem. Mianowicie wszystko gna do przodu, więc ja robię do przodu, a przyznam się szczerze, że no nie dokumentuję nawet tego. Nawet nie zbieram swoich plakatów i jakichś takich specjalnych pamiątek. No mam taki charakter, czyli do przodu, a niestety nie patrzę się do

0: tyłu za bardzo, więc czasami nie pamiętam albo no właśnie no głównie nie pamiętam, czy takie dokładnie, która to edycja, czy był w Polsce, czy nie był, czy któryś raz. Także tutaj muszę Państwa przeprosić, no ale mam taki charakter. No ale za to robię, co mogę i idę do przodu, no a to jest najważniejsze.
1: Oczywiście, tak że tak, wydaje. Mariusz, ja tylko powiem, że nie musisz się absolutnie usprawiedliwiać. Znamy cię nie od dziś i wiem, że wielu, bardzo wielu słuchaczom tej audycji to się podoba właśnie to, że na żywo spontanicznie wprowadzasz nas w to, co będzie, bo to, co było, to my jesteśmy bardziej od tego, żeby to wszystko spróbować jakoś ogarnąć. Sobota przed nami i tutaj fajny, bardzo fajny akcent polski na początek.
0: Tak, no więc to oczywiście wszyscy wiemy, że jest różnica i Davisa i Coltrane'a, więc wszyscy się tutaj jak gdyby wspierają. Dużo jest projektów na arenie, które są poświęcone Davisowi. Oczywiście jedne lepsze, drugie gorsze. Miałem do wyboru projekt Markusa Millera, ale szczerze powiedziawszy był on 2 lata temu i no na pewno tak mi się wydaje, że wybrałem lepszy, bardziej pełny, z dużą ilością muzyków, którzy grali z Milesem. Ten zestaw jak gdyby nigdy u nas nie był, no bo to jest okazjonalny zestaw. Natomiast w przypadku Markusa, no w sumie rzecz biorąc, mniej to jest okazjonalny. No więc decyzja była absolutna, żeby wziąć właśnie ten skład. Ale to będzie na końcu tego dnia. Natomiast trąbka roli głównej. I mamy na początku Antoniego Gralaka, kwartet. Dlaczego akurat wybrałem? Powiem Państwu, że to wiesz, że jak miałbym jakoś wybrać muzyków, trębaczy, którzy mi się może słowo kojarzą, może te nazwiska jakoś dla mnie przy Davisie są, no to Tomek Stańko, Przybielski i właśnie Antek Gralak, mimo że tu nie chodzi o jego styl, absolutnie nie, to zupełnie nie, ale jakoś ta atmosfera, aura ich trąbek jest mi tak bliższa Davisowi, dlatego wziąłem właśnie Antoniego Gralaka na ten wieczór. Będzie to na pewno ciekawe. Dawno go nie było.
1: Dawno go nie było. No, więc pokazał nową płytę, prawda? Niedawno swojego kwartetu, właśnie tego, który zagra.
0: Tak, on z tymi muzykami już dość długo współpracuje, więc to będzie taki zgrany projekt i materiał. Także to jest dobry początek. A później Brandon Urie. I tutaj jest to nowe nazwisko. Zupełnie nowe nazwisko, zupełnie. No on generalnie wydał teraz tą płytę dla Blue Note'u, która już jest jak gdyby taką płytą słynną. No znakomity trębacz, znakomity naprawdę i to jest taka gwiazda wschodząca absolutnie i wszyscy mówią, że on będzie znaczący bardzo na arenie międzynarodowej. No więc tutaj długo nie czekałem, natychmiast go zakontraktowałem. No bo tak jak wiedzą Państwo, zawsze staram się pokazywać rzeczy nowe, a znaczące. On się idealnie wpisuje jak gdyby w ten trend i będzie to postać może nawet najważniejsza tego wieczoru. Chociaż oczywiście Miles Electric Band, no to będą wspomnienia. Będą grali pewnie te utwory z płyt elektrycznych. Wiem, że będzie też ze Star People na pewno. No więc przypomnijmy sobie ten wielki koncert z 83 i tak naprawdę to też był ten przyczynek, dla którego wybrałem ten projekt, a nie Markusa Millera, ponieważ no, to brzmienie z kongresowej, to jest w ogóle duży tutaj skład, też jest DJ Logic, Devil Jones. Nie no, większość tych muzyków grało z Davisem, naprawdę same gwiazdy. No i to będzie mocny wieczór, wprawdzie już wiem, że dostaniemy w kość jako organizatorzy, bo wszyscy pamiętają, że Miles oczywiście był bardzo wymagający i wszyscy musieli wtedy chodzić na palcach. No więc oni też się trochę chcą wczuć w tę rolę i teraz oni wymagają dużo i tu też jest olbrzymia ilość sprzętu na scenie. No ale to z kolei gwarantuje bardzo dobrą muzę, więc nie ma co protestować. Ale tak właśnie mówię, że to będzie taka, no w sumie

0: Wielki Wieczór na pewno.
1: Ten dzień pod znakiem trąbki, tak. I na finał właśnie, jak powiedziałeś, ten zespół, no czekamy na tą retromanię tego brzmienia z lat 80. Milesa. Miles Electric Band, duże gwiazdy w zespole, wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę. Dokładnie tu dodam, że Antoine Roney na saksofonie w tym zespole także.
0: No, Jean-Paul Borelli, DJ Logic, cały zestaw. Mm-hmm. Mhm. Także generalnie to są muzycy, którzy grali z Davisem. No ale najważniejsze, że to właśnie będzie takie przypomnienie tego najwspanialszego, znaczy nie najwspanialszego, bo fani tutaj są różnych okresów Milesa, ale ten okres elektryczny no nie jest chyba najbliższy, chociaż oczywiście wszystko kocham, ale tamte płyty, jak się dzisiaj bierze do ręki i puszcza tę muzykę, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak ta muzyka się broni? Absolutnie jest jak najbardziej współczesna i nowoczesna. No to jest nieprawdopodobne praktycznie rzecz biorąc. No i też mam nadzieję, że doświadczymy tego na tym koncercie.
1: Tak, i dochodzimy do finałowej niedzieli. I tutaj też będzie się działo.
0: Tak, no Julius Rodriguez, a więc pianista, keyboardzista. No to jest taka barwna postać, też się udziela w wielu tam projektach, no i stał się nagle taką postacią, można powiedzieć, gorącą na rynku, więc oczywiście został przeze mnie capnięty. Bardzo dobra muza, taka jazzowa stricte, ale nie za bardzo skomplikowana. Bardzo lubię taką muzykę, takich wykonawców pełnych świadomych właściwie no, dzisiejszego rynku. I to jest bardzo ważny głos na pewno na festiwalu. No, przyznam się szczerze, że za dobrze go nie znam tak dokładnie, bo oczywiście znam nagrania, ale nie znam koncertów jego, więc bardzo jestem ciekaw, jak to zabrzmi właśnie w Stodole. Znaczy wiem na pewno, że zabrzmi dobrze, no ale ta ciekawość jest, co to dokładnie będzie. No a później przechodzimy już do takich bardziej poważnych rzeczy. Oczywiście nic nie ujmując Rodriguezowi. No mamy Patricję Brennan, jej septet, też pełen znanych nazwisk. Przyznam się szczerze, no to jest, ona jest wibrafonistką, ale głównie kompozytorką i nie należy się przywiązywać do jej płyt za bardzo, bo każda jest inna nawet estetyka. Natomiast to się stała ona nagle postacią, no nie powiem, że numer jeden, no bo to nie o to chodzi, ale to naprawdę bardzo gorący kartofel. To naprawdę pozycja dzisiaj niesamowicie wysoka. No jest taką ważną na arenie w tej chwili. Można powiedzieć, że to jest zdecydowany przebój festiwalowy.
1: Dokładnie tak. Ja dodam tylko, bo tutaj w tej audycji słuchamy Patrycji Brennan od samego początku. Słuchamy tych jej kolejnych składów. Obserwujemy jej rozwój i ja muszę powiedzieć, że ten septet, ten koncert to jest koncert z tego zbliżającego się festiwalu. Ja czekam na ten septet. Znakomita nowa płyta, której słuchaliśmy, z Ira Bagonem na saksofonach jest jej skład. Mark Shim na tenorze. No, septet skrojony naprawdę niesamowicie.
0: Tak, muzyka oczywiście jest też bardzo nowoczesna ona jest. To sami państwo się przekonacie. Z jednej strony bardzo taka matematyczna, z drugiej jednak jest żywiołowa. Muzycy mają dużo do powiedzenia. No, jest to tak spięte idealnie, można powiedzieć. Jak się mówi, że jest garnitur świetnie uszyty, no to można powiedzieć, że to propozycja jest świetnie uszyta. Tu się nie ma jak gdyby do czego w żaden sposób przystawić. No i to też ważne, tak jak powiedziałem, że ona no już za rok będzie koncertowała w innym składzie. Mm-hmm. Zupełnie innym. Właśnie tak mi się wydaje.
1: No tak, tak. I tego składu się już nie zobaczy. Tak,
0: tak, bo ta już najnowsza płyta jest zupełnie inna. Jeszcze trochę trudniejsza chyba niż ta. Natomiast to absolutnie też dla mnie mi się wydaje, że to jest czarny koń festiwalu. Taka klasyczny koncert jazzowy. No i mamy finał festiwalowy.
1: Finał, który pogodzi absolutnie wszystkich.
0: Tak, bo to jest i świetna muzyka, i świetni

0: muzycy i oczywiście dużo południowych rytmów. A więc taki kwartet Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier i Eric Harland. A więc cztery gwiazdy. Ja muszę powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o Gonzalo Rubalcabę, który jakoś nie miałem do niego szczęścia przez lata. Może też dlatego, że ponieważ on pochodzi z Kuby, no to też, bo go w Polsce za dużo nie było, tak mi się wydaje, przez te lata. No bo jak to Kuba, no to Kuba, no to tak troszkę wychowani na tamtych latach. No i powiem tu taką ciekawostkę, że to był jeden z moich pierwszych koncertów, jakie organizowałem w ogóle w swojej historii. To były czasy takie, to był rok 88, ja pamiętam, zaczynałem pracę w akwarium i to było jeszcze za, może tak górnolotnie za komuny, to znaczy to szargane jest to określenie, ale chodziło o to, że dostałem wtedy jako szef akwarium taką dyspozycję, że muszę zrobić mu koncert, no bo to był to Kubańczyk, no więc to był jakiś rządowa jazda. No i oczywiście on był zupełnie nieprzygotowany do grania w klubie. Jego wymagania były takie, że no w sumie wzbudzały no, radość, śmiech. Wykaz sprzętu, jaki mieliśmy załatwić do tego biednego akwarium, które ledwo dychało, to rok 88. Nic tam nie było w tym klubie zupełnie. To był tuż po remoncie. Nie, no straszne to było i było takie ogólne niezadowolenie. On nie chciał w ogóle występować i tak dalej, no ale ponieważ to było, prawda, rządowe przykazanie, no to musiał w końcu wystąpić. No więc, ale było dużo różnych ciśnień. No i nagle po latach, po wielu, wielu latach przyjeżdża tutaj na festiwal. No i przyznam się szczerze, że te wymagania troszeczkę, nie wiem, czy zostały, bo też trochę jest tutaj jakiejś takiej wzmożonej ostrożności, bo też są takie różne dziwne dyrektywy. No ale to jesteśmy już przyzwyczajeni, chociaż powiem, że ostatnimi laty trochę już ta para w gwizdek uszła i nie ma już takich przedziwnych, których może niektórzy, były takie czasy, że to była taka licytacja, które nazwisko jest większe nie poprzez umiejętności instrumentalne, czy w ogóle wielkość muzyki, tylko te wszystkie wymagania, a więc jakieś tam bezpestkowe winogrona kiedyś, jakieś wody mineralne z kosmosu, jakieś alkohole z kosmosu, jakieś garderoby w jednym kolorze z kwiatami w tym samym. No to generalnie te czasy w muzyce jazzowej minęły. W muzyce popularnej pewnie coś tam podobnego jest, ale to trochę, jeśli chodzi o jazz, to mija i bardzo dobrze, bo to jednak dla atmosfery pracy jest lepsze. Ale dlatego ja to mówię tak trochę z humorem, bo oczywiście damy sobie radę. No a sam tutaj też czekam na ten koncert. Na pewno jest to taki właśnie, jak powiedziałeś, koncert godzący wszystkich.
1: Bo a jednocześnie... Tak,
0: no,
1: wszystkie szkoły, tak, dokładnie, a jednocześnie znam wielu słuchaczy, którzy czekają właśnie na ponowny przyjazd Gonzalo Rubalcaby do Polski. Świetnie, że wspomniałeś ten koncert w akwarium. Potem Rubalcaba był w latach 90., we wczesnych latach 90. w Kongresowej. Ja zapamiętałem ten koncert bardzo mocno. Siedziałem gdzieś z tyłu na tych dostawkach, na balkonie. Niesamowity koncert, może państwo pamiętają, który to był rok, kto z nim wtedy grał. Mariusz, bardzo pięknie dziękuję ci za, jak zawsze, za wprowadzenie. Spotykamy się na festiwalach. Będziemy w przyszłym tygodniu omawiać jeszcze festiwal w naszych pasmach w jazzowym klubie Dwójki. Dziś mam dla państwa dwa podwójne zaproszenia na każdy z koncertów, więc proszę do mnie pisać. Mariusz, także do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze, myślę, w którymś paśmie przed festiwalem.
0: Tak, oczywiście zawsze będę zapraszał wszystkich, bo tak jak powiedziałem, ten festiwal jest specyficzny, bo jest duże bogactwo różnych rzeczy. Czasami tak się zdarza, że spinamy się jako organizator na jedną gwiazdę czy dwie gwiazdy, które absolutnie demolują budżet festiwalu. Mhm. I wtedy trzeba się nastawiać na te dwie największe gwiazdy,

I oczywiście jako organizator zdaję sobie sprawę, że no, czasami może lepiej byłoby jednak właśnie dać możliwość występu wcale nie mniejszym gwiazdom, może nawet lepszym gwiazdom, ale może niektóre nie mają takiej pozycji finansowej. No i tu udało mi się tak to jednak zrobić, że są to i gwiazdy, i jest mnogość tej muzyki i ten festiwal naprawdę

0: Codziennie. To jest ta tradycja też, którą trochę bardzo dużo, lubimy, tak, bo to się robi taki maraton fajny.
1: Ale z jednej strony wiem, że są zastrzeżenia, że za dużo, ale z drugiej strony to jest festiwal. I też tak podkreślam to, że jak ktoś mówi, no, że nam jest, prawda, można by zaprosić po raz któryś Metenego. Oczywiście to tak, ale no festiwal to jest festiwal. Musi prezentować, musi być niedosyt, a nie przesyt, no bo można 3-godzinny koncert jednego wykonawcy, to już mi się wydaje, że pod koniec to już wszyscy mają trochę dosyć. I więc to, ten niedosyt jest jak najbardziej pożądany i tak jak powiedziałeś, jest to pewnego rodzaju zwyczaj. No i tutaj nie ukrywam, że będę starał się tego trzymać, żeby to zachować i zachować ten niedosyt po każdym koncercie.
0: Mariusz, jeśli jeszcze zostaniesz przez chwilę przy radioodbiorniku, to taka pocztówka z historii. Gonzalo Rubalcaba na festiwalu w Montreux 15 lipca 1990 roku. Grał wtedy, dawał wtedy kosmiczne koncerty z Polem Motionem na bębnach i Charliem Haydenem na kontrabasie. Po jednym z takich koncertów Simon Rattle powiedział, że to jest jego absolutnie ulubiony pianista, że to jest pianista nie z tej planety. Thelonious Monk pod palcami Rubalcaby, Well You Needn't. Mariusz Adamiak, piękne dzięki. Dobrej nocy, Mariusz.
1: Dzięki. Dobranoc.

zjawiskowy Gonzalo Rubalcaba. Montreux w Szwajcarii, 15 lipca 1990 roku. Well, you needn't, Teleniusa Monka. Temat, którym otworzył tamten pamiętny koncert, wydany jeszcze w 90 roku nakładem japońskiej oficyny Something Else pod egidą Blue Note'u. Paul Motion, Charlie Hayden i Gonzalo Rubalcaba. Tym gigantom jazzu, mam na myśli Haydena i Motiona, do tego stopnia zaiskrzyło między nimi, że później, jak wiemy, nagrywali płyty. Później w latach 90. ukazała się jedna z części słynnych nagrań Haydena, The Montreal Tapes, właśnie z Rubalcabą przy fortepianie. Zjawiskowa pianistyka i lata 90. właśnie w tej dekadzie talent tego kubańskiego pianisty rozkwitł. No i dziś możemy słuchać go w innych konfiguracjach. Zamknie w tym roku festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Państwo się rozpisali, bardzo dziękuję. Chyba wszystkie bilety na dziś, spoglądając na moją skrzynkę mailową, zostały już rozdane, ale tak jak powiedziałem, patronujemy festiwalowi, także rejestrujemy pewne koncerty, które później pojawią się na dwójkowej antenie. Proszę słuchać naszych jazzowych pasm, szczególnie jazzowego klubu Dwójki od poniedziałku o godzinie 18. Na pewno pojawią się jeszcze zaproszenia dla państwa. Panu Szymonowi odpowiadam, wpisujemy pana oczywiście z pana ojcem, z pana tatą. Pozdrowienia na koncert na ten dzień z Adrianem Youngiem. Za 6 minut wybije północ. Dziś koncertowo będzie do samej godziny pierwszej. Bardzo różne koncerty, także te nieoczywiste Sonniego Rollinsa już w tej drugiej części naszej audycji. No i teraz proponuję, abyśmy przenieśli się do Nowego Jorku i posłuchali obszernego fragmentu recitalu Rollinsa. Tak możemy śmiało powiedzieć o występie, który odbył się dokładnie 19 lipca 1985 roku w nowojorskim The Museum of Modern Art. Rollins solo. Rollins grający na saksofonie tenorowym. Był absolutnie wyjątkowy, jeśli idzie o wyobraźnię, o improwizowanie na długich dystansach. Wiemy o tym dobrze, pamiętamy o tym dobrze, że był pierwszym tej klasy, tej rangi muzykiem, improwizatorem, saksofonistą właśnie, który nagrywał i koncertował jeszcze pod koniec lat 50. i w latach 60. wyłącznie z sekcją, wyłącznie z perkusją i kontrabasem. Był twórcą takiego, powiedzielibyśmy, power tria, które po dziś dzień obowiązuje w jazzie wyzwolonym, w jazzie progresywnym. A do tego od czasu do czasu właśnie grywał solo. No i przed nami dowód takiego koncertowego wcielenia Sonniego Rollinsa. Nowy Jork i Rollins sam, tylko on przed publicznością. Solo Scope, tak nazywa się ta długa improwizacja podzielona na dwie części. Przed nami jej część druga.

Sonny Rollins, saksofon tenorowy. Tytan saksofonu i symbol, co podkreślano podczas jego koncertów, zwłaszcza tych późniejszych, kiedy był już żywą legendą, że jest takim trochę symbolem siły witalnej jazzu. Na pewno wielka osobowość i te recitale, jak mówimy, te występy solo Rollinsa, które w latach 80. wcale nie były czymś oczywistym. Tutaj Sonny Rollins w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, 19 lipca 1985 roku. O występach Rollinsa nieodżałowany Joachim Ernst Behrendt napisał kiedyś między innymi tak. Występy Rollinsa zawierają wszystko, co stanowi o jego wielkości. Fantastyczne opanowanie setek standardów i tematów innym nieznanych, nawet z tytułów, po które Rollins sięga w niekończącej się obfitości cytatów i aluzji. Dalej, jego humor, cynizm, duch, bogactwo pomysłów i przede wszystkim brzmienie. Być może jest to najwspanialsze brzmienie, jakie kiedykolwiek posiadał tenorzysta. Wszyscy inni wielcy tenoru, od Hawkinsa po Coltrane'a, znaleźli lepszych czy gorszych naśladowców. Jednak Rollinsa nikt nie jest w stanie powtórzyć. Coś w tym jest. Sonny Rollins i jego przebogaty dorobek. Dziś takie właśnie nietypowe dokonania koncertowe, na które gdzieś tam nigdy nie mamy czasu, a myślę, że nocną porą jesteśmy właśnie nieco bardziej zrelaksowani i możemy takich propozycji także wysłuchać. To teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, do Paryża. To będzie znacznie, to odbyło się znacznie wcześniej, 22 lata wcześniej. I współpraca Rollinsa z Donem Cherrym, współpraca pomiędzy dwoma gigantami jazzu, która trwała krótko, trwała niespełna rok. Rozpoczęła się w połowie 1962 roku.

roku, zakończyła w pierwszych miesiącach 63. To było takie spotkanie na jazzowym szczycie, jak pisali recenzenci. Spotkanie pomiędzy Rollinsem i Donem Cherrym, w jakimś sensie porównywane wtedy do wcześniejszej współpracy Coltrane'a z Ericiem Dolphym. Tam też przecież dwie wielkie indywidualności i też bardzo intensywne, krótkie spotkanie, które zaowocowało udanymi przecież bardzo nagraniami. Przed nami fragment koncertu, który kwartet złożony z samych gwiazd, bo tutaj oprócz wymienionych solistów mamy Henry'ego Grimesa na kontrabasie i Billego Higginsa na bębnach. Czyli Kwartet Marzeń i ich tournée europejskie. Ich tournée europejskie, z którego mamy nagrania. Mamy nagrania zarejestrowane przez wielkich fanów europejskiego jazzu w kilku ośrodkach. Ja sięgam dziś po rejestrację paryską, jak powiedziałem, paryska Olimpia, 19 stycznia 1963 roku. Zaczniemy od standardu duetu Capper Washington On Green Dolphin Street. Później krótkie, bardzo sympatyczne zagajenie Rollinsa do francuskiej publiczności, przedstawienie muzyków, a zaraz potem ważna, symboliczna kompozycja Rollinsa, do której jeszcze dziś, jeszcze jeden raz zdradzę, to już teraz powrócimy. Without a Song.

paryska Olimpia i historyczny występ z 19 stycznia 1963 roku. Za zestawem perkusyjnym Billy Higgins, na kontrabasie grał Henry Grimes, słynny basista Alberta Eilera czy Archiego Shepa. No a w pierwszej linii Don Cherry, trąbka i grający na swoim ukochanym saksofonie tenorowym Sonny Rollins. On Green Dolphin Street i przed chwilą taka bardzo zwarta wersja tematu Without a Song. Sonny Rollins w bardzo różnych odsłonach dziś. Tematu oczywiście absolutnie nie wyczerpujemy. Nagrania koncertowe Rollinsa to jest oddzielny, wielki temat. Warto wspomnieć, że już w latach 2000, 2012 rok

wydawnictwo saksofonisty Doxy opublikowało taki box zawierający nagrania koncertowe, które poznawaliśmy wcześniej z płyt pojedynczych, z long playów, road shows. Koncerty, które część z nich mogliśmy poznać dzięki temu, że rejestrowane były przez właśnie oddanych, zagorzałych fanów, miłośników Rollinsa. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden koncert i chyba z tych prezentowanych dziś najsłynniejszy zapis. Sonny Rollins, który w glorii sławy stał się również świadkiem historii. 11 września 2001 roku Sonny Rollins mieszkał bardzo niedaleko World Trade Center. Widział, był świadkiem, obserwował tragiczny zamach. W trakcie błyskawicznej ewakuacji zdołał zabrać, jak wspominał, tylko saksofon. I 5 dni po tej tragedii, Rollins bierze udział w specjalnym koncercie w Berklee School of Music w Bostonie. No i powstaje płyta zatytułowana właśnie Without a Song. Płyta, która obiegła świat, uzyskała nagrodę Grammy w kategorii najlepszego jazzowego instrumentalnego solo w utworze Why Was I Born. Z tego albumu dziś na pożegnanie, na zakończenie właśnie kompozycja tytułowa Without a Song, od której wówczas muzycy zaczęli spotkanie z publicznością. Kimati Dinzilu, instrumenty perkusyjne, Perry Wilson, bębny, Bob Cranshaw, gitara basowa, Steven Scott, fortepian, Clifton Anderson, puzon i Sonny Rollins, saksofon tenorowy. Tak dziś było w dwójkowym Jam Session. Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta. Dziękujemy, kłaniamy się. Dobrej nocy.

Przed mikrofonem Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam jak zwykle do godziny 7 w sobotę na spotkanie z polską muzyką. Zaczniemy dzisiaj od akcentu kameralnego, czyli kwintetu fortepianowego C-moll op. 35 Ludomira Różyckiego. To dzieło z 1913 roku, które niemal od razu zwróciło na siebie uwagę poza granicami Polski. Utwór spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem w Berlinie, trafił do repertuaru tamtejszych muzyków i został opublikowany przez renomowane wydawnictwo Schott. To dzieło o szerokim, niemal symfonicznym rozmachu. Różycki, znany przede wszystkim z poematów symfonicznych, nie zamyka się tutaj w ścisłych ramach klasycznej kameralistyki. Jego język pełen jest bogatej harmonii, gęsto prowadzonych głosów i długich łuków napięcia, które mogą przywoływać skojarzenia z Wagnerem. Mimo to kompozycja zachowuje czytelną, tradycyjną konstrukcję. Pierwszą część, utrzymaną w tempie allegro moderato, cechuje rozbudowana praca tematyczna. Następnie pojawia się liryczne i refleksyjne adagio o klasycznym trzyczęściowym układzie. Finałowe allegro giocoso rozpoczyna się

natomiast pogodnym, niemal tanecznym motywem, by stopniowo doprowadzić muzykę do efektownego i rozbudowanego finału. Interesujący jest również sposób potraktowania instrumentów. Różycki nie przeciwstawia fortepianu kwartetowi smyczkowemu, lecz tworzy z nich jeden organizm dźwiękowy. Poszczególne głosy nieustannie się przeplatają, a fortepian częściej wzbogaca wspólne brzmienie, niż występuje w roli wirtuozowskiego solisty. Kwintet fortepianowy C-moll Ludomira Różyckiego wykonają Jonathan Plowright, fortepian, i muzycy kwartetu Szymanowskiego,

Wysłuchaliśmy kwintetu fortepianowego C-moll op. 35 Ludomira Różyckiego w nagraniu Jonathana Plowrighta, fortepian i muzyków kwartetu Szymanowskiego. Kameralny jest początek naszego dzisiejszego spotkania, co czeka nas w dalszej części Fantazji Polskiej w dwójce, między innymi muzyka osnuta wokół tematu przesilenia letniego i nocy świętojańskiej. To w ujęciu współczesnego twórcy Marcina Stańczyka. Posłuchamy też dzieł muzyki staropolskiej, a także polskiej muzyki sakralnej z XVIII stulecia, no a także opracowań pieśni kurpiowskich. Będzie Szymanowski, ale wcześniej Henryk Mikołaj Górecki i jego cykl pieśni kurpiowskich w wykonaniu chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.